0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Nasz dzisiejszy gość jest raczej z frakcji Beatlesowskiej, ale na pewno nie obrazi się, że zaczynamy audycję razem z nowym singlem zespołu The Rolling Stones. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej jeszcze przez godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: To był utwór Rozbij Bank Macieja Lipiny z jego zupełnie nowej płyty, która nazywa się Południowy. No i bardzo miło mi poinformować słuchaczy Radia Opole, że Maciej pojawił się w naszym studiu. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Wydaje mi się ciekawa a propos utworu Rozbij Bank, że on trochę splata się z tym, o czym opowiada płyta, ale też jest według mnie takim trochę rodzynkiem, bo przyznawałeś, że na tym albumie bardzo starałeś się o to, żeby rzeczywiście nagrać teksty, które mimo, że traktują o rzeczach nieraz trudnych, są jednak jednoznacznie pozytywne, natomiast wydaje mi się, że w Rozbij Bank najbardziej gdzieś konfrontujesz się z pewną zachłannością, z tym, że nie zawsze jest łatwo docenić. Jestem ciekaw, czy czułeś, że ten tekst jest też ważny pod tym względem, żeby pokazać, tak, że ta pozytywność, docenienie nie zawsze są łatwe.
1: Właściwie odpowiedziałeś na pytanie od razu. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Ten tekst jest też takim trochę rozliczeniem się, bo ta cała płyta Południowa jest o Śląsku i między innymi o tym, że na Śląsku myśmy wszyscy byli wychowywani, tak pamiętam, moja babcia mówiła, siedź w kącie, a znajdą cię. Czyli totalne pilnowanie, żebyśmy byli skromni, żebyśmy się nie wychylali, nie pchali się na afisz. A jeśli zderzymy to z dzisiejszym podejściem do świata social mediów i selfie na każdym kroku i każdy tylko mówi ja i pcha się na afisz i każdy chce być pierwszy, no to ten tekst jest trochę też o tej walce wewnętrznej. No to jak żyć? To jak żyć, panie premierze? Czy skromnie, czy jednak się pchać?
0: Ale to też jest intrygujące w wymiarze tego, że gdzieś tam, cytując Olafa Deriglasofa, zażartowałeś, że niezależność artysty polega na tym, że nikomu nie zależy, gdzieś tam w skromności z tego żartowałeś. Natomiast faktycznie no wszystko robisz we własnym zakresie razem z Sylwią, z twoją żoną. Stworzyliście ten album zarówno, jeżeli chodzi o sam walor artystyczny, jak i o machinę całą promocyjną. I to jest ciekawe, dlatego że z jednej strony właśnie ewidentnie nie chcesz na siłę promować tej muzyki, ale między innymi od COVID-u zacząłeś sobie fajnie radzić z docieraniem do słuchaczy przez media społecznościowe, przez YouTube. Są takie twoje domowe live sesje, gdzie troszeczkę pokazujesz swojego życia, ale przede wszystkim grasz, mówisz o utworach. I czy to dla ciebie jest teraz taki fajny balans, że w pewien sposób potrafisz promować swoją twórczość, ale z drugiej strony to nie jest oderwane od muzyki, to nie jest takie bezpłciowe, jałowe?
1: Tak, dla nas z Sylwią jest ważny przekaz. To nie jest tak, że my na siłę musimy być tacy offowi i niezależni. Pięknie by było, gdyby Sylwii twórczość obrazy, wideo i o grafiki, okładki, które tworzy, i moje piosenki, żeby promowane były szeroko, to oczywiście my byśmy się nie obrazili, bardzo chcieli. Tylko wiemy, z czym to się wiąże i wiemy, jaką to ma cenę. Nie za wszelką cenę oczywiście. Jeśli byśmy... Najważniejsze jest nie utracić spójności przekazu, szczerości tego, co chcemy powiedzieć. Najważniejsza dla mnie jest muzyka i żeby ją grać dokładnie tak, jak chcę, a nie inaczej. I żeby powiedzieć w tych piosenkach to, co chcę, żeby mi nikt nie zarzucił i nie powiedział, a wiesz co, a weź ogol włosy, ubierz jakąś, nie wiem, żółtą piżamę i zaśpiewaj o jakichś kotkach czy kwiatkach. No to na to bym nie dał rady się namówić. A co za tym idzie, no muszę się godzić z tymi wszystkimi konsekwencjami tej niezależności.
0: Wydaje mi się to ciekawe, bo przyznawałeś, że ten album jest tak twórczo mocno skondensowany, że po raz pierwszy nie zostało nic, czego nie wykorzystałeś, czego nie nagrałeś, że tak, od momentu nagrania Południowego zresztą też nie komponowałeś nowych rzeczy, że ta płyta pod tym względem jest kompletna i że sam zamysł był taki, żeby ona się też broniła sotę akustycznie. I jestem ciekaw, czy czułeś, że to jest takie troszeczkę odbicie od remake'u płyty Anawy z Andrzejem Zauchą, który stworzyłeś, bo tam pamiętam, że ze względu na taki progresywny, hipisowski charakter muzyki miałeś bardzo dużo wersji tych utworów.
1: Tak.
0: Mocno w nich rzeźbiłeś. I czy tutaj czułeś, że idzie praktycznie, no prawie że setka, że to jest prostsze, intuicyjne?
1: Może nie prostsze. troszkę inaczej. Przy tej płycie po prostu pilnowałem, żeby stylistycznie było to spójne. To znaczy, jak przychodziły do mnie jakieś riffy, czy miałem jakąś wenę, która jakby wykraczała poza ten koncept, który jest tu na albumie przedstawiony, no to jakby porzucałem tą myśl, zostawiałem na później, może na następną płytę, a może na płytę ściganych kiedyś. Natomiast tutaj brałem do tej płyty tylko te pomysły, które mi pasowały do całości. Więc muzycznie był to zamysł, żeby to było nawiązanie do historii śląskiej muzyki, ale do historii też południa Stanów, a tekstowo, żeby to było o Śląsku ze wszechmiar, czyli i pejzaże piękne, i lokalizacje, ale też co się dzieje w polskich domach, jak wygląda tradycja śląska, co Ślązacy lubią słuchać, czym się fascynują. Także taki był zamysł.
0: Mówiłeś o tych krajobrazach, co też jest związane z obrazami, które stworzyła Sylwia i z tym, że gdzieś ta płyta też jest o docenieniu tego. Gdzieś tam podkreślałeś, że skoro na Śląsku macie ładnie, to w całej Polsce nie może być inaczej. I rzeczywiście pod tym względem nie jesteś gołosłowny, dlatego że kiedy jechałem do radia, to spotkałem ciebie z rodziną i korzystaliście tutaj z Placu Wolności, z tej no tak. Ładnej, zielonej okolicy. Czy rzeczywiście to jest teraz taki rytuał, weszło wam to w krew, że szukacie tego spokoju, tak. Kontaktu z naturą?
1: No w ogóle, odkąd się z Sylwią Woletach spotkaliśmy, to od tamtego momentu już, czyli już od prawie 6 lat, każdy nasz wolny czas, ale też i w pracy, takie jak dziś, spędzamy właśnie spacerując w naturze i doceniając piękne widoki. W ogóle Opole uwielbiam, bo jestem tu, nie wiem, Klara mnie dzisiaj z córką spytała, który raz tutaj będę. Nie wiem, 10?
0: No w samym radiu.
1: W samym radiu jest 10, nie?
0: Na palcach dwóch rąk co najmniej, tak.
1: Albo jeszcze koncerty były, jeszcze były różne nagrania. Dlatego za każdym razem, jak tu przyjeżdżamy do Opola, czy sam, czy z całą rodziną, to najpierw obowiązkowo spacer po Opolu, na rynku, a dopiero potem do radia.
0: Zresztą sugerowałeś, że utwór Dla duszy spa, gdzie mówisz o tym kontakcie z naturą, o tym, żeby docenić okolice, że on mógłby być przesłaniem całej płyty, także tak. Z tego, co sugerujesz gdzieś tam, to jest jeden z takich momentów kulminacyjnych na płycie.
1: Tak, Dla duszy spa z wielu powodów jest ważny, ponieważ no, dzisiaj każdy szuka spa dla ciała, też dusza musi się regenerować. Tą regeneracją jest właśnie spacer chociażby w lesie, czy w jakichś łąkach, czy gdzieś, gdzie jest po prostu cicho i zielono i trochę czystsze powietrze niż w centrum miasta. Ale też wskazałem tam konkretne lokalizacje. Jeśli weźmiecie bridge tego utworu i wpiszecie sobie w Google Maps każdą lokalizację, którą wskazuję w piosence, to odnajdziecie prawdziwe miejsca, naprawdę. To jest tylko pretekst do spacerów, bo takich spacerów można zrobić setki różnych.
0: Zresztą zachęcamy, żeby zobaczyć artworki do płyty, żeby oglądać to, co jest na YouTubie, bo też sobie można te lokalizacje podpatrzeć. Na teraz utwór, gdzie też pojawiają się bardzo konkretne nazwy, przede wszystkim wykonawców zespołów, czyli Południowy.

0: To był cichy apel z nowej płyty Macieja Lipiny, czyli z południowego. Maciej cały czas gości w Audiokracji. Na chwilkę się zawiesiłem i prawie powiedziałem Marcin, bo myślałem też o Marcinie Zalesiu, który z tobą współpracuje już dość długo, natomiast no nigdy formalnie nie miał takiego stałego angażu, ale zawsze gdzieś w gronie twoich współpracowników jest i zawsze mówiłeś o nim w superlatywach, jeżeli chodzi o to, jak gra slajdem. Nawet kiedyś pobierałeś od niego nauki i to jest ciekawe, dlatego że na twoich wcześniejszych solowych płytach, kiedy była partia slajdem, to bardzo często korzystałeś z pomocy Marcina. Natomiast tutaj akurat w utworze Cichy Apel słyszeliśmy jego grę, ale jeżeli chodzi o całą płytę, to jesteś to ty. I ciekaw jestem, czy poczułeś już po latach, że bardzo dobrze czujesz tę estetykę, że ci się fajnie gra slajdem i że chcesz po prostu sobie kolejne takie zawodowe wyzwanie postawić.
1: Nie, to nie było wyzwanie. Po prostu słyszałem na tą płytę w głowie takie proste melodie slajdowe, ale nie chodziło o żadną wirtuozerię, tylko żeby był klimat. Po prostu klimat południa, żeby było czuć to przesuwanie tą rurką po strunach, co daje właśnie taki klimat southernowy, kantrowy, południowy. I o to mi tylko chodziło. I wiedziałem, że jestem w stanie bez problemu to zrobić. To znaczy, bo Marcin, skoro o nim mówimy, to trzeba powiedzieć, to Marcin jest, krótko mówiąc, wirtuozem slajdu. Ja nie potrzebowałem tutaj żadnych wirtuozerskich, karkułomnych solówek na tą płytę, bo ta płyta jest klimatyczna, akustyczna, piosenkowa, poetycka wręcz, jak na mnie. Więc stwierdziłem, że to, co ja potrzebuję, to umiem sobie zrobić sam. I zagrałem tym slajdem to, co potrzebowałem. A Marcin zagrał tam, gdzie go poprosiłem. To już jest taka tradycja. Na pierwszej mojej solowej płycie, w którą też tu w Radiu Opole promowaliśmy i koncertem, i singlami, to też w jednym utworze slajdem wysłałem dobro, gra Marcin. Na Anawie chyba nic nie zagrał, bo tam jakoś się skupiliśmy na trio bardziej. A teraz powrócił na tą płytę znowu na jeden utwór gościnnie, Cichy Apel.
0: A propos Cichego Apelu, to jest ciekawe, dlatego że no już bardzo bezpośrednio mówisz o swoich osobistych przeżyciach, gdzieś wracasz wręcz do czasów studenckich i takich bardzo konkretnych momentów a propos pewnego właśnie południowego storytellingu jest sporo, ale jednocześnie też nie gubisz tego komunikatu, o którym cały czas mówisz, możliwości odniesienia tych tekstów też dla innych osób i czy to dla ciebie był problem, żeby połączyć właśnie osobistą, bezpośrednią perspektywę jednak z tym, żeby to było komunikatywne, zrozumiałe dla innych?
1: Z jednej strony trochę był problem, bo na początku może troszkę za mało w siebie wierzyłem, że umiem to zrobić, ale dzięki wsparciu mojej żony, która mi cały czas mówiła, że na pewno mi się uda, że przecież umiem i że przecież piszę świetne teksty, to są jej słowa, zacząłem po prostu w miarę pisania tej płyty coraz bardziej się rozpychać i coraz lepiej mi szło. Także Sylwia dbała o to, żebym się nie pogubił w tej pracy nad płytą. Zresztą jest to opisane w okładce jako opieka artystyczna ze wszechmiar.
0: To jest ciekawe, bo pamiętam, że przy drugiej płycie Ściganych dostałeś się wsparcie od Sławka Wierzcholskiego, tak. I on też pomógł cię skontaktować z innymi autorami.
1: Tak.
0: Później oczywiście już to jest twoja samodzielna praca, natomiast pamiętam, że przy płycie Ścigany mówiłeś, że czujesz, że mimo że nigdy nie byłeś pewny siebie jako autor tekstów, że tam dokonał się progres, więc domyślam się, że...
1: Że tutaj znowu mógłby...
0: żebyś powtórzył taką deklarację.
1: Wiesz co? Przy tej płycie już naprawdę czuję, że powiedziałem to, co na dany moment chciałem powiedzieć i w miarę mi to jakoś zgrabnie poszło. Mam nadzieję, że się będę rozwijał, mam nadzieję, że to nie są moje ostatnie teksty, z których jestem dumny. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu, tych 8 lat, jak patrzę na pierwszą płytę Ścigany z 2018, to tam bym dużo z rzeczy zmienił albo w ogóle zamienił teksty na inne. No ale to jest... Płyta to jest zapis chwili, tak jak zdjęcie robimy, zostaje ten moment uwieczniony na zawsze. Więc dobrze, że mi to przypomina, że ja nawet nie pamiętam, że tak mówiłem. Dzięki, że mi to mówisz, że wtedy byłem zadowolony z siebie. No, fajnie, ale dzisiaj może bym dużo rzeczy poprawił na tej płycie. Natomiast na tej płycie bym nic nie zmienił na dzień dzisiejszy.
0: Mówiliśmy, że w utworze Południowy jest taka wręcz deklaracja inspiracji, połączenie tych perspektyw południowych, powiedzmy zza oceanu i naszej rodzimej. Wymieniasz oczywiście Almanów, Lynyrd Skynyrd, Krzak, Dżem, SBB, też jeżeli chodzi o folkowe inspiracje w przypadku tej płyty. Przytaczałeś takich artystów jak Jason Isbell czy Neil Young i wydaje mi się to ciekawe, że z jednej strony faktycznie na tej płycie jest sporo takiej komunikatywności, jakiejś pozytywnej prostoty, ale z drugiej strony jesteś w stanie jednak sprawić, żeby pojawiały się jakieś ciekawe akordy, żeby melodie nie były banalne. Partie basu same też, gdzie pojawia się gość, są nieraz takie lekko nawet jazzujące i czy to dla ciebie było ważne, żeby nagrać coś prostego, ale jednak takiego, że po prostu będziesz czuł satysfakcję jako muzyk, kompozytor?
1: Wiesz co, to jest chyba już ten wiek, czy jakaś pewna rodzaj dojrzałości, że już nie muszę nic udowadniać. Na przykład na pierwszej płycie Ściganych w 2005 roku wydanej, tam gram, na przykład jak dzisiaj tego słucham, to sam nie mogę w to uwierzyć, jak ja tak dużo grałem w tych solówkach. Popisywałem się niesamowicie. Każdy utwór chciałem, żeby był w skrajnie innej stylistyce, bo chciałem udowodnić, że my potrafimy wszystko zagrać. Najszybciej, najlepiej i w ogóle pierwsi na mecie być. No i może taki był przywilej tej młodości, czy niedojrzałości, czy tego świeżego podejścia młodego. A dzisiaj mam tyle lat, ile mam i to jest moja już szósta płyta w życiu, taka autorska, to tutaj sobie pozwoliłem na to, żeby po prostu być tylko sobą i aż sobą, a nie musieć nikomu nic udowadniać. A jeśli chodzi o to jazzujące basy, to świetnie to wyczułeś, bo na basie gra właśnie jazzowy muzyk Darek Ziółek, który grał w wielu znanych kapelach jazzowych i nie tylko, między innymi w Krzaku też. I dlatego go zaprosiłem na tą płytę, on do tego podszedł niesamowicie płynnie, po prostu wszedł, raz zagrał i się wszystko zgadzało.
0: To jest ciekawe, dlatego że wcześniej spotkaliście się artystycznie, choćby współpracując z Grzegorzem Kapoko, natomiast tutaj macie już taką indywidualną, powiedzmy, tak, autorską współpracę. I wydaje mi się, że dałeś mu sporo swobody, jeżeli chodzi o te partie, że to nie było podejście jak na Ściganym, że ty jesteś
1: oczywiście
0: kierownikiem, tylko jednak on ugryzł to po swojemu.
1: Tak, no na Ściganym to byłem totalnym firerem. To znaczy Seweryn grała tam bębny, ale takie jak ja chciałem. Natomiast na tej płycie ostatniej południowy postanowiłem dać wszystkim muzykom, czyli i Sewerynowi Piętce na bębnach, i Dariuszowi Ziółkowi na basie, i Marcinowi Zalesiowi gościnnie w tym jednym utworze, postanowiłem im dać totalną swobodę. Właściwie ich poprosiłem o to, żeby zagrali 100% siebie. Nic nie sugerując, w ogóle nic. Więc super, że tak pięknie do tego podeszli i tak się wpasowali. I cieszę się, bo roboty miałem dzięki temu mniej. Bo zwykle musiałem myśleć za, albo chciałem myśleć za, co powinien zagrać bas, co bęben, co wszystko. I o aranżu myślałem i oprócz całej mojej roboty, którą musiałem zrobić wokalnej, tekstowej, gitarowej, to jeszcze o aranżu musiałem myśleć. Tak przy tej płycie no, zostawiłem sobie troszeczkę, zostawiłem im dużo miejsca wolnego, a dzięki temu ja miałem mniej roboty, a większą satysfakcję z nich.
0: Słuchamy Pamiętnika.

0: To był utwór Hojny z Przyja Wiatr z nowej płyty Maćka Lipiny, czyli z południowego. Maciej jest cały czas gościem Audiokracji. No i mówiliśmy o łączeniu tych perspektyw nieraz takiej bardzo osobistej, o takim powiedzmy storytellingu, jednak z łączeniem takiego podejścia z komunikatem szerszym, takim, do którego można się odnieść i wydaje mi się, a propos tego, co mówiłeś o utworze Hojnym z Przyja Wiatr, a propos tekstu tego numeru, że to dla ciebie było ważne, żeby no taki bardzo pojednawczy tekst pojawił się na płycie, jakiś taki komunikat do świata.
1: Tak, bo mi się podoba to, że każdy się różni, każdy jest skądś. I fajnie, jakbyśmy się nie wstydzili, że pochodzimy na przykład z małego miasteczka, z wsi, czy z dużego miasta, czy z, nie wiem, czy z Podlasia, czy Krakowa. Fajne jest też to, że dzisiaj ta Gwara Śląska już jest uważana jako właściwie atut. Natomiast ja pamiętam w podstawówce, mieszkając na Górnym Śląsku, w szkole u nas raczej było to karane, niedozwolone albo obniżane zachowanie, bo zachowanie było oceniane wtedy, nie wiem jak teraz, jak ktoś używał tej gwary w szkole, więc wtedy była taka tendencja jednania do jednej kreski wszystkich. Dzisiaj te różnice są czytane jako atut i to jest piękne. I nie dajmy się też zaszufladkować, po prostu o to mi chodzi. Chodzi mi też o to, żebyśmy się nie dali, tak mi się marzy tą piosenką oczywiście, bo co ja mogę wielkiego zrobić? Nie jestem politykiem, nie jestem jakimś działaczem społecznym, jestem tylko muzykiem, ale marzy mi się, żeby w tej piosence wyraziłem takie marzenie, żeby po prostu nie dać się wciągnąć w tą wojnę o emigracji czy imigracji, ponieważ wszyscy ci, co tutaj przyjeżdżają do nas, to nie każdy jest wrogiem, a prawdopodobnie większość w ogóle nie, ale też my, wyjeżdżając gdzieś na zachód, pracując, każdy z nas ma kogoś w rodzinie czy kogoś bliskiego, kto albo był w Niemczech czy w Anglii, albo właśnie wrócił, pracował tam i też by chciał, żeby szanowano jego język, tradycję, kulturę. Więc to jest takie może nie lenonowskie, może nie hipisowskie, ale takie pragnienie, żeby wszystkie różnice były piękne, a nie równane do jednego mianownika.
0: Przyznawaliście, że też Sylwia wróciła z emigracji, także chyba dzięki temu łatwiej było wam z jednej strony podkreślić to, że to jest ważne, skąd pochodzimy, nawet a propos gwary w utworze południowym, o swoim akcencie śpiewasz, gdzieś podchodzisz do tego właśnie trochę z dumą, trochę z humorem, no ale z drugiej strony no też chyba na tej płycie chcecie celebrować różnorodność, to, żeby każdy szukał sobie takiego własnego podwórka, gdzieś swoich korzeni, a niekoniecznie, żeby wszystko było takie od sztancy ujednolicone.
1: Tak, bo ten tekst wyrwany z kontekstu całej płyty jest właśnie o, krótko mówiąc, o tolerancji, ale on pasuje do całości, ponieważ żeby każdy był dumny z tego, skąd pochodzi, to tak jak w piosence Dla Duszy Spa mówiliśmy o tym, że skoro na Śląsku, nawet zadymionym i tym wielkomiejskim i zakopalnionym, że tak powiem, da się znaleźć zielone tereny, to co dopiero reszta Polski poza Śląskiem. I tak samo z piosenką Hojny z Przyja Wiatr, to obojętnie skąd jesteś, to bądź dumny z tego, skąd jesteś, ze swoich dań, ze swoich tradycji, ze swoich zwyczajów, ze swoich okolic. I to się wszystko łączy w tej płycie.
0: Jeszcze zostając na chwilę przy tym singlowym utworze, to wydaje mi się ciekawe to, że pojawiają się bardzo ładne harmonie wokalne, które stworzyłeś. Nie chcę na siłę oczywiście znajdywać tych etykietek, no ale wiadomo, że choćby zespół Crosby, Stills and Nash takie harmonie robił. Mówiliśmy troszeczkę o inspiracji Neilem Youngiem i wydaje mi się, nawiązując do tego, co mówiłeś o prostocie czasami w tych partiach solowych, że to też może być jego wpływ, ale jestem ciekaw, czy te wszystkie nawiązania, które mogą się pojawiać do takiego grania właśnie folkującego, kantrującego, to na jakimkolwiek etapie pracy nad płytą było coś takiego zamierzonego, że zastanawiałeś się, co jeszcze fajnie przemycić, czy to wszystko wynika z twojego tam krwiobiegu muzycznego?
1: Nie, po prostu ta płyta jest takim naturalnym zapisem chwili, jak się teraz czuję, co najbardziej lubię w muzyce, co mi się podoba i jak gram. Jest też kontynuacją tej trasy solo akustycznej, bo tak jak powiedziałeś, zaczęło się to w pandemii, w pandemii byliśmy zamknięci, nie mogliśmy grać koncertów, spotykać się z ludźmi, więc sam w domu akustycznie grałem. Później Sylwia zaczęła to rejestrować i wrzucać na YouTube jako home sessions, a później ruszyliśmy z tymi home sessionsami już trasę solową, akustyczną. A będąc w trasie solowej, akustycznej, nie chciałem tylko odgrzewać starych piosenek, tylko mieć nowy, autorski materiał akustyczny, więc tego konsekwencją jest ta płyta. Odważna po prostu i mało tego, na początku chciałem, żeby w ogóle było tylko gitara akustyczna i wokal, ale zostałem szybko namówiony i przez Sylwię, i przez producenta muzycznego tej płyty, Jarka Teufla, że stary, takie fajne piosenki, aż szkoda, żeby tu nie był, żeby się tu nie pojawił bas, trochę bębny. Mam nadzieję, że z tym aranżem nie przesadziłem, ale jest tak jak trzeba. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że ta płyta jest dostępna na wszystkich moich koncertach i na stronie maciejlipina.pl, ale nie znajdziecie jej w żadnym innym sklepie.
0: A propos tego, że bardzo podkreślasz, dla ciebie ważne jest, aby obsować z całą płytą, jeżeli ktoś lubi też mieć taki kolekcjonerski przedmiot, coś estetycznego, to warto też mieć tę płytę w ręku i też podkreślasz taką spójność tego materiału, pewną konceptualność. Jestem ciekaw, czy kiedy te utwory są wyrywane z kontekstu, choćby podczas audycji radiowej, albo kiedy grasz koncert, konstruujesz set, to czujesz, że jednak wolałby się prezentować w takim jednym bloku, czy to jest coś ciekawego, takie świeże spojrzenie na płytę?
1: Nie, zamysł tej płyty był taki, że te wszystkie utwory do siebie pasują, ale nawet jeśli ktoś je wyrwie z kontekstu i zagra, tak jak mówisz, w radiu jeden singiel, czy ja zagram na koncercie dwie piosenki tylko z płyty, to one wyrwane z kontekstu i tak coś znaszą. Tak samo jak pisałem te teksty, ja chciałem, żeby... Miałem takie marzenie, żeby każde zdanie mogło być jako wyrwane z kontekstu, jakaś przysłowie czy sentencja, ale w całym zestawie też coś znaczy.
0: Na koniec posłuchamy utworu, który praktycznie wieńczy płytę, nie licząc takiego instrumentalnego outro. No i tutaj można swobodnie powiedzieć, że to jest taki w pewien sposób sequel utworu Cały Świat z twojej debiutanckiej solowej płyty, dlatego że młodsza córka też zasłużyła na piosenkę i ciekaw jestem, czy kiedy tworzy się tak osobisty utwór, gdzie też pojawiają się wokalizy Julianny, to jest jakiś taki, i tak samo to dotyczy oczywiście pytania utworu Cały Świat, jest taki moment pewnej presji, że chcesz, żeby ten utwór był idealny, żeby te emocje uwypuklał, czy jednak właśnie to jest proste, bo to jest coś takiego najszczerszego?
1: I tak i nie. Jak pisałem, to było po prostu proste otworzyć serce i spisać to, co chciałem powiedzieć córce. A z drugiej strony było to trudne, bo tak jak mówisz, dopisać sequel, czyli żeby to nie było gorsze niż utwór Cały Świat dla Klary, no to była ta trudność. I jeszcze powiem ci, na żywo jest trudno, żeby się nie popłakać, jak to gram. Także to jest to trudne.
0: A tam też, a propos tej gdzieś tam folkującej prostoty, mimo wszystko wyłania się jakiś taki moment, dla mnie, nie wiem, lekko beatlesowski, może to jest nietrafione skojarzenie, ale gdzieś, gdzie troszeczkę tę strukturę wywracasz, gdzieś, gdzie to nie jest takie oczywiste, ale z tego, co sugerujesz, te momenty w twojej pracy twórczej się dzieją same.
1: To jest może jedyna rzecz, którą przypilnowałem, żeby tak było. To znaczy... Te 10 prostych piosenek, w każdej z nich znajdziesz, mam nadzieję, coś nieoczywistego.
0: Bo podkreślasz, że dla ciebie to jest bardzo mocna płyta, jeżeli chodzi o taką koncentrację na tekście, ale nie oznacza to, że gdzieś tam wyzbyłeś się ambicji kompozytorskich.
1: Nie wyzbyłem się, wręcz to było wyzwanie, natomiast wyzbyłem się może troszeczkę popisywania na gitarze na rzecz ładnych melodii.
0: Zachęcamy, żeby śledzić YouTube'owy profil, media społecznościowe Macieja, bo tam można się dowiedzieć, gdzie zagra, czy w konfiguracji zespołowej, czy to będzie solo akt, czy będzie połączony z wernisażem. Tych wszystkich informacji można sobie zasięgnąć. Na koniec obiecany utwór, czyli Uchylę Ci Nieba. Jest to utwór z południowego, czyli nowej płyty Macieja Lipiny, przepraszam bardzo, Maciej był dzisiaj gościem Audiokracji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich radio słuchaczy.
0: Dziękujemy za Audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

W czwartkowym programie Więcej Kultury wita Państwa Mariusz Majeran. W audycji spotkamy się z artystką Katarzyną Adamek, która opowie o warsztatach plastycznych i o odbliżającej się wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej w ramach Nocy Kultury w Opolu. Będzie także o stoisku z własnymi wydawnictwami historycznymi Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych podczas Festiwalu Książki w Opolu. To nie wszystkie tematy. Zapraszam do godziny 21:00. We'll be right back.

0: proszę Państwa, i mój gość, pani Katarzyna Adamek. Dzień dobry, witam Panią.
1: Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam słuchaczki i słuchaczy.
0: Okazję się już spotkać i znowu Pani zagościła w Opolu. Z Berlina nie jest tak daleko, żeby nie przyjeżdżać. I zagościła Pani w Opolu z kilku powodów. Ten pierwszy, najważniejszy, to warsztaty, które będzie Pani prowadzić właśnie w Galerii Sztuki Współczesnej.
1: Tak, dokładnie. Warsztaty i moja rezydencja, trzytygodniowa rezydencja z Galerii Sztuki Współczesnej. Zostałam zaproszona i bardzo się cieszę, ponieważ będą dwa, że tak powiem, dwa bloki warsztatów. Będzie teraz w sobotę 13 czerwca od godziny 11 do godziny 13 na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego na ulicy Wrocławskiej 4 oraz zakończeniem tej rezydencji, mojej rezydencji będą mini warsztaty na Noc Kultury 26 czerwca w piątek.
0: Pani zajmuje się tworzeniem sztuki z wełny. Państwo tego nie widzą, ale ja widzę tutaj różne próbki Pani działalności. Natomiast warsztaty i pierwsze, i drugie są niby o wełnie, ale inne.
1: Tak, niby o wełnie, ale inny, ponieważ moim środkiem ciężkości jest tutaj rzeźba. Ja jestem artystką, rzeźbiarką. Od 20 lat jestem w tym zawodzie. Prowadzę teraz obecnie swoją pracownię w Berlinie. Ale ja jestem Opolanką, urodziłam się tutaj w Opolu, chodziłam tutaj do liceum plastycznego, studiowałam tutaj wychowanie plastyczne, czyli Opole jest moim miastem, do którego wracam i no, które jest bardzo, bardzo piękne i mam piękne dobre uczucia co do Opola, tak. Dobrze się tu dzieje, bardzo dobrze się tu dzieje.
0: To jest ważne dla artystki, prawda? Żeby nam też te odczucia pomagały tworzyć.
1: Tak, dokładnie. W Opolu, proszę uwierzyć, tu jest bardzo dobra atmosfera, naprawdę.
0: Jest Pani rezydentką Galerii Sztuki Współczesnej, bo tego chyba nie powiedzieliśmy. Już rok w Berlinie czynna jest Pani pracownia autorska, Pani pracownia, gdzie Pani tworzy. To też chyba jest dobre miejsce dla artystów.
1: Tak, dokładnie. Berlin jest jednak bardzo dobrym miejscem, ale jest miejscem trudnym. Berlin jako miasto jest miejscem trudnym, jest miejscem innym jako pole oczywiście, z tym, że ja już mam pracownię w Berlinie, panie redaktorze, od 2001, czyli 5 lat, tak.
0: Tak,
1: wcześniej byłam w Lipsku.
0: Ten taki mamy rok otwarty.
1: Rok otwarty, tak, dokładnie. Ja sobie założyłam, mam taką intencję na ten rok, prawda? Z początkiem roku każdy sobie robi jakieś takie postanowienia, co bym chciała w tym roku, jaka jest moja intencja na ten rok, a ja pomyślałam, że intencją na rok 2026 jest otwartość. Otwieram swoją pracownię, chcę i zapraszam na wymianę myśli, na wymianę doświadczeń. Chcę opowiadać, nauczać, przekazywać dalej. A wełną zajmuję się już od kilkunastu lat i chcę przekazywać to w szczególności młodym ludziom.
0: Wełna jest dobrym materiałem do rzeźbienia?
1: Bardzo dobrym, ponieważ wełna jest, z wełny formuje się, to będzie teraz przenośnia, ale formuje się tą tkankę i ją się później rzeźbi, tak. Czyli wełna jest po prostu, może sama w sobie, prawda, no dałoby się z tego formy jakąś zrobić, ale chodzi o to, że to, co jest uformowane później, to formujemy w taki obieg, w taką instalację, w taką rzeźbę, jaki mamy zamysł, tak.
0: W Opolu mieliśmy okazję zobaczyć Pani rzeźby w plenerze. To są imponujące, duże rzeczy. Nam się wydaje, a wełna to może coś małego Pani tam jakiegoś ludzika zrobi. Nie, nie, to zupełnie są inne formy przestrzenne. To było tak. W ogrodach konsulatu niemieckiego swego czasu.
1: Dokładnie.
0: Jeszcze podświetlone dawało zupełnie inne wrażenie, niż jak się patrzyło tylko w świetle, nie wiem, słońca.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. To był duży format, taka prawie trzymetrowy obiekt, rozświetlony od środka, dokładnie. No on tak zimowo bardzo pasował, prawda? Wełna w ogóle pasuje do jesieni, do zimy, do deszczu, do chłodu. Wełna jest ogrzewająca, wełna jest bardzo dobrym materiałem, wspaniałym materiałem.
0: Te warsztaty wielopokoleniowe, które będą 13 czerwca, będzie Pani uczyła jak zachowywać się z wełną? Czy tu już będą jakieś obiekty powstawały?
1: Zrobię takie krótkie wprowadzenie. Proszę zobaczyć, panie redaktorze. Państwo tego niestety nie widzą, ale Opolanki, Opolanie mogą być dumni, ponieważ mają w sercu praktycznie Opola, no prawie, że w sercu, nad brzegiem rzeki. Mają owczarnie. Są tu hodowane owce Merino i z uprzejmości pani Doroty z PIK, która tą owczarnią się zajmuje, dostajemy ogromną ilość wełny i to jest opolska wełna Merino i troszeczkę te warsztaty prowadziła w kontekście, będę snuła opowieści, ale będziemy oczywiście robić małe obiekty, to znaczy będziemy już z wyczesanej, czyli z gręplowanej wełny, będziemy tworzyć małe obiekty, tak? Czyli to może być jakiś rodzaj biżuterii, mogą to być jakieś podkładki, pod dzbanek, pod kubek, może to być dekoracyjny kwiat. Oczywiście po prostu na to, na ile nam czas pozwoli.
0: Już w różnej formie tutaj pani przyniosła przygotowane niektóre rzeczy, ale ja tak patrzę na tą wełnę, nie dotykałem jej jeszcze. Ona jest taka ciepła, przyjemna, mięciutka, taka zachęcająca, żeby ją do ręki wziąć.
1: No tak, to jest pradawny, starożytny materiał, można powiedzieć, i to jest ta nasza łączność. To jest filcowanie, ponieważ będziemy to wykonywać, pracować z wełną metodą filcowania na mokro i proszę Państwa, to jest jedna z najstarszych, jeżeli nie najstarsza forma tworzenia materiału. To było jeszcze przed tkactwem, tak? Czyli to, co ja mam też na sobie nałożone, tą kamizelkę.
0: Chciałem powiedzieć, że pani też ma wełnę na sobie.
1: To jest właśnie wykonana metodą filcowania na mokro, tak? Czyli po prostu przechodzimy w dziesiątki tysięcy lat, prawda, do wstecz.
0: Czyli nie tylko, że pani tworzy obiekty artystyczne, pani po prostu też ma na sobie wełnę. Pani kocha ten materiał.
1: Wie pan co, ja myślę, że wełna mnie teraz prowadzi. Ja już dla siebie powiedziałam, że to jest materiał, który mnie od lat prowadzi i to jest dosyć dobra droga, muszę państwu powiedzieć. Tak.
0: A pani pracownia, w tym roku otwarta pracownia w Berlinie, też cieszy się zainteresowaniem? Niemcy chcą brać udział w tego typu warsztatach, pokazach?
1: Panie Mariuszu, to jest niesamowite, że jeżeli człowiek ma w sobie tą intencję, szczerą intencję, to jest niesamowite, co się dzieje. Ja dostaję nagle zewsząd zapytania, słuchaj, zróbmy razem warsztaty. Tu poznaję wspaniałą artystkę z Kirgizji, która ma studio w Lozannie. Chodź razem, spotkamy się, stworzymy razem coś. To jest niesamowite. Ta intencja, ta szczera intencja z wnętrza, która jakoś w taki magiczny sposób oddziałowuje, że ludzie po prostu przychodzą i ja mam kilka wspaniałych kooperacji w tym roku, tak? Także naprawdę to funkcjonuje, to działa, tak.
0: Może też wełna sprawia, że człowiek staje się lepszy?
1: Ja nie wiem, być może.
0: Nie mówię o pani, ale mówię o tych, którzy do tej pory na przykład nie mieli kontaktu z taką sztuką. Bo z wełną chyba każdy miał gdzieś tam kontakt, ale inaczej
1: ją
0: postrzegał.
1: Prawda. Ja nie wiem, ta wełna, ja myślę, że teraz ten taki trend, powrót do lokalności, prawda, do tego, co jeszcze tam nasi dziadkowie, przecież moja babcia miała owce, praktycznie w każdym tam, w gospodarstwie były owce, cóż to było, nie było niczym dziwnym, tak, wracamy jakby tam do tych swoich korzeni, poszukujemy swoich korzeni, może chcemy się jakoś zdefiniować na nowo, tak, nie wiem, może to jest z tej perspektywy, być może.
0: Proszę Państwa, warto przyjść na takie warsztaty, bo dużo się Państwo dowiedzą o sztuce, o wełnie, o wnętrzu artystki. Przejdźmy może do tych mini warsztatów, bo to będzie też wystawa już w Noc Kultury. Co Pani tam pokaże?
1: Więc to będzie tak dwutorowo. Ja pracuję nad swoim projektem indywidualnym, a ten drugi tor to będzie to, co zrobimy ze studentkami i studentami Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego i to będzie niespodzianka. Ja sama nie wiem, ja nie chcę im sugerować, ale wyobrażam sobie, że zrobimy coś wielkoformatowego, tak? Ponieważ mamy bardzo dużo tej wełny.
0: Pani, nie wiem, czy są zajęcia z rzeźby wełną w ogóle na Uniwersytecie Opolskim, czy to nie będzie nowość?
1: To jest kompletna nowość,
0: prawda?
1: Tak. Tak. Dlatego ja się cieszę, bardzo się cieszę. Dzisiaj widziałam studentki i studentów, także bardzo, bardzo się na to cieszę, tak.
0: No to fajnie, fajnie, bo być może pójdą także i w tym kierunku, chociaż, no właśnie, można studiować, czy trzeba samemu wymyśleć już później taką pracę?
1: Ja przyuczałam się tego, tak? Ja nie wiem, nie ma takiego kierunku, nigdy nie słyszałam, nie widziałam czegoś takiego. Ja się przyuczałam u mistrzyni, wie pan, bo to jest jakby też, co ciekawe jest z tą wełną, że to jest połączenie ze starym rzemiosłem. To jest tak jak mistrz i uczeń, mistrzyni i uczennica, tak? Że przekazujemy to, co nasze dłonie, to czegoś, tego rzemiosła, którego się nauczyliśmy, przekazujemy to uczniom dalej, tak? I troszeczkę to działa na takiej zasadzie.
0: No bardzo ciekawie to wygląda. Przypomnijmy, 13 czerwca o 11 warsztaty wielopokoleniowe, zatytułowane Otwarta pracownia, i taki sam tytuł noszą warsztaty 26 czerwca między 18 a 21. I tutaj nie trzeba się zapisywać, bo to będzie otwarte. Natomiast w przypadku tego sobotniego spotkania należy wysłać maila na adres adela.kropiowska@galeriaopole.pl. Szczegóły także na stronie Galerii Sztuki Współczesnej państwo znajdą, jakby ktoś nie zapamiętał dat, godzin i adresu. Pani jest tutaj rezydentką artystyczną w tej chwili. Pani zna Opole, więc o tyle łatwiej, ale być może zauważy pani coś jeszcze innego niż artyści mieszkający tutaj i tworzący, i to też możemy zobaczyć na wystawie?
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. A jeszcze może króciutko dodam tyle, że ta moja rezydencja nie zaczyna się od tego tygodnia, tylko ja już jestem od początku maja i już intensywnie pracuję nad tym swoim projektem. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Pro Liberis Silesie na Malinie, szkole i przedszkolu dwujęzycznemu, w których to pomieszczam. Miałam swoją dotychczasową pracownię, także serdeczne podziękowania. Wspaniałe miejsce.
0: Tak, to jest, proszę państwa, instytucja, która bardzo często włącza się w projekty kulturalne, i bardzo dobrze, tych młodych ludzi trzeba od początku uczyć, że kultura jest najważniejsza. Powie pani nam, nad czym pani pracuje, czy na razie nic nie zdradzi pani?
1: Ja zdradzę, i to jest cement. Panie Mariuszu, to jest cement, ponieważ ja wychowałam się koło cementowni Odry i nawiązałam współpracę z cementownią Odrą, i moje obiekty zostały zdokumentowane w cementowni Odrze. I tak, zdradzam tylko taki rąbek tajemnicy, tak? Wełna i cement, taki kontrast po prostu.
0: To znaczy, ten cement jest w głowie, bo wełnę państwo zobaczą. Nic więcej już nie zdradzimy. Dziękuję serdecznie i proszę państwa, zachęcam do udziału i w warsztatach, i w Nocy Kultury, bo warto. Przypomnę, że moim gościem była pani Katarzyna Adamek. Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam.

proszę Państwa, zapraszam od 12 do 14 czerwca do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu Książki w Opolu przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Program obejmuje otwarcie wystawy czasowej, spotkania autorskie z uznanymi pisarzami i historykami oraz warsztaty fotograficzne nawiązujące do prezentowanej ekspozycji. Punktem wyjścia dla festiwalowych wydarzeń będzie otwarcie wystawy All Inclusive Odyseja porucznika Andersa 1939-1947 Warszawskiego Domu Spotkań z Historią. To 12 czerwca o godzinie 13 przy ulicy Minorytów 3. Ekspozycja prezentuje unikatowe fotografie wykonane przez porucznika Stanisława Andersa, żołnierza 2. Korpusu Polskiego, dokumentujące codzienność na wojennym szlaku prowadzącym ze Związku Radzieckiego przez Bliski Wschód do Włoch. Tego samego dnia odbędą się dwa spotkania autorskie. Pierwsze z Agatą Puścikowską, 12 czerwca o 15, autorką książki Lotniczka, opowieść o Janinie Lewandowskiej, a także dziennikarką i reportażystką. Przybliży ona postać pilotki, której los nierozerwalnie związany jest z tragiczną historią Katynia. Następnym gościem będzie Michał Wójcik, 12 czerwca o 16.30. Historyk i autor bestsellerowych publikacji historycznych. Spotkanie poświęcone zostanie jego najnowszej publikacji przygotowanej wspólnie z Emilem Maratem. Duma i wstyd o historii i potrzebie pamiętania. Będącej wywiadem rzeką z wybitnym historykiem, profesorem Tomaszem Szarotą. W sobotę odwiedzający muzeum będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach fotograficznych z cyjanotypii prowadzonych przez opolskiego fotografika Sławoja Dubiela. To przypomnę 13 czerwca, godzina 12 i 13.30. Zajęcia pozwolą poznać jedną z najstarszych technik fotograficznych i samodzielnie wykonać odbitki w charakterystycznym błękitnym kolorze. Warsztaty stanowią nawiązanie do wystawy poświęconej porucznikowi Andersowi, który dokumentował swoje wojenne doświadczenia za pomocą aparatu fotograficznego. Natomiast po południu odbędzie się spotkanie z Leszkiem Garbalem, przypomnę, 13 czerwca, godzina 16.30, polonistą, edytorem i biografem, autorem książki Wańkowicz, Życie na kraterze, która została nominowana m.in. do tegorocznej edycji prestiżowej Narodoliterackiej Nike. Rozmowa poświęcona zostanie postaci Melchiora Wańkowicza, jednego z najwybitniejszych polskich reportażystów i kronikarzy XX wieku. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych przy ulicy Minorytów 3 w Opolu. Udział w nich jest bezpłatny. Zapraszamy Państwa.

0: proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I mimo, że archiwum mieści się w tym samym mieście co radio, to pani Barbara przyjechała do nas pociągiem. No, tak żartuję, bo o kolei będzie.
1: Tak, dzisiaj wyjątkowo chciałabym Państwa zachęcić do przekazywania materiałów z archiwów domowych, ponieważ w tym roku przypada stulecie Polskich Kolei Państwowych, utworzenia Polskich Kolei Państwowych. I tutaj na prośbę naczelnego dyrektora archiwów państwowych, który we współpracy właśnie z PKP SA zaprasza do udziału w ogólnopolskiej zbiórce prywatnych pamiątek i dokumentów związanych z koleją. Jest to wyjątkowa inicjatywa, ponieważ jej celem jest zachowanie pamięci o polskiej kolei, jej bohaterach, czyli pracownikach, kolejarzach, a także uczczenia właśnie jubileuszu tego stulecia. Akcja nosi nazwę Pamięć Kolejowych Pokoleń w Archiwach Państwowych. Zalegające niejednokrotnie w naszych szufladach, strychach, albumy ze zdjęciami, czy pożółkłe bilety, legitymacje służbowe, listy z podróży sprzed lat, to nie tylko nasze pamiątki rodzinne, ale również fragmenty większej historii, opowieści o Polsce i jej mieszkańcach. Historia kolei to przede wszystkim historia ludzi, ich pracy, pasji, zawodowej dumy i codzienności. To także losy rodzin, w których kolejarskie tradycje przechodziły nieraz z pokolenia na pokolenie, oraz miejsc, które przez dekady stanowiły serce lokalnych społeczności. Proszę Państwa, dzięki akcji Pamięć Kolejowych Pokoleń w Archiwach Państwowych wszystkie te pamiątki, które są przechowywane w zaciszu domowym, mogą stać się bezcennym świadectwem minionej epoki dla przyszłych pokoleń. Akcja ta już została ogłoszona wczoraj, czyli trwa od dnia 9 czerwca do 2 października. Każdy może przekazać swoje zbiory do najbliższego archiwum państwowego, czyli w naszym przypadku to będzie archiwum państwowe w Opolu. I tutaj taka prośba, jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać nam takie materiały, prosimy o wcześniejszy kontakt ze mną. Moje nazwisko, jak już wcześniej pan redaktor powiedział, Barbara Sypko, pod numerem 454 55 36 i mój numer wewnętrzny 203. Czekamy na wszelkie materiały związane z koleją, pracą kolejarzy. Mogą to być dokumenty, fotografie, rozkłady jazdy, mapy, na których są wyszczególnione połączenia kolejowe sprzed lat, plakaty, nagrania czy wspomnienia. Bo każdy z tych przedmiotów kryje coś więcej niż tylko papier, obraz. To są ludzie, emocje, historie, które łączą Polaków od pokoleń. I tutaj zapewniamy Państwa, że przekazane pamiątki zostaną profesjonalnie zabezpieczone, opracowane, a następnie udostępniane w zasobach archiwów państwowych oraz na serwisie Szukaj w Archiwach, które zapewne niektórym z Państwa jest już znany. Tam możecie znaleźć nie tylko inwentarze, nie tylko informacje o zbiorach, które są przechowywane w naszym archiwum, ale również skany dokumentów. Oczywiście w porównaniu z tym, co u siebie mamy, to jest to bardzo mały procent, ale pracujemy ciągle nad digitalizacją tychże materiałów, które następnie są na tym portalu, w tym serwisie Szukaj w Archiwach udostępniane. Tutaj może tak dla zachęty powiem, że mamy już pierwszego darczyńcę. Jest nim aktor Artur Barciś, który już przekazał Archiwum Państwowemu w Warszawie pamiątkę po swoich rodzicach, kolejarzach. I jak mówi, oddanie takich przedmiotów do archiwum to gwarancja, że nie zginą ani nie zostaną zapomniane, ale będą służyć kolejnym pokoleniom. I ja tutaj też chciałabym dodać, że również w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu mamy już materiały związane z historią kolei. Są to między innymi akta dyrekcji kolei Rzeszy, czyli materiały wytworzone przez urząd, przez instytucję oraz dokumentację dotyczącą funkcjonowania kolei na terenie byłej Rejencji Opolskiej, właśnie w zbiorze akt Rejencja Opolska. Ale są to materiały, tak jak powiedziałam wcześniej, wytworzone przez instytucje. Natomiast my oczekujemy takich materiałów, które stanowiłyby to źródło, takie uzupełnienie do tych źródeł, które już mamy. I tutaj jeszcze na końcu chciałabym dodać, że tematyka kolejarska związana z koleją była już wcześniej też przedmiotem badań naukowych w naszym archiwum i tu przykładem jest praca doktorska autorstwa pana Wojciecha Szweda, który napisał i obronił pracę pod tytułem Dzieje linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych w latach 1880-1912 i praca ta została wyróżniona wśród prac właśnie magisterskich naukowych w 2005 roku. I na koniec chciałabym jeszcze raz Państwa zachęcić do przekazywania takich materiałów Archiwum Państwowemu w Opolu. Jeżeli w Waszym domach znajduje się kolejowa pamiątka, macie, czy mieliście Państwo w swojej rodzinie pracowników kolei, to warto podarować jej drugie życie i stać się częścią wspólnej naszej historii regionalnej.
0: Tak się właśnie zastanawiam, czy mam jakieś pamiątki kolejowe. No po rodzinie nie mam, bo nikt nie pracował. Ale zbierałem kiedyś bilety kolejowe. Muszę sprawdzić, czy jeszcze mam te.
1: No panie.
0: To dawno
1: panie
0: temu było,
1: redaktorze,
0: ale sprawdzę i od razu przekażę.
1: Może pan zapoczątkować, tak. Będzie pan pierwszym darczyńcą.
0: Zaraz jak przyjdę do domu, to sprawdzę, czy mam, a później będę do pani dzwonił, pani Basiu. Proszę państwa, to jest bardzo to, co powiedziała pani Barbara i to, co powiedział Artur Barciś. To wszystko, co zostanie przekazane do archiwum, będzie dla potomnych. To zostanie zabezpieczone, udostępnione. A tak jak ja mówię, zbierałem kiedyś bilety kolejowe, ale czy ja je mam? Co ja z nimi zrobiłem? W archiwum takich dylematów nie ma. Jak coś do niego trafi, to już zostaje na
1: wieki. Nic nie ginie.
0: Pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu, była moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Bogusław Kalisz, rozpoczynamy popołudniowy magazyn reporterów w Radiu Opole. A dzisiaj w programie Stowarzyszenie Tacy Sami w Głubczycach ogłosiło zbiórkę pieniędzy na działalność i wykup swojej siedziby. Akcję wesprze ultramaratończyk, który przebiegnie główny szlak sudecki.
2: Razem z bratem zdaliśmy sobie z tego sprawę, że można biec, można trenować, można być sportowcem. Okazuje się, że można też biegając zrobić fajne rzeczy, czyli pomóc innym.
1: Znamy zwycięzców w konkursie KRUS-u na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne na Opolszczyźnie.
3: Nasze opolskie gospodarstwa są fajne, bo to są rodzinne gospodarstwa. Cieszymy się bardzo, że aż 32 w tym roku zgłosiły się do konkursu.
1: Trzy kraje, 48 reprezentacji, aż 104 mecze. Wieczorem startuje mundial, czyli wielkie piłkarskie święto.
4: Za dużo troszeczkę tych drużyn będzie występowało w tym turnieju. W fazie grupowej na pewno będzie poziom nierówny. Za dużo polityki też tutaj się wkradło do tego turnieju.
5: Wszyscy stawiają w roli czarnego konia reprezentację Maroka.
1: W programie powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie opolskim. Zaprosimy też na święto Straży Granicznej w Opolu. Reporterski obraz dnia, Marcin Głowienkowski, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami w Głubczycach chce stworzyć mieszkania chronione dla swoich podopiecznych i wykupić siedzibę. W tym celu ruszyła publiczna zbiórka pieniędzy. Na początek potrzebny jest okrągły 1 000 000 zł. Pomoc zaoferował m.in. biegacz Krzysztof Mielnik, który w ramach akcji zamierza pokonać 444 km głównym szlakiem sudeckim. Szczegóły Grzegorz Frankowski.
1: Jeden cel, biegnę, by pomagać. Niestety nie biegnę ja. Ja jestem tylko obsługą techniczną.
2: Mówi Mariusz Mielnik, współorganizator biegu.
1: A biegnie mój brat Krzysztof Mielnik, który biegnie, by pomagać dla osób, które tej pomocy potrzebują. W tym przypadku jest to Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami oraz pani Iwona Giera, koleżanka mojego brata. Bo żeby przebiec 444 km, trzeba się przygotowywać na ten wyczyn wiele lat. Więc mój brat jest ultramaratończykiem. Ukończył już kilka biegów ultramaratońskich, czyli 240 km, 280 km. Teraz następny etap 444 km głównym szlakiem sudeckim. Razem z bratem zdaliśmy sobie z tego sprawę, że można biec, można trenować, można być sportowcem. Okazuje się, że można też biegając zrobić fajne rzeczy, czyli pomóc innym.
2: Wydarzenie rozpocznie się w piątek 12 czerwca o godzinie 6 rano na dworcu PKP w Prudniku. Bieg ma potrwać 4 dni. Każda złotówka jest na wagę złota. Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy, mówi Krzysztof Hajda, prezes stowarzyszenia.
3: Chcemy od 1 000 000 ludzi, żeby wsparło nas 1 złotówką. To cel, co zostanie osiągnięty. A celem jest opłacenie rehabilitacji i o wiele większe plany. Jeżeli się to uda, naszym marzeniem jest budowa centrum dla osób niepełnosprawnych, mieszkanie dla 20 niepełnosprawnych pod nadzorem, czyli mieszkań, gdzie cały czas ktoś opiekuje się taką osobą. Potrzebny jest na to około 3 milionów, ale ten 1 000 000 to już by był jakiś początek. Zobaczymy. Będzie mniejsza kwota, to zostanie przeznaczona na opłacenie rehabilitacji, tak jak funkcjonujemy. Mu zbierane na pomagam.pl 4400 zł, a więc jeszcze do tego 1 000 000 troszeczkę brakuje. Prosimy o pomoc, prosimy o wsparcie. Dziękujemy, że ktoś zobaczył nasze stowarzyszenie i chce takie ogromne kilometry zrobić po górach na dodatek, żeby wesprzeć Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami z małej miejscowości Głubczyce.
2: Chcemy otworzyć serca wszystkich ludzi dobrej woli, dodaje Mariusz Mielnik.
1: Wyznaczanie sobie celów. Czy 444 km to jest dużo? Może i dużo, a może i nie. A 3 000 000 to jest dużo? Może i dużo, a może nie. Wyznaczyliśmy sobie wysoki cel tutaj przy zbieraniu tego 1 000 000 zł. Ja wiem, że to są ogromne pieniądze. Ale cóż to znaczy 1 000 000 zł? Albo złotówka od jednego człowieka, który może wesprzeć to i wesprzeć złotówką, a tak naprawdę nazbiera się 1 000 000.
2: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami w Głubczycach działa na lokalnym rynku już kilkanaście lat. Oferuje swoim podopiecznym kompleksową rehabilitację i wsparcie dla nich i ich rodzin. Organizuje wyjazdy i turnusy, realizuje projekty. Aby prowadzić bezpłatną rehabilitację, stara się o różnego rodzaju dotacje, granty i darowizny. Dodajmy, że stowarzyszenie przez wiele lat nieodpłatnie miało swoją siedzibę w budynku należącym do rolniczej firmy Top Farms. Po zmianie właściciela nadal może tam funkcjonować. Grzegorz Frankowski, Radio Pole.
0: Dodajmy, że szczegóły akcji można znaleźć w mediach społecznościowych na Facebooku pod hasłem 444KM1 cel.

0: Od 35 lat bronią naszych granic. Straż Graniczna swoje działania prowadzi w całym kraju, jest służbą wysokiego zaufania społecznego, do której cały czas można wstąpić. 19 czerwca, to piątek w przyszłym tygodniu, strażnicy graniczni zapraszają mieszkańców Opola i regionu do wspólnego świętowania. Będzie piknik z pokazem sprzętu oraz koncert zespołu Oberschleisen. Chcemy pokazać rozwój naszej służby, mówi zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Opolu, major Mariusz Piątek.
1: Nastąpi uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej, wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz oznaczenia medalami zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Zagra dla nas Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz zespół Oberschleisen. Ponadto na uczestników tego wydarzenia czeka mnóstwo atrakcji, w tym m.in. pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Granicznej, pokaz umiejętności psa służbowego oraz pokaz pracy robota pirotechnicznego. 35 lat Straży Granicznej to ewolucja w nowoczesną służbę migracyjną, to odpowiedzialność za zarządzanie sytuacją migracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to 35 lat tradycji, honoru i odpowiedzialności.
2: Rozumiem, że Straż Graniczna nadal prowadzi nabór do służby. Czy pan ma wiedzę, ile wakatów jest na przykład w województwie opolskim jeszcze do obsadzenia? Ilu chętnych może się zgłaszać? Jakie warunki muszą spełnić?
1: Znaczy, nabór do służby prowadzimy jakby w systemie ciągłym. Nadal mamy wolne wakaty. Także wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy. Warunki trzeba spełnić, to trzeba mieć przede wszystkim wykształcenie średnie, a tak naprawdę trzeba mieć przede wszystkim chęci podjęcia się tego trudu pełnienia tej służby w Straży Granicznej.
2: Niekaralność?
1: Też oczywiście.
3: Opole jest stolicą regionu i z tego płyną różne przywileje dla miasta, między innymi obecność służb mundurowych różnych, które na terenie miasta i działają, i też całe rodziny mieszkają razem z nami. Wojsko, straż pożarna, policja to są takie oczywiste służby, które na co dzień zauważamy, o których wiemy, ale też bardzo chciałbym podziękować i cieszę się ogromnie z obecności Straży Granicznej w Opolu. Z tego też, jaką robią robotę. Czasy nie są łatwe, wręcz przeciwnie. Przez te 35 lat charakter tej pracy się bardzo mocno zmienił. Pojawiły się również inne zagrożenia, które sprawiają, że warto tą służbę docenić. Stąd nasza decyzja o tym, żeby wspólnie przyłączyć się do obchodów pięknej rocznicy. Rocznica będzie otwarta dla mieszkańców.
0: Dodajmy, że obchody 35-lecia Straży Granicznej odbędą się na Placu Kopernika w Opolu. Przypominam, 19 czerwca.

0: Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie znajduje się w gminie Lubrza. Opolski KRUS rozstrzygnął właśnie 23. edycję ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Spośród 32 zgłoszeń wybrano 3 laureatów, przyznano też 2 wyróżnienia. Z organizatorami i zwycięzcami konkursu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Nasze opolskie gospodarstwa są fajne, bo to są rodzinne gospodarstwa. Cieszymy się bardzo, że aż 32 w tym roku zgłosiły się do konkursu. To jest o jedno więcej niż w ubiegłym roku. Bożena Dubas, dyrektor Opolskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ocenialiśmy je pod względem bezpieczeństwa. Wyłoniliśmy to jedno najbezpieczniejsze. Znajduje się ono na terenie gminy Lubrza w powiecie prudnickim. No to gospodarstwo właśnie wyróżniło się tym, że widać w nim dużą troskę o bezpieczeństwo. Panuje tam niesamowity ład i porządek. Wszystko jest uporządkowane. Ten rok w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest rokiem pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. I tam właśnie wszystkie drabiny, wszystkie ciągi komunikacyjne, wszystko jest pozabezpieczane i w jak najlepszym porządku.
2: Stajelek Sebastian. Prowadzimy gospodarstwo rolne, głównie uprawę roślinną. Bezpieczeństwo polega na tym, że trzeba dbać o porządek, o maszyny i wtedy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To jest podstawa. Bardzo proste, ale trzeba jednak temu podołać i codziennie dbać o porządek. Pierwszy raz uczestniczyliśmy i tak naprawdę nie zgłaszaliśmy się do tego konkursu, tylko pani nas wytypowała. Korzystaliśmy z różnych dofinansowań i zmodernizowaliśmy park maszynowy na tyle, na ile nam pozwoliły dotacje.
3: Adam Warzecha, dyrektor Opolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zazwyczaj odbywa się to tak, że rolnicy, którzy składają wnioski o dofinansowanie na zakup maszyn rolniczych lub ciągników, uzyskują również kompetentną wiedzę od dostawców w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast agencja zawsze zwraca uwagę na te kwestie związane z bezpieczeństwem, ponieważ na obszarach wiejskich ta świadomość została w pełni zbudowana, szczególnie przez działania KRUS-u i Państwowej Inspekcji Pracy. Te działania podejmowane w tym obszarze, one bardzo zabezpieczają te warunki pracy i zdrowia na tych obszarach wiejskich.
4: KUS Jerzy, Świercze, ulica Studnica 3. Gospodarstwo rolne prowadzimy, rodzinne, 250 hektarów.
5: Wspólnie mamy
4: uprawę rzepaku, żyta, pszenicy, jęczmienia ozimego i kukurydzy.
5: Jesteście na podium, tak, jeśli chodzi o konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne. Jak dbacie o to bezpieczeństwo?
4: No przede wszystkim musi być porządek, żeby się nie przewrócić o własny bałagan, nie? No i trzeba bezpiecznie tam mieć wszystkie osłony w wałkach, co tam bądź. Przede wszystkim porządek i ostrożność.
6: KUS Violetta. No na przemierze trzeba zwracać właśnie uwagę na te wszystkie detale. Ale nie? Są maszyny i trzeba mieć do tego kwalifikacje, no i osłony.
4: Przemyśleć wszystko i spokojnie robić, nie nerwowo, bo wtedy człowiek się pomyli i narobi dużo błędów, jeszcze zahaczy gdzieś tu, tam.
7: Tomasz Ślusarczyk, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie możemy bezpieczeństwa rozpatrywać tylko w kategoriach militarnych. My musimy patrzeć nie tylko jako Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale wszystkie instytucje, łącznie również z naszymi rządzącymi, że bezpieczeństwo żywnościowe jest podstawowym elementem zabezpieczenia bezpieczeństwa ogólnie krajowego. Także to, że ten nasz flagowy konkurs cieszy się tak wielką popularnością i startują w tym konkursie gospodarstwa, osoby, nasi rolnicy, którzy rzeczywiście chcą dbać o swoje gospodarstwo, dbać o bezpieczeństwo, produkować żywność bezpiecznie, dbać o siebie, o swoje rodziny, jest to dla nas najwyższą wartością.
0: Gratulujemy zwycięstwa. Dodajmy, gospodarstwo państwa Sachelków z gminy Lubrza będzie reprezentować nasz region w finale konkursu BGR w Warszawie.

0: To droga powiatowa, ale jakże ważna i to nie tylko dla mieszkańców Krasiejowa w gminie Ozimek. Zakończyła się przebudowa ulicy Spurockiej, która prowadzi m.in. do Jura Parku. Koszt remontu to ponad 5 milionów złotych. Bardzo nam zależało na renowacji tej drogi wraz z infrastrukturą, mówi starosta opolski Henryk Lakwa.
1: Ta droga chyba od 8 lat była remontowana, była przygotowana. Wcześniej były dwa mosty zabytkowe remontowane, a teraz został taki ostatni newralgiczny punkt przez miejscowość. To jest odcinek 1300 metrów. Zrobiliśmy na tym odcinku prawie 1000 metrów ścieżki pieszo-rowerowej. Są cztery przejścia dla pieszych, jest oświetlenie, jest przede wszystkim to, co powinno być, bezpieczeństwo.
2: Ile kosztował ten fragment i skąd dostaliście dofinansowanie?
1: Tu trzeba się pochwalić, że ta droga dostała 100% dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg i inwestycja cała zamknęła się kwotą po przetargu 5 milionów 300 tysięcy złotych.
2: Jakie jeszcze inwestycje prowadzi powiat na drogach i za ile?
1: W tej chwili prowadzimy trzy duże inwestycje na drogach powiatowych. Jest to droga w Tarnowie Opolskim, to jest ulica Nakielska, wsparcie gminy w wysokości 500 000 złotych i dwie drogi, które również otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg, to jest droga w miejscowości Domecko w gminie Komprakcice i droga w miejscowości Szczedrzyk w tutejszej gminie Ozimek.
3: Sołtysi Krasiejów, Tadeusz Markulak.
2: Zadowolony?
3: No bardzo. Ta droga to była wyczekiwana od, jestem trzecią kadencję i cały czas o nią walczyłem. Różne były tutaj takie i sceny, łącznie z tym, że ludzie chcieli niemalże zablokować przejścia, bo ruch Jura Parku to wiecie jaki jest. Czasem z posesji nie mogli ludzie wyjechać i było bardzo, bardzo ciężko, nie, z tym. No, dzieci po rowach biegały ze szkoły. Sam dostałem lusterkiem w łokieć od przejeżdżających samochodów, bo tu, jak wiecie, do Jura Parku to sznury jadą, nie, jak jest taki sezon, naprawdę sezon, nie.
2: Monika Jurek, wojewoda opolski, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i to w 100% pokrył koszty tej inwestycji.
4: Tak, to był jedyny rok, kiedy można było w 100% pokrywać te koszty. Wiadomo, że część środków zawsze musi być po stronie samorządów, ale to wyjątkowe miejsce, wyjątkowa droga, bo służąca nie tylko mieszkańcom okolicznym, ale też promowaniu walorów turystycznych naszego województwa.
2: Panie wojewodo, a jak wyglądają te tegoroczne fundusze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Opolszczyźnie?
4: W poniedziałek będziemy podpisywać na kwotę ponad 9 milionów umowy z samorządowcami, umowy, którzy znaleźli się na liście rezerwowej, ale ponieważ są też oszczędności, jakie zgłaszają gminy, będziemy robić jeszcze nabór uzupełniający. Czas realizacji będzie na tyle krótki, że chyba pójdziemy w remonty, a nie w odbudowę czy budowę.
0: Dodajmy, że krasiejowski Jura Park rocznie odwiedza ponad 200 tysięcy osób. Reporterski

0: Jest Haiti, Curaçao i Wyspy Zielonego Przylądka, ale niestety Polski nie ma, bo przegraliśmy baraże ze Szwecją. Dzisiaj wieczorem rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pierwszy raz w historii wystąpi w nich 48 reprezentacji, a do fazy pucharowej przejdą 32 drużyny. To oznacza ponad 100 meczów na 16 stadionach. Tytułu sprzed 4 lat będzie bronić drużyna Argentyny. Nasz reporter Witold Woźtak pytał, czego można spodziewać się na tym mundialu.
1: Inne trochę zasady, specyficzne, 3 kraje, 48 drużyn. Czego można spodziewać się po tym mundialu?
2: Na pewno niespodziane. Dariusz Stylka, dyrektor sportowy od Reopole. Uważam, że ta specyfika rozgrywania tego turnieju w takiej formule w 3 krajach będzie powodowała, że dość dużo będziemy obserwowali na mundialu niespodzianek, ale mimo wszystko uważam, że i tak w finale spotkają się ci potentaci, czyli na pewno drużyną o najmocniejszym potencjale takim sportowym.
1: Czy da się na tym etapie przed startem wskazać faworytów?
2: Nie, wydaje mi się, że nie, bo stawka tych drużyn, takich najmocniejszych, jest bardzo wyrównana i to też kwestia aklimatyzacji, adaptacji do tych zmiennych warunków, bo będą grali naprawdę w dużych odległościach, jeśli chodzi o pokonywane przestrzenie w czasie meczu. Więc na pewno jasno bym teraz nie umiał powiedzieć, kto będzie w finale, kto będzie drugi, kto będzie trzeci, ale uważam, że jednak w dużej mierze kluczowe będą zespoły z Ameryki Południowej.
1: Dzisiaj rozpoczyna się mundial. Jaki to będzie pana zdaniem turniej?
3: Uważam, że za dużo troszeczkę tych drużyn będzie występowało w tym turnieju.
1: To Łukasz Wielichowski i Mosir Opole.
3: W fazie grupowej na pewno będzie poziom nierówny. Za dużo polityki też tutaj się wkradło do tego turnieju, ale miejmy nadzieję, że zwycięży futbol i po prostu po raz kolejny będą to fantastyczne mistrzostwa, a mistrzostwa świata z 94 są mistrzostwami, które w zasadzie mógłbym jednym tchem wymienić praktycznie każdy wynik tego meczu, jaki był.
1: Teraz są nieco egzotyczne drużyny typu Curaçao albo Wyspy Zielonego Przylądka.
3: Tak, dokładnie tak. Dlatego też myślę, że niekoniecznie sportowo te mistrzostwa będą na wysokim poziomie. Mówię, dopiero w drugiej fazie turnieju, kiedy już te słabsze drużyny poodpadają, to zacznie się, myślę, prawdziwe granie, ale piłka nożna, zresztą każdy sport ma to do siebie, że nie zawsze faworyci wygrywają, też tak liczę, czy tutaj też się jakieś niespodzianki na pewno wydarzą.
1: Powiedzcie mi, dlaczego piłka nożna jest fajna?
4: Bo się w niej biega.
5: Bo się kopie piłkę i można strzelić do bramki.
6: Możesz sobie poćwiczyć,
7: podawać, biegać i przynajmniej coraz bardziej się lubić. Zależy, komu podajesz.
8: Bo mogę kopać, bo mogę kiwać, bo mogę kopać nią.
9: Bo można kiwać kolegów i można ją kopać i strzelać bramki.
10: Bo można strzelać gola, strzelać bramki, okiwać.
11: Bo można mieć kolegów.
1: Jak pan ocenia ten mundial przed rozpoczęciem?
12: Przede wszystkim oceniam ten mundial pod kątem dużych odległości między mundialem, pogody, bo to pewnie będzie miało wielkie znaczenie. Grają wysoko w górach i też w ciepłej pogodzie, a pewnie w Kanadzie może być trochę zimniej.
1: Czy na samym początku można wskazać faworytów? Pewnie tych, co zwykle.
12: Powiedziałbym, że niekoniecznie, bo ci, co zwykle mają często zawodników, którzy zagrali już w tym sezonie 50 meczy plus, więc to może też zmęczenie brać w górę, a podejrzewam, że mogą też być groźne drużyny, które mają tych meczy mniej, a także liderów w tych drużynach. Po prostu.
1: Praktycznie co turniej jest jakiś kopciuszek na mistrzostwach. Czy tym razem będzie podobnie?
12: Może być podobnie. Wszyscy stawiają w roli czarnego konia reprezentację Maroka, więc może też tak być. To jest właśnie drużyna, o której miałem na myśli, mówiąc, że będzie drużyna, która nie ma aż tylu liderów w najlepszych ligach, tylko mają powybieranych po jednym, powiedzmy, dwóch, trzech zawodnikach w topowych ligach.
0: A cały turniej potrwa aż do 19 lipca. I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj w popołudniowym magazynie reporterów Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.
13: Reporterski

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura, która odpowiada w zarządzie województwa między innymi za politykę społeczną, edukację i zdrowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak.
1: Te trzy obszary jakoś się łączą?
2: Wszystko się łączy, wszystko się przenika. Przenika się edukacja, przenika się pomoc społeczna, przenika się rynek pracy, no i zdrowie chyba we wszystkich obszarach naszego życia nam towarzyszy.
1: No to można powiedzieć, że ma pani takie bardzo duże wyzwanie przed sobą, żeby to wszystko połączyć, pogodzić i wyprowadzić województwo na prostą, tak można powiedzieć.
2: Myślę, że województwo jest w bardzo dobrej kondycji. Podkreślają to szczególnie osoby, które z zewnątrz przyjeżdżają i monitorują, patrzą, jak my pracujemy, jak my realizujemy różne działania, jak rozwija się nasz region i w jakich warunkach żyją mieszkanki i mieszkańcy naszego regionu. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest rzeczywiście uświadomienie sobie, że wszystkie sfery naszego życia tak naprawdę się przenikają.
1: Wspomniała pani o tej ocenie. No właśnie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju realizuje wspólnie między innymi z województwem opolskim taki projekt, który się nazywa Zintegrowana Strategia Umiejętności. I teraz chcą nas ocenić, tak? Czy się dobrze sprawujemy i czy dobrze realizujemy tę strategię?
2: Tak, bardzo cieszę się, że byliśmy jednym z trzech województw w skali całego kraju, które OECD zwizytowało. Chcieli zobaczyć, jak my w naszym regionie wdrażamy nie tylko zintegrowaną strategię umiejętności, to takie hasło, które bardzo często teraz słyszymy, ale chodzi o to, aby uświadomić sobie, że wiedza, którą zdobywamy, to tylko początek drogi. Wiedza sama nie wystarczy. Wiedza ma służyć temu, żebyśmy mieli umiejętność wykorzystania jej w praktyce w różnych obszarach, zarówno w życiu gospodarczym, zarówno w nauce, w rozwoju, no bo organizacja ta monitoruje i sprawdza i ma stwarzać warunki, aby kraje się rozwijały, aby rozwój gospodarczy, a co za tym idzie, no ta wysoka jakość życia, do której tutaj w regionie dążymy, była rzeczywiście faktem, a nie tylko celem, do którego dążymy. My realizujemy, właściwie kończymy realizację takiego bardzo dużego projektu, który związany jest z monitorowaniem i koordynacją edukacji zawodowej, edukacji na szczeblu szkół wyższych, ale również kształcenia ustawicznego, czyli tego uczenia się przez całe życie. Jesteśmy jedynym województwem, w którym te sieci powiązań przenieśliśmy na poziom powiatowy. To znaczy naszym partnerem były od początku wszystkie powiaty. To było wyzwanie, dlatego że każdy powiat jest inny, każdy ma swoją strukturę, ale wychodziliśmy z założenia, że jeżeli mamy mówić o edukacji, o kształceniu ustawicznym, o połączeniu tego elementu edukacyjnego z obszarem rynku pracy, czyli tym wszystkim, czym zajmują się powiatowe urzędy pracy, ale przede wszystkim, abyśmy pokazali młodym ludziom, ale i dorosłym, że mamy świetne firmy. To o to chodziło, żebyśmy połączyli też pracodawców, żebyśmy wszyscy zaczęli się widzieć, bo jest trochę tak, że my uczymy i wydaje nam się, że uczymy najlepiej na świecie, że mamy fantastyczne firmy i te firmy robią wszystko jak najlepiej, ale ci, którzy są w szkołach, nie do końca zdają sobie sprawę, jakie firmy mamy w regionie, a urzędy pracy też docierają tylko do części interesariuszy. I dzięki temu projektowi nam się to udało. I to, co podkreślali przedstawiciele OECD, że to, co w innych regionach jest problemem, u nas jakoś funkcjonuje. To znaczy, że potrafimy rozmawiać, potrafimy współpracować. Tutaj takim sztandarowym projektem, który już wcześniej rozpoczął swoją realizację, jest nasze Opolskie Szkolnictwo Zawodowe, gdzie młodzi ludzie, którzy uczą się w szkołach technicznych, w szkołach branżowych, mogą uczestniczyć w płatnych stażach w różnych firmach. I one dzięki temu pracują.
1: I też jest to jeszcze ten projekt dualnego kształcenia, prawda? To też jest jakby element tego nadążania za potrzebami rynku.
2: Tak, dlatego że jeżeli my będziemy myśleć tylko o edukacji, a zapomnimy, czemu ta edukacja ma służyć, jeżeli nie będziemy widzieć się nawzajem, no to będziemy mieli do czynienia z tym, co jednak często teraz funkcjonuje. Ludzie kończą szkoły, kończą studia i dopiero zastanawiają się, okej, to gdzie znajdę pracę i co mi tak naprawdę jest potrzebne. W momencie, gdy połączymy to na tym etapie edukacyjnym, to już mamy bardzo dużo rzeczy załatwionych w trakcie nauki. Czyli i przy okazji uczymy praktycznych rzeczy.
1: No właśnie, przy okazji też zapobierzemy temu, że ci młodzi ludzie uciekną stąd.
2: Tak, to jest jedno z wyzwań naszego regionu, tak zwany drenaż umysłów, czyli z jednej strony to, co teraz wybrzmiało też na poziomie krajowym, czyli musimy jako kraj mieć lepsze finansowanie młodych naukowców i naukowczyń, żeby nam ci najlepsi, żeby nam ta elita, która jest zaangażowana w rozwój nowych technologii, nie uciekała z kraju, ale z drugiej strony chcemy też, żeby w naszym regionie ci, którzy są wybitni, zostali. Mamy fantastyczne szkoły wyższe, one kształcą naprawdę na europejskim, na światowym poziomie, tylko no trochę tak jest, że nie doceniamy tego, co mamy dookoła i trochę jeszcze musimy się nauczyć, może nie tyle chwalić, ale informować siebie nawzajem, co dobrego się dzieje u nas.
1: I mamy też taki dosyć rozbudowany system stypendialny, bo to też jest istotne, żeby no, wesprzeć finansowo tych, którzy się kształcą, prawda?
2: Tak, mamy różne stypendia. Mamy stypendia dla, które doceniają tych, którzy są najlepsi. Myślę tutaj chociażby o stypendium czy o nagrodzie Prymus Opolszczyzny. Mamy stypendia ze środków europejskich, dzięki którym wyrównujemy szanse, bo to stypendia dla osób, które są bardzo dobre w obszarze nauki, które zaangażowane są również w życiu społecznym, ale które zamieszkują na tych terenach, które tracą funkcje miejskie, które są zagrożone wykluczeniem. No i oczywiście sztandarowe nasze stypendia lekarskie, dzięki którym lekarki, lekarze otrzymują wsparcie finansowe, ale potem muszą odpracować to pracując na terenie naszego województwa.
1: A propos lekarzy, to uniwersytet zakończył takie projekty, które mają poprzez rozbudowę, modernizację szpitala klinicznego zwiększyć jego moce przerobowe, tak to nazwijmy, tak? To będzie więcej lekarzy kształconych w regionie?
2: Tak, ale co tutaj jest bardzo ważne, to naprawdę innowacyjny w skali całego kraju projekt, bo mówimy tutaj o centrum szkoleniowym w obszarze telemedycyny i e-zdrowia. To naprawdę wyjątkowe centrum szkoleniowe, w którym przyszłe lekarki i lekarze uczą się praktycznie nie tylko jak obsługiwać komputery, ale jak właśnie tą wiedzę zdobytą w obszarze leczenia ludzi przekładać na całą sferę elektroniki i jak na odległość stawiać diagnozy.
1: No, to chyba coraz istotniejszy staje się taki aspekt leczenia.
2: Myślę, że tak. My już przyzwyczailiśmy się do tego, przynajmniej myślę część z nas, że wyniki badań możemy skonsultować z lekarką czy lekarzem przez telefon, ale stawianie diagnozy na odległość nie jest rzeczą prostą, a to jest możliwe. No powiem, imponujące jest to centrum szkoleniowe. Wartość dofinansowania ponad 50 milionów złotych na samo to centrum. Oczywiście jeszcze sale szkoleniowe. No jesteśmy pionierami w skali całego kraju.
1: Ale to będą jakby dodatkowe miejsca studenckie, czy to w ramach tego kierunku?
2: Tak,
1: a
2: to jest
1: szansa na to, że więcej lekarzy będziemy kształcili tutaj w regionie i więcej ich zostanie?
2: Powiem tak, dla mnie najważniejsze jest to, żeby więcej tutaj zostało. No jeżeli na roku mamy ponad 150 młodych ludzi, no to myślę, że to już jest bardzo dobra ilość studentek i studentów. Bardzo mi zależy na tym, żeby oni po prostu zostawali w naszym regionie.
1: No poprzez stypendia ich próbujecie zatrzymać.
2: Poprzez stypendia, ale również poprzez jakość życia, jaką oferujemy, bo lekarki, lekarze zarabiają naprawdę bardzo dobrze, więc to, czy my możemy przyciągnąć to możliwością rozwoju, zarówno zawodowego, jak i naukowego, ale również warunkami życia. Jesteśmy województwem kompaktowym. Jeżeli ktoś myśli o założeniu rodziny, to mamy bardzo dobrą infrastrukturę, zarówno żłobkową, jak i przedszkolną. Odległości, które muszą młodzi ludzie przemierzać między miejscem zamieszkania a chociażby żłobkiem czy przedszkolem i miejscem pracy, to naprawdę są odległości, które można pokonać w ciągu pół godziny. To jest komfort życia. Infrastruktura kulturalna, kina, teatry, filharmonia. No, może do opery trzeba pojechać do Wrocławia lub do Bytomia, ale myślę,
1: ale
2: do teatru
1: już wystarczy pójść, prawda? Bo zresztą mamy jubileuszowe opolskie konfrontacje teatralne, które
2: dokładnie
1: się rozpoczynają.
2: Tak.
1: A jeszcze chciałem zapytać, bo pani wspomniała o tych stypendiach lekarskich, no bo mówi pani, że lekarze dobrze zarabiają, ale dopiero zaczynają zarabiać, jak już w ten zawód wejdą głębiej. Ważny jest ten moment takiego życiowego rozruchu i tutaj oni doceniają to, że dostają od państwa stypendia?
2: Tak.
1: W tym momencie, kiedy jeszcze jak studiują na przykład?
2: Bardzo. To są, no z mojej perspektywy, wysokie stypendia, bo 2000 zł w skali jednego miesiąca, to naprawdę jest duży zastrzyk finansowy. Tych środków nie trzeba zwracać, wystarczy je odpracować. Mhm. Oprócz tego warto wspomnieć inicjatywy poszczególnych szpitali, które również fundują stypendia czy dodatkowe uposażenie na czas pierwszych miesięcy pracy. To wszystko sprawia, że coraz więcej młodych ludzi rzeczywiście decyduje się na wybór naszych opolskich szpitali, które są w naszym regionie. Tutaj również chcemy, aby te szpitale się rozwijały, aby były coraz lepsze warunki pobytowe dla pacjentów. To się dzieje z punktu widzenia tylko moich szpitali marszałkowskich. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście właściwie w każdym ze szpitali cały czas realizujemy różnego rodzaju remonty po to, aby ci, którzy leczą się w szpitalach, mieli naprawdę bardzo dobre warunki. Te warunki nie we wszystkich obszarach, ale zbliżają się już do hotelowych, to są pokoje z łazienkami, czy to na dwie, czy na cztery osoby, ale to są już naprawdę bardzo dobre
1: jeszcze wrócimy
2: warunki.
1: Do tego tematu. Zuzanna Donat-Kasiura jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie, na stronie internetowej Radio Opole.
0: Rozmowa na radio.opole.pl.

0: No właśnie, Radio Opole, Backstreet Boys i Paw Patrol, czyli Psi Patrol. W Radio Opole to piosenka absolutnie nowa na naszej playliście. Po raz pierwszy słyszą ją słuchacze Radio Opole. I co ciekawe, to jest utwór napisany przez Eda Sheerana.
1: No, proszę, jaki komplet. A słucha tego Daniel Klimczak.
2: Tak, bardzo fajnie, pięknie, potwierdzam, dokładnie tak jest.
0: A Psi Patrol to ty znasz?
2: Nie.
0: Nie.
1: No właśnie, ja jak słyszę ten utwór, to się bardziej zastanawiam, czy nowy Psi Patrol wyszedł.
2: Pewnie tak, bo dużo gadżetów jest w sklepach ostatnio.
0: Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym doskonale znają te klimaty. No ale my już za moment zmieniamy klimaty, bo przed nami wszystko to, co warto wiedzieć w piątek z samego rana. Informacje z kraju, ze świata.
1: Psi Patrol 3.
0: I z naszego regionu. To już teraz, o godzinie 6.
2: Meksyk pokonał RPA w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W Opolu rozpoczęły się 50. opolskie konfrontacje teatralne, a w ekonomii m.in. o przyszłości rządowego programu CPN.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi teraz Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy zablokowaną drogę wojewódzką numer 901 między Pludrami a Pietraszowem. Jak informuje dyżurna stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu kapitan Elżbieta Zalewska, doszło tam do wypadku z udziałem osobówki i dwóch ciężarówek.
4: Otarły się te tiry o siebie, w tej chwili zaopatrywani są kierowcy z samochodu ciężarowego. Osobówka po prostu dostała częściami z tych samochodów. Osobie kierującej nic się nie stało, natomiast jedna osoba już została zaopatrzona i nie będzie zabierana do szpitala i prawdopodobnie z drugą będzie to samo. Byli tylko kierujący w pojazdach. Droga na tą chwilę jest zablokowana.
2: W nocy strażacy interweniowali także w miejscowości Ochodze w powiecie opolskim, gdzie w łazience jednego z domów zapaliła się suszarka bębnowa. W wyniku zdarzenia poszkodowany został jeden z domowników, który próbował ugasić pożar przed przyjazdem służb.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Rozpoczął się mundial. Na inaugurację mistrzostw współgospodarze turnieju Meksykanie pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. Świadkiem inauguracji w mieście Meksyk był Jan Pachlowski.
5: Szczęśliwi Meksykanie opuszczali legendarny stadion Azteka, który już trzeci raz w historii gości uczestników mundialu. W tym meczu zmartwiło mnie to, że pod koniec nasz zawodnik otrzymał czerwoną kartkę. Poza tym wszystko było dobrze, mówił Juan, który na mecz swojej reprezentacji przyleciał specjalnie z Florydy. Pomimo porażki wciąż awans do kolejnej rundy bierzą kibice Republiki Południowej Afryki. To świetny turniej, podobała mi się ceremonia otwarcia, ale już występ naszej reprezentacji nie bardzo. Mam nadzieję, że to będzie dla nas dobry turniej. Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczęły się w Meksyku od ceremonii otwarcia pełnej kolorów, tańca i występu Shakiry. Tysiące kibiców przybyło na stadion Azteka z podekscytowaniem przed pierwszym od 40 lat mundialem na ich własnym boisku.
2: Wchodzi w życie pakt migracyjny. Polska jest w tym roku wyłączona z jednego z elementów, czyli puli solidarnościowej. To oznacza, że nie będzie zmuszana do przyjmowania migrantów i nie będzie płacić za odmowę ich przyjęcia. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji. Nasz kraj nie zamierza jednak wdrażać wszystkich. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk tłumaczył, że wdrożenie wszystkich regulacji byłoby dla Polski niebezpieczne.
7: Byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić ochronę granicy.
6: Stanowisko Polski jest dobrze uargumentowane, mówił wiceminister, i Polska jest gotowa go bronić.
7: Nawet gdyby była jakaś skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna.
6: Polska, choć jest sceptyczna wobec paktu, to niektóre elementy wdroży. Chociażby regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, by lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie. Ale już nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków z zapleczem medycznym, czy wdrażać tam procedur azylowych.
2: I jeszcze kultura. W Teatrze imienia Jana Kochanowskiego rozpoczęły się wczoraj 50. opolskie konfrontacje teatralne. W ramach konkursu zobaczymy 9 przedstawień z różnych teatrów z całego kraju. To będą bardzo interesujące konfrontacje, zapowiada dyrektor Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota-Misztal.
8: Będą bardzo różnorodne. Samo to, że festiwal od 2 lat zbiera teksty, inscenizacje klasycznych tekstów literatury polskiej i literatury europejskiej, gwarantuje to, że już na poziomie tekstów widzimy tutaj różnorodność, a z drugiej strony udało się Komisji Artystycznej rzeczywiście zaprosić takie spektakle, które reprezentują różne języki teatralne.
2: Pierwszym konkursowym spektaklem było Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka, przygotowane przez zespół Teatru Kochanowskiego w Opolu. Dziś wieczorem zobaczymy spektakl Teatru Polskiego w Poznaniu Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, w reżyserii Kamila Białaszaka. Początek o godzinie 19 na dużej scenie.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
2: 4 po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
0: Justyna Maćkowiak, zapraszam.
9: Rząd analizuje przedłużenie obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. Chodzi o działanie pakietu osłonowego po 30 czerwca. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że decyzja jeszcze nie zapadła.
10: Jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem. Rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole, ale znaczy my też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane.
9: Obniżony VAT i akcyza na paliwa obowiązują do 15 czerwca. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodajmy, że dziś benzyna 95 jest droższa o 6 groszy niż wczoraj. Za litr trzeba zapłacić 5 zł 98 groszy. Benzyna 98 kosztuje 6,55 za litr, a olej napędowy 6,37 za litr. To oznacza, że benzyna 98 jest tańsza o 1 grosz, a diesel o 6 groszy w porównaniu z wczorajszymi cenami. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy miały dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku kryptoaktywów i powierzyć nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek. Uzasadniając weto, Karol Nawrocki stwierdził, że ustawa nie rozwiązuje kluczowych problemów związanych z ochroną obywateli. Przypomniał o własnym projekcie, który, podkreślił, jest zbliżony z propozycją rządową, ale zawiera rozwiązania mające skuteczniej chronić Polaków. W Chinach około 10% pracowników jest zagrożonych utratą pracy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Prognozy zawarte w raporcie analityków Citibanku dotyczą tam aż 70 milionów osób. Ze śledztwa przeprowadzonego w Chinach przez dziennikarzy agencji Reutera wynika, że zastępowanie pracowników agentami AI już ma tam miejsce.
3: Pogoda.
0: Właściwie to nawet lubię, kiedy prognoza pogody się

0: dziennie według twoich 30.
1: Tak, a pewnie będzie 20.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Albo jeszcze inaczej będzie, że 17 w nocy, 17 w dzień i to ci da te 34.
0: Ja obstawiam, że te prognozy to są po to, że my mamy jakąś średnią z tego wyliczyć sobie, właśnie. Ale obniżoną.
1: Aha, może być.
0: Kacper Śniegorski.
1: Magda Szubińska, Marcin Głowiankowski, 7 po 6. Cześć.

0: Prawie 13 minut po godzinie 6. Piękny piątkowy poranek na Opolszczyźnie. Dzisiaj jest 12 czerwca. Mieczysława i Jonufry dzisiaj swoje imieniny mają i świętują. Dzisiaj też mamy Dzień Stylisty Paznokci. To jest jeden z najbardziej pożądanych fachowców w branży, w ogóle na świecie. Dostać się do dobrej stylistki paznokci to naprawdę czasami
1: jest
0: cudem. Nie wiem, bo ja sama robię. Ja jestem swoją stylistką paznokci.
1: No dobra, to, ale to mamy też Międzynarodowy Dzień Falafela.
0: Też robię sama.
1: No to elegancko. Mamy też Święto Służby Ochrony Państwa.
0: Też chronię, drodzy państwo.
1: I Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci.
0: A jak mówię, żeby śmieci wyniosły, to też się sprzeciwiają.
1: No dokładnie, czyli dzisiaj Święto Magdaleny mamy w skrócie mówiąc, a do tego mamy piątek, to 12 dzień czerwca i próbuję zacząć oglądać mecz Korea Południowa Czechy, ale tak już oglądam na razie reklamę od 40 minut. Sławek Breszko.
0: Dziewiąta reklama z 10, także jeszcze trochę przed tobą. Kto oglądał wczoraj mecz otwarcia? Jak wam się podobał mundial, który wystartował i który ma potrwać do 19 lipca? Sporo tych meczów jeszcze przed nami. Niech da nam znać pod 774-541-541.
1: Tylko, że wiesz, że ten mecz teraz trwa. Bo oni tam mają pomieszane te godziny.
0: Ach, trudno się w tym wszystkim połapać.
1: Skończyły się reklamy i chyba mecz się też skończył.
0: No to pięknie. A u nas zaczyna się coś, czego jeszcze do tej pory nie słyszeliście. Ogólnopolską premierę dla was mamy, tym razem Olivia Rodrigo.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: chwilą zakończył się mecz. Korea Południowa ostatecznie wygrała z Czechami 2-1.
1: Czesi nawet tam są.
0: To wszyscy są. Tam jest 1/4 świata tam jest, wiesz? Ale też nie możesz tak mówić, że nawet Czesi tam są, bo
1: Czesi dobrze grają.
0: Czesi dobrze grają.
1: No ja wiem, ale tak mi jakoś szkoda, że nasi sąsiedzi pojechali.
0: Znaczy, rozumiem o co chodzi.
1: Dobra, zostawmy już ten temat. 12 czerwca dzisiaj mamy, to jest
0: nasi
1: piątek.
0: Nasi sąsiedzi,
1: już?
0: Ci na dole i ci
1: z boku.
0: Ci z boku
1: i
0: też.
1: I właściwie pojechać. Z każdej strony, jakby nie popatrzeć, to tam nasi sąsiedzi są, tylko
0: nawet
1: nas
0: Bałtyk
1: nie widzieli.
0: Reprezentację mam tylko. 163 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło o 4:15, zajdzie o 21:00. Antoni, Bernard i Gwidon obchodzą imieniny. A co się wydarzyło 12 czerwca?
1: A takie kilka dat mamy dla was wybranych. Mamy 175. rocznicę urodzin Oliviera Lodge'a. To był brytyjski fizyk, wynalazca i pisarz, jeden z pionierów radia. Autor patentów kluczowych dla rozwoju telegrafii bez drutu.
0: A urodził się w 1915 David Rockefeller, amerykański przemysłowiec i bankowiec, uważany za jednego z najbogatszych ludzi świata. Wnuk potentata paliwowego i filantropa Johna Rockefellera, zarządzający założoną przez dziadka fundacją Rockefeller.
1: No i to właśnie dziadek mówił, że jak się pracuje na etacie, to się nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. 1926 rok, wtedy rozgłośnia YRNE w Nowym Jorku, przeprowadziła pierwszą transmisję muzyki wykonywaną na pierwszym polifonicznym instrumencie elektronicznym, pianoradzie. Ten pianorad został skonstruowany przez Hugo Gernbacka w 1926 roku i dźwięk wytwarzany przez instrument był krótki i przypominał grę staccato.
0: A w 1979 roku Henryk Jaskóła jako pierwszy Polak rozpoczął samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portów pośrednich. Rejs trwał 344 dni.
1: Na pokładzie nie miał żadnego sprzętu radiowego, który mógłby skutecznie wezwać pomoc. Nie miał też tratwy ratunkowej, za to miał zapasy żywności. To były konserwy mięsne, grochówka, chleb i 500 litrów wody. No jak popatrzę do swojej śniadaniówki, no to w sumie też bym przeżyła.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
4: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
3: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
4: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
3: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Po reklamie.

0: w radiopole Houdini. Houdini pojawiał się i znikał, trochę tak jak patrol policji, który znienacka wyskakuje i słyszy. Czy słyszą? Tego nie powiemy, ale też powiemy, jak wygląda ruch o tej porze na opolskich drogach. Dzisiaj naszym autopilotem jest Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzień dobry i zaczynam od tego, o czym już słuchacze Radia Opole mogli usłyszeć w serwisie informacyjnym pół godziny temu, czyli mamy zablokowaną drogę wojewódzką 901 między Pludrami a Pietraszowem w powiecie oleskim. Cały czas. Jedna osoba będzie tam zabierana jednak do szpitala, a przypomnę, otarły się o siebie dwa tiry, no i cały czas służby na miejscu pracują, więc uważajcie na drodze wojewódzkiej 901 między Pludrami a Pietraszowem. Co słychać w kontekście zagęszczenia ruchu? Na razie jest jeszcze okej, okay, właściwie bardzo okej, okay, jeżeli chodzi o Opole. Tutaj nie zgłaszają kierowcy żadnych problemów, jeździmy jak na razie jeszcze płynnie. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to przypominam między innymi te standardowe Zawada Jałowa, tam mamy wahadła.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 6.30 na zegarach. Ten serwis zaczynamy od zagranicy. W ostatnich dniach ukraińskie siły za pomocą dronów skutecznie uderzają w mosty łączące okupowany Półwysep Krymski z obwodem chersońskim. Blokują w ten sposób rosyjskie trasy dostaw na Krym. Niszczą też kolumny transportów rosyjskiej armii. Strategicznym celem Ukraińców jest stworzenie pełnej blokady logistycznej na okupowanym południu Ukrainy. Wczoraj ukraińskie drony uszkodziły 4 mosty na przesmyku Perekopskim, łączącym Krym z kontynentem. Ukraińcy kolejny raz uderzyli też w ważny most w Czonharze. To z kolei umożliwiło im uderzenie w kolumny rosyjskiego transportu wojskowego, przekazał dowódca pierwszego samodzielnego pułku szturmowego Dmytro Filatow. Jak zaznaczył, ponieważ most czoncharski został uszkodzony, przeciwnik skoncentrował około 50 ciężarówek z paliwem i amunicją na trasie przez Armiańsk. Około 50 pojazdów tam się znalazło, część z nich udało się zniszczyć.
1: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Głuchołazy odbudowują place zabaw dzięki wsparciu niemieckiego miasta partnerskiego Niederolm. Na modernizację obiektów na osiedlu Koszyka oraz w Markowicach gmina przeznaczyła 90 tysięcy euro. Niemieckie miasto przekazało także dodatkowe 3 tysiące euro na prace konserwatorskie w kamienicy przy alei Jana Pawła II, gdzie odkryto unikatowe freski. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00, to za niespełna pół godziny, w nich m.in. o wyjątkowej zgodności w Sejmie. Wczoraj przegłosowano ustawę zakazującą internetowych hepatostreamów.
4: Do tego podchodziło bardzo wiele instytucji. To jest pierwszy raz sytuacja, kiedy to się udaje zrobić.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 11 stopni mamy na termometrach teraz i dużo słońca nam towarzyszy. Pięknie to wygląda. 19 stopni dzisiaj maksymalnie. Szansa na opady deszczu występuje.
0: Dzisiaj występuje szansa na opady deszczu?
5: Występuje, ale niewielka,
0: takie,
5: ale jest.
0: Wiesz, taki przelotny może deszczek, a jeżeli chodzi o opady takie prawdziwe, to one się mogą jutro przydarzyć, ale to też nie jest taka prognoza, jaka była jeszcze wczoraj, że ma lać przez całą sobotę i przez całą niedzielę. Trochę może popadać, ale dramatu nie będzie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I takie dobre rzeczy w pogodzie też się zdarzają. Między innymi to, że czasami prognoza się po prostu nie sprawdza i zamiast deszczu mamy piękne słońce.
5: A zapowiedzi były bardzo mocno deszczowe, także uśmiechamy się i do pracy.

0: Radio Opole. Za 22 minuty będziemy mieli godzinę 7 i lubimy sobie zajrzeć, co tam słychać na naszym Facebooku. I tak się składa, że dzieci bardzo lubią piłkę nożną, a za co ją lubią? O to pytaliśmy przedszkolaki podczas 15 Mistrzostw Opola przedszkolaków w piłce nożnej. Poważna sprawa.
1: Bardzo poważna sprawa. Bardzo poważnie dzieci do tego tematu podchodzą. Zresztą sami posłuchajcie.
2: O, się kopie piłkę i można strzelić do bramki. Możesz sobie poćwiczyć. Podawać, biegać. Bo można strzelać gola, strzelać bramki i przynajmniej coraz bardziej się lubić, poznawać innych ludzi.
3: A dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata. Będziecie oglądać?
2: Nie wiem, ja bym chciał.
4: Dość dużo będziemy obserwowali na mundialu niespodziane. Tym turnieju kluczowe będą zespoły z Ameryki Południowej. Ale mimo wszystko uważam, że i tak w finale spotkają się ci potentaci.
0: Ale wiesz co, Magdaleno, nie zapomnę, jak kiedyś takie nagranie otrzymaliśmy do Radio Opole, dlaczego warto mówić wyraźnie. Bo kiedyś jeden pan opowiadał o takim turnieju dzieci i mówił, że będą bawić się dzieci, będą szczały do bramki.
1: Rozumiem, natomiast jeden z młodych rozmówców, Witka Woźtaka, zapytany przez niego, czy będzie oglądał mecz otwarcia, powiedział, no nie wiem, ja się wcale nie dziwię, bo mecz otwarcia o 21:00 to już dawno po wieczorynce, to wiadomo, że dla dzieciaków za późno.
0: Ale gwarantuję ci, że te dzieci są gotowe na mecz o 4:00. Chętnie wstaną, w weekend najlepiej.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Babe Rexha, One Day w Radio Opole.

0: się. W piątek, wtedy kiedy świeci słońce z samego rana, to wielu z nas może czuć się świetnie z myślą o tym, że już przecież tylko kilka godzin w pracy. Jakoś to przeżyjemy, no i będzie weekend.
1: No, dobrze się to wszystko zapowiada. Tym bardziej, że weekend będziemy mieli mocno mundialowy. Ja się tak zastanawiam, czy Daniel, ciebie jakoś ten mundial?
2: Nie, bo nasi nie grają, no to co się będę...
0: Ja nie wiem.
2: Ekscytował czym?
0: Chyba coś w tym jest. Nie ma takiej atmosfery wokół, prawda?
1: No nie ma, no jak
0: nie ma naszych,
1: Twoja reprezentacja nie gra, to kogo to tam interesuje? No fajnie, że sobie pograła.
2: A ty już chciałeś naszych kolegów wysyłać.
1: Który?
2: No chciałeś tam, żeby grali nawet.
1: A Adama, Wołka, Kubę, Biela, no wiesz, no chciałbym, życzę im tego, ale raczej szanse na to, że jeszcze zrobią karierę piłkarską, są niewielkie. Ja sobie też...
2: Czemu? Lewandowski udowodnił, że w wieku nawet powyżej, grubo powyżej 30 lat można grać, więc...
1: Ale dokładnie, już, tylko no że on w wieku 18 lat to w Lechu Poznań mistrzostwo tam zdobywał, nie? Więc wiesz...
2: No... Niektórzy może na jakichś osiedlowych boiskach też zdobywali.
0: Pewnie, że zdobywali. Słuchajcie, ale z drugiej strony to jest tak, że jak gra Liga Mistrzów, to przecież naszych tam nie ma, a jakoś mężczyźni cały czas przy tym telewizorze siedzą.
2: Ja nie oglądam.
0: Środa piłkarska. No, także wam nie potrzebna polska reprezentacja do oglądania meczów.
2: Nie, nie oglądam Ligi Mistrzów, także to tylko jak nasi grają.
0: Tak, ale poczekajcie, zbliża się weekend, więc i tak będzie kaszanka.
2: Albo jak Ekstraklasa jest i tam nasi też będą grać od tego nadchodzącego sezonu.
1: Bo to nie jest jednak, to mówimy o piłce nożnej, a nie Ekstraklasie.
2: Tak.
1: Wracając, co tam w wiadomościach?
2: W wiadomościach dzisiaj bardzo dużo, na przykład Opolagra się zaczyna dziś w polskiej Nowej Wsi. To ważna informacja, bo to miejsce się zmieniło. Ale dzisiaj też zaczyna się 10. Opolski Festiwal Książki. Dzisiaj także będzie się w Kluczborku dużo działo, tam startują Dni Miasta. A w Opolu na bulwarze Karola Musiała początek pikniku nad Odrą o godzinie 9:00 i bardzo zazdroszczę Witkowi Woźtakowi, który wybiera się na bardzo ciekawe wydarzenie. O 10:00 na Politechnice Opolskiej finał konkursu na budowę pojazdów napędzanych, uwaga, uwaga, nie słońcem, nie wiatrem, nie wodorem, pułapką na myszy.
0: To jest niesamowita sprawa. Tak, ten konkurs się odbywa już któryś rok z rzędu.
2: Prawie jak Flintstonowie.
0: I za każdym razem wzbudza ogromne emocje. No, ciekawa jestem, czy Witek też da się złapać w taką pułapkę, że sam zacznie konstruować takie pojazdy. Bardzo Ci dziękujemy, Daniel.
2: Proszę bardzo.
0: Najbliższe wiadomości w Radio Opolu będziemy mieć dokładnie o godzinie 7:00, czyli dokładnie za 12 minut.

0: Uwaga, kierowcy, bardzo ważne informacje dla was będziemy mieć w autopilocie Radio Opole w sprawie tego, którymi drogami raczej nie jeździć. Mamy pewne utrudnienia w regionie, ale więcej już za chwilę w autopilocie Radio Opole.
1: Także zostańcie z Radiem Opole, bo po autopilocie najnowsze wiadomości.
2: Poranek z Radiem Opole.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
8: Mamy zablokowaną drogę wojewódzką 901 między Pludrami a Pietraszowem w powiecie oleskim. Doszło tam do zderzenia z udziałem samochodu osobowego i dwóch ciężarówek. Jedna osoba, kierowca jednej z ciężarówek, trafił do szpitala. Droga jeszcze zablokowana. Jeżeli chodzi o Opole, to spokojnie, chociaż pierwsze oczekiwania już się zdarzają, głównie w okolicach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Jeżeli chodzi o remonty, to DK46 w Grodźcu, trasa Ozimek, Grodziec, tam wahadło, DK45 Zawada Jołowa, tutaj też wahadła, DK42 między Wołczynem a Kluczborkiem, tutaj remont przejazdu kolejowego. A czwórka w porządku, więc szerokiej drogi.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Czekaliśmy na niego długo i już mamy w końcu piątek. Piątek to jest 12 dzień czerwca, na zegarach już prawie godzina 7. O tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole.
9: Powołano parlamentarny zespół do spraw budowy drogi S46. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamów, a dziś ma zapaść decyzja w sprawie zmian w KPO.
2: Wiadomości Radia Opole.
10: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
9: Senator Benjamin Godyla stanął na czele parlamentarnego zespołu do spraw budowy drogi ekspresowej S46. Od tego zaczynamy. Zależy nam na tym, by plany utworzenia tej trasy znalazły się w rządowym programie budowy dróg i autostrad, mówi parlamentarzysta.
11: Projekt jest bardzo dobry. Zaplanowana S46 na wysokości Opola odciąży autostradę A4, a wtedy na wysokości Opola, jak zostanie odciążona, pójdzie to w kierunku już S11 i S1, no z automatu mniejszy ruch będzie na A4. My sprawujemy taką rolę wspierającą i lobbującą na rzecz tutaj regionów, tam gdzie ona ma przebiegać.
9: Zespół składa się z 11 parlamentarzystów z województw opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. Wśród jego członków są także senatorowie Tadeusz Jarmuziewicz i Piotr Woźniak, a także poseł Paweł Masełko.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
9: Sejm zdecydował, że patostreamy w internecie mają być zakazane. Projekt przegłosowany niemal jednomyślnie zakłada wprowadzenie kar za publikowanie takich treści. Komentarze w tej sprawie zebrała Martyna Szymczakowska.
12: Za publiczne publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekonuje, że to konieczna decyzja.
13: Patostreamerzy przyciągają uwagę, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta.
12: Ustawa powstała ponad podziałami. To sprawa nie podlegająca żadnym dyskusjom, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
14: Do tego podchodziło bardzo wiele instytucji. To jest pierwszy raz sytuacja, kiedy to się udaje zrobić.
12: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
9: Dziś ma zapaść zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Wstępną zgodę Komisji Europejskiej i unijnych ekspertów mają zatwierdzić ministrowie finansów. Nie będzie opłat od aut spalinowych, będą inwestycje w ciepłownictwo. Kiedy rewizja KPO stanie się faktem, rząd wyśle do Brukseli 8 wniosek o płatność, by otrzymać pieniądze we wrześniu. A piłkarze Korei Południowej wygrali z Czechami 2-1 w spotkaniu grupy A piłkarskich Mistrzostw Świata. Wcześniej w rozgrywanym również w tej grupie meczu otwarcia współgospodarz Meksyk wygrał z RPA 2-0. Dziś zostanie jeszcze rozegrane starcie grupy B w Toronto między Kanadą a Bośnią i Hercegowiną. Początek o 21:00. Od 7 godzin 2,5 minuty mamy piątek, 12 czerwca, to 163 dzień roku. Słońce nad Opolem wstało o 4:35 i pozostanie na niebie do 21:00. Imieniny obchodzą Mieczysław i Onufry. Dziś przypada także Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci i Dzień Stylisty Paznokci.
2: To przyniesie dzień.
9: O 8:30 w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu gala finałowa konkursu Elektromobilność Przyszłości. O 8:50 na Dworcu Kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu konferencja posła Pawła Masełki poświęcona działaniom parlamentarnego zespołu do spraw magistrali podsudeckiej oraz modernizacji linii kolejowej nr 137. O 9:00 w Urzędzie Marszałkowskim samorządowe konsultacje regionalnej polityki młodzieżowej. Także o 9:00 na bulwarze Karola Musiała początek pikniku nad Odrą. Godzinę później w Centrum Nauki i Biznesu w Opolu początek międzynarodowej konferencji o rzemiośle. Także o 10:00 na Politechnice Opolskiej finał konkursu na budowę pojazdów napędzanych pułapką na myszy. Kwadrans przed 11:00 rozpoczęcie 10. Festiwalu Książki w Opolu. O 11:00 w Nysie młodzi razem rozpoczną zbiórkę podpisów pod inicjatywą dotyczącą wprowadzenia w mieście nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Także o 11:00 na Uniwersytecie Opolskim uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz odnowienie doktoratów. W południe przed Sądem Okręgowym w Opolu ruszy proces Wojciecha Z. oskarżonego o uprawę konopi. O 12:30 opolscy ludowcy zaprezentują szczegóły propozycji w obszarze bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, walki z wykluczeniem transportowym oraz rozwiązań ułatwiających życie kierowcom i przedsiębiorcom. Dziś w polskiej Nowej Wsi rozpoczyna się Opol Agra, a w Kluczborku startują Dni Miasta.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy pogodny poranek na Opolszczyźnie. Pogodny i dosyć rześki, bo 11 stopni tylko teraz opolskie termometry pokazują. Dzisiaj przyjemne, umiarkowane 19-20 stopni to w najcieplejszym momencie dnia.
1: Natomiast w ciągu dnia możemy spodziewać się nawet takich bardzo delikatnych, przelotnych, ewentualnych opadów deszczu. Za to jutro według synoptyków będzie lało. W niedzielę też możemy spodziewać się opadów deszczu. A ciepłe dni nadejdą, ale tak w połowie przyszłego tygodnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Te prognozy na następny tydzień to ja tak jeszcze nie wierzę. Uwierzę dopiero jak zobaczę. A teraz widzimy 5 minut po godzinie 7. Tutaj Magda Szybińska,
1: Kasper Śnigurski i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. Nie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Są utwory, które sprawiają, że coraz szybciej bije nam serce i tak było w przypadku Michaela Bublé. Mamy 10 minut po godzinie 7, a kardiolodzy apelują do kibiców piłkarskich, którzy oglądają mecze w telewizji, aby, uwaga, zadbali o właściwą dietę.
2: Oj, zdecydowanie trzeba będzie zadbać o właściwą dietę, bo lekarze tłumaczą, że sportowe emocje poprawiają krążenie i są dobre dla organizmu, ale tylko w połączeniu ze zdrowymi posiłkami.
1: Zagrożeniem dla serca może być stres, przy czym tylko w szczególnych sytuacjach.
3: Doktor Andrzej Bolewski ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu wyjaśnia, że stres wywołany sportowymi emocjami bardzo rzadko prowadzi do zawału, szczególnie u osób, które nie chorują.
4: Często musi być nałożone na jedną chorobę, że już mamy cukrzycę, mamy nadciśnienie tętnicze. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
3: Doktor Marek Słomczyński radzi, by odpowiedzialnie podchodzić do oglądania spotkań rozgrywanych nad ranem i by mimo mundialu kibice pamiętali, że dla zdrowia ważny jest dobry sen. Kardiolog przyznaje, że na tych mistrzostwach on i wielu polskich kibiców stresuje się mniej niż w czasie poprzedniego turnieju.
5: Będę oglądał z jeszcze większą przyjemnością, bo nie będę się denerwował, bo nasi nie grają, także czysty sport i obserwacja tego, co się dzieje na boisku, bez dodatkowych emocji i stresu.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej potrwają do 19 lipca. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: No tak, kibice polskiej drużyny to teraz mają kamień z serca, bo nasi po prostu nie grają.
2: No, czyli jednak ci polscy piłkarze oddali nam swoje serca.
1: No, nie pojechali na mundial, bo po prostu dbają o nasze zdrowie.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: przed momentem w porannym programie Radio Opole. Kardiolodzy mówili o stresie podczas mundialu, stresie kibiców oczywiście. Tutaj trzeba zadbać o swoją dietę, ale to przy okazji przypomnijmy sobie mundial z 2006 roku. Wtedy nasi grali.
1: No tak, nasi grali, ale trzeba przyznać, że w innej sytuacji Kuszczak, jak dostał bramkę Kolumbijczyka, przez całe boisko bramkarz kopnął i ona wpadła ostatecznie do naszej siatki, to powiem ci, że niektórzy kibice wtedy nie wytrzymali i sprawą zajął się też TeleExpress.
0: I tak to wtedy relacjonował.
2: Jest ofiara absurdalnej bramki meczu Polska-Kolumbia. Kibic z Olsztyna nie wytrzymał. Gdy zobaczył, jak gola strzela kolumbijski, bramkarz wyskoczył z okna.
3: No po prostu się nie wzięło i nie mogłem, no. Nie wiem, dlaczego tam w stronę okna poleciałem, a nie w stronę drzwi.
4: Jak dotychczas.
5: Ale pan Radosław nie rezygnuje z kibicowania.
3: A co mi zostało? Trochę teraz biorę na parterze oglądam.
6: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
7: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
8: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18 w programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
7: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
8: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
7: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
10: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
16: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
17: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
18: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
19: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
20: Ty też możesz nam pomóc!
19: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
21: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
19: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
6: Reklama społeczna.
0: Reklama.
22: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
23: Cześć sąsiad, jak firma?
24: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
23: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
24: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
23: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
24: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
25: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
26: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród nas temperatury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
22: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska, to jest królowa łez, a kto jest królem szos? O tej porze nasz autopilot, czyli Kuba Biele.
1: Dlatego wyjeżdżamy z nim na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
1: No i powolutku coraz więcej samochodów na opolskich ulicach zauważamy. Te punkty standardowe o tej godzinie, czyli m.in. ulica Niemodlińska, ulica Wrocławska do Nysy Łużyckiej. Tutaj już zaczyna się robić powolutku gęsto. Dodatkowo przypominam o kilku punktach ważnych z perspektywy kierowców, którym zależy na czasie. To między innymi odcinek Zawada Jołowa. Tutaj mamy cały czas wahadła, no ale także pojawił nam się nowy odcinek, gdzie są utrudnienia i też wahadła, czyli Grodziec. Tutaj musicie uważać. Jeżeli chodzi natomiast o autostradę A4, wciąż bez najmniejszych problemów jedziemy zarówno na Dolny Śląsk, jak i Śląsk.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 7:30 na zegarach. Zaczynamy od doniesień z Podkarpacia. Na prywatnej posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem odkryto zakopane w ziemi szczątki nienarodzonych dzieci. Podkarpaccy policjanci przeszukali teren po zgłoszeniu od pracownika budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Według TVN24 poprzednią właścicielką posesji była patomorfolog. Nie wiadomo, ile szczątków odkryto. Według nieoficjalnych informacji co najmniej 13. Jeszcze dziś spodziewany jest oficjalny komunikat policji w tej sprawie.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
3: Policjanci z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali kierowcę BMW, który prowadził samochód mimo cofniętych uprawnień z powodu nadmiernej liczby punktów karnych. Podczas kontroli mężczyzna okazał niemiecki dokument, przekonując, że pozwala mu on legalnie jeździć po Polsce. Funkcjonariusze przypomnieli mu jednak, że cofnięcie uprawnień dotyczy konkretnej osoby, niezależnie od kraju wydania prawa jazdy. 59-latek odpowie teraz za prowadzenie pojazdu bez uprawnień, za co grozi nawet do 2 lat więzienia. A kolejne wiadomości Radia Opole już za niespełna pół godziny. W nich m.in. o kolejnym wsparciu dla mieszkańców Balcarzowic. Tym razem otrzymali oni narzędzia od Caritas.
4: Taczka, łopaty, grabie, miotły, wiadra. Zestaw, który w takiej już perspektywie, w tej długofalowej renowacji zawsze będzie w ogrodzie, w obejściu potrzebny.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 12 w stolicy województwa opolskiego. Taka teraz jest temperatura o poranku. Do tego też mamy sporo słońca, którego ma dzisiaj nie zabraknąć.
1: Tak, no bo to słońce ma nam towarzyszyć niemal do końca dnia i ta szansa na opady deszczu cały czas spada. Jutro od 12 do 20 stopni, ale może padać deszcz w niedzielę. 17, a w przyszłym tygodniu upały.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na wszelki wypadek, na sobotę i na niedzielę nie wystawiajcie prania na balkon, bo trzeba będzie potem suszyć w domu.
1: Ale będzie kiedy suszyć w przyszłym tygodniu.

0: Mundial. To słowo będziemy przez najbliższe kilka dni, kilkanaście dni odmieniać przez wszystkie przypadki. Mundial 2026 rozpoczęty. W Meksyku wczoraj odbył się mecz otwarcia. Gospodarzami zmagań o miano najlepszej drużyny piłkarskiej świata są Stany Zjednoczone i Kanada.
1: No tak, ale kibice trzymają kciuki na całym świecie z fanami różnych drużyn i przedstawicielami kilku państw. Rozmawiała w Barcelonie Agata Król.
2: Mieszkam we Francji, ale moją drużyną jest Algeria. Chcę, żeby ten kraj zdobył mistrzostwo i stał się mistrzem świata. Będę oglądał w telewizji mecz Algeria-Argentyna. Wspieram Niemcy. Niemcy to numer jeden, a potem Hiszpania. Jestem zagorzałym kibicem. Która drużyna jest pana ulubioną? Hiszpania oczywiście. Jestem Hiszpanem. Jestem z Walencji, więc Hiszpania. Myśli pan, że wygrają? To trudne. Kibicuję także Argentynie, bo to być może ostatnie mistrzostwa świata Messiego. Moją ulubioną drużyną jest Moto Jelcz-Oława. To mała drużyna z mojego rodzinnego miasta i jedyna drużyna, jaką znam. Z jakiego miasta?
3: Oława, in Poland.
4: Miło pana poznać.
3: Miło. Także ja tylko chodzę na mecze Moto Jelcza, ale jestem wielkim fanem. Nasi nie grają, kogo ja tam będę oglądał?
0: Proszę bardzo, mamy fanów na całym świecie. Polska reprezentacja nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale podczas Mundialu nie zabraknie polskich akcentów.
1: Tak, bo wśród ponad 50 sędziów znalazł się Szymon Marciniak. W polskim zespole sędziowskim są też ponadto asystenci Tomasz Listkiewicz, Adam Kupski i Tomasz Kwiatkowski.
0: A finał turnieju 19 lipca.

0: Muzyczne rytmy w Radio Pole dla wszystkich tych, którym potrzeba dodatkowej dawki energii. To była Jennifer Lopez za kwadrans, godzina 8:00, a do nas dzwonią słuchacze pod 774-541-541.
1: I Marek z Prudnika Śląskiego ma tutaj bardzo ważne informacje, bo okazuje się, że mamy komu kibicować.
2: Dzień dobry panie redaktor i panie redaktorze, słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego. No rozmawialiście o mundialu. Ja myślę, że mundial jednak jest trochę przereklamowany. Polaków nie ma, a ja bym tutaj podpowiedział słuchaczom Radia Opole, że my jednak mamy komu kibicować, bo właśnie ruszył 94. 24-godzinny wyścig w Le Mans. I jesteśmy po treningach, a jutro o 16:00 start do tej 24-godzinnej jazdy. No i oczywiście nasz Robert, który w zeszłym roku wygrał ten wyścig, znowu w zespole Ferrari.
0: Okazuje się, że Robert to jest takie imię, które jest skazane na sukces i to nie tylko w przypadku Kubicy. Lewandowskiego też mam na myśli, ale myślę sobie, że jest taki jeden sport nasz narodowy, w którym kibiców nie brakuje. Co roku gromadzi tłumy i co roku całkiem nieźle nam to wychodzi.
1: Wiesz, pici polo na dwie bramki?
0: Nie, grillowanie.
1: A, no to tak. To
0: tutaj szwagier jest faworytem.
1: Mistrzem świata.

0: Jeżeli spieszycie się do pracy na 8, to do tej 8 pozostało jeszcze 5 minut. Których dróg unikać, o tym wam powiemy w Autopilocie Radio Opole.
1: Macie na 8, a jesteście daleko, to już olejcie.
0: Zwolnijcie. Już i tak zdążycie się spieszyć,
1: prawda? To już posłuchajcie sobie wiadomości na spokojnie o 8.
2: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
3: Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: Jak mogę cię uszczęśliwić, kochanie?
7: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
8: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
9: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
12: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
13: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
14: Droga wojewódzka numer 901 między Pludrami a Pietraszowem w powiecie oleskim jest już przejezdna. Jeżeli chodzi o Opole, Oleska do Chabrów, budowlanych w kilku punktach, wlotówki od strony Lędzin i Zawady, problemy także na obwodnicy północnej czy ulicy Spycharskiego. To punkty, w których musicie nieco zwolnić. Jeżeli chodzi o remonty, DK46 w Grodzcu, tam mamy wahadło, DK45 Zawada Jołowa, tu też wahadła, no i Wołczyn, Kluczbork, DK42, tam remont przejazdu kolejowego. A czwórka w porządku, więc życzę szerokiej drogi.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
1: A my dzisiaj mamy 12 dzień czerwca w kalendarzu. Za chwilę będzie już godzina 8, czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
15: W Irlandii Północnej wciąż niespokojnie po ostatnim ataku nożownika z Belfastu. Opolska Caritas przekazała kolejne wsparcie dla Balcarzowic. Nadal nie wiadomo, co z rządowym programem CPN i o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Na te wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
15: Na początek Kędzierzyn-Koźle. Nie żyje mężczyzna, który 3 czerwca doznał obrażeń ciała podczas zdarzenia przy ulicy Mostowej. 48-latek doznał wówczas wypadku, jadąc hulajnogą elektryczną, informuje oficer prasowy tamtejszej policji, młodsza aspirant Klaudia Tokarczyk.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 48-letni mężczyzna, jadąc hulajnogą elektryczną, stracił panowanie nad pojazdem przez nadmierną prędkość i uderzył w przydrożne drzewo. 48-latek odniósł w wyniku wypadku poważne obrażenia ciała. Mimo działań ratunkowych mężczyzna zmarł w szpitalu.
15: Irlandia Północna liczy straty po kilku dniach zamieszek. Minionej nocy nie doszło do tak poważnych starć jak wcześniej, choć policja ponownie musiała reagować podczas protestów w kilku miejscowościach. Wszystko zaczęło się od ataku nożownika na mieszkańca Belfastu, przypomina Anna Rączkowska.
16: Prawie 200 osób wzięło udział w proteście pod Belfastem, który zakończył się bez incydentów. Spokojnie przebiegała również demonstracja w centrum stolicy Irlandii Północnej. Policja interweniowała jednak w miejscowościach Glengormley oraz Portadown. Bilans ostatnich dni jest ogromny. Rannych zostało 41 policjantów i aresztowano 22 osoby. Uszkodzono 17 radiowozów. Tylko podczas jednej nocy Straż Pożarna odebrała 82 zgłoszenia dotyczące pożarów samochodów, budynków, przystanków i kontenerów na śmieci. Dla wielu cudzoziemców ostatnie dni były szczególnie trudne. Część rodzin wyprowadziła się z domów po tym, jak w internecie zaczęły pojawiać się informacje wskazujące adresy domów zamieszkiwanych przez imigrantów.
15: Wracamy do regionu. Kolejne wsparcie od Caritas diecezji opolskiej trafiło do poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach. Tym razem jest to sprzęt do sprzątania podwórek, tłumaczy Artur Wilpert z Caritas diecezji opolskiej.
17: Każda poszkodowana rodzina dostała taki zestaw narzędziowy. Taczka, łopaty, grabie, miotły, wiadra. Zestaw, który w tej długofalowej renowacji zawsze będzie w ogrodzie, w obejściu potrzebny. Wspaniała akcja, która dodaje tym ludziom otuchy. Dachówki są ciągle gdzieś widoczne, odpady jeszcze, konstrukcje dachowe gdzieś tam na ogrodach, na polach ciągle leżą.
15: Wcześniej organizacja przekazała części poszkodowanych osuszacze, a jej kuchnia w Raciborzu wspomagała mieszkańców ciepłym posiłkiem.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
15: Wszystko gotowe do wielkiej fety z okazji przyjęcia do sił powietrznych samolotów F-35. Ta odbędzie się dziś o 11:00. Powitanie w bazie poprzedzi przelot myśliwców nad Polską. Więcej na ten temat wie Agnieszka Drążkiewicz.
18: 3 myśliwce zaprezentują się nad 3 dużymi miastami. Najpierw Gdańsk i rejon Westerplatte już około godziny 9:40.

0: 35. Potem warszawska Cytadela i zwieńczenie przelotu pokazowego, czyli Kraków i Wzgórze Wawelskie. Wszystko zaplanował dowódca bazy Własku, pułkownik Krzysztof Duda.
1: To element systemu zbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne.
0: Po oficjalnym przelocie oficjalne powitanie w bazie, po tym jak myśliwce wylądują, zostaną przywitane tradycyjnym wodnym salutem. Kolejnych 14 maszyn przyleci do Polski do końca tego roku, a następne 12 w roku 2027.
2: Polska zamówiła w sumie 32 takie maszyny. Aktualności, które wpływają na Twoje życie. Nadal nie podjęto decyzji w sprawie przedłużenia obowiązywania pakietu ceny paliwa niżej. W tej sprawie wciąż trwają analizy, a minister energii Miłosz Motyka przypomniał, że wszystkie scenariusze są na stole.
3: To jest oczywiście wysiłek dla budżetu. Przygotowujemy się też do tego, żeby stopniowo z tego pakietu wychodzić. Kluczowe, by sytuacja w Bliskim Wschodzie się po prostu unormowała. To będzie nam dawało gwarancję tego, że po ewentualnym zakończeniu pakietu te ceny po prostu nie wzrosną.
2: Koszt programu to około 1 600 000 000 zł miesięcznie. I jeszcze zaproszenie na poradną rozmowę Radio Opole. Kwadrance po 8 gościem Ireneusza Prochary będzie burmistrz Leśnicy, a jednocześnie przewodniczący śląskich samorządowców Łukasz Jastrzębski. Wśród tematów m.in. niedawny apel o remont amfiteatru na Górze Świętej Anny skierowany do resortu obrony.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Taki piątek to powinien być w każdy czwartek, wtedy zwłaszcza kiedy pada, a i w sobotę by się piątek przydał, pogodowo przynajmniej. Gdybyśmy mogli zrobić copy w Kwejto, wcale byśmy się nie pogniewali. Dzisiaj do 19 stopni i do tego też dużo słońca.
6: Jutro nawet cieplej, ale co z tego, jak będzie padać? I jest szansa na to, że będzie padać przez cały dzień. Niedziela też słaba, 17 maksymalnie, ale połowa przyszłego tygodnia to już lato. Lato na grubo.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No i czas najwyższy, bo ten czerwiec to taki był trochę jesienny, trochę wiosenny, a w końcu lato ma się właśnie w czerwcu zacząć.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
1: Po reklamie.

0: radio. Pole można słuchać za FM, można też słuchać w internecie, ale też w internecie można oglądać, do czego zachęcamy, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy o poranku poranną rozmowę.
1: Dlatego przenosimy się do studia obok i tam już Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy, a zarazem przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, czyli organizacji macierzystej dla śląskich samorządowców. Dobrze wymieniłem?
4: Zgadza się. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie burmistrzu, temat, można powiedzieć, rzeka, czyli kwestia remontu amfiteatru i pomnika na Górze Świętej Anny. Postanowiliście jako śląscy samorządowcy zwrócić się do Ministerstwa Obrony Narodowej o wyjaśnienia. Bo rozumiem, że czujecie niedosyt po tej deklaracji, że zostanie wyremontowany pomnik.
4: Ten niedosyt wynika z tego, że jako śląscy samorządowcy, a tu w szczególnej mierze powiat strzelecki i gmina Leśnica, na terenie której leży i pomnik czynu powstańczego w Górze Świętej Anny, i amfiteatr, no jesteśmy żywotnie zainteresowani tą przestrzenią, też przez wiele, wiele lat powiat strzelecki w imieniu Skarbu Państwa zarządzał tą przestrzenią. Ostatnie 5 lat dopiero w zarządzie pomnik amfiteatr jest w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej. Pierwotnie dokumentację remontu kompleksowego całości przygotowaliśmy wspólnie z powiatem strzeleckim. W oparciu o tą naszą dokumentację pracował MON, więc byliśmy w przeświadczeniu, jesteśmy w przeświadczeniu cały czas, że całość będzie wyremontowana i pomnik, i amfiteatr. Jednakże 2 tygodnie, 3 tygodnie temu informacja, że w pierwszym etapie będzie wyremontowany pomnik dojścia do amfiteatru. Jako żywotnie zainteresowani tym tematem napisaliśmy pismo, prośbę do pana ministra Kosiniaka-Kamysza o wyjaśnienie, o poinformowanie nas, gdzie jesteśmy w tym temacie. My z chęcią jesteśmy w stanie się włączyć w temat budowania jakiejś koncepcji na przyszłość dla pomnika i amfiteatru w Górze Świętej Anny.
3: A jakieś potwierdzenie, że to pismo dotarło, że zostało dobrze przyjęte, że będzie odpowiedź, macie już?
4: Działamy jako ministerstwo, jako administracja, więc są oficjalne kanały komunikacji. Mamy potwierdzenie, że pismo zostało zarejestrowane i wpłynęło formalnie do ministerstwa. Czekamy teraz na jakąkolwiek reakcję. Z drugiej strony jestem przekonany, że pan minister z odpowiednimi służbami pochyli się nad tym tematem i rzeczywiście odpowie na te nasze pytania. Niezbyt skomplikowane, jednak myślę, że warto taką wiedzą, jakie plany ministerstwo ma względem pomnika i amfiteatru, dzielić się.
3: To jest trochę zaskakujące, przyzna pan, bo pamiętam, że jeszcze niedawno dominowało takie przekonanie, że no, Ministerstwo Obrony Narodowej to nie jest właściwa instytucja, żeby zajmować się pomnikami, a tymczasem okazuje się, że jednak tak.
4: Znaczy, na to nie mieliśmy jako samorządy wpływu. 5-6 lat temu, jak dobrze pamiętam, została podjęta decyzja, że no, właściciel zostaje ten sam, czyli Skarb Państwa, ale zarządzający zmienia się z starosty strzeleckiego jako reprezentanta Skarbu Państwa, zmienił się zarządzający, jest teraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Na to nie mieliśmy wpływu, było to pewnego rodzaju zaskoczenie dla nas, ale okej, taka decyzja była podjęta, dzisiaj piłka jest po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i staramy się no, jako samorządowcy, jako śląscy samorządowcy tego tematu pilnować.
3: Mówi pan, że to pierwszy etap, więc to sugeruje, że jednak jest jakiś plan, jakiś pomysł na to, żeby w dalszym etapie te prace postępowały.
4: Oby, bo tak właściwie patrząc na amfiteatr i na pomnik, to można powiedzieć, że to są dzieci trudnych czasów. No. Można powiedzieć, że to są tak, dzieci trudnych rodziców, bo jeden i drugi obiekt jest obciążony swoim pochodzeniem. Amfiteatr po niemieckim, a pomnik czynu powstańczego po komunistycznym. Ale taka jest ich historia i tego się absolutnie nie zmieni. My musimy się dzisiaj z tym tematem zmierzyć. Tylko pojawia się pytanie, dlaczego te dwoje dzieci i pomnik i amfiteatr ma być traktowane nierówno. Bo w dzisiejszych czasach okazuje się, że pomnik ma nowego rodzica, który się nim interesuje, czyli państwo polskie, a amfiteatr to takie dziecko sierota się okazuje, a zaraz obok pomnika znajduje się w tej przestrzeni Góry Świętej Anny. I to jest zastanawiające, dlaczego Oboje dzieci z trudną historią. Jedno jest traktowane na dzisiaj trochę lepiej niż to drugie.
3: No i trudno sobie chyba wyobrazić też w przyszłości taki pięknie odremontowany pomnik, mający za tło rozsypujący się amfiteatr.
4: No, racja, to nie będzie dobrze korespondowało z wyremontowanym pomnikiem. Ja mam pewną obawę, że tutaj decyzja o niedotykaniu zbyt mocnego w kontekście remontu amfiteatru no, wynika z tego trudnego pochodzenia poniemieckiego. I chyba to jest taki element, który nie do końca jeszcze wewnętrznie w Polsce jakoś przetrawiliśmy, chociaż w samym Opolu mamy rewelacyjne przykłady, jak państwo polskie wyremontowało w ostatnich latach wiele budynków poniemieckich, które dzisiaj są używane przez szeroko rozumianą naszą polską administrację, zaczynając chociażby od budynku Radia Opole, który był budowany przed laty jako siedziba Industrii und Handelskammer für Provinz Oberschlesien. I dzisiaj funkcjonuje w tym budynku Radio Opole.
3: A wcześniej Dom Kultury.
4: Mamy pięknie wyremontowany dworzec główny PKP. Można powiedzieć perełka architektury w województwie opolskim. Mamy w ostatnim roku rewelacyjnie wyremontowaną Komendę Główną Wojewódzkiej Policji w budynku, który był budowany jako siedziba Reichsbahn Direktion, czyli dyrekcji kolei, a w budynku administracji, który był budowany lata temu jako Regierungsbezirk Opeln, siedziba Rejencji Opolskiej, dzisiaj funkcjonuje Urząd Wojewódzki. Czyli mamy piękne przykłady, jak potrafimy stare budynki, można powiedzieć również z trudną historią, po trudnych rodzicach, wyremontować i dzisiaj wykorzystywać. Dlaczego nie zrobić tego z amfiteatrem?
3: No ale to nie jest po prostu tak, pomijając jakby te kwestie ideologiczne i historyczne, że po prostu nie ma pieniędzy na remont tego dużego i kosztochłonnego obiektu.
4: Ja jestem przekonany, że budżet państwa polskiego, budżet na dzisiaj Ministerstwa Obrony Narodowej jest w stanie ten ciężar remontu amfiteatru udźwignąć, jeżeli znalazły się środki finansowe na pomnik. Dlaczego nie znalazły się na amfiteatr? To jest kwestia, moim zdaniem, chęci podjęcia odważnej decyzji i pokazania, że podobnie jak te budynki w mieście Opolu, również da radę wyremontować amfiteatr. Albo szukać innej drogi dla amfiteatru.
3: Właśnie, a jakby tak ministerstwo przyszło do was, samorządowców, i powiedziało, no to bierzcie sobie ten amfiteatr, szukajcie pieniędzy na remont.
4: Ja uważam, że jako samorząd jesteśmy absolutnie za mali. Ja jestem gmina, która ma 7 tysięcy mieszkańców i to też trzeba patrzeć na skalę problemu i na możliwości tego, który ten problem ma rozwiązać. Ja widzę, że MON ma ten potencjał na rozwiązanie tego problemu. Gmina Leśnica absolutnie nie, ale można szukać też innej drogi, wychodząc poza granice Polski. Mamy amfiteatr w Rzymie. Inna skala, który też ma trudną, krwawą historię, który nie jest odbudowany, ale jest zabezpieczony, jest udostępniony w sposób bezpieczny turystom i dzieje się tam na dzisiaj nowa historia amfiteatru w samym Rzymie. Ten amfiteatr na Górze Świętej Anny absolutnie nigdy tak nie był zniszczony jak ten rzymski. Tam jest kwestia może rzeczywiście podremontowania go, ale nie doprowadzajmy do sytuacji takiej, że kolejny obiekt historyczny, może z trudną historią, ale znika z naszej przestrzeni. Zachwycamy się wyremontowanymi budynkami w Opolu, tymi administracyjnymi. Zachwycamy się remontowanymi w województwie opolskim pałacami, starymi poniemieckimi, które są remontowane siłą lokalnych przedsiębiorców. To dlaczego państwo polskie nie chce się zmierzyć z amfiteatrem?
3: To prawda, tym bardziej, że przecież pamiętamy w ostatnich latach były próby wykorzystywania tego amfiteatru, czy do organizacji jakichś koncertów, czy imprez plenerowych, ale to się nie może odbywać, jeżeli tam jest niebezpiecznie, czy jeżeli obiekt nie jest zabezpieczony.
4: Dokładnie tak. I w tej kwestii ja absolutnie rozumiem osoby odpowiedzialne za ten obiekt w MON-ie, które mówią, jest niebezpiecznie, nie udostępniamy go innym osobom. Rozumiem to jako burmistrz, bo nie zrzucę z siebie tej odpowiedzialności, jakby coś tam złego się stało. ale co roku ten stan techniczny będzie się pogarszał i nie chciałbym za 10 lat spotkać się w radiu, gdzie będziemy dyskutować. No musimy właściwie w całości ograniczyć, ogrodzić amfiteatr, bo tam już jest niebezpiecznie, nawet nie można tam wchodzić. Liczę na to, że to jest ten moment, żeby podjąć odważną decyzję o wyremontowaniu amfiteatru.
3: Łukasz Jastrzębski z gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Cool and the Gang w Radio Push jest fresh, a my mamy najświeższe informacje za polskich dróg,
1: które nam przedstawi Kuba Biel.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Zaczynamy od kolizji. Szydłowiec Śląski. Tutaj spotkały się zabisko Volkswagen i Toyota. Mamy kolizyjkę, więc uważajcie. Kędzierzyn-Koźle, ulica Bema, na łuku drogi. Tam mieliśmy potrącenie rowerzysty, ale zakwalifikowane jako kolizja, nie wypadek, więc raczej nic bardzo poważnego. Oby. Jeżeli chodzi o utrudnienia związane z tym, co na drogach w Opolu i w okolicach, obwodnica północna, tutaj niewielkie problemy przy przebudowie wlotówki od Zawady i Lędzin, budowlanych w kilku punktach, Spychalskiego, Nozimska w kilku punktach, ale głównie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, nie jest źle.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Pół do dziewiątej. Mieszkańcy odczuwają niedosyt po ostatnich zapowiedziach dotyczących przyszłości historycznego kompleksu na Górze Świętej Anny. W porannej rozmowie Radia Opole burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzębski podkreślał, że wciąż brakuje konkretnych informacji o zakresie planowanych prac. Dlatego samorządowcy zwrócili się do ministra obrony z prośbą o wyjaśnienie, czy renowacja obejmie również amfiteatr. Dotychczas resort nie odpowiedział na pismo. Zdaniem Łukasza Jastrzębskiego trudno sobie wyobrazić odnowiony pomnik w sąsiedztwie zaniedbanego amfiteatru. Jak dodał, wątpliwości wokół remontu mogą wynikać z nazistowskiego rodowodu obiektu, choć jak zaznaczył, jest on historią, częścią historii regionu, której nie da się zmienić.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Organizacje przedsiębiorców proponują rządowi projekt ustawy, która ogranicza podstawy prawne do tymczasowego aresztowania, informuje Rzeczpospolita. Przedsiębiorcy skarżą się na plagę niesłusznych aresztowań. Gazeta zwraca uwagę, że nadużywanie tego środka, zwłaszcza wobec przedsiębiorców, to problem, który od lat wytyka polskim władzom Europejski Trybunał Praw Człowieka. Najważniejszą proponowaną zmianą byłoby usunięcie przepisu, który pozwala na areszt wyłącznie z uwagi na grożącą karę 8 lat więzienia za dany czyn. Kolejne wiadomości Radia Opole już za niespełna pół godziny, w nich m.in. o zbliżającym się remoncie filii Młodzieżowego Domu Kultury na opolskim osiedlu Armii Krajowej.
5: Wiele różnych nowych pracowni, dużo lepsza infrastruktura, pojawi się też duża sala. To jest modernizacja starego budynku, ale też powstanie ta nowa część.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Słońce mamy od samego rana i tak zostanie aż do wieczora dzisiaj. Synoptycy mówią, że maksymalnie najcieplej to będzie 19 stopni, a teraz 14 w stolicy województwa.
6: Maksymalne temperatury na kolejne dni bardzo podobne do tych, które mamy dzisiaj. Jutro 20, w niedzielę 17, ale weekend ma być bardzo deszczowy. Za to połowa przyszłego tygodnia to już lato.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Ale takie lato w Kongo, bym powiedział.
0: No bo jak mają być 30-stopniowe temperatury?
6: 34 ja mam.
0: Ale ja bym jeszcze tak się nie rozpędzała, bo na festiwal to miały być takie temperatury. Potem miało lać, a potem jeszcze to się zmieniło, także poczekamy, zobaczymy, ale trzymamy kciuki.

0: ale sobie tańczymy.
1: Weekend to brzmi po prostu już jak wakacje. Mamy 19 minut do godziny 9. Trochę w wakacyjnym klimacie jesteśmy, ale jesteśmy też w futbolowym klimacie, bo przecież wczoraj rozpoczął się Mundial 2026, a kibice narzekają. Nie na grę, nie na to, że naszych tam nie ma.
2: Nie, no na to już nie narzekamy.
1: Już zdążyliśmy ponarzekać, ale narzekają na godziny niektórych meczów, które będą rozgrywane na Mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Meksyku.
2: Fani futbolu przygotowani już byli na ten mecz otwarcia, bo on był o normalnej godzinie. Meksyk i Republika Południowa Afryki, początek tego spotkania było o godzinie 21.
1: Dało się to wszystko oglądać, no ale pytanie, czy kibice są gotowi oglądać także te mecze, które się będą odbywały nad ranem polskiego czasu?
3: Zamierzam, ale tylko o tych rozsądnych porach, czyli tych takich korzystnych dla Europejczyków. 19-21.
4: Wie pan, raczej chyba nie.
2: Ale to dlatego, że nasi nie grają?
4: Nie, dlatego wie pan, że to są godziny takie niezbyt przyjazne.
5: Przeanalizowałem sobie terminarz z uwagi na to, że no, jestem sympatykiem futbolu, natomiast pory są ewidentnie nieeuropejskie, więc po prostu tylko wybrane mecze, które będą w jakiejś tam porze nie snu.
2: No właśnie i dlatego ja tak patrzę na najbliższe mecze. Kanada-Bośnia, 21. Okej. Ale Stany-Paragwaj już o 3 grają. Potem Katar-Szwajcaria, 21, a Brazylia-Maroko o północy.
1: To potem jak ktoś przyjdzie niewyspany do pracy, no to będzie mówił, no po prostu siedziałem przed telewizorem, oglądałem piłkę.
2: Potem Australia-Turcja już o 6 rano, Niemcy Curaçao o godzinie 19.
1: Curaçao, tak się mówi.
2: Curaçao.
1: Tak. No to tak będziemy
2: Haiti,
1: właśnie...
2: Szkocja trzecia.
1: Będziemy tak ekscytować się tymi godzinami do 19.
2: To jest najgorsze, że ja właśnie wymieniłem drużyny, które grają na Mistrzostwach Świata. Prawda?
1: Tak.
2: Katar, Haiti, Curaçao.
1: A Polski jak nie było, tak nie ma.
2: Wybrzeże, nie, oni dobrzy są akurat.
6: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi.
1: Jako pierwsi gramy odpowiedź kanadyjską
2: Kongo
1: na hymn mundialu nagrany przez Shakirę, Andrea Bocelli, David Guetta. Dajcie to głośniej.

0: Nareszcie, to jest słowo klucz w przypadku wielu par, które bardzo długo czekają na to, żeby zalegalizować swój związek. Szukaliśmy różnych ciekawostek na ten właśnie temat, no i znaleźliśmy taką o José Manuelu Rili i Martinie Lopez, którzy poznali się w Paragwaju w 1933 roku. Zakochali się, założyli rodzinę, no i spędzili razem całe życie, ale oficjalnie małżeństwem długo nie byli.
1: Krótko mówiąc, w konkubinacie byli.
0: No tak?
1: Doczekali się 8 dzieci, 50 wnuków, 35 prawnuków i co najmniej 20 praprawnuków. Przez dziesięciolecia żyli jak małżeństwo, a ich związek został nawet formalnie zarejestrowany. Mimo to brakowało im jeszcze jednego ważnego momentu.
0: No tak, dokumentu takiego, który by potwierdził ich sakramentalne powiedzenie sobie tak. Dopiero to zrobili po 80 latach. Pan młody miał wtedy, uwaga, 103 lata, panna młoda, no młoda, 99.
1: Ceremonia odbyła się w ogrodzie przed ich domem i zamieniła się w ogromne rodzinne spotkanie kilku pokoleń.
0: Martina przyznała później, że do ślubu namówiły ich dzieci, a może wnuki, a może i prawnuki, które od lat pytały rodziców, na co wreszcie czekają.
1: No tak, po 80 latach wspólnego życia odpowiedź w końcu nadeszła i powiem ci, to jest bardzo dobry plan na życie, bo kłócić będą się wtedy dopiero na starość.
2: Radio Opole. Sławisz nas wszędzie.
3: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

0: Za 3 minuty będzie godzina 9, punktualnie o 9. Kolejne wiadomości w Radiu Opole. No i dzisiaj także będzie dużo o sporcie, to w wiadomościach sportowych.
1: Także zostańcie z Radiem Opole, bo 9 już za 2,5 minuty.
2: Poranek z Radiem Opole.
3: Reklama.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
6: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
5: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
7: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
8: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
9: Generalnie już bardzo spokojnie na opolskich ulicach. Jeżeli mogę wskazać punkty, w których rzeczywiście poruszamy się troszkę wolniej, to jest to ulica Budowlanych do centrum, właściwie na dojeździe do przejazdu kolejowego. No i ulica Spychalskiego w kierunku ulicy Piastowskiej. To dwa punkty, które naprawdę poruszają się nieco wolniej. Poza tym już okej, jeżeli chodzi o Opole i okolice. Przypominam oczywiście o utrudnieniach, które występują, a związane są z przebudowami tras lub jakimiś remontami. Tak jest między innymi na DK46 w Grodźcu. Do końca września będziemy mieli tam wahadło, czy też DK45 na odcinku Zawada-Jałowa. A4, okej.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: To był ostatni poranny autopilot w Radiu Opole, ale informacje z dróg w Radiu Opole oczywiście na bieżąco. Już teraz godzina 9, pora na wiadomości z kraju, ze świata i z naszego regionu.
10: Na Podkarpaciu znaleziono szczątki nienarodzonych dzieci. Na miejscu wciąż pracują służby.
11: Pierwsze ustalenia wskazują na patomorfologa, który tam być może dokonywał tych rzeczy.
10: Przedsiębiorcy mogą już składać oferty w przetargu na remont filii opolskiego MDK. A w sporcie oczywiście o pierwszych rozstrzygnięciach tegorocznego mundialu.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: To były zapowiedzi, teraz konkrety, Daniel Klimczak.
10: A zaczynamy od spraw lokalnych. Mieszkańcy odczuwają niedosyt po zapowiedziach dotyczących przyszłości kompleksu historycznego na Górze Świętej Anny, wskazywał w porannej rozmowie Radio Opole burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzębski. Jak powiedział nasz gość, w sprawie nadal brakuje konkretów.
12: Jesteśmy przeświadczeni cały czas, że całość będzie wyremontowana. Jednak 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu informacja, że w pierwszym etapie będzie wyremontowany pomnik dojścia do amfiteatru. Napisaliśmy prośbę do ministra Kosiniaka-Kamysza o wyjaśnienie, gdzie jesteśmy w tym temacie. Jesteśmy w stanie się włączyć w temat budowania jakiejś koncepcji na przyszłość.
10: Łukasz Jastrzębski wskazywał, że trudno jest sobie wyobrazić odrestaurowany pomnik w otoczeniu zaniedbanego amfiteatru, a niejasności co do renowacji tej części kompleksu mogą być spowodowane jego rodowodem.
12: Decyzja o niedotykaniu zbyt mocnego w kontekście remontu amfiteatru wynika z tego trudnego pochodzenia poniemieckiego. Chyba to jest taki element, który nie do końca jeszcze wewnętrznie w Polsce przetrawiliśmy, chociaż w samym Opolu mamy rewelacyjne przykłady, jak państwo wyremontowało w ostatnich latach wiele budynków poniemieckich.
10: To m.in. Komenda Wojewódzka Policji czy Urząd Wojewódzki. Nasz rozmówca podkreślał, że mimo iż amfiteatr na Górze Świętej Anny zbudowali naziści, jest to element historii naszego regionu. Wyrażał też przekonanie, że budżet państwa jest w stanie udźwignąć koszt remontu.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: W wiadomościach teraz Podkarpacie. w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem odkryto zakopane w ziemi szczątki nienarodzonych dzieci. Jak wiecie z wiadomości, znaleziska dokonali pracownicy budowy osiedla domów jednorodzinnych. Na miejscu wciąż trwają czynności, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
11: Nie są ujawniane żadne informacje, są na razie domysły oraz pierwsze informacje, kto był poprzednim właścicielem tej działki. Także wskazania sąsiadów oraz pierwsze ustalenia wskazują na patomorfologa, który będąc tam być może dokonywał tych rzeczy. Sprawa jest na pewno rozwojowa, aczkolwiek bardzo bulwersująca.
10: Według wstępnych informacji odkryto szczątki co najmniej 13 płodów. Konieczne będzie jednak szczegółowe zbadanie terenu.
11: Na pewno dalsze badania techników kryminalistycznych, policji, przeszukanie szerszego terenu, sprawdzenie na pewno czasu okresu pochodzenia tych szczątków. No i czy to się skończy tylko na 13? Daj Boże, że tak.
10: Prokuratura na razie nie komentuje sprawy.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
10: Minister finansów zapowiada czwartą ustawę o kryptoaktywach. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował przepisy, które miały uregulować ten rynek. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
3: Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że regulacje są potrzebne.
13: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, by ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby rządził się zasadami jak z dzikiego zachodu.
3: Doradca prezydenta Szymon Stachowiak tłumaczył, że weto wynika z braku współpracy ze strony rządowej.
14: Jak miał się zachować prezydent, jeżeli wyraźnie zaznaczył, z czego wynikało jego weto i dostaje nagle praktycznie taką samą ustawę?
3: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do rządu o wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań i zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli poprawki zostaną uwzględnione.
10: Wracamy do regionu. Do 10 lipca trwa przyjmowanie oferty w przetargu na remont filii MDK przez ulicę Skautów Opolskich. Będzie to miejsce z mnóstwem atrakcji, które pozwolą rozwijać talenty, zapowiada prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
15: Wiele różnych nowych pracowni, dużo lepsza infrastruktura, pojawi się też duża sala, więc będzie można organizować choćby spotkania z kabaretem, wieczory autorskie, kino. To jest modernizacja starego budynku, ale też powstanie ta nowa część.
10: Szacowany koszt prac to około 40 milionów złotych.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
10: 4,5 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
16: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Za nami pierwszy dzień piłkarskich mistrzostw świata. Na inaugurację mundialu współgospodarz turnieju, reprezentacja Meksyku bardzo pewnie pokonała Republikę Południowej Afryki 2-0. Bramki zdobyli w 9 minucie Julian Quiñones, a po przerwie w 67 wynik ustalił Raul Jimenez. W drugim spotkaniu tej grupy w Guadalajarze Czechy rywalizowały z Koreą Południową. Wynik otworzyli nasi południowi sąsiedzi. W 59 minucie piłkę do siatki skierował Ladisław Krejci. Ci później trafiali już tylko zawodnicy z Azji. Hwang In w 67 i Oh Hye-on w 80. Dziś wieczorem pierwszy mecz na mistrzostwach rozegrają zespoły z grupy B, drugi współgospodarz turnieju Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. Zespół z Bałkanów drugi raz awansował na mundial. Nie należy do faworytów, ale zarówno eksperci, jak i kibice liczą na historyczny sukces, czyli awans do fazy pucharowej.
17: Największą nadzieją drużyny pozostaje 40-letni kapitan Edin Dzeko, najlepszy strzelec w historii reprezentacji. To właśnie on doprowadził zespół do awansu, zdobywając 6 bramek w eliminacjach. Selekcjoner Sergej Barbares zbudował zespół łączący doświadczenie z młodością. Awans na mundial był dużą niespodzianką. Bośniacy wyeliminowali w barażach Walię i czterokrotnych mistrzów świata Włochów. To sprawiło, że w kraju wzrosły oczekiwania wobec drużyny. W fazie grupowej Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem. Zdaniem analityków Szwajcarzy są faworytem grupy, natomiast walka o drugie miejsce powinna się rozstrzygnąć między Bośnią a gospodarzami z Kanady.
16: Mówił Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Bałkanach. Początek meczu Kanada-Bośnia i Hercegowina w Toronto o godzinie 21. czasu polskiego. Zmieniamy temat. Kolejny mecz w rozgrywkach Ligi Narodów rozegra dziś reprezentacja Polski siatkarzy. Rywalem biało-czerwonych będzie Japonia. Piłka pójdzie w górę o godzinie 14. W pierwszym meczu na turnieju w Chinach Polacy pokonali Kubę 3-0, a wczoraj przegrali ze Słowenią 2-3. Hokejści Carolina Hurricanes bliżej wywalczenia Pucharu Stanleya w walce o mistrzostwo Ligi NHL objęli prowadzenie 3-2 po tym, jak w piątym spotkaniu finału pokonali na swoim lodowisku Vegas Golden Knight 4-2. Szósty mecz, który może być ostatnim w walce o mistrzostwo, w niedzielę w Las Vegas. Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski awansowali do półfinału gry podwójnej podczas tenisowego turnieju rangi Challenger w Bratysławie. Drzewiecki i Matuszewski wygrali z czeskim duetem Hynek Bartoń i Filip Duda 7-6, 7-6. Następnymi przeciwnikami Polaków będą Hiszpan Inigo Cervantes i Ukrainiec Denis Mouchanow.
2: Pogoda.
1: Na termometrach teraz w naszym regionie mamy około 16 stopni i dużo słońca będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Szansa na opady deszczu jest niewielka dzisiaj, więc dobrze to wygląda.
0: Już teraz błękitne niebo nam towarzyszy dzisiaj do 19, miejscami do 20 stopni. Jutro temperatura podobna, ale już jutro zaczną się opady deszczu, które mają nam towarzyszyć także i w niedzielę, a od poniedziałku coraz więcej słońca i coraz cieplej.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jutro ma być deszcz, a festiwal książki dzisiaj się rozpoczyna w stolicy województwa opolskiego. No to jeżeli się wybieracie jutro po książki, to z jakąś siatką, tak żeby wam nie zmokły.
1: No i parasoleczkę weźcie. I będzie koniecznie. Wtedy fajnie i przyjemnie. Dzień dobry o poranku w Radio Opole.

0: minut po godzinie 9. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Kilka dni temu bardzo się cieszyliśmy z powodu tego, że tytuł superdzielnicowego 2026 trafił do nas na Opolszczyznę. Tak się składa, że ten superdzielnicowy jest razem z nami w studiu. To młodszy aspirant Krzysztof Kuczmera z posterunku policji w Leśnicy. To komenda powiatowa powiatowa policji w Strzelcach Opolskich. Cześć, dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, witam radiosłuchaczy.
0: A razem z tobą dla ochrony jest podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Cześć Marta.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Jak się zostaje superdzielnicowym?
3: Co żeś narobił, że jesteś superdzielnicowy?
1: Co narobiłem? Myślę, że to ogólną pracą w moim rejonie mieszkańców.

0: Mieszkańcy mnie docenili i zostałem tym super dzielnicowym. Było kilka takich większych akcji, ale myślę, że za całokształt zostałem super dzielnicowym.
1: No właśnie, ja chciałem zapytać o te większe akcje w takim razie, bo one najbardziej zapadają w pamięć na pewno wielu osobom.
0: Tak, na pewno. Większe akcje to było odnalezienie sprawcy skradzionego baranka ze szopki w Ujeździe.
2: Brzmi to fantastycznie.
0: 2024 rok, pierwszy dzień świąt. Na pewno to było, obeszło się wielkim echem, bo faktycznie tutaj było to dosyć takie popularne. Bo...
2: A opowiedz mi tę historię, właśnie, jak to było?
1: Jak to wyglądało? Kryminalni przyjechali.
0: Nie. Ja mieszkam od punktu przyjęć dzielnicowych, nie wiem, z 2 kilometry i najczęściej to odbywa się tak, że mam, wtedy też tak było, że wiadomo, wieczór z rodziną, jestem w domu i dzwoni burmistrz wtedy, proboszcz, że skradli baranka w Ujeździe.
2: Jezus Maria, nie ma baranka. No, Bożego.
3: Tak, zgłoszenie.
0: I tam chyba ktoś odjechał na rowerze. No i dzwonię do kierownika, czy najpierw zawsze dzwonię do kierownika, czy mogę jechać na posterunek. Jadę na posterunek, odpalam monitoring, no i przez 2 godziny śledzę. Mhm. Co by się tam mogło zadziać, kto by to mógł...
2: przeszedł, z jakimi zakupami szedł, co miał pod pachą i
0: no
2: tak dalej.
0: I tak kilka kamer sprawdziłem, no i wytypowałem, że na rowerze odjeżdża jeden pan i jedną rękę ma na kierownicę, drugą ma na
3: baranie.
0: Tak, mm-hmm. Dokładnie.
2: I jakieś kopytko wystaje.
0: Tak. I następnie do głowy mi przyszło, że tydzień wcześniej byłem w jednym domu na terenie miejscowości gminy Ujazd, na terenie gminy Ujazd i widziałem taki rower w takiej szopce przy domu. Mm-hmm. No i na pewno wiedziałem, że to...
2: Nie.
0: I na pewno wiedziałem, że to ta osoba musiała być sprawcą, tak?
3: Ale to jak to potem wyglądało, że tam się do niego przychodzi i co pan?
2: Panie, czy pan baran, czy co?
0: Powiem osioł? Tak, no większość mieszkańców gminy znam bardzo dobrze, niektórych trochę mniej, ale w tej nocy pojechałem do tego pana, do tego domu, poprosił mnie o to burmistrz, pojechaliśmy, no i nawet nie wchodziliśmy do środka, bo pan przyniósł w ręce, ma tego baranka.
2: Proszę bardzo.
3: A przeprosił chociaż?
0: Nie, nic nie przepraszam, tylko że on ma tego baranka, on go oddaje.
2: A jak on się tłumaczył?
0: On go chciał wyhodować na większego sobie tam.
2: Czyli on tak z troski po prostu zabrał tego baranka, żeby tam zimno nie było w tej szopce bożonarodzeniowej w kościele.
0: I tak był odzyskany baranek.
2: No to jest jedna z takich akcji, którą ma na koncie super dzielnicowy. Jakie inne rzeczy jeszcze wam się przytrafiają w czasie posterunków dzielnicowych, no to o tym powiemy już za kilka minut w Radio Opole.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: mamy w studiu superdzielnicowego 2026. Nie zawahamy się go użyć. To jest młodszy aspirant Krzysztof Kuczmera z posterunku policji w Leśnicy. Superdzielnicowy ma na koncie super doświadczenia, bo jest tak bardzo blisko społeczności lokalnej. On tak żyje z taką społecznością na co dzień. Musi każdego znać się z imienia i z nazwiska.
1: Ale co najważniejsze, w sumie jakby się tym pochwalił, to byłby też najbardziej znanym dzielnicowym, dlatego że jesteś również dzielnicowym zimnej wódki.
2: Jestem dzielnicowym zimnej wódki.
1: To niesamowite.
2: Znanej w całej Polsce.
0: Znak zimna wódka to jest najbardziej kradziony w Polsce znak drogowy. Tabliczka z nazwą miejscowości. I zdaje się, że znowu ci go ukradli.
2: Znowu mi ukradli. Tydzień temu.
1: No co za dziadygi? A
0: który to już raz?
2: Znowu mam robotę, muszę wykryć sprawców.
0: Ale który to już raz ukradli?
2: Jak ja jestem tu 3 lata dzielnicowym, to będzie to 4. raz.
0: Niesamowite.
2: 4. raz, gdzie jest zgłoszone, bo już czasami sołtys miał dosyć.
1: Tak, ale to proszę powiedz, poprzednie kradzieże zostały namierzone ostatecznie?
2: Tak, tak, zawsze.
1: A co z tą? Czy jest trop? Czy nie możemy mówić dla dobra śledztwa?
2: Za dużo nie mogę powiedzieć, ale już działam w tej sprawie, monitoring przeglądam i na pewno się uda.
0: Jak komuś w ogóle wpadł do głowy taki pomysł, żeby znak zimnej wódki ukraść, kiedy wiemy przecież dobrze, że tam jest ten monitoring zainstalowany, bo już przy ostatniej kradzieży dużo się na ten temat mówiło, a mimo wszystko ktoś się pokusił, miał jakąś pewnie jakąś swoją taką metodę na kradzież tego znaku.
2: Nie mam pojęcia, pewnie myślą, że może, nie wiem, będzie awaria kamer. Aha, albo wszyscy będą skupieni na targach panieńskich, bo wtedy były właśnie targi panieńskie w ujeździe. Aha. No i to może to był od nich tok myślenia.
0: Niesamowita sprawa. Super dzielnicowy roku zostaje w naszym studiu i za chwilę wrócimy do tej rozmowy.
3: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne. Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
4: Po reklamie.

0: premiera. To ja opowiem, wracamy do rozmowy z młodszym aspirantem Krzysztofem Kuczmerą z posterunku policji w Leśnicy. To jest super dzielnicowy 2026 roku, który jak się okazuje jest także terapeutą małżeńskim, prawda?
1: Można powiedzieć.
0: Opowiedz tę historię o kłótniach małżeńskich, które musiałeś też rozstrzygać, rozwiązywać.
1: Może nie tak często, ale czasami są takie jakieś spory rodzinne, małżeńskie. No jedna ze spraw dotyczyła też właśnie fajnej rodziny z dziećmi. Była to jedna z pierwszych moich spraw, które miałem na początku, jak byłem dzielnicowym. No co, awantura, gdzieś tam konflikt jakiś między małżeńskim. Przyjechałem.
2: Już papiery rozwodowe, wyprowadza
1: się żona z dziećmi. Przyjechałem na miejsce, rozmowa z tym mężczyzną. Długo trwała, nie wiem, pół godziny i...
0: On się wyspowiadał z tego, co mu się nie podoba.
1: Wyspowiadał się z tych swoich zażaleń, można powiedzieć, do żony. Mhm. Powiedziałem, żeby zadzwonił po żonę, nie chciała przyjechać, dał mi numer, ja zadzwoniłem, dobra, to ona przyjedzie ze mną porozmawiać. Przyjechała też, kawał czasu z nią porozmawiałem, zażalenia do męża, potem obydwóch wziąłem na takim tarasie, pamiętam, i rozmowa wspólna. Każdy gdzieś tam przyjął, co musi w sobie poprawić. Minęło około miesiąca wtedy i zadzwoniłem, jak tam sytuacja, czy dalej jakieś awantury. Nie, panie, my wyjeżdżamy nad morze na wakacje, rodzina cała.
0: Także... Niesamowita historia, czyli jednak z happy endem ta kłótnia była. No taki dzielnicowy to po prostu musi mieć talent do tego, żeby różne spory rozwiązywać. Na przykład sąsiedzkie też. Zdarzało się tak, że nie wiem, że tam kury za głośno opiały i musiałeś interweniować. Albo że tam, nie wiem, ktoś komuś jabłka kradł z ogrodu?
1: Jabłek nie miałem, kury miałem. Kiedyś była nawet sprawa z kota od sąsiada, który obsikał słupek w ogrodzeniu, więc była też taka sprawa, ale no jeszcze jedna z pierwszych, to też pamiętam, miałem taką, że starsza pani chciała sobie usunąć trawę przy płocie z posesji z sąsiadem. On tam miał belki siana, obsiekała mu to jakimś tam środkiem. No i to była moja pierwsza sprawa. Okazało się, że te siano miało iść do krów, ale skończyło się tym, że porozmawiałem z tą panią, uświadomiłem jej wszystko, wszystkie aspekty i po jakimś czasie też się dowiedziałem, że żyją w zgodzie i nic się już nie dzieje.
2: Czyli rozmowa, nie mandat.
1: Tak. Czasami wystarczy rozmowa, trzeba wiedzieć, jak do drugiej osoby podejść, też jej wytłumaczyć często, bo ktoś nie jest świadomy.
0: No i to jest właśnie przepis na to, jak się zostaje super dzielnicowym.
2: Ja się nie
0: 2026 roku. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa i trzeba mieć też podejście do ludzi i umieć się z nimi żyć. Co tobie daje ten tytuł super dzielnicowego 2026?
1: Na pewno gdzieś tam otrzymałem jakieś statuetki, dyplomy od różnych instytucji. Na pewno jakaś będzie nagroda finansowa, ale najbardziej jestem zadowolony, satysfakcja z tego, że jest się najlepszym w Polsce, bo to jednak, nawet powiem szczerze, że na gali to do mnie nie docierało, dopiero po kilku dniach, kurczę, gdzieś tam jestem najlepszy w Polsce, więc
0: no i chyba
1: najbardziej ta satysfakcja, że
2: właśnie taki nasz chłop,
1: tak mieszkańcy fajnie. Właśnie docenili swojego dzielnicowego, więc bardzo serdecznie im dziękuję.
0: Krzysztof, ty będziesz sławny, bo ty też masz w serialu zagrać.
1: Tak. Podobno ma być za kilka miesięcy nagrywany, także jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać.
0: To teraz przy mandacie będziesz też autografy rozdawał.
2: Tak, dla kogo?
1: No właśnie wczoraj już był gminny dzień dziecka w Ujeździe, już się śmiali, bo wszystkie dzieci przebiegały i ja dawałem autografy na koszulkach.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę, gratulujemy. Młodszy aspirant Krzysztof Kuczmera z posterunku policji w Leśnicy.
1: Również,
0: super dzielnicowe.
1: Również dziękuję radiosłuchaczom, a w szczególności dziękuję mojemu kierownikowi posterunku w Leśnicy.
0: I to wcale nie była wazelina.
1: Nie.
0: Powodzenia w pracy.
1: Dzięki.

0: za 16 minut będzie godzina 10, a my w porannym programie Radio Pole kompletnie zmieniamy temat. Przed momentem rozmawialiśmy o tytule super dzielnicowego roku, a teraz porozmawiamy o nauce i to takiej bardzo wyspecjalizowanej. W naszym studiu doktor habilitowany Marcin Jakubowski z Instytutu Maxa Plancka w Greifswaldzie. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry Panie Doktorze, a porozmawiamy o elektrowniach termojądrowych i to jest o tyle ciekawy temat, że już przed nami kolejny Festiwal Nauki, który odbędzie się w tym samym dniu, co Festiwal Książki. Mm-hmm. Czyli po zebraniu książek idziemy na Festiwal Nauki, który odbędzie się na Placu Kopernika. Od godziny 15-16 już tam możemy krążyć. Natomiast wracając do tego tematu tych elektrowni termojądrowych, to on jeszcze tak się nie przebija do mediów głównego nurtu, ale to jest szalenie ważny temat, bo jak wam się uda zbudować elektrownię termojądrową, to de facto wszystkie problemy związane z energetyką na świecie zostaną rozwiązane.
1: No mam nadzieję, energia termojądrowa to jest taki rodzaj energii, który jest około 10 milionów razy bardziej wydajny niż węgiel. Czyli proszę sobie wyobrazić elektrownię, która nie potrzebuje wagonów węgla codziennie, które dostarczają to paliwo, które emituje brud, pył i dwutlenek węgla. Tylko jest jedna ciężarówka na rok, której jedynym odpadem jest hel, który można napełnić baloniki dla dzieci. Prawda? Nie ma potrzeby kupowania ropy z niewiadomych, z dziwnych krajów, sprowadzania uranu z Kazachstanu. Problem paliwa jest czysto technologiczny. Kto potrafi, sam sobie robi to paliwo ze skał, z kamieni i z wody. I ma niewyczerpywalne źródło energii.
0: Panie profesorze, pan wczoraj miał taki wykład dla młodzieży. Czy młodzież jest w ogóle zainteresowana takim tematem jak elektrownie termojądrowe?
1: Muszę powiedzieć, że byłem bardzo podbudowany. Wczoraj był finał konkursu Świadomość energetyczna młodych. Było 6 młodych ludzi, 5 dziewczyn i 1 chłopak, którzy przepięknie opowiadali o nowych źródłach energii, w tym energetyce jądrowej i syntezie termojądrowej, czyli temat się przebija. I sam byłem zaskoczony, bo ja w wieku 16 lat, gdy chodziłem do drugiego liceum w Opolu, to pewnie nie potrafiłbym tak ładnie opowiadać o tej energii, jak dzisiaj ci młodzi.
0: No większość ludzi młodych właśnie w tym wieku, 16-17-latków, no to swoją energię zużywa na coś zupełnie innego.
1: Dokładnie.
2: Tak, a tutaj niektórzy właśnie zużywają energię na elektrownie termojądrowe. Bo w ogóle jak tak sobie szeroko na to popatrzymy, tak jak powstaną takie elektrownie, to wszystkie konflikty na świecie są związane z energią. A tutaj nagle to trzeba będzie znaleźć jakieś inne motywy i to są między innymi wątki, które za chwilę poruszymy w rozmowie z doktorem habilitowanym Marcinem Jakubowskim.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Wracamy w porannym programie Radio Opole do bardzo naukowej rozmowy z doktorem habilitowanym Marcinem Jakubowskim z Instytutu Maxa Plancka. Rozmawiamy o elektrowniach termojądrowych. To jest temat szalenie trudny tak dla przeciętnego słuchacza Radio Opole, dla nas zresztą też. Zastanawiamy się nad tym, czy to jest w ogóle realne i kiedy zostanie taka elektrownia termojądrowa w ogóle uruchomiona.
1: No, problem jest też trudny dla naukowców. Te badania już trwają od paru dziesiątek lat. Jesteśmy optymistami. Teraz powstaje ogromny projekt na południu Francji. Nazywa się ITER. To jest projekt, który jest wielkością jakby finansowo i skalowo ludzką na poziomie programu kosmicznego lądowania na Księżycu. Proszę sobie wyobrazić taki program. W tym uczestniczą Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Korea, Japonia i tak dalej. Budują
2: tak
1: razem.
2: Cały świat się jednoczy, żeby
1: zbudować ten projekt. On kosztuje 20 miliardów euro. I w 2040 roku ma wyprodukować 500 megawatów energii. To jest mniej więcej połowa bloku takiego jednego w elektrowni Opole. Wejść, one mają jeden gigawat. I pokazać, że taka elektrownia termojądrowa może działać, uzyskać tak zwany dodatni bilans energetyczny, czyli więcej uzyskujemy z tego niż wkładamy energii, prawda? Bo to trzeba też tym jakby trzeba dostarczyć energii. I wydaje nam się, że po tej demonstracji następnym krokiem będzie wybudowanie już prawdziwej elektrowni. I w tym momencie to wszystko przejmują duże firmy takie jak Exxon, Shell, które są zainteresowane budowaniem elektrowni. To już od nich zależy, kiedy tak powstanie pierwsza komercyjna, prawda?
0: Tak mówimy, że jeżeli taka elektrownia zostanie uruchomiona, to skończą się konflikty o energię, o prąd. I to jest marzenie chyba każdej Miss Polonii, która zawsze mówi, że chciałaby pokoju na świecie i chciałaby, żeby wszyscy byli szczęśliwi. To wystarczy teraz powiedzieć, marzyłabym o tym, żeby powstała elektrownia termojądrowa.
2: Tak, ale to faktycznie... Nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo by problemów to rozwiązało, prawda?
1: No dokładnie tak, no bardzo duża jakby część geopolitycznych konfliktów właśnie dzieje się wokół źródeł energii, szantażu gazowego, którym Rosja ciągle chciała Niemcy straszyć i tak dalej. I no, w tym momencie, jak mówiłem, tutaj uzyskanie paliwa termojądrowego jest problemem technologicznym, a nie, że ktoś urodził się w kraju, który akurat nie siedzi na tych złożach, więc jeżeli mamy wiedzę, to mamy dostęp do energii, prawda?
2: No i na ten temat na pewno szerzej porozmawiamy w sobotnim programie Science bez fikcji w Radiu Opole, od tej strony też bardziej naukowej, i jednocześnie zapraszamy na Festiwal Nauki, gdzie też będzie można się dowiedzieć wiele na ten temat. To już na Placu Kopernika w sobotę. Po Festiwalu Książki możemy iść na Festiwal Nauki.
0: Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był doktor habilitowany Marcin Jakubowski.
1: Dziękuję Państwu.

0: nowa Ania Karwan w Radio Opole. Wiem, co było warte. Graliśmy ten utwór premierowo w Radio Opole. Zresztą piątek ma to do siebie, że sporo nowości u nas możecie usłyszeć. Nie nowością jest to, że Iwona Tokarska do tej porze się z nami pojawia. Cześć Iwona.
1: Cześć, dzień dobry. To już taka nasza, mam nadzieję, że tradycja.
0: No, taka świecka nowa tradycja. Dzisiaj duet na fali solo.
1: Tak jest.
0: No, ale atrakcji nie zabraknie.
1: Oczywiście. Będziemy zapraszać na opolskie konfrontacje teatralne. Wczoraj je pięknie zainaugurowano, a dzisiaj będziemy zdradzać szczegóły programu i pewnie dowiadywać się, na które spektakle są jeszcze właściwie jakieś wejściówki.
0: Powiem, że one się
1: jakieś pojedyncze, bo wiem, że się rozeszły w tempie błyskawicy. Plus do tego w ogóle powiemy, co przygotowała Filharmonia Opolska jako sąsiad Festiwalu Książki. Plus powiemy o Festiwalu Książki i plus jeszcze zaprosimy na masaż Kobido.
2: Jasny gwint. A się dzieje w tym Opolu?
0: Kobido, tyle rzeczy normalnie.
2: Coś pięknego. A my za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Magda Szybicka.
2: Kasper Śnigurski, Marcin Głowienkowski, Czesiak Czapka.

0: Reklama.
1: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie Radio Opole. W piątek to 12 dzień czerwca. Zbliżamy się do 10. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i oczywiście naszego regionu.
4: Prokuratura objęła nadzorem sprawę brutalnego zachowania wobec dziecka w opolskim żłobku. Są zarzuty dla trójki mężczyzn z powiatu kluczborskiego, którzy pobili kolegę.
5: Nieprzytomnego 54-latka znalazło na klatce schodowej jego partnerkę.
4: A w kulturze m.in. zaproszenie na nowy festiwal muzyczny na Opolszczyźnie.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
4: Zaczynamy od sprawy jednego ze żłobków w Opolu, gdzie opiekunka miała brutalnie obchodzić się z 2-letnim dzieckiem. O zdarzeniu naszą rozgłośnię poinformował zaniepokojony rodzic. Sytuację bada opolska policja, a jak przekazał rzecznik Komendy Miejskiej w Opolu, sprawa została objęta nadzorem prokuratury. Tam też została przekazana całość dokumentacji. Przypomnijmy, że wczoraj po południu władze miasta zapowiedziały w żłobku autobusik przeprowadzenie natychmiastowej i szczegółowej kontroli. Rzecznik opolskiego ratusza zwrócił się też z apelem, aby każdą taką sytuację zgłaszać do Urzędu Miasta.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
4: Trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty za brutalne pobicie kolegi i pozostawienie go rannego. Podczas spotkania czwórki mężczyzn doszło między nimi do kłótni, która przerodziła się w bójkę. Zatrzymani w tej sprawie to mieszkańcy powiatu kluczborskiego w wieku 34, 44 i 53 lat. O przebiegu zdarzenia mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
5: Trzech mężczyzn nagle zaatakowało 54-latka, wielokrotnie uderzając go pięściami oraz kopiąc po głowie. Następnie zostawili rannego kolegę i uciekli. Nieprzytomnego 54-latka znalazło na klatce schodowej jego partnerka. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.
4: Cała trójka usłyszała już zarzuty. Najmłodszemu ze sprawców grozi 20 lat więzienia. Na proces oczekuje on w tymczasowym areszcie. Wobec 44-latka zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Najstarszy z podejrzanych usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy. Grozi mu 3-letnia odsiadka.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: A w nich teraz Węgry, gdzie ogłoszono najwyższy stopień gotowości systemu ochrony przestrzeni powietrznej NATO po incydencie z izraelskim samolotem pasażerskim, który czasowo utracił łączność z kontrolą ruchu lotniczego. W odpowiedzi poderwano 2 myśliwce Gripen węgierskich sił powietrznych. Więcej na ten temat wie Piotr Piętka.
6: Według informacji przekazanych przez premiera wojskowi piloci przechwycili izraelskiego Airbusa A321. Nawiązali kontakt wzrokowy z załogą, a następnie doprowadzili do przywrócenia łączności radiowej z węgierską kontrolą lotów. Maszyna leciała z Tel Awiwu do Pragi. Po odzyskaniu kontaktu samolot kontynuował lot zgodnie z planem i opuścił węgierską przestrzeń powietrzną, kierując się do Austrii. Myśliwce eskortowały go do granicy, po czym wróciły do bazy. Władze w Budapeszcie podkreślają, że działania przebiegały zgodnie z procedurami NATO. Według premiera sytuacja potwierdziła sprawność systemu obrony powietrznej oraz współpracę z sojuszniczymi strukturami bezpieczeństwa.
4: A państwa europejskie będą musiały stopniowo przejąć część zadań realizowanych dotąd przez amerykańskie wojska w Europie, ocenia szef MSZ Radosław Sikorski. To reakcja na plany Stanów Zjednoczonych dotyczące znacznego ograniczenia sił udostępnianych NATO na kontynencie. Radosław Sikorski zaznaczył, że amerykańska administracja od dłuższego czasu sygnalizowała potrzebę większego zaangażowania Europy w kwestie obronności.
7: To jest na pewno znacząca redukcja, która nie jest niespodziewana. Znamy dokładnie
0: dokumenty takie jak Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, Narodowa Strategia Obrony. Tam jest napisane, że Europa jest priorytetem dopiero numer 4 dla Stanów Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone dużą część swoich zdolności redukują w Europie. Europa musi te luki wypełnić.
4: Dziennik New York Times ujawnił, że USA zmniejszą liczbę myśliwców przeznaczonych dla NATO ze 150 do 100 oraz ograniczą flotę samolotów rozpoznawczych. Wycofane mają zostać także samoloty cysterny do tankowania w powietrzu, a także część sił morskich, w tym lotniskowiec i okręty podwodne. I jeszcze jedno doniesienie. Nie żyje Janusz Michałowski, ceniony aktor teatralny i filmowy. Występował on na deskach teatrów w całej Polsce. Widzowie pamiętają go także jako komisarza Karelickiego w komedii Wabank i profesora Kupelweisera w Seksmisji Juliusza Machulskiego.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
4: 4 po 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
7: Witold Sułek. Już dziś o 12 w ramach cyklu W samo południe, piątki z kawą i sztuką prowadzonego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu odbędzie się wykład zatytułowany Florian Jesionowski, architekt pierwszego opolskiego amfiteatru. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Dialogu Obywatelskiego na ulicy Damrota 1, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych włączyło się w program Festiwalu Książki w Opolu, organizowanego przez Fabrykę Inspiracji. W programie przygotowanym w siedzibie muzeum na ulicy Minorytów znajdziemy m.in. otwarcie wystawy czasowej All Inclusive Odyseja porucznika Andersa 1939-1947, warsztaty fotograficzne z cyjanotypii oraz spotkania autorskie z Agatą Puścikowską, Michałem Wójcikiem i Łukaszem Garbalem. Na czas trwania festiwalu muzeum wydłużyło także godzinę otwarcia placówki do godziny 18, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Glogowia Klasika to nowy festiwal muzyki klasycznej, który odbywa się w Głogówku. Już w najbliższą niedzielę w jego ramach odbędzie się kameralny koncert na skrzypce i organy, a zabrzmi podczas niego muzyka romantyzmu oraz XX wieku, w tym utwory kompozytorów niemieckich i skandynawskich. Jako soliści wystąpią wykładowcy Akademii Muzycznej profesor Adam Musialski na skrzypcach oraz magister Julianna Trinczek na organach. Początek wydarzenia o godzinie 17 w kościele świętego Bartłomieja.
2: Pogoda.
3: Nareszcie tak by się chciało podsumować, że mamy dzisiaj w końcu piękną pogodę. Po tym całym takim brzydkim, deszczowym tygodniu w piątek pogoda nam rekompensuje te niedogodności. 17 stopni pokazują już polskie termometry, do 19 dzisiaj maksymalnie. W nocy spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego i dużego i przelotnych opadów deszczu, ale nocami to niech sobie pada. W ciągu dnia niech świeci słońce. Nocą od 11 do 12 stopni. Jutro spodziewamy się, że jednak wrócą do nas te ciężkie chmury, nie tylko deszczowe, ale i burzowe, w sobotę od 18 do 20 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A teraz my tak trochę ciężej zagramy w Radio Opole. AC/DC na naszej antenie. Highway to Hell. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio taki autobus znowu wyjechał na drogę o numerach 666 i faktycznie jeździ na hell. A ja się witam. Iwona Tokarska, Marcin Głowinkowski. Dzień dobry.

0: bez zatrzymywania.
1: Reklama.
0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Są miejsca, gdzie poranek pach nie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Miłość nadal w sercach gra.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: Mamy 17 minut po godzinie 10. Wspaniały Wiktor Dyduła w Radio Pole i jego hit Do oczu i rzęs. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja za każdym razem śpiewam sobie ten utwór. A już jutro, dzień otwarty w Euromedyku od 11 do 18. Będzie można z marszu skorzystać z wielu dobrych dla ciała i dla ducha zabiegów, czy też aktywności. A tak się składa, że my w Radio Pole w tym tygodniu mamy dla was vouchery właśnie z Euromedyka do tego miejsca, żeby tam skorzystać, żeby się zrelaksować, żeby poddać się tej odnowie biologicznej, a tym razem można u nas wygrać masaż Cobido, czyli taki rozluźniający mięśnie twarzy, relaksujący i przede wszystkim, drogie panie, niwelujący oznaki starzenia. Wystarczy tylko do mnie zadzwonić pod 7745-41541 i wziąć udział w naszej zabawie, a zadanie dzisiaj jest dla was następujące. Shakira śpiewa Daj Daj, Ricky Martin śpiewał Go Go, ale ale ale. A jaki hymn na mundial proponujecie wy? 7745-41541. Przypomnę jeszcze raz. Shakira śpiewa Daj Daj, Ricky Martin śpiewał Go Go, ale ale ale. A jaki hymn na mundial proponujecie wy? Czekam na wasze propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: zapytała Amy McDonald w Radio Pole, gdzie ty będziesz spał tej nocy? Mamy 26 minut po godzinie 10, a skoro ona pyta, no to ja już odpowiadam, że jak jest noc, to muszą być świece. I takie nietypowe świece właśnie trafiły w ręce pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. I nie chodzi tutaj o ich kształt czy zapach, tylko o zawartość. Bo przestępcy próbowali przemycić narkotyki w świecach zapachowych, konkretnie blisko 5 kg ketaminy. Do wykrycia doszło podczas kontroli jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Funkcjonariuszy zainteresowała paczka aż z Filadelfii ze świecami o wartości 111 euro. Przekazuje Justyna Pasieczyńska z KAS.
1: Po otwarciu paczki i rozbiciu jednej z 20 świec okazało się, że wewnątrz wosku zatopiona była foliowa torebka. Wstępna analiza wykazała, że jest to ketamina, substancja psychotropowa o silnym działaniu odurzającym.
0: No, ktoś planował bardzo romantyczny wieczór. Za przemyt narkotyków grozi kara więzienia od 3 do 20 lat. No cóż, uczciwych ludzi to dzisiaj ze świecą szukać.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: A już teraz na naszej antenie Will Lindley. I loved, I lost. Gramy to jako pierwsi.
3: We were just 18. Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: Już za 24 minuty będzie godzina 11, a dosłownie za niecałe 10 minut oficjalnie rozpocznie się jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Książki w Opolu. Literackie święto potrwa od 12 do 14 czerwca. Oczywiście wszystko dzieje się w samym sercu stolicy polskiej piosenki, czyli na Placu Wolności, ale też w Miejskiej Bibliotece Publicznej, czy w Ogrodzie Franciszkańskim, w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, czy w Filharmonii Opolskiej. Z roku na rok ten festiwal nam się rozrasta. Do Opola już zjeżdżają gwiazdy, a fani literatury już ustawiają się w kolejkach po autografy. O szczegółach Judyta Gralka, organizatorka festiwalu.
1: Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. Jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny.
0: A będzie jeszcze Daniel Olbryski, będzie Maciej Siembieda. Naprawdę warto sobie przyjść na Plac Wolności i posłuchać tych niesamowitych autorów, z których to absolutnie możemy być dumni. Nie zabraknie również koncertów doskonałych tekściarek, między innymi Kasi Nowsowskiej czy Meli Koteluk. Dodajmy, że jubileuszowy Festiwal Książki startuje lada chwila, a Radio Opole objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

0: Sabrina Carpenter śpiewała Espresso i myślę, że wszyscy ci, którzy śledzili tej nocy mecze podczas Mistrzostw Świata, to nie jedno Espresso dzisiaj wypiją. Przypomnijmy, że na otwarcie tegorocznego mundialu Meksyk wygrał 2-0 z RPA, a Korea Południowa wygrała 2-1 z Czechami. A więcej mundialowych smaczków ma dla nas Kuba Biel.
1: Mundial to jedyna impreza na świecie, podczas której człowiek jest gotów oglądać przez pół godziny tańczących ludzi wokół wielkiego złotego pucharu i jeszcze uważać, że uczestniczy w czymś ważnym. I przyznaję, sam oglądałem. Meksyk przywitał świat z uśmiechem płynącym prosto z serca, tancerze wykonywali choreografię, Shakira śpiewała i wszyscy byli szczęśliwi. Ale umówmy się, ceremonia otwarcia mundialu jest jak reklamy przed filmem. Mecz zaczął się znakomicie. Meksyk wyszedł na Republikę Południowej Afryki tak napakowany energią jak Antonio Banderas w Desperado, gdy właśnie kończą mu się argumenty dyplomatyczne. W 9 minucie Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę mundialu. Potem tempo nieco spadło. Wtedy przypomniano nam, że gramy na wysokości 2240 metrów nad poziomem morza. Dla porównania Rysy mają 2499 metrów. Czyli piłkarze biegali praktycznie na szlaku turystycznym w 26-stopniowym upale, a my siedzieliśmy na kanapie i narzekaliśmy, że za wolno rozgrywają piłkę. Ja po wejściu na takie wysokości potrzebowałbym tlenu, koca i psychologa. Do przerwy 1-0. W 50. minucie do akcji wkroczył Jan Bednarek Afryki, czyli Seedhall. Faul, gwizdek i czerwona kartka. Seedhall ruszył do szatni zdecydowanie wcześniej niż planował. 66. minuta. Raul Jimenez podwyższa na 2-0. Stadion eksplodował. Sombrera poszły w ruch, mariachi odpalili gitary, a w całym Meksyku prawdopodobnie właśnie wzrosła sprzedaż tacos i tequili. W 82. minucie w szeregach RPA nastąpił klasyczny moment. Panowie, ile jeszcze? I bach. Druga czerwona kartka dla RPA. Znaczy, najpierw sędzia musiał sprawdzić VAR. Przy okazji dowiedziałem się, że jeżeli chodzi o język angielski, to w porównaniu z sędzią z Brazylii, to jestem native speakerem. Na deser w 92. minucie znowu mieliśmy czerwo, tym razem dla gospodarzy. Mundial rozpoczął się tak, jak powinien się rozpocząć. Były gole, były emocje, były czerwone kartki, były sombrera i mariachi. Krótko mówiąc, był Meksyk. O 4 nad ranem Korea zagrała z Czechami. Akurat wstawałem do pracy. Znaczy nie o 4, o 5. Aż takim patriotą futbolu i to w dniu roboczym jeszcze nie jestem. Na szczęście Czesi i Koreańczycy wykazali się zrozumieniem dla ludzi pracujących. W pierwszej połowie bramek nie było, strzelanie zostawili na drugą zmianę. Najpierw trafili Czesi i już wyglądało na to, że nasi południowi sąsiedzi spokojnie dowiozą wynik. Ale Koreańczycy odpowiedzieli dwoma golami. Czechów szkoda, no bo to jednak sąsiad. Ale spokojnie Czesi, my też kiedyś dostaliśmy od Korei na otwarcie mundialu. Można powiedzieć, że właśnie dołączyliście do pewnego elitarnego klubu. A dziś ciąg dalszy tej zabawy. Kanada z Bośnią i Hercegowiną o 21, a potem Stany Zjednoczone z Paragwajem o 3 w nocy.

0: zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Superbenek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl.
4: Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
7: Po reklamie. A w Opolu rozpoczął się festiwal książki. Powolutku zbliżamy się do 11. Słuchacie Radio Opole. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
8: Pojutrze wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Wśród nowości m.in. pociąg do Chorwacji i Słowenii.
9: Będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia.
8: W Opolu rozpoczął się festiwal książki, a leki z jednej recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. O tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radio Opole.
7: A szczegóły zna Daniel Klimczak.
8: W Opolu rozpoczęło się trzydniowe święto literatury i czytelnictwa. W centrum miasta zainaugurowano 10. jubileuszowy festiwal książki. Wydarzenie odbywa się w kilku miejscach. Na scenie głównej, na Placu Wolności, w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Minorytów oraz w Ogrodzie Franciszkanów. Na otwarciu jest Katarzyna Doros-Stachoń. Powiedz proszę, co jeszcze czeka dziś na miłośników książek?
10: Spotkaniem dla najmłodszych rozpoczął się tegoroczny festiwal. Na scenie głównej trwa poranek z puciem, a na Placu Wolności w Opolu przez 3 dni będzie można odwiedzać ponad 70 stoisk, 250 autorów i 150 wydawnictw, a jak widzę, pierwsi odwiedzający ruszyli na łowę. Mi się już też udało z nimi porozmawiać. Szukają przede wszystkim nowości wydawniczych. W strefie podpisów pojawiły się też 2 autorki współczesnych romansów, to Julia Kubicka i Joanna Balicka. One będą tutaj do godziny 15, ale kolejka fanów już się tutaj formuje mocno i jest bardzo długa. W programie mnóstwo spotkań autorskich. Dziś jeszcze pojawią się m.in. Daniel Olbrychski, Krystyna Dębska-Olbrychska czy Magdalena Majchar, znana z książki Doktórka od Familioków. A dokładny program znajdziecie Państwo na plakatach i stronie internetowej festiwalu. Z Opola Katarzyna Doros-Stachoń.
8: A festiwal dziś i jutro potrwa do 21:00 w niedzielę. O 20:00 zakończy go koncert Katarzyny Nosowskiej.
0: Wiadomości ważne dla Ciebie.
8: W niedzielę wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy na kolei, a wraz z nim nowości. To m.in. pociąg z Warszawy do Chorwacji i Słowenii, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
9: Będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia, aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. W Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, który pojedzie do Kopru.
8: Z nowych połączeń będą mogli skorzystać także ci, którzy planują spędzić wakacje nad polskim morzem. Ze zmianami w rozkładzie składach można zapoznać się na stronach internetowych przewoźników lub na portalu pasażera.
11: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
8: Leki z jednej e-recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Od 18 czerwca apteki dobrowolnie będą mogły wprowadzić nowe zasady realizacji recept. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Stankiewicz.
12: Nie trzeba będzie wracać tam, gdzie już wykupiono pierwsze opakowanie leku, wyjaśnia szef Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oczkowski.
13: Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, zostawał czasami z niczym, musiał iść po kolejną receptę do lekarza. Musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
12: Od 18 czerwca zainteresowane apteki będą mogły składać wnioski o podłączenie do nowego systemu. Rozwiązanie nie jest obowiązkowe, ale jak mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, wszystko zależy od pacjentów.
14: Pacjenci będą korzystali z tych aptek, które tę możliwość będą oferowały.
12: Centrum e-zdrowia ma przygotować mapę aptek, które przystąpią do nowego systemu.
8: Zmieniamy tematy. Pochodząca z Opola Katarzyna Adamek poprowadzi jutro wielopokoleniowe warsztaty artystyczne. Jak zapowiada artystka, będzie dużo o opolskiej wełnie.
15: Na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego będę snuła opowieści, ale będziemy oczywiście robić małe obiekty, to znaczy będziemy już z wyczesanej, czyli z gręplowanej wełny tworzyć małe obiekty. To może być jakiś rodzaj biżuterii, mogą to być jakieś podkładki pod dzbanek, pod kubek, może to być dekoracyjny kwiat.
8: Warsztaty w sobotę o godzinie 13. Udział w nich jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z Wami Katarzyna Plewnia.
11: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Piękny mamy ten piątkowy poranek, no przedpołudnie to już właściwie. 18 stopni pokazują opolskie termometry i do 19 dzisiaj, ale jak to słońce będzie nam tak coraz śmielej świecić, to myślę, że i temperatura odczuwalna będzie znacznie wyższa. Nocą spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, od 11 do 12 stopni takie będą królowały temperatury w naszym regionie. Jutro od 18 do 20 i nie dość, że spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, to jeszcze może zagrzmieć.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: A w przyszłym tygodniu wrócą do nas gorące, upalne temperatury, bo spodziewamy się za tydzień, w piątek nawet 30 stopni. Dzień dobry, witajcie, tu Iwona Tokarska sprzed mikrofonu, a nasz program realizuje Marcin Głowienkowski. Śpiewać dla nas będzie zespół September, Cry for You. Zostańcie z nami co najmniej do 14, a za chwilę przypomnienie konkursu, w którym do wygrania jest masaż Kobido, czyli coś przyjemnego dla każdego.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama społeczna.
0: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: A może Blanka powinna właśnie taką piosenkę okrzyknąć mianem hymnu mundialowego? No czemu nie? Jest to do powtórzenia Dance, Dance, Dance. Tak samo jak Die, Die albo Go, Go, Ale, Ale. I właśnie z tym związany jest nasz dzisiejszy konkurs, w którym do wygrania jest voucher na masaż COVID-u w Euromedyku. Na taki masaż, który rozluźni mięśnie naszej twarzy, zrelaksuje nas i zniweluje oznaki starzenia. Wystarczy tylko do mnie zadzwonić pod 774-541-541, żeby wziąć udział w naszej zabawie. Zadanie jest następujące. Dajcie znać, jaki hymn na mundial proponujecie wy, co by musiało znaleźć się w refrenie. La, la, la, ri, ri, ri, bo, bo, bo. Coś, co łatwo jest do powtórzenia, tak jak Shakira śpiewa Daj, Daj, Ricky Martin śpiewał Go, Go, Go, Ale, Ale, Ale. Dajcie znać, wymyślcie swój hymn mundialowy i zaprezentujcie go na antenie Radio Opole. 774-541-541. Czekam na wasze pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: Eurythmics Sweet Dreams w Radio Opale. Mamy 28 minut po godzinie 11. To nie sen, to nie bajka. To się dzieje na jawie. W Opolu dzieje się bardzo dużo w ten weekend i warto absolutnie z tych atrakcji korzystać. A przypomnijmy, że wczoraj rozpoczęły się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne i właśnie o nich już teraz będę rozmawiać z Katarzyną Kaczmarczyk, to zastępca dyrektora Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Uśmiechnięta, zadowolona, wyspana, to znaczy, że wszystko się udało, że kamień spadł z serca, bo impreza została zainaugurowana.
1: Dokładnie. Jesteśmy już po pierwszym spektaklu i tak dumnie, żeśmy rozpoczęli, bo naszą produkcją.
0: Przedwiośnie.
1: Czyli Przedwiośniem w reżyserii Piotra Ratajczaka. Bardzo się cieszymy, że Komisja Klasyki Żywej wytypowała nasz spektakl do konfrontacji i zaistnieliśmy tu ponownie po ładnych paru latach. Więc tak, dopisała frekwencja, była widownia wręcz po brzegi wypełniona, więc wszystko się udało, kroiliśmy tort, było naprawdę ciekawie,
0: taki
1: była rozmowa z twórcami. Słucham?
0: Taki żółty tort.
1: Tak, taki żółciutki tort słoneczny, bo też taką mamy grafikę. I mieliśmy też bardzo ciekawą dyskusję po spektaklu, rozmowę z twórcami. Nasza publiczność też zabierała głos, więc naprawdę wszystko się udało.
0: A jak ty eksperckim okiem właśnie oceniasz ten spektakl? On ma szansę na nagrodę główną?
1: Oczywiście, że ma szansę. Wszystkie te spektakle, które zostały wytopowane do naszego festiwalu, no to są perły. To są wybrane przez komisję z kilkudziesięciu spektakli. No najlepsze, więc możemy naprawdę śmiało powiedzieć, że jesteśmy teraz taką stolicą teatralną Polski.
0: I myślę, muszę też tutaj dodać, że jesteśmy stolicą książki przez ten weekend, no ale konfrontacje potrwają znacznie dłużej. Natomiast kiedy tylko ogłoszono program o polskiej konfrontacji teatralnych, to bilety rozeszły się w tempie błyskawicy, prawda?
1: Tak, to prawda. Mamy spektakle na dużą scenę i na modelatornię. I o ile jeszcze na dużej scenie można kupić ostatnie bilety, jeszcze takie pojedyncze się ostały, więc naprawdę warto, bo repertuar jest bardzo ciekawy, to na modelatorni te wszystkie właśnie spektakle zniknęły bardzo szybko i na przykład dzisiaj mamy bardzo ciekawy spektakl, nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowo, więc bardzo taka niekonwencjonalna forma wystawienia Pana Tadeusza, no rozeszła się jak świeże bułeczki i tu tylko mogę odesłać do nagrania, które gdzieś tam funkcjonuje.
0: Wcale się nie dziwię, a już jutro o 10:00 dotknij klasy. Sensoplastyka, bajek i baśni. Też coś dla dzieci, dla najmłodszych. Bo to nie jest tylko tak, że to jest święto dorosłych.
1: Tak, bo my chcemy zadbać o wszystkich tutaj. I rzeczywiście oprócz spektakli, których mamy 9, oferujemy bardzo dużo wydarzeń towarzyszących. Właśnie te rozmowy z twórcami. Właśnie warsztaty. Te warsztaty zawsze są inspirowane naszymi spektaklami. Więc tutaj jest odniesienie do księżniczki na opak w tych warsztatach bajkowych. Z kolei i Pan Tadeusz, ten rapowy, nas zainspirował do zorganizowania warsztatów freestyle'owych, które poprowadzi Michał Różycki. I nie tylko to będą takie 3-godzinne warsztaty, ale potem bitwa Kochanowskiego na scenie małej, więc zapraszamy też widownię. Chcielibyśmy, żeby też widownia miała z tego jakąś właśnie wartość.
0: A jutro o 18:00 Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty. Myślę, że to też będzie piękne widowisko.
1: Tak, to właśnie następna epopeja, znowu odczytana nowocześnie, ironicznie, politycznie, jako też manifest antywojenny, więc tak niekonwencjonalnie. Jesteśmy bardzo też ciekawi, już się rozkładają na scenie, już trwa montaż, więc
0: a tak. A kto przywiózł największą scenografię? Czy już możemy to określić?
1: Kto przywiózł największą scenografię? Ja myślę, że tak tkocze są na takim największym, z największym rozmachem zrealizowani, więc tutaj też czekamy na Teatr Śląski w Katowicach, tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej. To nie tylko taki spektakl, który z dużym rozmachem jest zrealizowany, ale też bardzo jest porażający w swojej treści, bo mówi o wyzysku, o strukturach władzy, o biedzie, jest taki bardzo mocno buntowniczy, naprawdę tutaj bardzo warto przyjść.
0: Ja myślę, że co do tego to nigdy nie ma wątpliwości, tylko trzeba dorwać wejściówkę.
1: Dokładnie.
0: To jest najtrudniejsze zadanie i najtrudniejsze wyzwanie. Katarzyna Kaczmarczyk, zastępca dyrektora Teatru imienia Jana Kochanowskiego, jest gościem Radia Opole. Rozmawiamy oczywiście o cudownych, rozpoczynających się właśnie 50. opolskich konfrontacjach teatralnych.

0: za 20 minut będzie 12. Słuchacie Radio Opole w piątek. To 12 dzień czerwca. Przypominamy, że wczoraj rozpoczęły się w Opolu 50. jubileuszowe opolskie konfrontacje teatralne. Szczegóły znajdziecie też na stronie radio.opole.pl. W naszym studiu gości Katarzyna Kaczmarczyk, to zastępca dyrektora Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Pani dyrektor, w drogę Kasiu, chciałam zapytać, czy jest to duże wyzwanie logistyczne dla teatru, żeby się przygotować na te konfrontacje teatralne?
1: Oczywiście, to jest ogromne. To tutaj wszystkie ręce na pokład. Wszystkie piony tym żyją i takie przygotowania trwają kilka miesięcy. Od ogłoszenia wyników gdzieś tam w lutym właściwie działamy prężnie w tej sprawie. Odbyło się wiele spotkań, wizyty techniczne, teatry przyjeżdżały do nas. Ustalaliśmy szczegóły techniczne, co jest możliwe, co trzeba przywieźć i tak dalej.
0: W ciągu jednego dnia trzeba się przestawić i przygotować na kolejny spektakl.
1: Tak, tak, tu rzeczywiście jakby ktoś z Państwa się przeszedł teraz pod teatr, to tam stoją dwie ciężarówki. Jedna jest z Teatru w Poznaniu, druga z Olsztyna, więc tak, dzisiaj mamy właśnie Poznań, jutro Olsztyn, więc tak, te zmiany zachodzą bardzo dynamicznie.
0: A na który spektakl jeszcze znajdziemy wejściówki, gdyby słuchacze Radio Opole byli szczególnie zainteresowani?
1: Na spektakle na dużej scenie, więc mogę tutaj polecić naprawdę z całą odpowiedzialnością wszystkie te spektakle, które są na dużej scenie. Na koniec na przykład, w ostatni dzień jest Katarzyna, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści, taki polski akcent, bo reżyserką tego spektaklu jest nasza asystentka artystyczna, więc dla nas to taka była bardzo miła niespodzianka, bo młoda osoba i już właśnie taki duży sukces. A jest to taka bardzo inteligentna, wręcz określana jako brawurowa zabawa z literaturą na podstawie Jane Austen, jednej z jej powieści, o tym, jakie klisze nam wtłacza literatura i co możemy potem z tym zrobić w życiu.
0: Bardzo,
1: bardzo ironicznie właśnie ujęty temat. Więc tak, ten spektakl. Również na dużej scenie jest księżniczka na opak wywrócona. Tu też taki nasz właśnie element, mianowicie taką brawurową tam rolę ma niedawno przyjęta do naszego zespołu Aurora Lipartowska. Więc też na pewno warto to zobaczyć, a jest to komedia, więc taki spektakl, na którym będzie można się na pewno pośmiać.
0: A ja dodam, że po tym spektaklu szykuje się fantastyczne party, największe hity taneczne lat 80. i 90. Anna Malek z zespołem i w ogóle jest to wydarzenie, które Radio Opole dumnie może współtworzyć.
1: Tak, tak, bardzo się cieszymy, że udała się nam ta kooperacja. Radio Opole w ogóle nam tutaj pomaga bardzo w realizacji i w nagłaśnianiu tych wydarzeń. Codziennie są relacje z teatru.
0: Mamy nawet swoje studia festiwalowe.
1: Tak, właśnie. I tam twórcy cały czas udzielają wywiadów, więc na pewno warto tego słuchać. A bardzo się cieszymy z tej plenerowej właśnie imprezy, która w piątek, w drugim tygodniu OKT, a następnego dnia w sobotę rave, czyli takie technoparty, trzygodzinne do północy. Bądźcie z nami. To będzie takie międzypokoleniowe party i tak samo ten piątkowy koncert też międzypokoleniowy.
0: Ale a propos muzyki, to będą też jeszcze naprawdę wielkie gwiazdy prosto z opolskiego amfiteatru do Teatru imienia Jana Kochanowskiego. Igor Herbut się wybierze.
1: Tak, to takie naprawdę dwie perełki dla mnie. Ja jestem przeszczęśliwa, że nam się udało właśnie zorganizować
0: takie. A drugą perełką jest Julia Pietrucha.
1: Tak, Julia Pietrucha. To naprawdę wymarzona była i udało się, bo to nie było takie oczywiste, że znajdzie dla nas czas, bo wybierała gdzieś tam pomiędzy imprezami, ale wybrała nas, więc bardzo jesteśmy szczęśliwi i to będzie taki jej recital na małej scenie, więc będziemy mieć ją jak na dłoni.
0: Kameralnie.
1: Tak, myślę, że tak. I tutaj jeszcze można ostatnie bilety zakupić. Zapraszam.
0: No to w takim razie jeszcze tylko powiedzmy nieco o historii festiwalu, bo on się rozpoczął w 1975 roku.
1: Tak.
0: Czy regularnie co roku właśnie od tego 75 konfrontacje są organizowane?
1: No właśnie, to jest ciekawostka, bo w tamtym roku teatr obchodził 50-lecie istnienia i te konfrontacje są od pierwszego roku istnienia. Ale jedna edycja Oka też nie wydarzyła.
0: W
1: którym
0: roku?
1: Było właśnie, i to wcale nie było w stanie wojennym, to nie było w pandemii, tylko gdzieś tam w latach 90., chyba 92, jakieś powody po prostu organizacyjno-finansowe tutaj stanęły na przeszkodzie, ale poza tą jedną edycją to wszystkie się odbywały i od 11 lat współpracujemy tutaj z ministerstwem i poprzez Instytut Teatralny w Warszawie i tutaj właśnie te finanse są nasze wspólne i dzięki temu możemy realizować naprawdę z dużym rozmachem.
0: Jest budżet, jest tak. Rozmach i jest uśmiech na twarzy zastępcy dyrektora Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, czyli Katarzyny Kaczmarczyk. Wszystkiego dobrego. Życzę kolejnych pięknych jubileuszy i żeby wszystko się udało dopiąć.
1: Dziękuję bardzo.
0: Guzika.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszała oczywiście Katarzyna Kaczmarczyk, a Radio Opole, dodam, jest partnerem 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Szczegóły znajdziecie na stronie radio.opole.pl.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
1: Po reklamie. 12 czerwca zbliżamy się do 12, a wy słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości właśnie na naszej antenie.
5: Zatrzymano kobietę w sprawie odnalezionych pod Rzeszowem ludzkich szczątków. Dochód z Dni Kluczborka wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej. Dziś otwarcie mundialu w USA i Kanadzie.
0: Wiadomości Radio Opole.
1: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. W Zamościu zatrzymano kobietę w związku ze śledztwem dotyczącym odkrycia szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych na działce w województwie podkarpackim. Śledczy zapowiadają, że kobieta zostanie przesłuchana w charakterze podejrzanej. W środę prokuratura w Rzeszowie została powiadomiona o odkryciu odpadów medycznych na posesji w miejscowości Lutoryż. Wśród odpadów ujawniono także ludzki płód i inne szczątki, które, jak potwierdzili biegli, są pochodzenia ludzkiego. Śledczy ustalili, że właściciele nieruchomości działkę kupili od patomorfologów. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi od 2 do 12 lat więzienia.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
5: Obecność samolotów F-35 w polskich siłach zbrojnych będzie wymagała integracji tych maszyn ze wszystkimi rodzajami wojsk, mówi major rezerwy, były pilot wojskowy Michał Fischer. Nowe myśliwce bojowe oficjalnie powitano w bazie wojskowej w Łasku.
6: Ta armii musi się w sumie do nich dostosować w tym sensie, że jeżeli tego nie zrobi, to nie będzie czerpać korzyści, jakie dają nam te samoloty.
5: Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego, ani ponosić związanych z tym kosztów, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziś wchodzą w życie nowe unijne przepisy dotyczące zarządzania migracją. Resort zaznacza, że Warszawa będzie wdrażać tylko te rozwiązania paktu, które mają wzmacniać ochronę granic i uszczelniać politykę migracyjną. MSWiA zapowiada też utrzymanie zawieszenia prawa do ubiegania się o azyl na granicy z Białorusią. Według resortu jest to zgodne z konstytucją i prawem międzynarodowym, ale przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka twierdzą, że zawieszenie prawa do azylu narusza przepisy unijne, polską ustawę zasadniczą i konwencję genewską.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
5: Uczestnicy rozpoczynających się wieczorem Dni Kluczborka muszą pamiętać o zakupie biletów. Nie chodzi jednak o zysk dla magistratu, ale o wsparcie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej świętego ojca Pio w Smardach Górnych. Wejściówka cegiełka kosztuje 10 zł za dzień. Dzieci do lat 7 wejdą jednak bezpłatnie. Z kolei posiadacze kart Kluczbork dla Rodziny Plus i Kluczbork dla Seniora zapłacą po 5 zł, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
7: U nas jest wejście biletowane, jest to 10 zł i z tego 40% jest przekazywane tradycyjnie na hospicjum. I to jest chyba rzecz też istotna, że kilkadziesiąt tysięcy złotych rokrocznie na to hospicjum jest przekazywane.
5: Dziś muzyczną gwiazdą wieczoru będzie raper Opał, a jutro zespół Łzy. Małopolski oddział NFZ-u nie pokryje kosztów przewozu surowicy, która uratowała 16-latka z Nowego Targu, kąszonego przez żmiję lewantyńską. Lek transportowano do Krakowa z Monachium. Śmigłowiec LPR-u wyleciał z Warszawy do Niemiec, a następnie do Balic. Medycy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego podjęli decyzję o transporcie bez gwarancji zwrotu NFZ-u. Tymczasem chodzi o kwotę około 100 tysięcy złotych, mówi Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka małopolskiego NFZ-u.
8: Jeżeli szpital sprawozda leczenie chłopca do Narodowego Funduszu Zdrowia, rozliczymy je i za nie zapłacimy. Natomiast kwestia finansowania transportu surowicy z Niemiec to ustalenia między Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
5: Według LPR-u szpital zadeklarował, że sam pokryje koszty, lecznica ma jednak inne zdanie w tej sprawie. Zmieniamy tematykę. W czwartek miało miejsce otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej na stadionie Azteca w Meksyku, ale była to pierwsza z trzech oficjalnych ceremonii inaugurujących Mundial 2026. Dziś ruszają zmagania w pozostałych dwóch krajach, w Kanadzie i USA, i tam również odbędą się uroczyste otwarcia. Na otwarciu w Kanadzie tematem przewodnim ma być mozaika reprezentująca wielokulturową tożsamość tego kraju. Motywem głównym w Stanach Zjednoczonych będzie z kolei lśniący, święcący puchar. Uroczystości połączą przemówienia powitalne, parada flag, prezentacja piłki meczowej i około 30 minut muzycznej rozrywki. A dziś rozegrane będą mecze Kanada, Bośnia i Hercegowina w Toronto o 21 czasu polskiego i USA, Paragwaj w Los Angeles o 3 w nocy czasu polskiego.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Aktualnie mamy już maksymalną temperaturę przewidywaną przez synoptyków na dziś, czyli 19 stopni. Korzystajcie z tego pięknego piątku, bo w końcu poprawiła nam się pogoda. Nocą mogą wystąpić dopiero przelotne opady deszczu. Od 11 do 12 stopni taka temperatura będzie po zmroku. Jutro od 18 do 20, ale i może popadać, i może też zagrzmieć w niedzielę. Tylko 17 stopni maksymalnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Na zegarze mamy 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry w piątek. To 12 dzień czerwca, mówi wam Iwona Tokarska, a nasz program już teraz realizuje Darek Kuzera.

0: Pacje.
1: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
2: Ty też możesz nam pomóc.
1: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
3: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
1: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
2: Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
9: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
12: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
10: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Mamy 16 minut po 12, a pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35 wylądowały już w swojej macierzystej 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Zakończyły tym samym uroczysty przelot nad krajem pod hasłem "Powitanie z Polską". Zaprezentowały się mieszkańcom Gdańska, Warszawy, Krakowa czy Łodzi. No niestety trasa nie przebiegała nad Opolem. Ale w tym uroczystym przyjęciu F-35 do Sił Zbrojnych RP uczestniczą właśnie prezydent i minister obrony narodowej. Pilot myśliwca złożył pierwszy oficjalny meldunek.
2: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Belka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Łącznie Polska zamówiła 32 takie maszyny, a cała umowa jest warta niemal 5 miliardów dolarów. Polski personel od miesięcy szkolił się na myśliwcach F-35 w bazach w Stanach Zjednoczonych. Kolejne samoloty będą teraz trafiać bezpośrednio do bazy w Łasku. Finał dostaw zaplanowano na 2029 rok. Także pamiętajcie, mamy już na stanie nie tylko F-16, ale też F-35.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: A już teraz wyjątkowa nowość. Max Kubiś i Nieśmiertelny w Radiopole.
3: Widzę na ekranie, w każdym calu jego wypełniasz brzeg. Już nie liczy się pytanie, czy, nie czy, tylko kiedy. Mała zbrodnia na śniadanie.

0: studiu Radio Opole kolejny gość, Beata Ślimińska z Filharmonii Opolskiej. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: A spotykamy się dlatego, że chociaż mamy Festiwal Książki na Placu Wolności, to Filharmonia Opolska, która można powiedzieć jest sąsiadem tej imprezy, też zamierza spędzić ten weekend z książką w tle.
1: Jest sąsiadem i bardzo się cieszymy z 10. już jubileuszowego Festiwalu Książki. Od zeszłego roku nieśmiało angażujemy się, a może właściwie angażujemy się coraz śmielej również w wydarzenia towarzyszące Festiwalowi Książki, ponieważ nie od dziś wiadomo, może i muzyka w książkach jest, i muzyka w książkach gra, i książki są w muzyce. Wiele pięknych powieści, a polecam Państwu chociażby Stroiciela fortepianów, żeby przeczytać. I wiele pięknej muzyki, i zaczynamy równo z rozpoczęciem festiwalu, czyli mamy wydarzenia przygotowane w piątek, w sobotę i w niedzielę. Mało tego, wydarzenia przygotowane na dwóch różnych scenach, ponieważ ci z Państwa, którzy przychodzą, wiedzą, że gramy w sali koncertowej wspaniałe gale, muzykę filmową, walentynkową, klasykę, znakomite koncerty symfoniczne, ale pojawiają się u nas również, co nas także bardzo cieszy, wielbiciele tych spotkań, tej muzyki, którą gramy w klubie. I mamy też, a propos duetu na fali, duetów Festiwalu Książki, Książki i Muzyki. Mamy muzykę w książkach, mamy te koncerty na dwóch różnych salach. W piątek 12 czerwca o godzinie 19 zapraszamy na koncert niesamowity. Owszem, będzie sala koncertowa, będzie orkiestrowo, ponieważ Orkiestra Filharmonii Opolskiej pod batutą maestro Adama Wesołowskiego i Adam Mieczykowski na perkusji. Jeżeli powiem, że będą w programie utwory Georga Friedricha Händla, Leroy Andersona i Maurice'a Ravela, to znaczy, że nie powiem Państwu nic. No, Państwo być może skojarzą muzykę na wodzie, skojarzą Państwo bolero, ale u nas te utwory nabiorą w aranżacjach dwóch panów Adamów zupełnie innego wydźwięku, zupełnie inaczej wybrzmią. I najciekawszą rzeczą, jaką mogę Państwu powiedzieć, to, że będą multimedia, ale największym łącznikiem takim, jeżeli muzyka i jeżeli książka, to maszyna do pisania. My dzisiaj piszemy
0: maszyna
1: szybko.
0: Maszyna do pisania?
1: Otóż to, będzie maszyna do pisania. Myśmy się już przyzwyczaili, że klawiatura, owszem, że laptopy, wszystko ma być lekkie, małe. Nawet nasze telefony komórkowe, bo nawet nasze smartfony oznaczają jedną rękę. Ale nie jeden z nas ma jeszcze sentyment do starszych sprzętów do pisania. Nie wiem, wyobraźmy sobie na przykład Leopolda Tyrmanda, który pisze swojego złego na maszynie do pisania. Poezja i dźwięk maszyny do pisania niesamowity, wyjątkowy, dzisiaj już chyba praktycznie niesłyszalny.
0: Czyli w te utwory będzie wpleciony odgłos maszyny do pisania.
1: Będzie. Leroy Anderson w 1950 roku skomponował swój utwór The Typewriter, czyli dosłownie maszyna do pisania. Mogą nam się skojarzyć stenotypiści, tak? Jak pracowite ręce przebiegają po klawiaturze, przesuwają ten moduł i wychodzi tekst na maszynie do pisania. Ogrom sentymentu nawet dla mnie, chociaż ja z pisania odręcznego przeszłam w pisanie na komputerze.
0: Chyba jak większość z nas.
1: Oczywiście, więc to jeszcze dużo osób pamięta, ale maszyna do pisania to i wielcy mistrzowie poezji, prozy, a tu się okazuje, że żeby zagrać na maszynie do pisania, trzeba być wirtuozem, nie tyle stenotypistą, ile perkusistą. Na to Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, bo to będzie wyjątkowa rzecz.
0: A o kolejnych wydarzeniach, o tym, co jeszcze będzie się działo właśnie w trakcie tego weekendu festiwalowego, Festiwalu Książki, opowiemy za moment. Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej jest gościem Radia Opole.

0: Słuchacie Radia Opola, w naszym studiu niezmiennie gości Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej, która to opowiada o tym, jak Filharmonia Opolska przygotowała się na Festiwal Książki, do tego, żeby też wszystkich festiwalowiczów zachęcić do wejścia właśnie do tej instytucji.
1: Z koncertu w sali koncertowej przenosimy się do naszego klubu muzycznego i w klubie muzycznym wybrzmi jazz, wybrzmi poezja, można powiedzieć, ponieważ 13 czerwca w sobotę o godzinie 19 zapraszamy na koncert Late Night Poems, a więc jazz, który z jednej strony jest improwizacją, jest też bogactwem emocji, bogactwem dźwięków i energii i też takiego stonowanego nastroju. O takie wrażenia zadbają Bartłomiej Eskobejskubisz wokal, Piotr Lemańczyk kontrabas, Marek Konarski saksofon, Michał Szkil fortepian, Dawid Fortuna perkusja. To takie instrumenty, bez których jazzu nie można zabraknąć i też jazzu nie brakuje. I to będzie takie pytanie o to, czy muzyka nie jest też poezją samą w sobie, ponieważ dostarcza różnych emocji jak poezja, buduje różne nastroje, buduje też nastroje zaskakujące i do takich nastrojów, do takich spotkań zapraszamy Państwa właśnie w sobotę podczas koncertu w klubie muzycznym i klasycznie to, do czego też już Państwa troszkę przyzwyczajamy. Klub pasuje do jazzu, jazz pasuje do spotkań klubowych, a jeżeli już spotkania klubowe, to można sobie coś zamówić, usiąść przy stoliku i tę muzykę poczuć, kontemplować, cieszyć się z nią, budować własne wewnętrzne nastroje, budować wspomnienia. A więc to nas czeka
0: w sobotę
1: w klubie
0: niedzielę?
1: Muzycznym o godzinie 19. I w niedzielę rzecz godna ostatniego dnia festiwalu, godna zamknięcia, tak? W niedzielę zazwyczaj na domknięcie wydarzeń spodziewamy się czegoś zaskakującego i tak też będzie w Filharmonii Opolskiej 14 czerwca w niedzielę o godzinie 18, ponieważ naprawdę spotkają się miłośnicy muzyki, miłośnicy jazzu, miłośnicy książki w jednym miejscu. I co nas czeka? O godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, autorką, której nie trzeba, myślę, przedstawiać, ale zakładam, że dobrze byłoby wspomnieć o to, że jest to mistrzyni pióra, mistrzyni odkrywania biografii osób, których życie było niełatwe. To jest książka Ksiądz Paradoks, biografia księdza Twardowskiego. To jest książka Beksińscy, portret podwójny i my będziemy u nas w niedzielę 14 czerwca rozmawiać o książce innej, która się głęboko łączy z muzyką, ale jest wirtuozerią, znakomitą książką do czytania i zadbaliśmy o to, żeby była również piękna muzyka do posłuchania. Komeda Osobiste życie jazzu, więc zapraszamy na taką niespodziankę i na wędrówkę po biografii człowieka, przez biografię, bo jak my to zwykliśmy w Polsce mówić, o ustroju dawno minionym, owszem minionym, ale niosącym niesamowite historie i poznamy człowieka, poznamy muzykę, która jest niełatwa. Niełatwo było żyć w tamtych czasach i my sobie teraz nie zdajemy z tego sprawy.
0: Będziemy mogli się o tym przekonać po prostu odwiedzając w niedzielę Filharmonię Opolską. Czy są jakieś wejściówki? Czy można po prostu z Festiwalu Książki od razu wejść do Filharmonii i z tego wszystkiego skorzystać?
1: Można, ponieważ bilety są na bieżąco do kupienia, jeszcze są do kupienia i tutaj też podkreślam, że to jest takie wydarzenie, spotkanie podwójne, ponieważ będzie spotkanie z panią Magdaleną Grzebałkowską, autorka podpisze książki. Książki są do kupienia na stoisku, jeśli się nie mylę, numer 13 wydawnictwa Znak i będzie też koncert oczywiście. Nie można tylko mówić o jazzie, nie można tylko mówić o komedzie. Będzie koncert jazzowy, będą utwory komedy napisane do filmu Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego, do słów Agnieszki Osieckiej w filmie Prawo i pięść i nie może zabraknąć oczywiście dziecka Rosemary, ponieważ Roman Polański z komedą i komeda z Polańskim rozumieli się świetnie i komeda napisał muzykę do bodaj chyba ponad nawet 10 filmów samego Romana Polańskiego, do ponad 60 filmów w ogóle, w tym nawet filmów animowanych.
0: No to po takiej rekomendacji nie możemy mieć innych planów na to niedzielne popołudnie, na nawet wieczór, żeby wybrać się do Filharmonii Opolskiej. Bardzo dziękuję za te szczegóły, za zaproszenie do Filharmonii Opolskiej. Beata Śliwińska gościła w Radiu Opole.
1: Dziękuję, zapraszam. Czekamy na Państwa w Filharmonii Opolskiej przez 3 dni.

Tom Jones i Muse T. Sex Bomb w Radio Opole za 10 minut. Będzie godzina 13, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny, w którym powiemy m.in., że są przymiarki do modernizacji opolskiego odcinka magistrali podsudeckiej, czyli coś po kolei będą modernizować właśnie na kolei. Zostańcie koniecznie z nami, a kolejny serwis przedstawi oczywiście Katarzyna Plewnia.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowym Karolinka w Opolu.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stech Wilsa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
1: Po reklamie.
6: Słuchacie Radia Opole w piątek, weekendu początek. Zbliżamy się do 13 i sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, z naszego regionu i z kraju, oczywiście w Radio Opole.
7: To kluczowa inwestycja dla południa Opolszczyzny. W Kędzierzynie-Koźlu dyskutowano o modernizacji magistrali podsudeckiej. Pierwsze 3 samoloty F-35 oficjalnie powitane w bazie lotniczej w Łasku. Nauka przez zabawę, ekologiczny piknik edukacyjny nad Odrą w Opolu.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Po szczegółach Katarzyna Plewnia.
7: Modernizacja opolskiego odcinka magistrali podsudeckiej była tematem konferencji parlamentarnego zespołu do spraw tejże magistrali. W spotkaniu na dworcu w Kędzierzynie-Koźlu udział wziął przewodniczący zespołu, poseł Paweł Masełko, i zaproszeni samorządowcy po spotkaniu z dziennikarzami planowali przejazd trasą z Kędzierzyna-Koźla do Kamieńca Ząbkowickiego. W podróż musieli się jednak udać zastępczą komunikacją autobusową. To tylko pokazuje, z jakim wyzwaniem musimy się mierzyć, mówi poseł Paweł Masełko.
8: Niestety dzisiaj pociągiem nie pojedziemy. Będziemy musieli skorzystać z komunikacji zastępczej do Kędzierzyna-Koźla. Z racji tego, że linia jest zelektryfikowana ze Śląska, dojedzie pociąg, a z Kędzierzyna-Koźla w kierunku Jeleniej Góry będzie autobus. To też pokazuje właśnie problem i wyzwanie w obszarze tej linii, która jest nie zelektryfikowana i nie zmodernizowana.
7: Od 60 lat mówi się o potrzebie elektryfikacji i modernizacji tej linii. Do dziś to nie nastąpiło, dodaje Radosław Roszkowski, starosta Prudnicki.
9: To jest strategiczna linia kolejowa, historyczna, która bardzo mocno wpływa na rozwój gospodarczy, ale nie tylko rozwój gospodarczy, na demografię południa Opolszczyzny, i liczymy, że choćby ten dzisiejszy sygnał będzie dla naszych władz bardzo istotnym wskazaniem, że ta linia powinna już nie czekać, powinna być modernizowana.
7: Tematem kolejnego spotkania parlamentarnego zespołu do spraw magistrali podsudeckiej z udziałem przedstawicieli polskich linii kolejowych i Ministerstwa Infrastruktury ma być możliwość modernizacji całej linii numer 137 na odcinku od Kędzierzyna na Koźla do Legnicy.
4: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
7: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych w miejscowości Lutorysz na Podkarpaciu. Na budowie osiedla znaleziono odpady medyczne oraz szczątki ludzkich płodów. Jak ustalono, poprzednią właścicielką działki była patomorfolożka z Rzeszowa. Kobieta została zatrzymana w Zamościu i ma być przesłuchana w charakterze podejrzanej. Na miejscu odnalezienia szczątków i odpadów medycznych pracują służby, zabezpieczają dowody i wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Pierwsze 3 nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie powitane zostały w bazie lotniczej w Łasku. W uroczystości udział wziął prezydent Karol Nawrocki. Jak mówił, nowoczesne samoloty to znacznie więcej niż wielozadaniowe maszyny bojowe.
10: To z całą pewnością platforma systemu walki. Bardzo inteligentna, technologicznie rozwinięta. To w istocie powietrzne centrum dowodzenia dla pola walki. Na tyle inteligentne, że potrafiące technologicznie analizować pole walki.
7: sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji, umowę wartą 4 600 000 000 dolarów, podpisano w 2020 roku.
4: To dzieje się teraz w regionie.
7: Na opolskim bulwarze nad Odrą trwa czwarty piknik Razem dla Środowiska. To wspólna inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wód Polskich oraz Filharmonii Opolskiej, a celem jest edukacja ekologiczna najmłodszych przez zabawę. Na miejsce wybrał się reporter Radio Opole Daniel Klimczak.
0: Linda Hoffman, rzecznik prasowa Wody Polskie w Gliwicach. Edukujemy w zakresie między innymi zasad bezpieczeństwa nad wodą, ale także w zakresie wartości środowiskowych samej rzeki Odry.
1: Co ty wiesz o Odrze?
11: Że tutaj jest. Druga najdłuższa w Polsce.
1: Wiesz, dokąd ona płynie?
11: Do Czech albo do Słowacji. Z Niemczech.
1: Czy przy okazji czegoś udało ci się dzisiaj dowiedzieć?
12: Że natura jest ważna, że wodę trzeba oszczędzać. Na przykład zakręcając kran.
7: W ramach pikniku przewidziano też rejs Odrą, a całość zakończy koncert Kwartetu Piastowskiego Filharmonii Opolskiej o godzinie 17. A na koniec w Wędryni, to powiat oleski, mamy zderzenie auta osobowego z dzikim zwierzęciem. W szybę pojazdu uderzył najprawdopodobniej orzeł. Zwierzę jest ranne. Na miejsce skierowano jeden zastęp straży pożarnej.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: A termometry pokazują 19 stopni, to jest maksymalna temperatura przewidywana na dziś. Trochę pochmurno się zrobiło w stolicy regionu. Mam nadzieję, że nie zacznie padać, bo już sporo festiwalowiczów krąży po Placu Wolności i pewnie za chwilę sięgną po jakąś przyjemną lekturę albo posłuchają spotkania z autorami. Nocą spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Od 11 do 12 stopni takie temperatury będą po zmroku. Jutro od 18 do 20, a w niedzielę tak trochę średnio do 17 maksymalnie i będzie padać.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Ale The Avener nam przypomną, że było poranne słońce, faktycznie. Trzeba było wtedy się uśmiechać, a teraz nie, trochę też tego słońca jest na szczęście. Iwona Tokarska, Darek Kozera. Witajcie. Trwa piątkowe popołudnie.

0: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
1: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
0: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
1: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszku

0: atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: A Euromedyk to takie miejsce w Opolu, w którym to jutro od 11 do 18 będzie można z marszu skorzystać z wielu dobrych dla ciała i ducha zabiegów, czy też masaży prozdrowotnych. I tak się składa, że my w Radio Opole mamy dla Was dzisiaj voucher do tego miejsca, konkretnie to na masaż Kobido, czyli właśnie taki, który rozluźni mięśnie twarzy, który nas zrelaksuje i do tego jeszcze zniweluje te wszystkie drobne zmarszczki mimiczne. Wystarczy tylko do mnie zadzwonić pod 774-541-541 i wziąć udział w naszej zabawie. Pół godziny zostało właśnie tej zabawy jeszcze, a zadanie jest następujące. Shakira śpiewa Daj Daj, Ricky Martin śpiewał Go Go Go, ale. A jaki hymn na mundial proponujecie Wy?
2: Ja bym proponowała Futbol Marii Radowicz. Ona jest coraz lepsza od Shakiry i od tej reszty. I ona by dopiero zrobiła szał. Pozdrawiam.
1: Bo przecież Maryla to nasza polska Shakira. 774-541-541. A pan co proponuje?
3: Win, win, win. Everybody scream. Poland don't play. But we shouting. USA. Maybe Canada. Maybe Brazil. We don't know who wins. But we know. Poland don't play. We shouting. USA.
1: Poland not playing, to mnie jakoś tak szczególnie ujęło, no bo faktycznie nie ma Polski na tegorocznym mundialu. No cóż, musimy obejść się smakiem, bo takie Curaçao na przykład gra, bo takie Haiti gra, a Polaków tam nie ma. No trudno, wyszło jak wyszło, trzeba sobie wybrać komu kibicować, ja na przykład Hiszpanii. No ale to już tutaj w propozycje i swoich faworytów wybierzcie sobie oczywiście sami. 774-541-541, skupmy się na muzyce, wybierzmy taki wasz hymn na mundial, co proponujecie. Czekam, no pół godzinki zostało nam na ostatnie propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

Radio Opole.

0: 29 minut po godzinie 13. Przypominam, że rozpoczynamy piękny weekend w naszym regionie. Nie tylko będzie gorąco w stolicy regionu, ale również w Kluczborku, bo tam rozpoczynają się Dni Kluczborka. Raper Opał i zespół Łzy to największe gwiazdy tegorocznych Dni Kluczborka. Święto miasta rozpocznie się dzisiaj o 18 na Stadionie przy ulicy Sportowej i oprócz występów scenicznych w programie jest strefa chillout, park rozrywki dla dzieci, konkursy dla uczestników i oczywiście stoiska gastronomiczno-handlowe. Już dzisiaj na scenie zaprezentuje się dobrze znana z anteny Radia Opole Daria Marks, będzie też Opał czy zespół Ladies, a uczestnicy rozpoczynających się dzisiaj wieczorem Dni Kluczborka muszą pamiętać o jednym, że trzeba kupić bilet. Nie chodzi wcale o zysk dla magistratu, ale to ten bilet to cegiełka, to wsparcie dla hospicjum Ziemi Kluczborskiej Świętego Ojca Pio w Smartach Górnych.
1: U nas jest wejście biletowane, jest to 10 zł i z tego 40% jest przekazywane tradycyjnie na hospicjum. I to jest chyba rzecz też istotna, że kilkadziesiąt tysięcy złotych rokrocznie na to hospicjum jest przekazywane.
0: Przekazał Jarosław Kielar, to burmistrz Kluczborka. Podstawowa wejściówka to cegiełka, która kosztuje 10 zł. Jak już słyszeliśmy, dzieci do 7 roku życia wejdą bezpłatnie, a posiadacze kart Kluczbork dla rodziny plus i Kluczbork dla seniora zapłacą po 5 zł. Więcej szczegółów znajdziecie też na stronie radio.opole.pl, a Radio Opole jest patronem medialnym Dni Kluczborka.

0: Damiano Dawity w Radiopole The First Time Met. No, czyli o takim pierwszym spotkaniu zaśpiewał nam ten artysta. I tak się składa, że ja też mam takie pierwsze spotkanie z Julą i z Piotrkiem ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku, którzy dzisiaj przyjechali do Radia Opole i zwiedzają naszą rozgłośnię. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, to są ośmiolatkowie, także słuchajcie, muszę się tutaj bardzo skupić, żeby wydobyć z nich jak najwięcej. Piotrek, co zwiedzaliście dzisiaj w Opolu, bo wiem, że przyjechaliście z samego rana i już z trochę atrakcji za wami.
1: Jechaliśmy dwupiętrowym autobusem.
0: Wow.
1: Byliśmy w muzeum
0: polskiej piosenki?
1: Mhm.
0: I czym płynęliście?
1: Statkiem płynęliśmy po Odrze.
0: A Jula, coś dodasz? A gdzie teraz jesteś?
2: W Radio Opole.
0: Bardzo ładnie, to miło, że zapamiętałaś. A co ci się najbardziej w tym radiu podoba?
2: Nie wiem.
0: A ten stół taki z różnymi guzikami?
2: Mhm.
0: Stół realizatorski. No dobrze, a w tym studiu jak się czujesz?
2: Dobrze,
0: no to bardzo mi się podoba. Mam do was takie pytanie, ponieważ rozpoczynamy weekend, mamy teraz festiwal książki w Opolu, ale mamy też opolskie konfrontacje teatralne, a wy nas pięknie tutaj odwiedziliście, więc poniekąd też to jest takie święto u nas w Radio Opole. Kogo chcielibyście pozdrowić na naszej antenie? Piotrek, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, rodziców? Babcie?
1: Całą rodzinę.
0: Całą rodzinę. A Jula?
3: Też całą rodzinę.
0: No i pięknie, i pozdrowili całą rodzinę, a przy okazji zwiedzają Radio Opole. A myślę, że szczegóły tej wizyty też zobaczycie na naszej stronie, dlatego że będą krążyć tutaj fotografowie pewnie i będą piękne zdjęcia wykonywać. Bardzo dziękuję wam za spotkanie. Mam nadzieję, że będziecie miło wspominać to pierwsze spotkanie z radiem na żywo.

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: A komu voucher na masaż Kobido, czyli taki masaż rozluźniający mięśnie twarzy, relaksujący i niwelujący oznaki starzenia? No tej osobie, która zadzwoniła do mnie pod 774-541-541 i podała alternatywną piosenkę mundialową. A porównywaliśmy się, przypominam, do takich piosenek jak Shakiry Daj Daj, czy Rickiego Martina Go Go Ale Ale Ale. No i taki hit mamy jeden, który faktycznie można zastosować do mundialu i te panie ewidentnie im marzą o oglądaniu mundialu i o tym masażu Kobido.
2: Jeszcze jeden, jeszcze raz.
1: No oczywiście, że i jeszcze jeden gol w domyśle, prawda? No nie wiem, co innego mieliście na myśli. 774-541-541 to był nasz numer telefonu i to był zwycięski telefon. Serdecznie gratuluję. No i któraś z tych pań śpiewających przez telefon będzie mogła się wybrać właśnie na masaż Kobido.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: A ja Wam ślicznie dziękuję za ostatnie 4 godziny naszego programu. Życzę przyjemnego Wam weekendu. Korzystajcie z tych wszystkich atrakcji, które są przygotowane i w stolicy regionu, i w innych miastach, chociażby w Kluczborku czy w Strzelcach Opolskich, bo mamy pod dostatkiem tych wszystkich weekendowych eventów. A już za chwilę reporterski obraz dnia. Tymczasem ja się żegnam, Iwona Tokarska sprzed mikrofonu, a program zrealizował Darek Kuzera. Przyjemnego weekendu, pa, pa, pa.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach już prawie 14 w Radiu Opole. Czas na wiadomości.
5: W samej piżamie spacerował pod lasem, zareagowała postronna osoba oraz kędzierzyńsko-kozielska policja. Na 50. opolskich konfrontacjach teatralnych dziś pan Tadeusz Mickiewicza przeniesiony do polskich slumsów. Nie żyje David Hockney. Wielka Brytania żegna jednego z najwybitniejszych artystów swoich czasów.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
5: Najpierw jednak 6 zastępów strażaków i 3 zespoły ratownictwa medycznego skierowano na ulicę Północną w Opolu, gdzie w jednym z zakładów doszło do wypadku, mówi kapitan Paweł Tomas z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
6: 6 zastępów na miejscu jest. Na terenie jednego z zakładów produkcyjnych doszło do wypadku, wybuch w rozdzielni elektrycznej i 3 osoby zostały poszkodowane. Przytomne pod opieką ZRM w tej chwili ewakuowano ze stanowisk pracy łącznie 6 osób, w tym te 3 poszkodowane.
5: Zgłoszenie do służby wpłynęło kilka minut przed godziną 13. Według wstępnych ustaleń w zakładzie doszło do zwarcia w jednej z maszyn. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza policji. Z 3 osób, które ucierpiały, jedna wymagała hospitalizacji. Starszy mężczyzna w samej piżamie i bez butów szedł po poboczem drogi w pobliżu lasu. Zareagowała osoba postronna i zdarzenie zgłosiła policji, a funkcjonariusze od razu podjęli interwencję, dzięki czemu zgubiony mężczyzna bezpiecznie i szybko wrócił do rodziny. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Z informacji od zgłaszającego wynikało, że mężczyzna może potrzebować pomocy, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk, rzeczniczka kędzierzyńsko-kozielskiej policji.
7: Policjanci od razu przystąpili do działania. Przemarzniętego i zdezorientowanego mężczyznę natychmiast zabrali do radiowozu. W trakcie rozmowy okazało się, że mężczyzna nie był w stanie logicznie wyjaśnić, jak znalazł się w tym miejscu, ani gdzie mieszka. Na miejsce skierowano również zespół ratownictwa medycznego. Po badaniu lekarskim okazało się, że na szczęście nie ma potrzeby hospitalizacji mężczyzny.
5: Policjanci ustalili, gdzie mężczyzna mieszka i odwieźli go pod wskazany adres oraz bezpiecznie przekazali pod opiekę najbliższą.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Węgry badają sprawę wyjazdu Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry z tego kraju. Przekazał w Wieliczce Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, wziął udział w inauguracji resortowego programu Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. Na pytanie dotyczące miejsca pobytu byłego wiceministra Marcina Romanowskiego Żurek odpowiedział, że nic w tej sprawie nie wie, ale jest w kontakcie z węgierskim rządem.
8: Spotkałem się online z prokuratorem generalnym Węgier. Wiem, że Węgrzy rozpoczęli procedurę badania, czy te dokumenty, na podstawie których pan Romanowski i Ziobro wyjechali z Węgier, były wyłudzone, czy były wydane na podstawie obowiązującego prawa, czy były sprzeczne z prawem unijnym. Zostawmy to Węgrom, te procedury cały czas się toczą.
5: Były minister sprawiedliwości zarządów PiS Zbigniew Ziobro wraz ze swoim zastępcą Marcinem Romanowskim podejrzani są w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Drugi dzień 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Klasyka żywa to przede wszystkim spektakl konkursowy Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy. Teatru Polskiego z Poznania spektakl w formule koncertowo-muzykalowej jest próbą interpretacji tekstu wieszcza przez pryzmat polskiego warcholstwa i patologii. Twórcy zestawiają realia blokowisk tuż po transformacji ustrojowej z zaściankową Litwą opisywaną przez Mickiewicza. Mówi scenograf Łukasz Mleczak.
9: Ten nasz pomysł w ogóle na realizację tego pana Tadeusza i przeniesienie go w takie realia, nazwijmy to trochę polskich slumsów, czy tych polskich pustostanów, opuszczonych budynków, pełnych graffiti, dla mnie to było spełnienie marzeń. Dla mnie to jest jakieś odkrycie tego romantyzmu na nowo i rzeczywiście teatr mi na to pozwala już od jakiegoś czasu bawić się tym, co szkoła mi trochę zepsuła, odkrywać nowe jakieś niuanse, odkrywać własne interpretacje tych utworów. To jest dla nas takie i dla też wielu naszych najmłodszych widzów takie odświeżające.
5: Reżyserem przedstawienia jest Kamil Bialik. Laszek. Spektakl dziś o 19 na scenie modelatornia Teatru imienia Kochanowskiego w Opolu. Nie żyje David Hockney, jeden z najbardziej znanych brytyjskich artystów i jedna z najważniejszych postaci światowej sztuki współczesnej. Malarz, którego obrazy osiągały rekordowe ceny na aukcjach i trafiały do największych galerii świata, miał 88 lat. Informację o śmierci artysty przekazała jego wieloletnia rzeczniczka.
10: David Hockney zmarł w swoim domu w Londynie. Brytyjscy krytycy sztuki przypominają, że przez ponad 60 lat należał do grona najbardziej wpływowych współczesnych twórców. Jego charakterystyczne obrazy przedstawiające kalifornijskie baseny, palmy i skąpane w słońcu krajobrazy stały się symbolem nowoczesnego malarstwa. Hockney zdobył światową sławę w latach 60. jako jeden z liderów brytyjskiego pop-artu. Jego dzieła można oglądać w najważniejszych muzeach i galeriach na całym świecie. Wyspiarze porównują jego znaczenie dla brytyjskiej kultury do roli, jaką Pablo Picasso odegrał w Hiszpanii, a Andy Warhol w Stanach Zjednoczonych.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
4: Pogoda. Do końca dnia chmury, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu w nocy, zachmurzenie umiarkowane i duże, również deszcz, temperatura od 11 do 12 stopni. W sobotę pogoda bez większych zmian, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe burze oraz ulewy z opadem do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura w sobotę od 18 do 20 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. W czasie burzy porywy wiatru do 65 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 13 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz, dzień dobry. Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. To jedna z większych i ważniejszych imprez na południu Polski. Na lotnisku w polskiej Nowej Wsi wystartowały 3-dniowe targi rolnicze Opol Agra 2026.
2: Wszędzie wjedziemy ciągnikiem, natomiast dronem takie zabiegi możemy wykonać.
3: Ten sprzęt ma ułatwiać pracę. Blisko 300 wystawców z kraju i zagranicy na prawie 30 hektarach powierzchni wystawienniczej.
1: Spotkania z pisarzami, wydawcami, koncerty i tysiące odwiedzających. W Opolu trwa 10. Festiwal Książki.
4: Ja za każdym razem, kiedy widzę tyle ludzi, jestem niesamowicie wzruszona i bardzo wdzięczna. Kocham moich czytelników.
5: Na festiwalu można zawsze złapać trochę taniej książki, więc to jest przyjemne.
6: Czytanie jest ekstremalnie ważne.
1: W magazynie będziemy też strzelać, rzucać granatem, ładować magazynki. Odwiedzimy zawody proobronne w Strzelcach Opolskich. Przyjrzymy się też rywalizacji pojazdów napędzanych pułapką na myszy. Kultowe zawody zorganizowano na Politechnice Opolskiej. Reporterski obraz dnia do godziny 15. Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: Traktory, kombajny, siewniki, żywe zwierzęta, ale także technologie przyszłości w rolnictwie. Na lotnisku w polskiej Nowej Wsi koło Opola ruszyła trzydniowa Opol Agra 2026. Co roku imprezy odwiedzają dziesiątki tysięcy osób. Nie tylko rolnicy, ale także miłośnicy nowoczesnych maszyn i zdrowego żywienia. Na co warto dzisiaj rzucić okiem? O tym Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Prezentujemy dron rolniczy Martyna Mościcka, Wektor Agier Polska. Model ten posiada rozsiewacz nawozu, rozsiewacz cieczy o pojemności 70 litrów oraz rozsiewacz nawozu o pojemności 100 litrów. Może on służyć zarówno do wykonywania oprysków, jak i rozsiewu nawozu, poplonów. No i to jest takie nowoczesne rolnictwo, które my tak u siebie potocznie nazywamy, że to jest naszą przewagą z nieba. Dron myślę, że jeszcze przez pewien czas nie zastąpi tradycyjnego opryskiwacza, ale stanowi fajne uzupełnienie, bo na przykład widzimy, dzisiaj mamy bardzo mokre warunki, nie wszędzie wjedziemy ciągnikiem, natomiast dronem takie zabiegi możemy wykonać. Nie ugniatamy roślin, minimalizujemy ilość ścieżek technologicznych, więc no, dron na pewno jest bardzo przydatnym urządzeniem w gospodarstwie.
2: Blisko 300 wystawców z kraju i zagranicy na prawie 30 hektarach powierzchni wystawienniczej, tyle ma cała Opol Agra. Mariusz Jabłoński, główny organizator wystawy Opol Agra. Można podziwiać wszystko, co najnowocześniejsze, jeżeli chodzi o technologię, o technikę rolniczą, ciągniki, kombajny, drony, pojazdy bezzałogowe, cała gama produktów i oferty związanej z hodowlą zwierząt, szczególnie bydła, pasze, dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, dodatki mineralne. Naprawdę jest co oglądać. Do tego oczywiście, jak każda Opol Agra, pokazy na żywo, pokazy oprysku dronem, pokazy rozsiewu nawozu, pokazy rozcinania bel. Codziennie naprawdę całe mnóstwo atrakcji od rana do popołudnia. Zapraszamy w godzinach 9-17.
3: Kinga Prymula, zootechnik z OHZ Przyrzeczyn-Zdrój. Przywieźliśmy 9 sztuk jałówek, w tym 3 jałówki rasy polskiej czerwonej białej, rasy zachowawcza i 6 jałówek rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Odmiany 5 jest odmiany czerwono-białej i jedna jest odmiany czarno-białej. Zainteresowanie jest cały czas. Mamy, na chwilę zatrzymaliśmy sprzedaż jałowic, żeby wypełnić swoje stado, bo przeszliśmy teraz na roboty udojowe i chcemy uzupełnić nasze stado, ale cały czas popyt na jałówki cielne jest i tak samo jest popyt na byczki opasowe do 2 tygodni, że na to listę mamy zrobioną już do końca roku, że chętni cały czas są i nie brakuje ich. Jest to duże wyzwanie, bo hodowla jest zależna również od warunków pogodowych, bo musimy zadbać o żywienie tych, żeby mieć czym karmić te krowy.
4: Jakub Kraska, firma Lidman Agro. Jesteśmy producentem nawozów wapniowych. Mamy 6 produktów w ofercie. Natomiast to, czym się charakteryzujemy, robimy całkowicie bezpłatnie badania gleby dla naszych klientów profesjonalnym skanerem AgroKers. Pokazuje on 15 parametrów glebowych, wskazania nawozowe, więc zapraszamy.
5: W czym tym nam może pomóc, żeby wiedzieć, co możemy uprawiać, co nie możemy uprawiać, czy jak?
4: Przede wszystkim w oszczędnościach, przede wszystkim w tym, aby poprawić parametry glebowe, przede wszystkim w tym, aby rolnik, czyli końcowy nasz odbiorca, mógł zastosować to w swojej praktyce.
5: Czego szukamy, czy patrzymy, czy zaznajomiamy się, czy jak?
6: Tylko oglądamy. Na ten moment nie kupujemy, finanse nie pozwalają.
5: No właśnie, a bycie rolnikiem w obecnych czasach łatwe, czy nie?
6: Łatwo to już było, teraz tylko ciężej, wymagania, biurokracja i nie idzie to w tym kierunku, w którym powinno.
5: Z czym są największe wyzwania?
6: Unia, ekologia.
5: Czyli jednym słowem, rolnictwo teraz opłacalne nie jest?
6: Jest, ale na dużą skalę. Ale ci mali to raczej tylko hobbystycznie albo dla siebie dokładnie.
7: Witam, jestem Adam Świec, firma Agro Zwrońscy. Założenie jest takie, że chcemy zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Okienka pogodowe są coraz krótsze, dlatego niejednokrotnie rolnicy pracują również na etacie, muszą zrobić coś popołudniami. Dlatego ten sprzęt ma ułatwiać pracę i żeby jeszcze to odbywało się w komfortowych warunkach.
5: Ja muszę powiedzieć, że jak raz zobaczyłam traktor na moim polu, to wyglądał jak UFO, jakby wylądowało, bo to jest tak oświetlone, tak dostosowane, że właśnie ta praca w nocy nawet nie przeszkadza.
7: Gdybyśmy teraz te światła włączyli, to myślę, że zrobiłoby się jaśniej, a co dopiero w nocy, więc to oświetlenie na pewno pomaga, szczególnie przy dużych szerokościach maszyn towarzyszących. Musimy widzieć czasem na 12 metrów dookoła, więc to światło jest bezwzględne.
5: A mamy już tak, że mamy jakiś jeden przycisk i wszystko samo się nam robi, czy jeszcze nie?
7: Unijne dystrykcje nam tego zabraniają, natomiast no, gdybyśmy położyli worek kartofli na siedzenie, to ten ciągnik by sam pojechał.
0: Przypominamy, targi rolnicze Opolagra na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi koło Opola potrwają do niedzieli. Uprzedzamy, mogą pojawiać się tam problemy z dojazdem w sobotę czy niedzielę, zatory i korki więcej niż pewne. Warto wybrać się do Polskiej Nowej Wsi komunikacją publiczną.

0: 150 wystawców, 250 autorów, koncerty znanych artystów oraz tysiące książek do kupienia. Opole zaprasza na trzydniowy, 10. Festiwal Książki. Wśród zaproszonych autorów m.in. Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Maciej Siembieda czy Dorota Wellman. Wydarzenie odbywa się w kilku miejscach w rejonie Placu Wolności, także w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Minorytów oraz w Ogrodzie Franciszkanów.
1: Kupiłam dla córeczki kicie kocie, bo bardzo uwielbia. Coś jeszcze dla siebie poszukam.
2: W zasadzie książki dla dzieci, ale torby wypchane widzę, to nie jedna sztuka. Zdecydowanie zawsze staramy się kupować więcej, bo moje dzieci dużo czytają. Na festiwalu można zawsze złapać trochę taniej książki, więc to jest przyjemne.
3: Czytanie jest ekstremalnie ważne. Parę lat temu wydawało się, że czytanie książek odchodzi w przeszłość, bo są media społecznościowe, bo jest internet. A mimo to, a może właśnie dzięki temu, więcej czasu poświęcamy książkom, to jest doskonała forma dzielenia się informacją, co warto przeczytać, co się aktualnie wydaje, o czym się dyskutuje, więc myślę, że wszystko to wspiera rozwój czytelnictwa.
4: Nastawiamy się na same rekordy i rekordy to jest ponad 250 autorów i 150 wydawnictw. I to się już udało. W tej chwili dla nas jest istotna pogoda, żeby nam w miarę dopisała. Liczymy, że będzie bardzo, bardzo interesująco. Bartosz Mazurkiewicz, Opolgraf. To była impreza, która była zainicjowana w firmie i tam na samym początku mieliśmy kilku autorów. Przez te lata każda kolejna edycja jest większa, większa, większa, aż do tej, która jest absolutnie rekordowa.
5: Agata Suchocka, autorka powieści różnorakich od 10 lat na festiwalu w Opolu. W niedzielę o 16 w bibliotece będę mogła podsumować 10 lat swojej obecności na rynku literackim. Będę mówić o 4 powieściach. 2 są to książki z wydawnictwa Replika, książki słowiańskie, takie komediowe horrory o demonach, a 2 to książki historyczne i obyczajowe na stoisku wydawnictwa Silver.
2: Jeśli chodzi o to dziesięciolecie, to właśnie zmienił się trochę ten rynek wydawniczy, czytelniczy?
5: Zmienił się rynek bardzo. Jest ciężko, było ciężko, jest coraz ciężej, ponieważ mamy coraz więcej wydawców, mamy coraz więcej autorów. Prężnie rozwija się self-publishing i trzeba naprawdę bardzo walczyć o tę obecność w sercach czytelników, szczególnie na takich imprezach.
6: Do Julii Kubickiej z Sztuką Pożądania, wydanie specjalne i His Kind of Hot. Dość mocno podoba mi się nieszablonowość, bo są poruszone tematy, których w innych tak naprawdę nie ma.
7: Strasznie podoba mi się tematyka jej książek. Wydaje mi się, że nikt inny nie pisze w tym stylu. Wiadomo, fałszywe sztuki, sztuka ogólnie. No, mało tego jest po prostu.
8: My stoimy w kolejce do Asi Balickiej. Asi książki łączą, sprawiają, że płaczemy i dobrze się bawimy.
9: Ja za każdym razem, kiedy widzę tyle ludzi, jestem niesamowicie wzruszona i bardzo wdzięczna. Kocham moich czytelników. Młodzież bardzo dużo czyta, ale też treści, które interesują tą młodzież tak naprawdę. Chętniej sięgną po obyczajówkę, fantastykę, przygodówkę niż po literaturę, która jest proponowana przez dzisiejszy kanton lektur.
2: No to jaka jest ta recepta, żeby trafić do młodych?
9: Każdy autor tak naprawdę ma swoją receptę, natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że chodzi o to, żeby pisać z serca i opowiadać historie, które tych młodych ludzi będą dotyczyły, będą ich interesowały i tak naprawdę, że będą się czuli dzięki tym historiom bliżej domu.
10: Magdalena Gębicka, wydawnictwo Media Rodzina. Cała masa cudownych książek dla każdego tak naprawdę, dla dzieciaków. Mamy książki o świnkach morskich, mamy książki o jamniczkach. Dla troszeczkę starszego, tego powiedzmy 10-11-letniego czytelnika, znajdą się nowe wydania Harry'ego Pottera z pięknymi ilustracjami naszej polskiej projektantki Kai Bajowskiej. A dla starszych, dorosłych czytelników świetne kryminały naszych polskich autorów Dariusza Gizaka i Michała Rittera.
2: Festiwal Książki to nie tylko te książki papierowe, ale przede wszystkim też rozrywka dla całych rodzin.
11: Marcin Robka, wydawnictwo UV Games, Ateneum Dystrybucja. Jak co roku jesteśmy na Festiwalu Książki w Opolu, mamy przyjemność pokazywać naszym klientom gry Smart Games, łamigłówki znane i lubiane w Polsce, które zostały wydane właśnie w pierwszej połowie 2026 roku. Aktywują młodzież i dorosłych do wysiłku intelektualnego, który przekłada się później na zwiększoną aktywność, czy to w szkole, czy w pracy. Odciągają od tabletów, odciągają od komórek, co w tym czasie jest moim zdaniem wyjątkowo ważne.
0: Kierowcom przypominamy, że z powodu Festiwalu Książki w Opolu zamknięta dla ruchu została ulica Żwirki Wigury. Nie można też skręcić z ulicy Piastowskiej w most zamkowy. A materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachonie.

0: Sklejka płyty CD jako koła, taśma klejąca i nietypowy napęd. Na Politechnice Opolskiej rozegrano zawody pojazdów napędzanych sprężyną z popularnej pułapki na myszy. W rywalizacji na Wydziale Mechanicznym uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Był tam też nasz reporter Witold Woźtak.
1: Wykorzystanie siły mechanicznej, studenci w trakcie studiów uczą się o tym bardzo dużo. Doktor inżynier Grzegorz Borsuk, Wydział Mechanicznej Politechniki Opolskiej. I tu jest pewna taka promocja i zachęcenie uczniów szkół średnich do zainteresowania się tym tematem. Można sobie przypomnieć, że kiedyś były takie zabawki, samochodziki nakręcane sprężyną i to jest dokładnie ta sama zasada, czyli jedno naciągnięcie i wykorzystanie tej energii pod kątem jak najszybszego przejazdu, ewentualnie jak największej odległości. I to niekoniecznie będzie ten sam pojazd.
2: Z pana perspektywy niekoniecznie to jest trudne, ale czy trzeba mieć bardzo duże i takie specyficzne umiejętności?
1: Jak widzimy już pojazdy z tegorocznej edycji, no to mamy bardzo dużą inwencję co do samych pojazdów, czyli jeśli chodzi o kształt, o wykorzystanie innych elementów, bo tu podstawowym kryterium jest tylko i wyłącznie wykorzystanie tej pułapki na myszy jako podstawowej energii, natomiast reszta to już inwencja twórcza uczestników.
2: Jak długo pracowaliście nad tym pojazdem? Czy to było skomplikowane?
3: Nazywam się Bartosz Szmik i jestem z Raciborza. Chodzimy razem z kolegą do szkoły mechanika w Raciborzu.
4: Ja się nazywam Boże Nawrocki i też chodzę do mechanika.
3: Skomplikowane było, trzeba było dużo kombinować, żeby zadziałać. To wykonanie zajęło około 3 tygodni.
4: Najważniejsza była tutaj redukcja masy, bo nie wszystkie koła nam pasowały. Koła były często cięższe od ramy i to tak nie pasowało.
3: Koła mamy akurat wydrukowane na drukarce 3D, owinięte uszczelką, żeby była lepsza przyczepność na podłodze.
2: A jaka pewność, że ten pojazd nie zawiedzie?
4: Nie ma pewności, wszystko się okaże.
2: Może być tak, że nie zadziała?
3: Może być.
2: Jak długo trwało konstruowanie takiego pojazdu specyficznego?
5: Jan Bogoń, jestem z ZSM Opole. Pewnie pan tutaj myśli, że konstruowałem go pół roku i testowałem przez ten czas, ale zacząłem go robić wczoraj o 21, ponieważ sklejka przyszła mi do ptaszkomatu akurat wczoraj. No i skończyłem robić o 5 rano, spałem dzisiaj 1 godzinę.
2: Trochę abstrakcyjny pojazd, napędzany pułapką na myszy.
5: Tak, tutaj mamy taką konkurencję, gdzie każdy ma tą samą pułapkę i z tej pułapki jak najwięcej trzeba wykrzesać.
2: Jak to zrobić, żeby wykrzesać jak najwięcej tej mocy?
5: No tutaj są takie podstawowe zasady, że pojazd musi być jak najlżejszy, jak najdłuższy oraz jak najmniejsze opory toczenia muszą być.
2: Chodzi o to, że raz się uruchamia słapkę na myszy i pojazd jedzie.
5: Tak, dokładnie. Na jednym napięciu pułapki.
2: Masz pewność, że to zadziała? Że pojedzie?
5: Nie, jeszcze nawet nie testowałem, ale myślę, że będzie podium.
2: A co jest trudnego w konstrukcji takiego pojazdu?
5: Myślę, że przede wszystkim precyzja, żeby tutaj wszystko było wycentrowane, żeby nie było bicia na kołach i żeby zredukować te opory.
0: Zawody o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej były współorganizowane i dotowane przez Opolski Urząd Marszałkowski.

0: strzelanie, rzut granatem, ładowanie magazynka, czołganie i udzielanie pierwszej pomocy. Z takimi konkurencjami mierzyli się uczestnicy wojewódzkich zawodów proobronnych w Strzelcach Opolskich. Rywalizacja toczyła się o puchar dowódcy 10. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz szefa tamtejszego zakładu karnego. Szczegóły Kuba Biel.
1: Gotów? Maska w pogotowie, maskę włóż!
2: Pułkownik Dariusz Kaczorowski, dyrektor zakładu karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich. Są to drugie już wojewódzkie zawody proobronne dla młodzieży szkół średnich. Wiemy, w jakich czasach żyjemy. Wojna tocząca się na wschodzie, zagrożenia, które widzimy wszyscy. W tamtym roku przy współpracy z 17. Opolską Brygadą Obrony Terytorialnej postanowiliśmy tutaj to przyłączyć się mocniej do tego. Pierwotnie chcieliśmy to kierować do młodzieży z klas mundurowych, ale doszliśmy do wniosku, że przecież są też szkoły, które nie prowadzą klas mundurowych, a chętnie chciałyby w takich zawodach uczestniczyć. Zresztą nawet takie drużyny mamy tutaj uczestniczące, więc ogólnie jest to kierowane do młodzieży klas szkół średnich. No i co? No, podstawowe umiejętności, które gdzieś tam się mogą takie ala wojskowe przydać, tak? Czyli strzelanie, rzut granatem, pierwsza pomoc, no gdzie jakaś tam współpraca przy jakimś zadaniu. No, podstawowe takie rzeczy, które gdzieś są zabawą, ale jednocześnie też uczą i rozwijają młodzież.
1: 3 próbne i później 3 na punktację już. Wiemy? Widzieli technikę czy pokazać? Tu chodzi o bezpieczeństwo. Tyle wypadków było. Ludzie ginęli, instruktorzy ginęli. Właśnie przez takie rzucanie. A tu jeszcze zableczkę wyciągniesz, trzymasz prawdziwy granat, stres dochodzi, łapa się, trzęsie i co? Kaplica.
3: Olga Aleksandrowicz, jestem sekretarzem w Huzarze w Opolu. No i reprezentuję tutaj dzisiaj nasz klub.
4: Zawody proobronne w Strzelcach Opolskich. Jesteśmy na strzelnicy. Z czego te zawody się składają? Jakie konkurencje, jakie elementy wchodzą w te zawody? Ilu zawodników bierze udział i co będzie podlegało ocenie?
3: To jak chodzi o ilość zawodników, to jest około 40 z różnych szkół i są to drużyny 3-osobowe. Każda szkoła może wystawić 2 takie drużyny. Jak chodzi o same konkurencje, no to mamy rzut granatem do celu, takim ćwiczebnym oczywiście, ewakuację rannego, pierwszą pomoc przedmedyczną. Tutaj za nami jest czołganie. Mamy też strzelanie z grota na 50 metrów. Mamy zakładanie maski przeciwgazowej. No i co? Jeszcze mamy dostarczanie amunicji właśnie tutaj i ładowanie magazynka nabojami. Jeżeli chodzi o strzelanie, no to jest 5 strzałów z odległości 50 metrów w pozycji leżącej. No i po prostu można zdobyć punkty. Maksymalnie 150 jest, więc wygrywa po prostu ten, kto zdobędzie najwięcej. Jeżeli chodzi o na przykład rzut granatem, no to mamy taki wyznaczony cel o średnicy 2 metrów w odległości 15 metrów od nas, no i muszą po prostu rzucić. Jeżeli rzucą idealnie środek 5 punktów, później 3 i 0, w ten sposób jest o to oceniane. Zainteresowanie rośnie, mamy coraz więcej ludzi, którzy chcieliby się w to właśnie angażować.
5: Nazywam się Piątek Mateusz, jestem z Prudnika, z drugiego liceum ogólnokształcącego w Prudniku imienia Stefanii Sępułowskiej. Jestem w klasie 3 profilu przygotowania wojskowego.
4: Czy jakoś specjalnie się do tych zawodów przygotowywałeś, czy nie?
5: Nie przygotowałem się specjalnie, jako klasa przygotowujemy się tak naprawdę cały czas do tych zawodów, co roku, ponieważ mamy wpisane w plan lekcji zajęcia wojskowe.
4: Wiesz, jakie będą konkurencje, czy jest jakaś, która w szczególności skupia twoją uwagę? Coś, co może być potencjalnie trudne albo gdzie nie czujesz się do końca pewny i wiesz, że trzeba będzie nieco mocniej się skupić na przykład.
5: Przy pracy z bronią palną tak naprawdę, bo jest to wymagający temat, nie jest to prosty temat, do tego potrzeba najwięcej pracy tak naprawdę.
4: Te kwestie proobronne, dlaczego one są tak ważne?
5: Raczej każdy wie, jaka jest sytuacja teraz na świecie, coraz więcej konfliktów. Lepiej wiedzieć więcej i być gotowym faktycznie na coś, co hipotetycznie nawet może się stać, niż udawać, że nic się nie dzieje tak naprawdę i zamiatać wszystko pod dywan.
0: I tym materiałem kończymy reporterski obraz dnia. Za uwagę dziękuję, Bogusław Kalisz. Reporterski

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
5: O ile poranek dziś był dość spokojny, jeżeli chodzi o ruch, tak popołudnie, no to jednak popołudnie. Czyli duże problemy w swobodnym poruszaniu się po Opolu. Zacznę od ulicy Wrocławskiej, która właściwie już przed kanałem Ulgi jest zakorkowana w kierunku centrum. Dalej Budowlanych też długi sznur ciągnie się w kierunku centrum. Nysy Łużyckiej właściwie w obu kierunkach, choć bardziej tych kierowców widać na stronie w kierunku Zaodrza. Piastowska cały czas mocno zatłoczona, podobnie też w ścisłym centrum Opola. Duże utrudnienia, no cóż, taka godzina. Jeżeli chodzi o remonty, natomiast to DK 46 w Grodźcu, tam mamy wahadło do końca września, DK 45 Zawada Jełowa, tu też wahadła, no i DK 42 między Wołczynem a Kluczborkiem, tu remont przejazdu kolejowego.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: Wiemy, gdzie trudno przejechać, a jeśli chodzi o to, gdzie przejść niełatwo, no to na Placu Wolności w Opolu, ale o tym więcej mówić pewnie jeszcze będziemy. 15 na zegarach.
7: 3 osoby poszkodowane w wypadku w zakładzie przy Północnej w Opolu. Jechał z Opola na Lubelszczyznę, tyle że na podwójnym gazie 29-letniemu kierowcy grozi przepadek auta i odsiadka. W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. o cenach paliw na weekend i na poniedziałek.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
7: Do zwarcia instalacji elektrycznej podczas pracy w rozdzielni doszło po południu w jednej z firm przy ulicy Północnej w Opolu. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb tuż przed godziną 13. Ucierpiały w tym zdarzeniu 3 osoby, z czego jedna wymagała przewiezienia do szpitala. Mówi młodszy aspirant Sandra Wierciszewska z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
8: W wyniku prowadzonych prac przyłączeniowych rozdzielni doszło do porażenia prądem 3 pracowników firmy. 6 osób zostało ewakuowanych z obiektu, w tym te 3 osoby poszkodowane.
7: Na miejscu pracowali strażacy, 3 zespoły ratownictwa medycznego oraz policjanci.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
7: Prokuratura rejonowa w Opolu nadzoruje postępowanie w sprawie opiekunki jednego ze żłobków w mieście. Kobieta miała brutalnie obchodzić się z 2-letnim chłopcem. O zdarzeniu Radio Opole poinformował rodzic. Według jego relacji dziecko wróciło do domu z krwiakami i siniakami. Na nagraniu monitoringu widać, jak kobieta ciągnie 2-latka za ręce, szturcha i szarpie. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 8 czerwca w prywatnej placówce. Pod opieką opiekunki przebywało wówczas 12 dzieci. Sprawę bada też policja w Opolu. Jak informuje natomiast Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez opiekunkę. Zabezpieczono monitoring, przesłuchano dyrektorkę placówki. Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Nikomu nie postawiono dotąd zarzutów. Wczoraj natomiast władze miasta zapowiedziały kontrolę w żłobku autobusik. Rzecznik Opolskiego Ratusza zwrócił się też z apelem, aby każdą taką sytuację zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Opolu. Kompletnie pijany chciał jechać z Opola na Lubelszczyznę. Policjanci strzeleckiej drogówki kilka dni temu, wcześniej rano, zatrzymali do kontroli Opla Zafirę. Od 29-letniego kierowcy od razu wyczuli woń alkoholu. Mężczyzna mówił też bełkotliwie. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie prawie 2 promila alkoholu, mówi młodsza aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
9: Mężczyzna oświadczył, że rano wyjechał z Opola i zmierzał do swojego miejsca zamieszkania w województwie lubelskim. Oznacza to, że w tak wysokim stanie upojenia alkoholowego kierowca Opla zdecydował się wyruszyć w wielokilometrową podróż. Policjanci zatrzymali 29-latkowi prawo jazdy oraz zabezpieczyli samochód, którym kierował w celu przeprowadzenia procedury związanej z przepadkiem pojazdu.
7: Przepadek samochodu to jedna z kar, jakie mogą grozić 29-latkowi. Te inne kary to do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: E-doręczenia, czyli listy polecone, wysyłane elektronicznie, dostępne w M-Obywatelu. Jak mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu.
10: Za pomocą jednego urządzenia, telefonu i aplikacji będzie można wysyłać i komunikować się z administracją. Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
7: Nowa usługa udostępniana jest w M-Obywatelu stopniowo. Od początku lipca będą mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy. Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów polecionych. A na koniec, w weekend w Tatrach trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu, a w wyższych partiach gór także z opadami śniegu. W niedzielę na szczytach może wiać silny wiatr. W rejonie Rysów i na innych wysokogórskich szlakach nadal zalegają płaty śniegu, z kolei na niżej położonych trasach miejscami może być ślisko i błotniście.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
7: 4,5 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Cezary Puzyna, zapraszam. Na początek sprawdzamy koszty podróży samochodem w ten weekend. Ceny paliw od jutra do poniedziałku będą wyższe niż dzisiaj. Przykładowo cena litra benzyny 95 nie może być wyższa niż 6 zł i 4 grosze. Maksymalna cena diesla to 6,40. Pytane o to, co dalej z pakietem osłonowym, ceny paliwa niżej, szef resortu energii Miłosz Motyka odpowiedział, że rozmowy trwają.
12: Jest to oczywiście istotny kosz dla budżetu państwa, więc te rozmowy z Ministerstwem Finansów się toczą. Natomiast w najbliższym czasie ta decyzja zapadnie, jeszcze nie zapadła. Ostrożnie optymistycznie podchodzimy do deklaracji Donalda Trumpa. Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy.
11: Obniżony VAT i akcyza na paliwa obowiązuje do 15 czerwca. Tymczasem w niedzielę może zostać podpisane porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Dokument między Iranem a USA ma zostać parafowany w Genewie. Cieśnina, przez którą odbywa się znaczna część globalnego ruchu handlowego, została zamknięta przez Iran po atakach USA i Izraela. Wynagrodzenia notują rekordowo wysoki realny wzrost, ocenia minister finansów Andrzej Domański. W przyszłym roku rząd zaproponuje 3% wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. Andrzej Domański w programie pierwszym Polskiego Radia wskazał, że do wzrostu płac przyczynił się spadek inflacji. Większość głuchołaskich wspólnot mieszkaniowych skorzysta z premii powodziowej. Państwowa dotacja wspiera remonty budynków uszkodzonych we wrześniu 2024 roku. Zasada jest taka, że Bank Gospodarstwa Krajowego dopłaca wspólnotom mieszkaniowym na wszystkie remonty części wspólnych budynków. Popowodziowe straty we wszystkich obiektach mieszkalnych w gminie Głuchołazy oszacowano na 14,5 miliona złotych.
0: Pogoda.
6: Zachmurzenie po południu i wieczorem w naszym regionie ma być duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Niewykluczone, że miejscami przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o burze, to raczej nie powinniśmy dzisiaj się ich obawiać. Patrzę jeszcze, co na radarach. Tutaj też nic na to nie wskazuje. Temperatura od 17 do 19 stopni Celsjusza dzisiaj była prognozowana, a nawet 20 mamy tyle w Kędzierzynie-Koźlu. A jeśli chodzi o resztę regionu, to takie 19 stopni lub minimalnie mniej, około 18.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: I 7 minut. Mamy już po godzinie 15. Od poniedziałku do piątku po 15 twoje Radio Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, a przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko w tym składzie. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Adidas,
10: Gant,
11: Karl Lagerfeld,
12: Tommy Hilfiger,
13: Guess,
12: Diesel.
14: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
15: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
16: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
7: Po reklamie.

0: i się zaczęło. To znaczy w Meksyku się zaczęło. Mowa o tegorocznym mundialu. Mecz otwarcia w Meksyku już za nami. Natomiast jeśli chodzi o Kanadę i Stany Zjednoczone, no to dopiero przed nami ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata 2026. Oczywiście piłkarskich Mistrzostw Świata. Odbyła się w Meksyku i była oficjalnym początkiem, takim oficjalnym, największego mundialu w historii. Teraz swoje wydarzenia inaugurujące turniej pokażą też Kanada i Stany Zjednoczone. Ceremonia w Kanadzie rozpocznie się około godziny 19:30 czasu polskiego przed meczem Kanada-Bośnia i Hercegowina. A ceremonia w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się około godziny 1:30 w nocy z 12 na 13 czerwca przed spotkaniem USA-Paragwaj. Jeśli chodzi o te mecze, no to one tak półtorej godziny później po rozpoczęciu ceremonii. Kibice narzekają na godziny niektórych meczów, które będą rozgrywane na mundialu w Kanadzie, Stanach i Meksyku, ale właśnie, czy są gotowi oglądać także te mecze, które będą odbywały się nad ranem polskiego czasu?
1: Zamierzam, ale tylko o tych rozsądnych porach, czyli tych takich korzystnych dla Europejczyków. 19:21.
2: Wie pan, raczej chyba nie.
3: Ale to dlatego, że nasi nie grają?
2: Nie, dlatego, wie pan, że to są godziny takie niezbyt przyjazne.
4: Przeanalizowałem sobie terminarz z uwagi na to, że no, jestem sympatykiem futbolu, natomiast pory są ewidentnie nieeuropejskie, więc po prostu tylko wybrane mecze, które będą w jakiejś tam porze nie snu.
0: 23. piłkarskie Mistrzostwa Świata są rekordowe. Po raz pierwszy zmagania odbędą się z udziałem 48 drużyn. Piłkarze rozegrają w sumie 104 mecze zamiast 64, jak na poprzednim mundialu. I wydarzeniom za oceanem będziemy się bacznie przyglądać, będziemy do nich powracać, nawet mimo tego, że naszej reprezentacji tam niestety nie ma. Na zegarach 15:23.

0: korkach na drogach regionu, o nich zawsze mówimy rano, ale też, że tak mundialowo powiem, druga połowa w godzinach popołudniowych. Już teraz o sytuacji na opolskich asfaltach. Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No to ja dodam, że mamy z dwa faule i to takie, no może nie na czerwoną kartkę, ale na żółtą. Kędzierzyn-Koźle, ulica Strzelecka, tutaj kolizja dwóch samochodów i uważamy też przed chwilą dosłownie zdarzenie Nissana Snyka. Tutaj jedno BMW i drugi samochód osobowy jeszcze nie ustalony konkretnie przez policjantów. Tam już jadą na miejsce, więc za chwilę będziemy wiedzieli nieco więcej. Tyle o żółtych kartkach, a jeżeli chodzi o czerwony kolor, to na mapie drogowej Opola jest on znacznie widoczny, bo tutaj patrzę sobie na to, co się dzieje m.in. na ulicy Niemodlińskiej, tu na czerwono. Podobnie też na ulicy Domańskiego, też na czerwono. Wrocławska do centrum, też na czerwono. Nysy Łużyckiej na Zaodrze, też czerwień, podobnie jak na Budowlanych czy Piastowskiej. No jest ciężko w skrócie.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Ruszyło trzydniowe święto literatury i czytelnictwa w Opolu. W centrum miasta oficjalnie zainaugurowano 10. jubileuszowy Festiwal Książki. Wydarzenie odbywa się w kilku lokalizacjach, na scenie głównej na Placu Wolności, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ulicy Minorytów oraz w Ogrodzie Franciszkanów.
4: Trzeba naprawdę bardzo walczyć o tę obecność w sercach czytelników, szczególnie na takich imprezach.
5: My stoimy w kolejce do Asi Balickiej. Asi książki łączą, sprawiają, że płaczemy i dobrze się bawimy.
3: Wątek Festiwalu Książki w Opolu rozwiniemy we Wiadomościach Radio Opole o 16. Jest ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Usunięto dodatkowe opłaty od aut spalinowych. Decyzję podjęli ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Kontrowersyjny podatek wpisał do KPO poprzedni rząd. Obecne władze długo negocjowały z komisją wykreślenie opłaty. Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. W najbliższą niedzielę, 14 czerwca, wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei tego dnia. Na kolejową mapę wróci Łomża, gdzie pasażerskie pociągi dojadą po raz pierwszy od ponad 30 lat. W wakacje spółka PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby. Niektóre kursy będą wydłużone, by pasażerowie mogli się dostać szybko do miejscowości wypoczynkowych. Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zacznę od temperatur. 20 utrzymuje się jeszcze w Kędzierzynie-Koźlu, 19 w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Brzegu, 8, a także w Namysłowie jeszcze 19, 18 natomiast na termometrach w Nysie. To są aktualne wskazania, czyli jesteśmy ciągle w tych maksymalnych przedziałach prognozowanych przez meteorologów. Zachmurzenie, ono może teraz wzrastać wcześniej. W pierwszej części dnia było trochę więcej słońca, chociaż i po południu miejscami przejaśnienia i rozpogodzenia są zapowiadane.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No ale też ostrzegamy, a właściwie przekazujemy informacje w ślad za prognozami meteorologów, że tam, gdzie chmury na niebie, niewykluczone, że miejscami przelotne opady deszczu też mogą się pojawiać. Wiatr słaby i umiarkowany, on wieje dziś z zachodu i południowego zachodu. To Twoje Radio Opole, 15.33 na zegarach i na antenie już teraz Coldplay.

0: twoje Radio Opole.
1: Mundial mundialem, ale jak to się czasem mówi, jak można czasem usłyszeć, zdrowie jest najważniejsze. Ale jedno z drugim, jak się powiąże, to tutaj kardiolodzy mają coś do powiedzenia. Lekarze apelują do kibiców piłkarskich, tych, którzy oglądają mecze w telewizji, aby zadbali o właściwą dietę. Lekarze tłumaczą, że sportowe emocje poprawiają krążenie i są dobre dla organizmu, ale tylko w połączeniu ze zdrowymi posiłkami. Zagrożeniem dla serca może być stres, ale tylko w szczególnych sytuacjach, o czym Maciej Szefer.
2: Doktor Andrzej Bolewski wyjaśnia, że stres wywołany sportowymi emocjami bardzo rzadko prowadzi do zawału, szczególnie u osób, które nie chorują.
3: Często musi być nałożone na inną chorobę, że już mamy cukrzycę, mamy nadciśnienie tętnicze. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
2: Doktor Marek Słomczyński radzi, by odpowiedzialnie podchodzić do oglądania spotkań rozgrywanych nad ranem i by mimo mundialu kibice pamiętali, że dla zdrowia ważny jest dobry sen. Kardiolog przyznaje, że na tych mistrzostwach on i wielu polskich kibiców stresuje się mniej niż w czasie poprzedniego turnieju.
4: Będę oglądał z jeszcze większą przyjemnością, bo nie będę się denerwował, bo nasi nie grają, także czysty sport i obserwacja tego, co się dzieje na boisku, bez dodatkowych emocji i stresu.
1: I to jest idealny przykład wyszukania dobrych stron tego, że Polacy nie awansowali i nie grają w tegorocznych mistrzostwach świata.

sporo dzieje się w Opolu i to sporo zarówno dla wielbicieli teatru, jak i dla czytelników, ale nie tylko. A propos tego, co dzieje się również, jeśli chodzi o kina, to o tym więcej mówić będziemy po godzinie 16. Dla naszych słuchaczy będziemy mieć także zaproszenia do kin. Warto zostać z nami, z Radiem Opole. A co dzieje się na drogach, o tym też mówić będziemy jeszcze przed godziną 16, przed wiadomościami. A gdyby było coś, o czym wy wiecie, a co niedawno się wydarzyło, o czym warto poinformować innych kierowców, dajcie nam znać. Czekamy, nasza skrzynka do waszej dyspozycji, 774-541-541. Wystarczy zadzwonić i tam krótką informację, co, gdzie się wydarzyło, jaką lokalizację chodzi, o jakie utrudnienia. Tam można nam te informacje pozostawić i my przekażemy je dalej. Za 8 minut będzie godzina 16.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marks, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
7: Przypominam o dwóch kolizjach. Kędzierzyn-Koźle, ulica Strzelecka, także Nysa na Snyka, tam kolizje samochodów osobowych. Te zdarzenia cały czas na biegu. Dodatkowo duże utrudnienia, jeżeli chodzi o poruszanie się w tej chwili po stolicy regionu, bo zarówno do Bańskiego, jak i Niemodlińska, Wrocławska, Budowlanych na całej długości w kierunku centrum, Nysy Łużyckiej na Zaodrze, Piastowska na Zaodrze, generalnie jest kocioł. Dodatkowo, jeżeli chodzi o drogi wlotowe, to ciekawa sytuacja, bo od Zawady rzeczywiście stoicie w takim dość długim korku, podobnie też na obwodnicy północnej Opola. Przypominam o innych ważnych utrudnieniach, m.in. na drodze krajowej 46 w Grodźcu, tam budowa ścieżki pieszo-rowerowej i wahadło do końca września.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Informacje dla kierowców, kolejna ich porcja za pół godziny, wtedy znów Kuba Bieli, autopilot. A teraz 16 na zegarach i czas na wiadomości Radia Opole.
9: Opole, stolicą literatury, ruszył 10. jubileuszowy festiwal książki. U nas także więcej o sprawie pogryzienia 8-latka w Szydłowicach. Chłopiec jest pod opieką lekarzy. 3 myśliwce w 35 już w bazie w Łasku.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Wiadomości przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
9: Ruszyło 3-dniowe święto literatury i czytelnictwa w Opolu. W centrum miasta oficjalnie zainaugurowano 10. jubileuszowy festiwal książki. Wydarzenie odbywa się w kilku miejscach: na scenie głównej na Placu Wolności, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Minorytów oraz w Ogrodzie Franciszkanów. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że czytanie przegrywa z internetem, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
10: A może właśnie dzięki temu więcej czasu poświęcamy książkom, to jest doskonała forma dzielenia się informacją, co warto przeczytać, co się aktualnie wydaje, o czym się dyskutuje, więc myślę, że wszystko to wspiera rozwój czytelnictwa.
11: Nastawiamy się na same rekordy i rekordy to jest ponad 250 autorów i 150 wydawnictw. I to się już udało.
9: Dodaje Bartosz Mazurkiewicz z drukarni Opolgraf i Fundacji Fabryka Inspiracji. Od 10 lat co roku gości na festiwalu Agata Suchocka, autorka powieści słowiańskich, historycznych i obyczajowych. Rynek bardzo się zmienił, podkreśla.
12: Mamy coraz więcej wydawców, mamy coraz więcej autorów. Prężnie rozwija się self-publishing i czyli trzeba naprawdę bardzo walczyć o tę obecność w sercach czytelników, szczególnie na takich imprezach.
13: My stoimy w kolejce do Asi Balickiej. Asi książki łączą, sprawiają, że płaczemy i dobrze się bawimy.
9: A szczegółowy program Festiwalu Książki w Opolu można znaleźć na stronie internetowej tego wydarzenia.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
9: Pies był szczepiony i znał ośmiolatka, którego zaatakował. Wracamy do wczorajszego pogryzienia w Szydłowicach na jednej z posesji. Na miejsce zdarzenia od razu skierowano policjantów, którzy ustalili, że chłopiec wszedł na podwórko, by odwiedzić koleżankę, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji.
14: Tam zaatakował go pies rasy mieszanej. Chłopiec doznał obrażeń rąk, łopatki i głowy. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, udzielili poszkodowanemu chłopcu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę medyków. Pies był szczepiony i pod stałą opieką weterynarza. Obecnie pozostaje pod obserwacją specjalistów.
9: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał ośmiolatka do szpitala. Właściciel psa był trzeźwy. Myśliwce F-35 są już w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dziś odbyła się ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów do Sił Zbrojnych RP.
15: Pierwsze z 32 maszyn pojawiły się już w Polsce. Zakup husarzy przez Ministerstwo Obrony Narodowej wpłynie nie tylko na obronność kraju. Pojawienie się samolotów akurat w Łasku ma też bezpośredni wpływ na subregion sieradzki.
16: Cieszymy się z tego, że właśnie jest baza, która generuje i napędza jednak rynek pracy.
15: Mówi Paweł Kijański z Urzędu Miejskiego w Łasku. To, co wyróżnia te nowoczesne myśliwce piątej generacji, to zdolność zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym.
9: A całość dostaw ma się zakończyć w 2029 roku.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
9: W weekend warto wybrać się na Dni Głuchołas. W stolicy Gór Opawskich usłyszymy zespoły Sztywny Palazji, Big Cyc, Goja oraz wokalistów Magdę Beredę i Sydneya Polaka. W sobotę o 10 z rynku wyruszy turystyczny spacer ulicami miasta. Uczestników oprowadzać będzie burmistrz Paweł Szymkowicz, który jest licencjonowanym przewodnikiem. Mówi Bartosz Bukała, naczelnik Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
17: Jest to wycieczka, podczas której burmistrz opowiada o historii naszego miasta. Kolejna impreza towarzysząca to maraton malarski organizowany w Głuchołazach. Rokrocznie powstają ciekawe prace związane z Głuchołazami, tradycją podczas święta miasta. Jest turniej wytrzymałościowego wyciskania sztangi, który odbywa się na rynku.
9: Imprezy te są w jutrzejszym programie Dni Głuchołaz, a natomiast wszystkie występy artystyczne będą w Muszli Leśnej Parku Zdrojowego. Dwudniowe koncerty Święta Miasta startują w sobotę o 16, a wstęp jest wolny.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Zacznijmy może od sprawdzenia tego, co dzieje się na radarach, jeśli chodzi o zachmurzenie. No to chmur burzowych w naszym regionie raczej nie ma. Ewentualnie trochę więcej takich, które mogą ze sobą przynieść deszcz. To idzie deszcz, to idą tak w kierunku od Nysy w stronę Prudnika, Białej. Mogą występować też przelotne opady deszczu. Przed tym meteorolodzy dziś nas ostrzegali. Te ostrzeżenia oczywiście dalej przekazujemy. Temperatury. Ile mamy teraz? 20 stopni jeszcze utrzymuje się w Kędzierzynie-Koźlu, 19 notujemy w Namysłowie, Brzegu, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i w Opolu, a 18 na termometrach w Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No i to kolejna godzina naszego piątkowego spotkania, na które zapraszamy w składzie Dariusz Kuzera, za konsoletą przed mikrofonem Dawid Rajwa.

0: gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
6: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wiem, co było warto. Przed chwilą Ania Karwan, bardzo ładnie. Natomiast o tym, co warto, to chciałbym powiedzieć teraz, że warto słuchać Radia Opole. Warto być z nami jak najczęściej, bowiem różne niespodzianki mamy dla was przygotowane. Czy to konkursy, czy inne atrakcje. Za chwilę będzie możliwość zdobycia zaproszeń do kina. Bo teraz, jak zwykle w piątki, jak zwykle o tej porze w twoim Radio Opole, czas na podpowiedzi związane z tym, co nowego dziś pojawia się na kinowych ekranach naszego regionu. O premierach tego tygodnia opowie Joanna Domagała, dyrektor kina Helios.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym tygodniu na naszych ekranach trzy nowe propozycje. Na początek film Dzień Objawienia. No, wraca Spielberg na nasze ekrany, proszę Państwa. Trzeba przyznać, że to będzie mocne kino. Science fiction, trochę horror, trochę thriller. Sprawa jest taka, że obcy są wśród nas od dawna. Jest to ukrywane i ktoś wpadł na ten ślad i chce to ujawnić. I będzie teraz się bardzo dużo w tym filmie działo. Jest to mroczne kino. Tutaj nie będzie, proszę Państwa, optymizmu, więc dobre kino science fiction, no, w takim wydaniu Dzień Objawienia, myślę, że warto się nad tym zastanowić. Druga propozycja z tego tygodnia na drugim biegunie, kino optymistyczne Drugie Życie. Nasza główna bohaterka to kobieta dojrzała, która ponad 40 lat mieszka w pewnym uroczym miasteczku, w Tangerze i musi wszystko zmienić, ponieważ córka chce sprzedać jej mieszkanie, ale ona się nie podda i będzie walczyć. Tak troszeczkę w duchu Almodovara ten film, proszę Państwa. A na deser premiera z czwartku, bo tak dosyć późno w tym tygodniu, Toy Story 5 wchodzi na nasze ekrany, więc ja chyba tutaj za bardzo dużo nie muszę mówić, bo cała plejada głównych bohaterów pojawi się na czele, będzie Chudy, będzie Buzz Aldrin, będzie Jesse, no i nowy dzieciak, z którym trzeba będzie przeżyć magiczną przygodę, więc do wyboru, do koloru.
1: No to już wiemy, co na naszych kinowych ekranach w naszym regionie mamy od dziś nowego, a teraz proszę szykować telefony, bo za chwilę będzie pytanie konkursowe. Mam dla naszych słuchaczy dwa podwójne zaproszenia do kina. Będzie można o nie zawalczyć. To za chwilę.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i zgodnie z zapowiedzią czas na pytanie konkursowe i od razu wyjaśniam zasady. Podwójne zaproszenia do polskiego Kina Helios mam dla dwóch osób, które znają odpowiedź na pytanie konkursowe i zadzwonią, zostawią odpowiedź na naszej konkursowej skrzynce 774-541-541. Ale uwaga, nagrodzimy te osoby, które z prawidłową odpowiedzią dodzwonią się do nas jako czwarta i jako ósma osoba. 774-541-541 to numer naszej konkursowej skrzynki, a pytanie jest związane oczywiście ze Stevenem Spielbergiem, reżyserem filmu Dzień Objawienia. To będzie takie pytanie na 3, 2, 1. Otóż Steven Spielberg ma na swoim koncie 3 Oscary, które otrzymał za 2 różne tytuły i proszę wymienić przynajmniej jeden z nich. Mam nadzieję, że sprawa jasna. Proszę podać tytuł przynajmniej jednego filmu, za który Steven Spielberg otrzymał nagrodę Oscara. Czwarta i ósma osoba, której prawidłowa odpowiedź trafi na naszą konkursową skrzynkę, otrzyma te osoby, te otrzymają podwójne zaproszenia do Kina Helios, opolskiego Kina Helios, na dowolnie wybrany seans. Przypominam raz jeszcze numer naszej konkursowej skrzynki 774-541-541. Czekamy.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Piątkowe popołudnie, powoli wkraczamy w weekend i zdaje się, że powoli to dobre słowo, jeśli chodzi o niektóre drogi w naszym regionie, ale o tym Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tak, spoglądamy na drogi Opola, co się dzieje i rzeczywiście są duże utrudnienia, więc cały czas zmagacie się z dość sporymi problemami, jeżeli chodzi o podróżowanie po polskich drogach. Te najważniejsze trakty, tak jak Wrocławska między innymi, czy też ulica Budowlanych, wciąż mocno zatłoczone, podobnie też jak Nysy Łużyckiej. No i cały czas ulica Niemodlińska też zakorkowana. Sporo samochodów na obwodnicy północnej Opola, dużo dzieje się także w Zawadzie, gdzie doszło do kolizji i tam musimy uważać. Dodatkowo za Zawadą, między odcinkiem Zawada i Ołowa, mamy wahadła, także ten ruch jest w tej chwili utrudniony. Spoglądam na autostradę, tu na szczęście bez większych problemów.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Najpierw zbierali podpisy w obronie proboszcza, teraz do biskupa opolskiego napisali list, w którym sprzeciwiają się planowanym zmianom w parafii. Mowa o grupie wiernych z Zawady. Pod koniec lutego proboszcz tamtejszej parafii świętego Floriana został zawieszony w pełnieniu funkcji. Sprawą zajmował się delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Dodajmy, że ksiądz do tej pory nie jest o nic oskarżony.
4: Też chcielibyśmy, jeżeli już byłemu proboszczowi, podziękować za to wszystko, co tutaj zrobił dla parafii, bo zrobił przecież wiele.
3: Temat szerzej u nas we wiadomościach o 17. Pierwsza mogiła odkryta w Hucie Pieniackiej, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Od 4 dni w byłej polskiej wsi na Ukrainie trwają poszukiwania ofiar. W bezimiennych dołach spoczywać się może tam około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Dziś w pobliżu odkrytych niedawno fundamentów świątyni odnaleziono pierwsze szczątki osób pomordowanych. Naukowcy IPN-u zakładają, że jest to miejsce pochówku zbiorowego. Globalna awaria Facebooka. Użytkownicy na całym świecie zostali wylogowani z aplikacji i nie mogą się zalogować ponownie. Problemy z Facebookiem i Messengerem zgłaszają m.in. użytkownicy z USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. U niektórych użytkowników nie działają też inne aplikacje jak WhatsApp czy Instagram. Przyczyny awarii na razie nie są znane.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ja powiem teraz tak klasycznie, jak informatyk zazwyczaj mówi, u mnie działa. Teraz informacje o pogodzie. Na termometrach w naszym regionie 20 stopni Celsjusza w Kędzierzynie-Koźlu, 19 w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, a 18 w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. Chmury na niebie, owszem, mogą się pojawiać to tu, to tam, chociaż inaczej powiem. Chmury w wielu miejscach, a miejscami tylko takie rozpogodzenia czy chwilę ze słońcem, a tam, gdzie chmury, no to niewykluczone, że też przelotnie może popadać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To twoje Radio Opole. I na zegarach już 16:32. Świetnych przebojów u nas nie brakuje. Proszę bardzo, jako dowód już teraz Bruno Mars.

0: sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: Konkurs był ogłoszony, no to czas ten konkurs też rozwiązać. Konkurs, w którym do wygrania były dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios w Opolu. I pytanie było związane z reżyserem, którego nowy film na ekrany kinowe wchodzi, ale pytaliśmy o te starsze filmy, filmy sprzed lat, filmy, za które był nagradzany Oscarem. Trzy Oscary ma na koncie Steven Spielberg, ale to są trzy nagrody za dwa tytuły. Za jeden z tytułów otrzymał dwie nagrody, za drugi jedną. No i prosiliśmy naszych słuchaczy, żeby podali nam przynajmniej jeden tytuł tego filmu, za który Steven Spielberg został nagrodzony Oscarem. No to posłuchajmy, kto jako czwarta osoba zgłosił się do nas z prawidłową odpowiedzią.
2: Dzień dobry, ja w sprawie konkursu chciałem powiedzieć, że Steven Spielberg otrzymał Oscara na pewno za Listę Schindlera. Pozdrawiam.
1: Oczywiście, była Lista Schindlera i to właściwie za ten film to nawet dwa Oscary, bo to kategoria najlepszy film oraz kategoria najlepszy reżyser. To był rok 1994. No, ale jest jeszcze jeden tytuł i tu zdaje się, że jeśli chodzi o tę osobę, która jako ósma się dozwoniła, to tutaj chyba nawet dwa tytuły padły. Sprawdźmy.
3: Dzień dobry, zatem wracając do Spielberga, to dwa filmy, które są oscarowe, to Lista Schindlera i Szeregowiec Ryan, z tych najsłynniejszych. Dziękuję.
1: No, gratulujemy. My również dziękujemy. Zaproszenia oczywiście już wiadomo, do kogo trafiają. To znaczy te osoby, które usłyszały swój głos przed chwilą na antenie, no to mogą spodziewać się telefonu z naszej strony. A tylko podpowiem tak w ramach ciekawostki, że różne tytuły nawet się tutaj pojawił gdzieś Titanic, ale Titanic nie, to nie jest Steven Spielberg, żeby nie było żadnych wątpliwości. Kolejne emocje konkursowe związane z filmami i zaproszeniami do kina oczywiście za tydzień, mniej więcej o tej samej porze.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: 12 czerwca w kalendarzu i wakacje coraz bliżej. Zwiastują nam to również zmiany na kolei. A konkretnie chodzi o nowy wakacyjny rozkład jazdy, który w życie wchodzi już w najbliższą niedzielę. Będą nowości, wśród nich m.in. pociąg z Warszawy do Chorwacji i Słowenii, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
1: W tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
0: Ci, którzy planują spędzić wakacje nad Bałtykiem, z kolei będą mogli skorzystać z nowych połączeń, dodaje Marta Ziemska.
1: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast Pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para Pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
0: Ze szczegółowymi zmianami w rozkładach można oczywiście zapoznać się na stronach internetowych przewoźników. A co u nas? Czekamy na kolejne dziś wiadomości. To o godzinie 17, a chwilę przed nimi oczywiście autopilot i informacje o tym, jak obecnie wygląda ruch na drogach naszego regionu. Here we go.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Juraperk Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście.
5: Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl.
4: Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
6: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
7: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
9: Po reklamie.
10: Autopilot Radia Opole.
11: Informowałem pół godziny temu o zdarzeniu w Zawadzie i rzeczywiście tam mamy kolizję. Hyundai i Skoda spotkały się za blisko. Są utrudnienia z przejazdem, więc musicie wziąć to pod uwagę. Dodatkowo problemy w samym Opolu ciągle. Wrocławska do centrum, Budowlanych do centrum, Nysy Łużyckiej na Zaodrze, no i wciąż Piastowska. To punkty, w których spore problemy wciąż notują kierowcy w Opolu. Dodatkowo, jeżeli wybierać się poza miasto, poza stolicę regionu, to DK46 w Grodźcu, trasa Ozimek-Grodziec, tutaj budowa ścieżki pieszo-rowerowej i wahadło. Dalej DK45 Zawada Jełowa, tutaj też wahadła. DK42 między Wołczynem a Kluczborkiem, remont przejazdu kolejowego. Dodatkowo wahadło na wojewódzkiej 401 w okolicach Grodkowa i remont na wojewódzkiej 454 do Namysłowa w Pokoju.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
12: Po drogach naszego regionu dzisiaj pilotował nas Kuba Biel. Dziękujemy bardzo. Na zegarach godzina 17 i czas na wiadomości.
13: Wierni z Zawady napisali list do biskupa opolskiego w sprawie swojego proboszcza. Ponad 300 wystawców z kraju i zagranicy prezentuje się do niedzieli na wystawie Opolagra w polskiej Nowej Wsi. Polscy siatkarze w Lidze Narodów przegrali z Japonią.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
13: Najpierw zbierali podpisy w obronie proboszcza, teraz do biskupa opolskiego napisali list ze sprzeciwem wobec zmian w parafii. Proszą też biskupa o spotkanie, mowa o grupie wiernych z Zawady. Pod koniec lutego proboszcz tamtejszej parafii świętego Floriana został zawieszony. Biskup Andrzej Czaja otrzymał wówczas informacje, które go zaniepokoiły. Sprawą zajmował się delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Dodajmy, że ksiądz do tej pory nie jest o nic oskarżony.
14: Chcieliśmy zapytać księdza biskupa, jak to jest, że sprawa najpierw mówił, że będzie rozstrzygnięta tam do sierpnia, czy będzie do sierpnia zawieszone. Nagle się okazuje, że w jakichś dziwnych okolicznościach podał się do dymisji, zrezygnował w ogóle z pełnienia funkcji, a na jego miejsce już jest powołany nowy. Też chcielibyśmy, jeżeli już byłemu proboszczowi, podziękować za to wszystko, co tutaj zrobił dla parafii, bo zrobił przecież wiele.
15: Jest to takie dość
9: jakby powiedzieć, no dość ciężkie, że tak dobry kapłan, nasz proboszcz, no w takiej sytuacji został tak potraktowany.
13: Dodaje mieszkanka Zawady, zwracając uwagę, że dotychczasowy proboszcz był w Zawadzie prawie 11 lat. Jak przekazał Radiu Opole ksiądz Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej kurii, biskup Czaja przyjął list od wiernych. Ksiądz potwierdził też, że od lipca w parafii w Zawadzie będzie nowy proboszcz, bo poprzedni złożył pisemną rezygnację. W sprawie dotychczasowego proboszcza, jak informuje kuria, zgromadzony materiał wysłano do Stolicy Apostolskiej i to Watykan prowadzi teraz postępowanie w tej sprawie.
0: To dzieje się teraz w regionie.
13: Drony rolnicze, automatyczne kombajny, ciągniki jak statki kosmiczne można oglądać w weekend w polskiej Nowej Wsi. Trwa tam Opolagra. Przyjechało ponad 300 wystawców z kraju i zagranicy, wystawiają się na blisko 30 hektarach. Można tu podziwiać wszystko, co najnowocześniejsze w technice rolniczej, mówi Mariusz Jabłoński, organizator.
15: Ciągniki, kombajny, drony, pojazdy bezzałogowe, cała gama produktów i oferty związanej z hodowlą zwierząt, szczególnie bydła, pasze, dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, dodatki mineralne. Naprawdę jest co oglądać. Do tego oczywiście, jak każda Opolagra, pokazy na żywo.
16: Dron, myślę, że jeszcze przez pewien czas nie zastąpi tradycyjnego opryskiwacza, ale stanowi fajne uzupełnienie, bo na przykład widzimy, dzisiaj mamy bardzo mokre warunki, nie wszędzie wjedziemy ciągnikiem, natomiast dronem takie zabiegi możemy wykonać.
13: Dodaje Martyna Mościcka z firmy Vector AGR. Opolagra potrwa, przypomnijmy, do niedzieli. Zawody pojazdów napędzanych sprężyną z popularnej pułapki na myszy rozegrano dziś na Politechnice Opolskiej w rywalizacji Mechatrap Racers 2026. Na Wydziale Mechanicznym Politechniki udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jak mówi doktor inżynier Grzegorz Borsuk, organizator tych zawodów, mają one zachęcać uczniów do kreatywności.
17: Tu podstawowym kryterium jest tylko i wyłącznie wykorzystanie tej pułapki na myszy jako podstawowej energii, natomiast reszta to już inwencja twórcza uczestników.
18: Skomplikowane było, trzeba było dużo kombinować, żeby zadziałało to. Wykonanie zajęło około 3 tygodni.
19: Najważniejsza była tutaj redukcja masy.
18: Koła mamy akurat wydrukowane na drukarce 3D. Owinięte uszczelką, żeby była lepsza przyczepność na podłodze.
13: A mówili Bartosz i Błażej, uczniowie Szkoły Mechanik z Raciborza. Zawody o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej współorganizowane były przez Urząd Marszałkowski. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała z Japonią 2-3 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim mieście Linyi. Najwięcej punktów dla Polski, 24, zdobył Aleksiej Nasiewicz. W następnym meczu Polska zagra z Ukrainą. To spotkanie w niedzielę o godzinie 7. Liderem tabeli Ligi Narodów jest Brazylia, druga jest Ukraina, trzecia Japonia, Polska zajmuje 5. miejsce. I to była ostatnia dziś informacja. Na kolejne wiadomości Radio Opole już o godzinie 18:00 zapraszam w imieniu Agnieszki Waber-Krajewskiej.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
12: Sporo chmur w naszym regionie, miejscami mogą przynosić ze sobą opady deszczu. Ta pierwsza część dnia była taka trochę bardziej pogodna. Teraz już, no niestety, pogoda się popsuła. Mówię niestety pod kątem na przykład takich wydarzeń jak Festiwal Książki. Jak będą wyglądały kolejne dni, o tym też mówić będziemy w kolejnych prognozach pogody. A na razie może jeszcze o temperaturach. Ile teraz mamy na termometrach w regionie? 20 już nie ma. Co najwyżej 19, tyle w Kędzierzynie Koźlu, 18 w Namysłowie, Nysie, Brzegu, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i w Opolu. W nocy zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, przelotny deszcz, a temperatura w nocy od 11 do 12 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: Dodam jeszcze, że wiatr obecnie jest słaby i umiarkowany, wieje z zachodu i południowego zachodu. 6 minut po godzinie 17:00, Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Na antenie Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
12: Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
13: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
14: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
13: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
14: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla

0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Marzena Śmierciak razem ze mną teraz w studiu. Cześć Marzeno.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Oczywiście informacje o tym, co jutro. W audycji Ze zdrowiem ci do twarzy przypominamy to każde sobotnie popołudnie między godziną 13 a 15. I co tym razem?
2: A tym razem będziemy się przyglądać między innymi, bo tematy są dwa, które mam dla Państwa. Będziemy się przyglądać Krajowej Sieci Onkologicznej. W ramach tej sieci działają koordynatorzy onkologiczni i postanowiłam spotkać się z takimi koordynatorami, a w zasadzie koordynatorkami, zaprosiłam do studia, akurat tak się składa, że to panie, żeby porozmawiać o tym, jaką rolę pełnią w tym systemie, w jaki sposób wspierają pacjenta, który przecież, kiedy słyszy taką diagnozę, podejrzenie nowotworu bądź nowotwór, jest po pierwsze zszokowany, nie wie co robić, jest może załamany tą całą sytuacją i tym bardziej trudno mu się odnaleźć w tym całym systemie ochrony zdrowia. Przed nim pełno badań, przed nim pełno konsultacji, przed nim decyzje dotyczące samego leczenia i dobrze, że ktoś pomyślał, żeby stworzyć taką funkcję jak koordynator onkologiczny, a jak wygląda ten system po roku działania, właśnie na ten temat będę rozmawiać z naszymi koordynatorkami. Zacznę jednak od zupełnie innego tematu, od pewnego schorzenia. Są takie sytuacje, na przykład dla nas bardzo stresujące, które prowadzą do tego, że na ciele pojawia się opuchlizna. Może się pojawić też opuchlizna na przykład po jeżdżeniu na rowerze albo po długotrwałym siedzeniu czy też po długotrwałym staniu. I to są takie obrzęki, myślimy sobie, a wynikające czy też ze zdenerwowania, ale na przykład z takiego przemęczenia. Otóż nie, to mogą być obrzęki, one się nazywają naczyniowo-ruchowe. I właśnie na ten temat będę rozmawiać ze specjalistą alergologii i chorób wewnętrznych. Jak rozpoznać te obrzęki? Czym one się różnią od innych obrzęków? Dlaczego w ogóle one występują? I czy mogą być one niebezpieczne? Tutaj trochę zdradzę, że tak, mogą być one niebezpieczne, bo zdarza się, że dochodzi na przykład do obrzęku twarzy, gardła, języka. No to są sytuacje, kiedy już musimy wtedy jechać pilnie do szpitala.
1: I między innymi o tym będzie mowa.
2: Tak, między innymi na ten temat będę rozmawiała z lekarzem specjalistą. Będzie to Łukasz Moos.
1: Zbliża się koniec roku, więc ta opuchlizna też może pojawić się z innych powodów. To tak pół żartem, pół serio, chociaż tematy jak najbardziej serio tutaj będą podejmowane. A gdyby ktoś nie mógł posłuchać, no to zapraszamy na naszą stronę internetową, tam archiwum audycji. Zapraszała Marzena Śmierciak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Ostatnio sporo mówi się o patostreamingu i niebezpieczeństwach, jakie niesie. Realnym zagrożeniem wynikającym z patostreamingu jest normalizowanie tego typu przekazów, tak mówi medioznawca dr Karol Jachimek. Dodaje, że przyjęcie przez Sejm ustawy wymierzonej w patostreamerów jest dobrym krokiem.
1: Dla mnie problematyczne chyba jest przede wszystkim to, że tego typu przekazy normalizują to, że takie przemocowe zachowania mogą być normą. Ta przemoc często jest przemocą realną. Te patostreamy mogą dawać złudzenie władzy czy sprawczości, dlatego że młodzi ludzie, dając też donate, pieniądze, mogą prosić o jakieś zachowania. Później to jest realizowane na przykład przez tego patostreamera.
0: Co decyduje o tym, że młodzież sięga po tego typu treści? To może być ucieczka, mówi ekspert.
1: Często te patostreamy oglądamy, dlatego że one są ucieczką od czegoś. Czyli na przykład, jeżeli dziecko jest samotne, na przykład poszukuje jakiejś grupy, do której może przynależeć. Więc czasem ten kierunek też jest odwrotny, o czym myślę zapominamy, że patostreamy nie są tylko przyczyną czegoś, ale bardzo często są objawem czegoś, prawda? Że dziecko poszukuje czegoś, bo czegoś brakuje mu w tak zwanym realnym życiu.
0: Wczoraj Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Nowe przepisy przewidują do 5 lat więzienia za nagrywanie, publikowanie lub transmitowanie treści zawierających brutalne, wulgarne czy szokujące zachowania.

0: mundialowy przebój Dajda i Shakira. To oczywiście w tle na zegarze minionym już godzina 17.30, czas na jeszcze jedno w tym tygodniu. Spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Może to nie elegancko krytykować kogoś za błędy i nieporadność, ale w przypadku youtubera Jawora nie mam skrupułów. Zwłaszcza, że ma tak zwane zasięgi, co oznacza, że oglądają go i co gorsza słuchają miliony. Kilka dni temu omówiliśmy błędne użycie zwrotu wykapany w odniesieniu do kierowcy, który poradził sobie w trudnej sytuacji.
3: Trochę mnie to zdziwiło.
2: Chociaż bardzo szybko rzuciłeś taki trop, że może to od kapujesz.
3: Kapuje, czyli tak, rozumie takiego dobrze. Się orientuje.
2: YouTuber miał do wyboru wiele określeń, także potocznych, na przykład błyskotliwy, bystry, łebski, lotny, inteligentny, nie w ciemię bity, rozgarnięty, ale tu trafił kulą w płot. Dziś będzie jeszcze smakowitszy kąsek językowy. Jawor mówi o swoim ulubionym daniu, czyli curry, które podobno jest świetne w pewnej restauracji w Gdańsku. Próbował je w różnych krajach, a teraz robi to w hotelu w Hongkongu. I pada zdanie. Każdy umywa do nich ręce.
3: Nie wiem, co mam powiedzieć, bo mi tutaj ręce opadają, raczej, a nie umywają się.
2: Puściłam sobie ten fragment kilka razy, nawet włączyłam napisy, żeby się utwierdzić, że się nie przesłyszałam.
3: Myślę, że chodziło youtuberowi o kończyny, ale raczej dolne, czyli wszyscy przebierają nogami, by się tam dostać i spróbować.
2: Niestety, to zdanie kojarzy się ze słynnym biblijnym umywaniem rąk Piłata, który nie chciał brać na siebie odpowiedzialności.
3: Czyli odżegnał się od czegoś.
2: Nijak to nie pasuje do opisanej wyżej sytuacji. O nijak powiemy, żeby Państwu wszystko wyjaśnić. Jest frazeologizm z rękami, który można by tu zastosować, choć nie wiem, czy w znaczeniu, o jakie chodziło Jaworowi. Zacierać ręce. Jak pisze profesor Jerzy Bralczyk, znaczy to wyrażać zadowolenie, mieć powody do zadowolenia, zwłaszcza gdy coś dobrego dla nich ma się wydarzyć. Profesor Bralczyk zastrzega, że w tym zwrocie jest pewien podtekst. Chętnie byśmy na widok takich ludzi zacierających ręce plany pokrzyżowali, bo takie zacieranie rąk często wiąże się z wyrażaniem satysfakcji z czyjegoś niepowodzenia, a w każdym razie z sytuacją korzyści nie dla wszystkich równych i z pewną drażniącą obłudą. I rzeczywiście, kiedy widzisz kogoś zacierającego ręce, to zaczynasz od razu być czujny.
3: Tak, z czego on się tak cieszy?
2: Czy pod kimś dołka jakiegoś nie wykopał i ten ktoś w niego nie wpadł? A więc częściowo zgadza się z kontekstem smacznego curry, ale brzmi jakoś niezgrabnie. Byłoby lepiej zastosować frazeologizm z innymi częściami ciała. Do pysznego curry wszystkim śmieją się oczy. Pasuje?
3: No, już lepiej.
2: Albo na widok tego curry wszystkim zaświeciły się oczy. Ale nadal nie jestem pewna, czy to autor miał na myśli, a przecież to nie była poezja. No więc, czy można by było zamiast tego umywania rąk powiedzieć coś po ludzku? Prosto.
3: Jest dobre i każdy chce spróbować.
2: Obiecałam, że wyjaśnię, co znaczy słowo nijak. Jest to przysłówek utworzone od przymiotnika nijaki, czyli bezbarwny, pozbawiony cech charakterystycznych i w zależności od kontekstu znaczy nijak nie pasuje, w żaden sposób nie pasuje, wygląda nijak, wygląda niewyraźnie, trudno to opisać. Przysłówek ten zawiera w sobie zaprzeczenia, a jak wiadomo w polszczyźnie często występuje podwójne zaprzeczenie. Jak tłumaczy profesor Mirosław Bańko, słowo nijak zwykle wymaga obecności partykuły nie. Mówimy nijak nie mogłam tego zrozumieć. A nie, nijak mogłam to zrozumieć. Wyrażenie coś nijak się ma do czegoś, coś nie ma związku z czymś, jest jednak sfrazeologizowanym wyjątkiem i zwykle występuje bez negacji partykułowej.
1: Na końcu języka.

0: 11 minut dzieli nas od godziny 18. Uwaga kierowcy, krótko o tym, co czeka nas w ten weekend na stacjach. Jakich cen można oczekiwać? Benzyna 95 będzie maksymalnie za 6 zł i 4 grosze, 98 6 zł i 58 groszy, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Ale co przyniosą kolejne dni? Pytane o to, co dalej z pakietem osłonowym ceny paliw niżej, szef resortu Miłosz Motyka odpowiedział, że rozmowy trwają.
1: Jest to oczywiście istotny korzyść dla budżetu państwa, więc te rozmowy z Ministerstwem Finansów się toczą. Natomiast w najbliższym czasie ta decyzja zapadnie, jeszcze nie zapadła. Ostrożnie optymistycznie podchodzimy do deklaracji Donalda Trumpa. Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy. Stąd to też jako resort jesteśmy do tego zobligowani i od początku to deklarowaliśmy. Mamy przygotowane ewentualne plany, jak z programu powinno się wychodzić, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju scenariusze, ale tej decyzji jeszcze nie ma.
0: Koszty programu to około 1 600 000 000 zł miesięcznie. Obniżony VAT i akcyza na paliwa obowiązują przynajmniej na razie do 15 czerwca. 10 minut dzieli nas od 18:00 wiadomości.

0: 103,2 Radio Opole.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
1: Po reklamie.
7: W dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
8: Informacje, które zostały likowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
9: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radio Opole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
10: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
11: Fakty zamiast fikcji.
9: Radio Opole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
7: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych. Wiadomości Radia Opole.
12: Właśnie z Radiem Opole wchodzimy w weekend wszyscy razem. W kalendarzu 12 dzień czerwca, a na zegarach już godzina 18.
13: Wracamy do sprawy opiekunki żłobka, która miała brutalnie obchodzić się z podopiecznym. Brak pomocy psychologicznej, wykluczenie transportowe. Opolska młodzież zwraca uwagę na swoje problemy. Zajrzymy też na Mistrzostwa Polski Województw w badmintonie w Strzelcach Opolskich.
7: Wiadomości Radia Opole.
12: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska.
13: Dzień dobry. Prokuratura rejonowa w Opolu nadzoruje postępowanie w sprawie opiekunki jednego z prywatnych żłobków w Opolu. Kobieta miała brutalnie obchodzić się z 2-letnim chłopcem. Przypomnijmy, o zdarzeniu naszą rozgłośnię poinformował zaniepokojony rodzic, którego dziecko wróciło do domu z krwiakami i siniakami. Na nagraniu z monitoringu widać, jak kobieta ciągnie 2-latka za ręce, szturcha i szarpie. Zabezpieczono monitoring, przesłuchana już została dyrektorka placówki, a tą sprawę bada Komenda Miejska Policji w Opolu.
7: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
13: Opolska młodzież zwraca uwagę na problemy wykluczenia komunikacyjnego, rynku pracy czy zdrowia psychicznego. Młodzi przygotowali regionalną strategię, a dziś swoje pomysły konsultowali z organizacjami i samorządami. Zebraliśmy ponad 2,5 tysiąca głosów młodych ludzi z całego regionu. Powstał dokument, który przedstawiamy dorosłym radnym. Tłumaczy Dawid Kloc, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Polskiego i współorganizator konsultacji.
14: Przede wszystkim ideą tych konsultacji jest to, żeby samorządowcy mogli lepiej zrozumieć to, co my jako młodzi ludzie mamy w głowach, mamy na myśli. Chcę się skupić na tym, że w dalszym ciągu młodzi ludzie wskazują na to, iż jakakolwiek tematyka prozdrowotna jest poruszana w sposób bardzo powierzchowny w szkołach. Dalej niestety wskazuje się na trudność aktywności, w dostępności do pomocy psychologicznej, że równie bliski jest mi transport i wykluczenie transportowe, które dalej dotyka wielu młodych ludzi.
13: Dodajmy, strategia ma obejmować lata 2026-31 i będzie przyjmowana podczas Opolskiego Kongresu dla Młodzieży.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
13: Prawie 60 drużyn z całego kraju przyjechało do Strzelec Opolskich na drużynowe Mistrzostwa Polski Województw w badmintonie. Zawody są ważnym sprawdzianem dla przyszłych reprezentantów Polski, mówi Mirosław Marek, dyrektor sportowy i trener MKS Strzelce Opolskie.
1: Jest tutaj pierwszy garnitur i to z wszystkich kategorii. Przyjeżdżają tutaj w większości trenerzy wojewódzcy, a zarazem często to są też trenerzy kadr polskich, więc przyjeżdża tutaj najlepsza śmietanka.
13: Badminton zyskuje coraz większą popularność także na Opolszczyźnie. To dyscyplina wymagająca szybkości, refleksu i wszechstronnego przygotowania motorycznego.
15: Rzeczywiście coraz bardziej nasz sport ewoluuje, robi się bardzo szybki, jest bardzo dynamiczny, ale rozwijający wiele cech motorycznych i tak naprawdę, no chyba nie wiem, czy jest drugi też taki sport.
13: Dodaje Bożena Haracz, koordynator kadry wojewódzkiej Olimpijka z Barcelony, a mistrzostwa potrwają do końca weekendu. Uczestnicy rozpoczynających się dzisiaj wieczorem Dni Kluczborka muszą pamiętać o zakupie biletów. Nie chodzi jednak o zysk, ale o wsparcie hospicjum Ziemi Kluczborskiej Świętego Ojca Pio w Smardach Górnych, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
16: U nas jest wejście biletowane, jest to 10 zł i z tego 40% jest przekazywane tradycyjnie na hospicjum. I to jest chyba rzecz też istotna, że kilkadziesiąt tysięcy złotych rokrocznie na to hospicjum jest przekazywane.
13: Dzisiaj muzyczną gwiazdą wieczoru będzie raper Opał, a jutro zespół Łzy. Radio Opol jest patronem medialnym Dni Kluczborka. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Nowy węzeł przy Centrum Usług Publicznych w Opolu będzie całkowicie przejezdny od poniedziałku. Kierowcy zyskają możliwość jazdy estakadą wszystkimi pasami w obu kierunkach i bez przewężeń. Skorzystają też rowerzyści oraz piesi, bo im zostaną udostępnione nowo wybudowane ciągi. Natomiast przez kilka dni w pobliżu estakady można będzie jeszcze spotkać drogowców, bo trzeba dokończyć porządkowanie i urządzić teren wokół tego obiektu.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
13: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
17: Witold Sułek. Kilka koncertów odbędzie się w najbliższy weekend z okazji Dni Głuchołask, których oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 19 w sobotę. Wśród zaproszonych gwiazd zobaczymy m.in. Magdę Beredę, Goję, Sztywny Pal Azji, Jerzego Kryszaka i zespół Big Cyc. Ponadto na scenie zobaczymy dzieci i młodzież z głuchołaskich przedszkoli oraz szkół, uczestników Dziecięcego Studia Piosenki działającego przy Centrum Kultury w Głuchołasach oraz uczniów ze Szkoły Muzycznej w Głuchołasach. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i odbędą się w Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym. Zmieniamy temat. Również dwa weekendowe dni będą trwały atrakcje z okazji Dnia Strzelec Opolskich, gdzie w sobotę będziemy mogli posłuchać reggae i hip-hopu, a wśród gwiazd znaleźli się Zdechły Osa oraz Alien i Mighties. Natomiast niedzielę zdominują rockowe brzmienia, a na scenie pojawią się lokalne zespoły Meteoroid i zespół Szulerzy, a w finale zagra Kobra Nocka oraz Piotr Cugowski. Świętowanie zakończy się o godzinie 22:00 pokazem sztucznych ogni Silent Fire Show. Radio Opole objęło oba wydarzenia patronatem medialnym. Ponownie zmieniamy temat. Glogowia Klasika to nowy festiwal muzyki klasycznej, który odbywa się w Głogówku. I już w najbliższą niedzielę w jego ramach odbędzie się kameralny koncert na skrzypce i organy. Zabrzmi podczas niego muzyka romantyzmu oraz XX wieku, w tym utwory kompozytorów niemieckich i skandynawskich. A jako soliści wystąpią wykładowcy Akademii Muzycznej profesor Adam Musialski na skrzypcach oraz magister Julianna Trinczek na organach. Początek o godzinie 17:00 w kościele świętego Bartłomieja. Wstęp jest wolny.
0: Pogoda.
12: Poniżej 20 na termometrach w naszym regionie i w nocy się to nie zmieni, jutro chyba też się to nie zmieni na tyle, żeby miało być powyżej 20. Szczegóły za moment. Na razie zajmijmy się tym, co na niebie. Chmury, przelotne opady deszczu niewykluczone. Podobnie może być w nocy. W nocy ta temperatura od 11 do 12 stopni, a jutro na termometrach 18, no może maksymalnie do 20, tak prognozują meteorolodzy. Zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, ale także burze. Przed nimi meteorolodzy ostrzegają. Mowa oczywiście o tym, co jutro.
0: Radio Opole.
18: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: No i za chwilę Kasia Kowalska. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie Twoje Radio Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole i u nas w studiu teraz Dariusz Romanowski. Cześć Darku.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak zwykle informujemy o dobrych filmach, dobrych tytułach, filmach, których nie warto przegapić, które warto obejrzeć. Jaki tytuł tym razem? Taki dla konesera.
2: Dla konesera, ale też dla szerokiej publiczności, bo to film dosyć lekki, łatwy i bardzo, bardzo przyjemny. Marokańska reżyserka i scenarzystka Mariam Touzani, którą polscy widzowie mogą kojarzyć z takiego filmu Turkusowa suknia. Ona w swoim najnowszym filmie opowiada historię, która jest bliższa niż mogłoby się nam wydawać. Akcja drugiego życia, bo taki tytuł nosi ten jej film, dzieje się w Tangerze, w Maroku. Notabene to jest miejsce urodzenia tej reżyserki. Główną bohaterką tego filmu jest dobiegająca osiemdziesiątki Maria. Hiszpanka, która od 40 lat mieszka właśnie w Tangerze. Jest w tym mieście zakochana, a ze swoim mieszkaniem wiąże bardzo wiele wspomnień, czułości. Każdy przedmiot, każdy gest wykonany w tym domu nawiązuje do czegoś, co wydarzyło się dawniej. Niestety na skutek pewnych wydarzeń, o których nie mogę teraz oczywiście opowiedzieć, żeby nie zdradzać wszystkich smaczków tego filmu, musi opuścić swoje ukochane mieszkanie i wrócić się do rodzinnej Hiszpanii. Ale okazuje się, że coś, co wydawać by się mogło końcem pewnego etapu życia, staje się początkiem nowego. Ktoś nam coś chce zabrać, ale los daje nam coś zupełnie, zupełnie nowego. Nie chcę oczywiście spoilerować, co się przytrafi, ale mogę powiedzieć, że sporo dobrego, włącznie z miłością. Carmen Maura, legenda filmów Pedro Almodovara, przez całą dekadę lat 80. grała w chyba jego 7, może nawet 8 filmach. Ikona i muza Almodovara teraz po wielu latach trafia ponownie na ekran, tworząc jedną z najbarwniejszych, najcieplejszych kreacji. Już włos siwy, już wiek nie najmłodszy, ale to ciepło w oczach, ta niesamowita uroda. Cały film jest skąpany wręcz w słońcu marokańskim. Przepiękne, mądre kino, które mogę polecić z czystym sumieniem każdemu widzowi.
1: Nie tylko koneserom kina, jak to tutaj już wcześniej wybrzmiało, w filmie opowiadał

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Aleksandra Piasta razem ze mną teraz w studiu. Cześć, witam cię serdecznie.
2: Witam, Dawidzie, dobry wieczór państwu.
1: Oczywiście informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie, jak zwykle w ramach tego naszego cyklu Jedno życie, dwa domy. Jeśli chodzi o Order Orła Białego, to tak hasłowo, tylko nadal nic nie wiadomo.
2: No nic nie wiadomo.
1: Sprawę,
2: czekamy na decyzję ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej. Na razie nie ma żadnych kroków.
1: I no tak, że tak powiem, głębiej sięgając, jeśli chodzi o decyzję związaną z nadaniem imienia bohaterów UPA jednej z jednostek, no to ten temat pewnie będziemy do niego jeszcze powracać. A jeśli chodzi o te informacje, które dzisiaj możemy przekazać, to no, sporo miejsca chyba poświęcimy takiemu wydarzeniu. Nie wiem, w jakich kategoriach to nazwać. Czy to święto, czy jak dzień sił, które mają za zadanie sterowanie tymi bezzałogowcami, tak?
2: Tak. Wczoraj w Ukrainie po raz pierwszy w historii obchodzono Dzień Sił Systemów Bezzałogowych. Właśnie jak mówi prezydent Zełenski, że chciał, żeby to był taki specjalny dzień szacunku i wdzięczności wobec tych żołnierzy, droniarzy. I tu chcę tak przeczytać krótki cytat Zełenskiego. Не да ще виобразити собі в сполчесної війни без дронів, а українські системи беззалогове з поводзенням джалаю на ружних пойомах. От виконування задань на фронті, понищення важних об'єктів ворога, сетки кілометрів вглоб його територіум. Дякую прецизії і умієнтностям наших операторів, втрати Росії вже давно перекрочили 30 тисяч забитих і ранних місячно. Тільки в цьому року від утворення тих сіл системів беззалогових знищено вже російські цілі ружного щебля о вартості праві 40 мільярдів доларів.
1: Tutaj jeśli chodzi o te cele, o których wspomniałaś i o których wspomina tutaj prezydent Zełenski, no to głównie to jest infrastruktura taka, która ma za zadanie, żeby Rosjanie odczuli rzeczywiście, że ta wojna trwa.
2: Tak, lotniska wojskowe, rafinerie ropy naftowej, ta produkcja broni, amunicji, to wszystko. Nawet dzisiaj Rosja obchodzi Dzień Rosji i też nocą українські сили повітали. Росія теж хіба 1200 кілометрів глемб Росії, то знищений колейний якийсь термінал ропи нафтової, теж ружне такі фабрики продукції, броні, więc odczuli chyba.
1: Putin ponoć zabezpiecza swoje posiadłości przed taką ewentualnością właśnie ataku dronów, tak?
2: Tak, swoją rezydencję na Wołdaju, obok to wszystkie drogi to pod siatkami tymi antydronowymi, żeby no, nie uderzyli.
1: To tak w ramach ciekawostki. Natomiast istotną informacją jeszcze przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, jest to, że Ukraińcom udało się niejako odciąć Krym od komunikacji i nie tylko.
2: Ukraina wczoraj w nocy sparaliżowała Krym. Chodzi o wszystkie mosty, które łączą z lądem, z ukraińskim terenem, z terenem okupowanym. Robi się to dlatego, żeby sparaliżować logistykę, żeby nie było dostaw benzyny, dostaw amunicji, broni, jak z Półwyspa, tak i z tych terytoriów okupowanych. Ну і цуж, мами теж, як подають наші служби, вже 50 тінжарувок з палівом знищено, теж з амуніцією. Ну і попросту нема зараз жодного полончення, щоб достарчити на Крим чи з Крима цоколвік.
1: Czyli gdyby Rosjanie chcieli się stamtąd wydostać, to wy chętnie podstawicie statki, tak?
2: Ale też może te morskie drony.
1: No też może tak być. To powiedzmy jeszcze na koniec o takiej humanitarnej akcji, którą droniarze zrealizowali.
2: Tak, to też wczoraj było ponad 400 kg żywności, paliwa i leków dostarczyły roboty naziemne oraz te powietrzne odciętej od świata wsi pod Kramatorskiem. To, powiedzmy, taka wyjątkowa humanitarna місія для того, що в тій вісці зостало 19 цивілів. Нема можливості евакуації, не дотирають там транспорти гуманітарні, жолнежі, там точно ще валки. Але люди мушать щось їсти, лечити ще. Для того здецидували припровадити там місію, приказали новеньшості того на тих дронах наземних, але дрони повітряні відпирали те російські дрони, щоб то все доїхало. Ну і доїхало.
1: О дронах споро було в тій нашій першій частині. За хвилю перейдемо до другої. Прошу позостати з нами з Радіо Ополе.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracam do rozmowy Aleksandra Piasta. Przypomnę, razem ze mną w studiu rozmawiamy o tym, co dzieje się obecnie na Ukrainie. Przejdźmy do tematu Huty Pieniackiej, bo tam była zgoda na wykonywanie kolejnych prac. Jeśli chodzi o ludzkie szczątki, to nie znaleziono, ale dokonano pewnego odkrycia.
2: Tak, przypomnę tylko, że od poniedziałka trwają tam prace poszukiwawcze.
1: No, na razie nie znaleziono jeszcze szczątków ludzkich, to zaznaczmy, ale jest to inne odkrycie.
2: Ale odsłonięto zarys fundamentów świątyni. Mówiąc, że to taki były kościół, który też został zniszczony i właśnie na tym terenie mogą być szczątki. Teraz pracują archeolodzy polskie, ukraińskie, szukają, no i rzeczywiście spodziewają się, że znajdą.
1: To odkrycie tych zarysów kościoła, to może też niejako wpłynąć na opóźnienie tych prac, bo to tam jak archeolodzy wchodzą, no to oni się tym zajmują, czy to będzie niezależnie gdzieś, albo może też w innych miejscach prowadzone prace?
2: No wiesz, nie ma jakichś oficjalnych komunikatów, wiadomo tylko, że 200 metrów kwadratowych taki teren, gdzie trwają prace. Rzeczywiście jeszcze kolejny tydzień przed nami, bo prace chyba do 18 czerwca będą trwały. No i spodziewamy się, że uda się odnaleźć te szczątki, dlatego że historycy mówią, że właśnie gdzieś w okolicach tego kościoła mają być, to ze świadectw tych ludzi, którzy ocalali podczas tych wydarzeń.
1: Sporo ostatnio wydarzyło się niedobrego, tak powiedzmy, jeśli chodzi o budowanie przyjaznych relacji polsko-ukraińskich. Tutaj wracam do tego, o czym na początku dzisiejszej audycji już mówiliśmy. Na decyzję ciągle czekamy, zarówno strony polskiej, jak i ukraińskiej. Natomiast teraz powiedzmy może na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania o czymś, co może ma służyć właśnie takiemu budowaniu relacji przyjaznych i będzie to miało taki tutaj nasz lokalny charakter, lokalne wydarzenie. O co chodzi?
2: Tak, w tą niedzielę 14 czerwca od godziny 12 odbędzie się taki wspólny ukraińsko-polski festyn rodzinny tu w Opolu, Krakowska 41A. Jak wolontariusze nazywają to magiczny ogródek. Co oferują, że będzie polska grochówka, pilaw, jakieś tam dania ukraińskiej kuchni, wielu takich atrakcji dla dzieci, strefa fotograficzna, jakieś zabawy, loteria fantowa. Również będzie taki dialog, nawet na tematy trudne. Więc zachęcają przyjść, poznać się, po prostu spędzić rodzinnie czas, wyplatać siatki maskujące też, no i porozmawiać. No
1: właśnie tutaj powiedziałaś o takim dialogu, nawet na tematy trudne, natomiast nie ma to służyć temu, żeby wchodzić w dyskusje, które miałyby powodować, jakoś otwierać drogę do konfliktu, do sporów. Tu chodzi o szukanie wspólnego języka, tak?
2: Rzeczywiście. Ja proponuję posłuchać właśnie organizatorza Światosław Rojewski, który też zaprasza, no i powiedział kilka słów, co się odbędzie.
3: Zapraszam wszystkich na polsko-ukraiński festyn rodzinny, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. To dobra okazja, by spędzić czas wspólnie i poznać przynajmniej częściowo ukraińską kulturę. Będziemy też próbowali tradycyjnych potraw, słuchali muzyki, będziemy wyplacali siatki maskujące. Chcemy też podczas wydarzenia zebrać środki pieniężne na generatory i samochody dla potrzebujących, dotkniętych wojną w Ukrainie. Przyjdźcie swoimi rodzinami. Każda obecność i każde wsparcie mają znaczenie. Zapraszamy.
2: No więc jak zapraszają organizatorzy, przy dobrej pogodzie można spotkać się, porozmawiać, poznać ukraińską kulturę, Ukraińców, no i porozmawiać o tych tematach trudnych merytorycznie.
1: Trudnych, ale może i inne, takie łagodniejsze, przyjemniejsze też się oczywiście znajdą. To na koniec raz jeszcze przypomnijmy, gdzie i o której, no i kiedy właśnie to spotkanie, ten festyn.
2: Niedziela, 14 czerwca, godzina 12, Krakowska 41A, magiczny ogródek.
1: Do odwiedzenia którego zachęcała Aleksandra Piasta. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.

0: Twoje radio Opole.
1: Zbliża nam się godzina 19. Czas więc się pożegnać, ale zanim powiem dobrego weekendu, no to jeszcze mała podpowiedź. O 19 oczywiście wiadomości, po nich audiokracja, czyli audycja, na którą zaprosi Tomek Wojtyłko. Natomiast po 20 trochę więcej czasu dla Witka Suka. Najpierw w audycji Więcej Kultury, w którym to programie między innymi o jednym z projektów realizowanych w ramach konkursu Opolska Kultura Czeka na Ciebie. Ale mówiłem, że więcej czasu dla Witka Słuka, bo on po 21 też jeszcze zostanie z nami, ze słuchaczami Radia Opole. Maciej Dudek pozostaje za konsoletą realizatora. Ja dziękuję oczywiście za uwagę. Udanego wieczoru, dobrej nocy, dobrego weekendu. Życzę ponownie. Słyszymy się w poniedziałek po godzinie 15. Dawid Rajwa. Kłaniam się nisko.

0: miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.
4: Za kilka sekund godzina 19, więc to czas na wiadomości. Proszę koniecznie z nami zostać. Ponad 5,5 tysiąca złotych mandatu dla kierowcy za wyprzedzanie na pasach w Zawadzkiem. Będzie też o pomysłach uczniów, między innymi na autonomiczny rower. A ponadto historia szlaku bojowego generała Andersa, zapisana na fotografiach porucznika Andresa.
5: A to, że on się nazywał Andres, też ma swój smaczek, no bo był mylony często z generałem.
4: Minęła godzina 19.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. 21-letni mieszkaniec gminy Zawadzkie dwukrotnie wyprzedzał na przejściu dla pieszych i na skrzyżowaniu. Tym samym stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Przez Zawadzkie jechał też ponad 80 km na godzinę. Policjanci strzeleckiej grupy Speed ukarali kierowcę Volkswagena mandatem w wysokości 5600 zł. Dostał też 24 punkty karne.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: 6 projektów zaprezentowano podczas gali finałowej konkursu o nazwie Elektromobilność Przyszłości. To projekt Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego. Komisja oceniała innowacyjność pomysłu, możliwość praktycznego wdrożenia czy wpływ na środowisko. Robert Milewski, uczeń zespołu szkół elektrycznych w Opolu, zaprezentował autonomiczną taksówkę Transporter.
6: Mój projekt zakłada użycie autonomicznych rowerów miejskich do przejazdów jednoosobowych, rozwożenia jedzenia, rozwożenia różnych paczek. Zakładam też stację ładowania dla danych transporterów. Ten rower jest rodzajem taksówki, dlatego potrzeba jednak tego miejsca dla pasażera. Jest on autonomiczny i jedyne, co wystarczy w nim robić, to pedałować.
4: Karol Wołęcki, uczeń zespołu szkół ponadpodstawowych w Ziębicach, przedstawił projekty hybrydy plug-in z turbiną wodorową.
7: Chcemy wprowadzić auta hybrydowe, czyli elektryczne, z turbiną wodorową, żeby było zeroemisyjne, żeby nie było spalin po prostu, czyli dzięki temu nie będzie hałasu i nie będzie tych spalin, z którymi cały czas walczymy. Wyróżnia się tym, że nie będzie stresu o zasięg, bo jak będzie turbina wodorowa, ona podczas jazdy będzie ładowała akumulatory.
4: A dodajmy, że tego roku do konkursu zgłoszono łącznie 13 projektów.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: W opolskiej siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych możemy oglądać niecodzienną wystawę fotograficzną zatytułowaną All Inclusive Odyseja porucznika Andresa 1939-1947. Ekspozycja prezentuje unikatowe fotografie wykonane przez porucznika Stanisława Andresa, żołnierza 2 Korpusu Polskiego. Swoją historię opowiadał wnukom, ale długo nie pokazywał klisz. To były fantastyczne opowieści, mówi wnuk porucznika, pisarz i historyk Michał Wójcik.
5: Przekazujemy to, co nam, chłopcom, jak byliśmy mali, no to jeździliśmy do dziadka, opowiadał dziadek. On to opowiadał w konwencji eposu, takiej przygody. To była wielka wycieczka, odyseja. My jako chłopcy żeśmy to chłonęli i dopiero po jakimś czasie okazało się, że to jest historia 2 Korpusu. Historia armii generała Andersa, a to, że on się nazywał Andres, też ma swój smaczek, no bo był mylony często z generałem.
4: A ekspozycja będzie dostępna do 16 października. Koncerty, wydarzenia sportowe, atrakcje dla dzieci, tak będą wyglądały tegoroczne Dni Strzelec Opolskich. Przez cały weekend w mieście nie zabraknie wydarzeń kulturalnych i właśnie sportowych, ale także rekreacyjnych, tłumaczy burmistrz Jan Wróblewski.
8: Mamy coś, że tak powiem, dla każdego, czyli powiedzmy dla bardzo młodych ludzi,
3: dla młodych ludzi i dla tych nieco starszych i myślę, że w tym repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie.
4: A w czasie Dni Strzelec wystąpią m.in. Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Wśród wydarzeń towarzyszących drugi nocny turniej dzikich drużyn, disc golf dla mieszkańców czy wystawa zabytkowych samochodów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień, również może delikatnie popadać. 11-12 stopni. Sprawdźmy jeszcze co jutro. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Może przydać się parasol, mogą pojawić się również burze. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
8: Zaczynam audiokrację razem z zespołem The Hunted Youth. Na dzisiaj sporo piątkowych i nie tylko nowości, także gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: Audiokracja.
1: To była Sara w singlu, który stworzyła z Robertem Cichym. Na teraz, że inny tandem, dlatego, że premierę dzisiaj ma nowy singiel Patrycji Krzyczman. Jeżeli ktoś uważnie słucha Radio Pole, to może kojarzyć Patrycję, dlatego, że artystka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obecnie tam pracuje i najbardziej kojarzona jest ze sztukami plastycznymi, natomiast muzyka zawsze grała jej w sercu. Inspirowała się między innymi Katarzyną Groniec i Marią Peszek i jej muzyczny talent dostrzegł Marcin Bors, który jest współtwórcą jej repertuaru, no i który też zaangażował do takiej studyjnej pracy Marcina Borsa. Natomiast takim nominalnym producentem jest też Maciek. No i Patrycja powoli odsłania karty. Najnowszy singiel, szósty już Patrycji, nazywa się Spływaj. I jak przyznaje artystka, to jest pierwsza piosenka, którą napisała. Zainspirowała się momentem, w którym próbowała oswoić i pogodzić się z porażką. Utwór opowiada o niedopasowaniu do narzuconych standardów, o bycia niewybraną i ocenianą przez ludzi, od których zależało, jak potoczy się moja artystyczna droga. Gdybym wiedziała, że to dopiero początek tych zmagań, byłabym dla siebie bardziej łagodna. Mimo wszystko jestem wdzięczna za to, że nie wszystko mi się udaje i za tych wszystkich ludzi wystawiających na drodze transparenty z hasłem "Nie tu trafiłaś, odejdź skąd przybyłaś". Tak o singlu mówi Patrycja. Sugerowałem, że Maciej Werk, kojarzony oczywiście z zespołem Hedone, jest takim patronem, filarem w tej pracy twórczej Patrycji, jeżeli chodzi o odsłonę muzyczną. No i tym razem też dobrał bardzo dobry skład, dlatego że w utworze Spływaj poza Maćkiem grają też Aleksander Orłowski, czyli perkusista współpracujący między innymi ze Smolikiem i Kevem Foxem i z zespołem T-Love. No i pojawia się bardzo ładna partia trąbki Pawła Samokina. Przypominam, nowy singiel Patrycji Krzyczman nazywa się Spływaj. Czasem.

0: mogłeś być ty.
1: To była Patrycja Krzyczman, a teraz stało się tak bardzo naturalnie. Tak się ułożyły premiery. To nie był żaden zamysł, no ale będzie artysta bardzo pokrewny, jeżeli chodzi o doświadczenie i wrażliwość do Patrycji. Muzykę co prawda wykonują trochę inną, choć raczej inspirują ich bardziej mroczne brzmienia, natomiast Karol Stolarek też jest artystą z Łodzi, też jest kojarzony ze sztukami plastycznymi, nawet jest doktorem sztuki. Także zdecydowanie tutaj jest ta zbieżność, no ale Karol Stolarek nie od wczoraj zajmuje się muzyką. Był zespół Bruno Schulz, jest grupa Mona Polaski, no ale też jest solowa działalność pod pseudonimem Człowiek i jest to rozwinięcie tych inspiracji, które kojarzymy choćby z Mona Polaski. Jest mocno 80-sowo, jest mnóstwo nawiązań właśnie do lat 80., do zimnej fali, do brzmień postpunkowych, no ale też jeżeli chodzi o Człowieka, pojawiają się niespodzianki, jest to rzecz taka bardziej studyjna i sugerowałem pewien mrok, natomiast nowy singiel Człowieka to jest rzecz trochę odmienna, która może lekko odstawać od jego twórczości, chociaż oczywiście do niej pasuje. A skąd ta odmienność? O tym opowie autor.
2: Cześć, tutaj Człowiek, kłaniam się nisko, nazywam się Karol Stolarek, działam pod pseudonimem Człowiek. Zapraszam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno do odsłuchania mojego najnowszego singla, który nazywa się Praca w Re. Praca w Re to kawałek, który jest numerem stricte wakacyjnym, letnim. Numer, który będzie kojarzył się Wam naprawdę z odpoczynkiem i z relaksem. Pozdrawiam gorąco wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Opole. Mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś w Opolu na jakimś koncercie. Opole to piękne miasto i chciałbym Was jeszcze raz bardzo mocno pozdrowić, uściskać i zachęcić do słuchania numeru Praca w Re. Człowiek, do zobaczenia.

przedwagi. To był człowiek przy okazji nowego singla artysty. Wróciliśmy też do debiutanckiej płyty, którą Karol Stolarek wydał pod tym pseudonimem. A propos debiutanckich płyt, trudno w to uwierzyć, ale w tym roku swoje 10 urodziny obchodzi płyta Revolving Door, czyli rzecz jasna debiut fonograficzny Piotra Zioły. Artysty, o czym warto pamiętać, który wychował się w Opolu, zresztą kształcił się w Plastyczniaku, czyli tuż obok Radia Opole. I nawet ostatnio wracałem do płyty Spacer po Warszawie Roberta Cichego, gdzie gościnnie pojawił się Piotr Zioła. Oczywiście wiąże się to też z przyjaźnią Roberta Cichego z Grzegorzem Ziołą, czyli ojcem Piotra. Natomiast a propos płyty Revolving Door, to tutaj tych postaci, które pomogły Piotrowi, było wiele. Natomiast on jest autorem koncepcji, współkomponował wszystko, stworzył kilka tekstów, także jest to jak najbardziej autorska wypowiedź i to bardzo udana, dlatego że płyta została nagrodzona Fryderykiem. Oczywiście też dużą rolę w tym odegrał Marcin Bors, który przepięknie producencko wyczuł takie staroszkolne brzmienie, to, że Piotr Zioła jako wielką inspirację podawał m.in. Amy Winehouse. Jest dziesięciolecie i pojawiła się specjalna wersja singla Safari, który, trzymając się tego naszego matecznika, skomponował razem z Piotrem gitarzysta z Opolszczyzny, czyli Marcin Juszczyszyn, który na co dzień współpracuje przede wszystkim z wokalistkami, no ale z Piotrem też sobie świetnie poradził. Tekst do Safari napisał z kolei Kamil Durski, przez lata kojarzony m.in. z Lily Hates Roses czy Atlantą. Ostatnio jest bardzo fajna przygoda hardcore punkowa z zespołem Węże, do której na pewno będziemy w Radio Pole wracać. Natomiast jeżeli chodzi o nową wersję, dość mocno przearanżowaną, chociaż drastycznie nie odbiegającą od oryginału, no to pojawił się wyjątkowy gość, czyli Vito Bambino. Jak przyznaje Piotr, chciał, żeby Vito Bambino wniósł swoją charakterystyczną barwę i żeby w piosence pojawiła się taka lekkość i melancholia. Piotrowi zależało na tym, żeby pojawił się głos zupełnie inny od tego, którym dysponuje Piotr Zioła, żeby to był ciekawy dialog. To jest piosenka trochę oderwana od kontekstu, dlatego że nie będzie remake'u płyty, no ale będzie reedycja tego debiutu, także jeżeli ktoś się nie załapał, będzie mógł sobie tej płyty posłuchać, a przede wszystkim też stanowi zapowiedź nowego autorskiego materiału Piotra, który powinien się ukazać na jesień bieżącego roku. Przypominam, Piotr Zioła postanowił razem z Vito Bambino ponownie zinterpretować utwór Safari.

Wróciliśmy, korzystając z okazji do płyty Revolving Door Piotra Zioły, która w tym roku obchodzi dziesięciolecie i doczeka się reedycji. Wcześniej na antenie Radia Opole pojawił się nowy wariant utworu Safari. Piotr Zioła zaprosił do nowej wersji piosenki Vito Bambino, ale poza reedycją w tym roku pojawi się również zupełnie nowy materiał Piotra Zioły, także będziemy trzymać rękę na pulsie. Te nagrania na pewno będą pojawiać się na antenie Radia Opole. Teraz takie troszeczkę nawiązanie do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Oczywiście nie sugeruję, że słuchacze Radia Opole mają być tak czujni i pamiętać, co dokładnie było na antenie. Natomiast przypomnę, że w przerwie między koncertem debiutów a koncertem Super Jedynek miałem przyjemność porozmawiać w plenerowym studiu Radia Opole z Busławem. Busław przyszedł dzień wcześniej posłuchać, natomiast kolejnego dnia występował w ramach koncertu Hip Hop Jedno Podwórko, no bo jest saksofonistą zespołu Torres Brothers, ale jako muzyk sesyjny ma bardzo imponujący CV. Jest też multiinstrumentalistą, no ale przede wszystkim ma też ambicje pieśniopisarskie, autorskie. Ostatnimi laty był troszeczkę mniej aktywny. Co prawda w pewnym momencie powrócił po dłuższej przerwie, ale jak przyznał mi Busław w rozmowie podczas Festiwalu Opolskiego, szukał pomysłu na twórczość, próbował bardzo wielu wariantów tego, jak chciałby, żeby jego muzyka brzmiała, i wydaje mu się, że już ten ostateczny wariant znalazł. Przynajmniej czuję, że materiał, który chce światu zaprezentować, będzie spójny, będzie dość mocno pulsujący, taneczny. No i pojawi się w jego teraz solowej twórczości więcej syntetycznych tropów. Jego najnowszy singiel nazywa się Nie Chcę Sialala i jak zaznacza Busław, to wcale nie jest najbardziej taneczna czy energiczna z propozycji, które znajdą się na planowanej na jesień epce. Ten mini album z kolei będzie przed smakiem czegoś większego. Jak przyznaje Busław, w końcu czuje się dobrze, bo robi to, co chce, a przez dłuższy czas w życiu robił nieświadomie rzeczy, których wcale robić nie chciał. Słuchamy nowego singla Busława.

To była Nowika z gościnnym udziałem Busława. Busław wydał w tym tygodniu zupełnie nowy singiel, który zwiastuje epkę. Ta epka z kolei to zapowiedź większego wydawnictwa, także czekamy na to, co zrobi ten wokalista, multiinstrumentalista, saksofonista, songwriter, jakkolwiek go sobie określimy. Jest, wydaje mi się, mimo że polski rynek muzyczny teraz stoi rodzimymi wykonawcami, oni, jeżeli chodzi między innymi o koncerty, napędzają rzeczywiście, można powiedzieć, nawet gospodarkę. Zresztą ostatnie stadionowe koncerty, czy Taco Hemingwaya, czy Dawida Podsiadły, pokazują, że nie jest tak, że 90 tysięcy osób może przyjść tylko na koncert zagranicznego artysty, no ale mimo wszystko gdzieś zawsze mamy głód międzynarodowych sukcesów polskich wykonawców. Są gatunki, które nam zawsze wychodziły bardzo dobrze i wśród tych gatunków jest klasyka, a wydaje mi się, że do szeroko pojętej klasyki można zaliczyć to, co robi Hania Rani. Do klasyki, powiedzmy, współczesnej, gdzie jest miejsce na ambient, elektronikę, wyjście poza jakieś takie wypracowane formuły, natomiast gdzie jest wciąż miejsce na elegancję, nostalgię, kunszt, świetne rzemiosło. Hania Rani koncertuje na całym świecie, jej twórczość jest bardzo dobrze przyjmowana, wypełnia największe filharmonie w Europie i nie tylko. No i nie dziwi, że została odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis. Jest to no, duże osiągnięcie, ale jak najbardziej zasłużone i na takie wyróżnienie zdecydowanie artystka zasługiwała. Skoro przywołaliśmy temat Hani Rani, to sięgniemy do jej gościnnego występu na płycie MTV Unplugged Natalii Przybysz. Natalia postanowiła zinterpretować jeden z bardziej poruszających utworów w swojej karierze, czyli Królową Śniegu. No i zaprosiła do tej interpretacji właśnie Hanię Rani. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z Radiem Opole dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, spokojnego weekendu. Do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
1: Bardzo przyjemny wieczór, ale proszę z nami zostać. Za moment dosłownie wiadomości w Radio Opole. Zbliża się 20. Stoiska na Festiwalu Książki w Opolu miały być zamknięte już o 19, ale kolejki po podpis ulubionych autorów nadal stoją.
2: Cały czas jest co robić. To są targi jedyne w swoim rodzaju.
1: Rzut granatem, strzelanie i pierwsza pomoc. Zajrzymy również na wojewódzkie zawody proobronne. A ponadto problemy techniczne z samolotem papieża Leona XIV. Lot został opóźniony.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. W pierwszym dniu Festiwalu Książki w Opolu wielu pisarzy pojawiło się nie tylko na scenie, ale także przy stoiskach ich wydawców. To, by spotkać się z czytelnikami i złożyć autograf na kartach swoich książek. Przyjemnie jest tworzyć w ciszy i spokoju nowe książki, ale równie przyjemnie jest spotykać się z czytelnikami, mówi pisarz Andrzej Wojaczek.
3: Dziesiątki wystawców, setki, jeśli nie tysiące tytułów. I dlaczego akurat moja książka? Jako ludzie pióra tych historii nie tworzymy dla siebie. Potrzebni są ci, którzy przewracają kartki. Ale jeżeli nie będzie tej osoby, która przewróci kartkę i pozwoli się pochłonąć tej historii, no to nie wypełniamy do końca tej naszej misji.
1: Cały czas podpisuję swoje książki, zaznacza Paulina Płatkowska.
2: Przez chyba 5 godzin siedzenia tutaj dzisiaj na tych najpiękniejszych targach w Polsce, no nie mogłam narzekać na nudę. Cały czas jest co robić. To są targi jedyne w swoim rodzaju takie. Pachnie lipą, jest świeże powietrze, no i na najpiękniejszej części Śląska.
1: A Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Strzelanie, pierwsza pomoc, ewakuacja rannego i rzut granatem ćwiczebnym. Blisko 40 uczniów szkół średnich z województwa polskiego rywalizowało w drugich wojewódzkich zawodach proobronnych. Wydarzenie zorganizowano na strzelnicy Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich we współpracy 17 Opolską Brygadą Obrony Terytorialnej. Każda szkoła mogła wystawić maksymalnie 2-3-osobowe drużyny.
4: Mamy rzut granatem do celu, takim ćwiczebnym oczywiście, ewakuację rannego, pierwszą pomoc przedmedyczną. Tutaj za nami jest czołganie. Mamy też strzelanie z grota na 50 metrów. Mamy zakładanie maski przeciwgazowej. No i co? Jeszcze mamy dostarczanie amunicji właśnie tutaj i ładowanie magazynka nabojami.
5: Raczej każdy wie, jaka jest sytuacja teraz na świecie. Coraz więcej konfliktów. Lepiej wiedzieć więcej i być gotowym faktycznie na coś, co hipotetycznie nawet może się stać, niż no udawać, że nic się nie dzieje tak naprawdę i zamiatać wszystko pod dywan.
1: Dodaje Mateusz Piątek, uczeń 2. Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: I w Prudniku zostajemy. Powstaje tam powiatowe archiwum, a to dlatego, że starostwo i podległe mu jednostki mają obowiązek przechowywać dokumentację przez 25 lat. Powiat prowadzi rozległą działalność administracyjną, która generuje dużą ilość dokumentów, wyjaśnia starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
6: Koniecznym jest, by taka jednostka samorządu posiadała porządne, spełniające wszystkie wymogi archiwum. Do tego obligowały nas też kontrole archiwów państwowych, w związku z tym byliśmy poniekąd zmuszeni, by taką inwestycję od kilku lat planować i w końcu w tym roku uda nam się ją zrealizować, co zapewni bezpieczne warunki przechowywania zbiorów archiwalnych, pozwoli nam na gromadzenie tych zbiorów na miejscu bez jakichś problemów logistycznych.
1: Inwestycja jest finansowana z budżetu powiatu prudnickiego, a jej koszt to ponad 1,5 miliona złotych.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Papież Leon XIV poleciał do Rzymu samolotem udostępnionym przez króla Filipa VI. Po awarii samolotu Ojca Świętego lot powrotny po pielgrzymce do Hiszpanii został opóźniony. Kapitan samolotu, którym miał lecieć papież ze współpracownikami i dziennikarzami, miał problem z uruchomieniem silnika maszyny. Później linie lotnicze Iberia przekazały, że maszyna miała nieokreślony problem techniczny. Z tego powodu z Madrytu na Teneryfę przyleciał samolot zastępczy.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Do tego wiatr słaby, a więc bardzo przyjemny wieczór. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 12 stopni. A jutro trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu, ale możliwe również burze. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Do 20 stopni zobaczymy na termometrach. A teraz na naszym radiowym 16,6 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, Witold Sułek, czyli ja. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury. Razem ze mną w studiu jest moja pierwsza gościni, Mirella Bukała. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Artystka, jedna z laureatek nagrody na tegorocznym salonie wiosennym. O tym wspomnimy. Wspomnimy też, powiem to teraz, a później jeszcze Państwu o tym przypomnę, że jak ktoś zachęcony naszą rozmową będzie chciał spotkać osobiście się z Mirellą, to jest taka możliwość, dlatego że trwa ciągle jeszcze cykl spotkań w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu z laureatami i laureatkami tegorocznego salonu wiosennego. I 14 o godzinie 16 właśnie Mirella Bukała i Barbara Gębczak będą bohaterkami w galerii ZPAP, pierwsze piętro na ulicy Krakowskiej. To jest ważne, bo w różnych miejscach to się dzieje, dlatego o tym mówię na początku i później jeszcze przypomnę, bo jak ktoś usłyszy Galeria Sztuki Współczesnej, to być może pójdzie do Opolanina, a tym razem to spotkanie będzie właśnie w galerii ZPAP na Krakowskiej, pierwsze piętro, całkowicie za darmo. No i tam zakładam, będziecie troszeczkę opowiadały o tym swoim myśleniu sztuką, będziecie odpowiadały pewnie na pytania. Ja też je zadam. Czy ucieszyłaś się bardzo z nagrody na salonie wiosennym?
1: Tak, ucieszyłam się, bo salon wiosenny wcześniej był jesienny. To była dla mnie zawsze taka najbardziej wow wystawa w roku. I jak mogłam już brać w niej udział i być częścią tego, to było dla mnie super wow, bo ogólnie Opole jest dla mnie bardzo ważne, bo tutaj się wszystko w moim życiu dzieje, tak? Tutaj bluzgam na miasto.

0: Jeżeli chodzi o pole, tutaj nie ma jakby większego wydarzenia, jeżeli chodzi o sztukę współczesną rzeczywiście, więc samo już pokazanie się na salonie wiosennym jest ważne, a nagroda tym bardziej cieszy. Zwłaszcza, że ty, i tu Państwu zdradzę, za chwilę o tym powiemy też więcej, od kilku lat dosyć dobrze radzisz sobie już na rynku sztuki. I tak się zastanawiałem, czy ta nagroda może rzeczywiście sprawić jeszcze większe zainteresowanie twoją osobą, bo wiem, że to są duże domy aukcyjne, też różne miejsca i byli zainteresowani twoimi dziełami, także wcześniej przed salonem. Myślisz, że dla tych właścicieli, pytam też w kontekście, jak słuchają nas młodzi artyści, zwłaszcza i myślą, jak to się teraz przebić, co zrobić, no to ktoś powie, no to proszę, idź, prawda, daj swoje dzieła na aukcję i już, ale to chyba nie takie proste.
1: Nie, to nie jest proste. Właśnie w tym wypadku jest może tak, że ja w sumie tutaj lokalnie to chyba nie jestem zbyt znanym artystą, tak, bo jednak nie zawsze się pokazuję na tych salonach wiosennych, bo nie zawsze mam co pokazać, bo właśnie jak już wspomniałeś, dużo rzeczy sprzedaję na aukcjach różnych i no prywatnym kolekcjonerom, tak, i właśnie więc tak to jest bardzo trudne, bo w ogóle przebić się z jakimś pierwszym obrazem właśnie ten, kiedy na przykład dużo dom aukcyjny przyjmuje ten twój pierwszy obraz, to jest takie wow. I wtedy już jest dużo łatwiej, tak? Bo już jak to się sprzeda, jeszcze najlepiej w jakiejś fajnej cenie, no ale jak w ogóle się sprzeda, to już jest tak fajnie, nie? Że już zaczynają, okej, to bierzemy też na następną aukcję i na przykład drugi dom aukcyjny podpatrzy i też mówi, okej, gdzieś u innych się sprzedaje, to my ją też weźmiemy, nie? Albo na przykład bardzo dużo daje udział w konkursach. To jednak jest bardzo ważny element robienia kariery artystycznej. Jak się dostaniesz na wystawy w jakiejś fajnej galerii, no to jest wtedy duży plus i duży taki możliwość rozwoju, nie?

0: Wracamy do rozmowy z Mirellą Bukałą, laureatką jednej z nagród tegorocznego Salonu Wiosennego. W Opolu przecież od wielu lat tak jest, że są spotkania też z jurorami. Można się czegoś dowiedzieć, zobaczyć, na co zwracają uwagę. Czasami oczywiście opinie jak zawsze są podzielone. Jedni się dziwią, dlaczego to, a nie inne otrzymało nagrodę. Ale zawsze jest to jakiś taki sygnał, że ten artysta czy ta artystka to jest ktoś, komu warto się przyglądać, kogo doceniło też jury, a tutaj mamy takie ogólnopolskie, naprawdę renomowane, za każdym razem inne, więc to też podnosi rangę całego tego wydarzenia. No i myślę, że rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest taki paradoks. Każdy artysta chciałby, żeby jego dzieła kupowane były, żeby mógł z tego się utrzymywać, ale jeżeli będę sprzedawał swoje dzieła, to później nie mam jak zrobić wystawy i czego tak naprawdę pokazać. To troszkę paradoks dla tych, którzy czasami się zastanawiają i mówią, że no artyści to jak chcą się utrzymywać, to niech sobie po prostu sprzedają swoje dzieła. No ale jeżeli tworzę jakiś obraz przez miesiąc, powiedzmy maluję i ktoś go kupi i ktoś zapyta, a co robisz, no to mogę mu ewentualnie zdjęcie pokazać. Tutaj też mogę sobie zobaczyć i widziałem jeden z obrazów właśnie takich Broadway, który został właśnie sprzedany. No to już mogę zadowolić się tylko i wyłącznie jego reprodukcją na stronie domu aukcyjnego. Już go nie zobaczę, tego też nie zgłosisz na żaden salon nigdzie, no bo już poszedł w prywatne ręce. Troszeczkę przyznaję, jest to paradoksalne. Idealnie byłoby chyba tworzyć najpierw pod kątem festiwali, konkursów, a później ewentualnie dawać po prostu na jakieś aukcje.
1: No tak, dokładnie tak jest. Chyba, że jesteście genialnym dzieckiem i już kończąc ASP bierzecie pod skrzydła jakaś super galeria i wtedy no cena obrazu jest wysoka, więc wtedy można sobie pozwolić na to, że sprzeda się jeden obraz, no nie wiem, parę miesięcy i w tym czasie tworzy się coś innego. Albo są też na przykład różne stypendia, które też umożliwiają, nie wiem, stypendia prezydenta miasta chociażby. I wtedy można chwilę poświęcić na namalowanie większej ilości obrazów, które no gdzieś się wystawi, tak?
0: Jakiegoś cyklu też ambitnego bardziej. Dokładnie. Projektu, bo są też projekty, które trwają. Jednym przyjdzie jedna rzecz szybko, dosyć i sprawnie, bo jest pomysł i ręka sama się prowadzi, a czasami to jest tytaniczna, wielomiesięczna praca, zamazywanie, zamalowywanie, bo ciągle jestem niezadowolony. O tym też trzeba pamiętać, że nie mówimy tutaj o jeleniach na rykowisku, które można kopiować i w milionach kopii sprzedawać. Stąd ta różnica między artystą a na przykład pisarzem czy pisarką, który jak jego tytuł chwyci, to nagle wydawnictwo może dodrukować milion i sprzedać milion egzemplarzy takiej książki. Nie da się sprzedać obrazu i później sprzedawać jego kopię. Nikt tego nie kupi. No, z rynkiem sztuki jest akurat tak. To też tym wszystkim, którzy powątpiewają, czy artystom należy wspierać i im pomagać. Trzeba, dlatego że tutaj nie da się sprzedać miliona kopii, tak jak miliona książek, jeżeli tytuł nagle okaże się bestsellerem. Każdy chce mieć tylko to jedno, jedyne, wyjątkowe dzieło.
1: Dokładnie. Raczej mam to szczęście, że jestem bardzo płodnym artystą. Nie brakuje mi nigdy pomysłów i rzadko brakuje mi weny, więc mogę stworzyć dużo, ale niektórzy mają częste kryzysy i w takim kryzysie no, nie da się po prostu tworzyć, więc wtedy zostaje się no, bez niczego, więc trzeba pomagać artystom.
0: Ale póki co głównie jest to rysunek i malarstwo, rzeczywiście w twoim przypadku, czy inne dziedziny też? Bo teraz wiesz, często się łączy, artyści szukają, łączą różne techniki.
1: No ja działam zawsze ręcznie, tradycyjnie, więc tak malarstwo i rysunek, ale też to przekładam czasem na animację, czasem zrobię dla kogoś jakiś plakat.
0: Albo
1: więc
0: teledysk.
1: No właśnie, teledysk, dokładnie.
0: Tu możemy podpowiedzieć, słynna grupa, 13 piętro, możecie sobie pooglądać.
1: Tak, polecam klip Świt 13 piętra, rysowany przeze mnie przez kilka tygodni.
0: No właśnie, to jest też kolejny przykład tego, jak to wszystko trwa. Poklatkowa animacja, tytaniczna, ciężka praca, wszystko trzeba powielać, każdy delikatny ruch, rysuje się właściwie poszczególne etapy. Jak ktoś pamięta, jak albo był na przykład w Muzeum Polskich Filmów Animowanych, to wie, jak to wyglądało, to nanoszenie każdego ruchu. Mirello, słuchaj, ja mam nadzieję, że wszystko to, czego nie zdążyliśmy Państwu powiedzieć, to spotkanie na pewno będzie dłuższe, które odbędzie się 14. Przypomnę, w galerii ZPAP pierwsze piętro, to tam, rozumiem, można będzie dowiedzieć się bardziej szczegółowo, bo my tutaj oczywiście też nie możemy wymieniać żadnych nazw, żadnych galerii ani domów aukcyjnych, bo to byłaby już, drodzy Państwo, wtedy reklama. Natomiast oczywiście myślę, że bez trudu, tak jak ja to zrobiłem, jak wpiszecie sobie Mirella Bukała, to przynajmniej część rzeczy będziecie mogli zobaczyć, bo mam takie też poczucie, że taki przykład jak twój, jest przykładem dobrym, zwłaszcza dla tych, którzy zastanawiają się, czy to jest dobra ścieżka zawodowa. Jest, po prostu da się i można, przy czym wymaga to wiele samozaparcia.
1: Jeśli mogę się wtrącić, jak najbardziej jest, ale nie polecam, jeśli ktoś musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, albo bardzo przejmuje się przyszłością, to wtedy jest ogólnie znerwicowany, więc wtedy to jest bardzo ciężka droga, bo jednak nigdy do końca się nie wie, czy w przyszłym miesiącu będzie się miało w ogóle jakiekolwiek pieniądze, tak? To nie jest nigdy zapewnione, więc nie mam stałej wypłaty co miesiąc, więc no trudne to jest, ale jeśli ktoś musi i wie, że musi to robić, to ja bardzo polecam, bo absolutnie nie zamieniałbym tej drogi życiowej na żadną inną, mimo tych wszystkich trudności, biedy i innych uniedogodnień.
0: I bardzo się cieszę, że to wybrzmiało, bo ostatnio toczy się debata, czy artystów wspierać, czy nie, czy mają dostać jakieś preferencyjne też ubezpieczenia i inne rzeczy. Ja myślę, że tak, chociaż oczywiście detale będą jeszcze pewnie długo dopracowywane, bo pytanie, kto jest artystą i kto będzie to ustalał, to jest to, co największą burzę zawsze wywołuje, bo to teraz nie chodzi o to, żeby ktoś, kto chciałby mieć tanie ubezpieczenie, kupi sobie plakatówki, prawda, i blok tekturowy, namaluje kilka obrazków, prawda, drzewka, jakiś pejzaż z Opola i powie, że jest słynnym pejzażystą, któremu po prostu nikt nie kupuje jego dzieł i już. No to nie tak. No, bo pamiętajmy, że zawsze takie troszeczkę przerysowanie jest oczywiście zabawne, pokazuje, jakie może to przybrać oczywiście rozmiary i do czego może dojść. Natomiast myślę, że w tym wszystkim jednak fachowa ocena, jednak komisje i tak dalej. Będzie dobrze. Na pewno jeżeli coś się będzie działo, to będą jeszcze rozmowy, będę na pewno zapraszał też gości i ludzi z galerii, ludzi związanych z rynkiem sztuki, żeby troszeczkę rzucić na to sensownego światła. Natomiast tak jak mówiła Mirela i tak jak już Państwu też tutaj wspominałem, proces twórczy to nie jest wyrabianie konkretnej jednej rzeczy, którą możemy kopiować nieskończoną ilość i dopóki się sprzedaje, to my świetnie sobie zarabiamy. Natomiast jak też wiele osób mówiło, naród bez sztuki, bez kultury przestaje być narodem, przestajemy mieć swoją historię. Dzisiaj ciągle, jeżeli mówimy o naszej historii, odnosimy się do wielkich dzieł literackich, do muzyki. Jesteśmy z tego dumni, to buduje naszą tożsamość i jakkolwiek dzisiaj współczesnej sztuki często nie rozumiemy, to następne pokolenie za 100 lat może się okazać, że Mirella Buka będzie klasykiem, o którym będą uczyli w szkołach, bo tak może być. Tego dzisiaj nie wiemy, czego ci oczywiście życzę.
1: Dziękuję, sobie też.
0: No i życzę ci mimo wszystko, żeby udało ci się też zorganizować jakąś indywidualną wystawę. Wiem, że czasami posalonowo jeszcze takie rzeczy też się dzieją, więc może z następnymi obrazami, innymi dziełami będzie tak, że uda się też je najpierw pokazać szerokiej publiczności, czego ci życzę. Życzę też oczywiście wielu innych sukcesów i mam nadzieję do zobaczenia niedługo.
1: Ja również zapraszam na zadawanie pytań w niedzielę.
0: I przypomnę jeszcze, galeria ZPAP, pierwsze piętro, a godzina będzie, drodzy Państwo, to 16. Mirella, bardzo Ci dziękuję, a z Państwem jeszcze się nie żegnam, bo za chwilę usłyszymy się z kolejną gościnią.

0: mało dzisiejsze wydanie audycji Więcej Kultury. Zakończymy je literacko, nie wprost festiwalem książki, ale literaturą. Razem ze mną jest Agnieszka Kania. Cześć Agnieszko.
1: Cześć Witku, dzień dobry Państwu.
0: Dom Sztuki Żar i klub czytują się świetnie, albowiem w klubie zaszła istotna zmiana. Być może będzie to coś, co będzie się rozwijało, bowiem do klubu przyszedł osobiście autor. Niewiele jest takich klubów czytelniczych, gdzie autorzy przychodzą, czy autorki. A u Was tak było. Kto to był?
1: To był Tomasz Różycki i sprawiliśmy niespodziankę klubowiczom i klubowiczkom, dlatego że to jego przyjście było ukryte w tajemnicy.
0: Członkowie nie wiedzieli, że przyjdzie.
1: Nic.
0: Czytali książkę i... Aha.
1: Tak, i najpierw nie dość, że czytali książkę, nie dość, że się spotkaliśmy o 18 i dyskutowaliśmy o tej książce zajadle, tak jak to zwykle się dzieje, każdy sobie wpadał w słowo, każdy miał coś więcej do powiedzenia niż mógł powiedzieć, dlatego że jest nas oczywiście cała masa i nie dla każdego wystarcza 10 minut przecież na wypowiedzenie się o tym, co czytał. Więc wpadaliśmy sobie w słowo, dyskutowaliśmy, kłóciliśmy się i nagle... O 19 wchodzi do Domu Sztuki Żar sam Tomasz Różycki i zapadła cisza, dlatego że nikt się nie spodziewał przyjścia autora. Nagle zmieniliśmy się w trusie, nikt się nie odzywał, każdemu było trochę głupio. Głupio za to, co powiedział wcześniej, no bo tutaj autor, a tutaj a to mi się nie podobało, a to głupio powiedziane, a to nie tak napisane, a to można było inaczej, a to nagle sam autor i pytał się, a jak wam się podobała książka? Więc faktycznie książka się podobała. I to byli złodzieje żarówek, więc mogliśmy dopytać jeszcze Tomasza Różyckiego, jak się pisało, dlaczego to pisanie, skąd ci bogowie, którzy weszli w ciała sąsiadów, jak to było z tą Marzanną, czy faktycznie ją wybuchła, czy nie wybuchła, gdzie są te katakumby, po których się włóczyli mieszkańcy bloku, jak pachniał bimber, który tam wszyscy przygotowywali na piętrach i przypominaliśmy sobie własne dzieciństwa i nie tylko własne, ale też dzieciństwa innych bloków, mieszkańców innych bloków, gdzie się chodziło i odwiedzało, jak pachniało, jak śmierdziało, kto był miły, kto nie, czy warto było pamiętać nazwiska sąsiadów, czy też lepiej o nich zapomnieć. Więc to fantastyczne spotkanie. Następnym razem weźmiemy na tapetę Gospodinowa i jego fizykę smutku. Obawiam się, że Georgi Gospodinow nie odwiedzi nas, ale nie, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
0: Ale mógłby. No póki co też przy okazji festiwalu książki pojawiają się pomału też goście zagraniczni autorzy i autorki, co dobrze wróży, bo najczęściej to jednak targi w Warszawie, w Krakowie, no tamtych międzynarodowych gwiazd zagranicznych nie brakuje. Dosyć często odwiedzają też Polskę, no ale w Opolu do tej pory nie było ich zbyt wielu. Tym razem mamy i Widmarka, i B.A. Paris, więc troszeczkę drgnęło. Ja bym chciał oczywiście, bo to podniesie i rangę, i prestiż bez wątpienia festiwalu, chociaż uważam, że dobrze też pokazywać polską literaturę, bo jak widać, lista jest ogromna. Książek polskich autorów i autorek powstaje mnóstwo. Nawet na festiwalu zawsze są ci, którzy mówią, a gdzie jeszcze ten, a ten, a ten, a tamta, a tamta. Moglibyśmy bardzo długo wyliczać jeszcze nazwiska, które mogłyby się w Opolu pokazać. Zresztą Opole jest pod tym względem dosyć specyficzne, bo u nas bardzo wielu gości festiwalowych, zwłaszcza ta główna scena, główny plakat, to nie pisarze i pisarki, ale różne znane osoby, celebryci, dziennikarze, sportowcy, politycy, więc troszeczkę jakby inna jest tutaj zasada, inny pomysł organizatorów. Stąd festiwal książki, a nie festiwal literatury, prawda? To jest też bardzo ważne, bo ktoś mnie pyta, dlaczego tak jest. Ja mówię, no książka. Książka to nie musi być literatura piękna, to nie musi być poezja, ale jak przejdziecie Państwo po stoiskach, nie wiem, czy ktoś to będzie w stanie ogarnąć. No nikt. Jedna osoba na pewno nie, bo równolegle i duża scena, i biblioteka miejska. No ja nie wiem, ja przyznaję, że mam duży problem na co pójść.
1: Ale na pocieszenie powiem, że w Warszawie ten festiwal książki, czy targi książki, czy targi kultury, już teraz zapomniałam, jak to się nazywa, odbywały się na stadionie i tam było znacznie gorzej niż u nas, bo u nas ta właśnie przestrzeń, właśnie ten klimat był naprawdę taki odleciany. Tutaj u nas ta atmosfera rynku, przechodzenia się rynku i Placu Wolności, fontanny, wszyscy siebie widzą, nie ma tego okręgu, po którym się chodzi jak po bieżni. To jest naprawdę cudowne miejsce, więc chodźmy na Festiwal Książki w Opolu.
0: Chociaż pogoda nas nie rozpieszcza, ale nie narzekajmy, większość jest pod dachem, niektóre są też wewnątrz. Filharmonia się też włączyła, Centralne Muzeum Jeńców się włączyło w tym roku. Będzie też u franciszkanów w ogrodzie trochę spotkań. Naprawdę jest co robić. Kanapki, termosy.
1: Ale zaczęło się w Domu Sztuki Żart. Ale właśnie, się tak, tym klubem czytuje się świetnie. Także jeszcze przedfestiwalowe widowisko.
0: Ja życzyłbym ci, żebyś tutaj podczas festiwalu spotkała takie osoby, które zgodzą się na przykład wziąć udział jeszcze w klubie, bo uważam, że te kluby czytelnicze, miłośników, którzy lubią rozmawiać o książkach, będą na pewno żywsze, kiedy można będzie od czasu do czasu spotkać się też z autorem czy autorką. Dla samych autorów, autorek to też jest, myślę, ciekawe doświadczenie. Spotykać się w takim gronie już bardziej zaawansowanym niż taki występ, gdzie jest się odpytywanym na scenie. No ludzie czasami mogą o coś zapytać, ale wiadomo, w takiej dużej masie często się krępujemy, boimy. Klub sprzyja bardziej pogłębionym i spokojnym rozmowom, czego tobie życzę też i uczestnikom, uczestniczkom. No i do zobaczenia na festiwalu. Przed nami jeszcze 2 dni, na pewno się tam gdzieś spotkamy. Z państwem pewnie też się gdzieś tam spotkam. A tymczasem, Agnieszko, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję Witku, dziękuję państwu.
0: Państwu życzę dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
2: Czułem wielki strach, przecież mówiłaś i ostrzegałaś, że to może nie jest odpowiedni czas, że wiele ran wyrządziła ci osoba z dawnych lat. Znów jestem tutaj sam.

0: kilka sekund dosłownie pozostało do godziny 21, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radio Opole. A w nich wracamy do sprawy z Szydłowic, gdzie pies pogryzł 8-letniego chłopca. Sprawdzimy też, co będzie działo się w weekend w ramach Dni Głuchołas. A w wiadomościach sportowych Odra Opole pozyskała nowego zawodnika do formacji ofensywnej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek jest zielone światło dla formalnego rozpoczęcia negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie krajów członkowskich zgodzili się, by otwarcie rokowań nastąpiło w poniedziałek w Luksemburgu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27. Węgry za rządów Viktora Orbana przez prawie 2 lata blokowały rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą. Nowy premier Peter Madziar zniósł weto i już dziś wiadomo, że nie ma żadnych przeszkód dla otwarcia pierwszych rozdziałów negocjacyjnych. Na początek pójdą kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwa.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Pies był szczepiony i znał 8-latka, którego zaatakował. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło wczoraj na jednej z posesji w Szydłowicach w gminie Lubrza. Policjanci wyjaśniają okoliczności nieszczęśliwego wypadku, a ustalili, że chłopiec wszedł na podwórko, by odwiedzić koleżankę, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy brzeskiej policji.
2: Tam zaatakował go pies rasy mieszanej. Chłopiec doznał obrażeń rąk, łopatki i głowy. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, udzielili poszkodowanemu chłopcu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę medyków. Pies był szczepiony i pod stałą opieką weterynarza. Obecnie pozostaje pod obserwacją specjalistów.
0: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał 8-latka do szpitala.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego z Opola przekonują o największej od lat reformie transportu zbiorowego w Polsce. Za spięcie i koordynację transportu publicznego miałby odpowiadać Urząd Marszałkowski. Będzie musiało być zapewnione połączenie Opola z miastami powiatowymi, a dalej z miejscowościami gminnymi, mówi Marcin Oszańca, lider opolskich struktur PSL.
3: A następnie w ramach gmin, w ramach użyteczności publicznej, szkołami, przychodniami, miejscami, które są potrzebne dla mieszkańców. Dodatkowo reforma ustawy zakłada i wymusza to, że co najmniej 4 pary połączeń będą musiały być dziennie realizowane w ramach wsparcia funduszu i 2 pary połączeń w dni wolne od pracy.
0: Adam Warzecha mówi z kolei o obowiązujących już ułatwieniach w kontekście rejestracji samochodów.
4: Osoby, które nie mają stałego zameldowania ani czasowego zameldowania w Polsce, będą mogły obecnie zarejestrować samochód, gdzie akurat nabyły, w danej miejscowości, w danym urzędzie. Kolejnym takim ułatwieniem, które wchodzi, jest to, że jeżeli dokonujemy już kasacji auta, to do tej pory musieliśmy dostarczyć tablice rejestracyjne z takiego likwidowanego samochodu do urzędu. Obecnie to znika.
0: A więcej na ten temat na stronie Radia Opole.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Planując weekend, warto wybrać się na Dni Głuchołas, gdzie wystąpią popularni artyści, ale w programie też ciekawe imprezy towarzyszące. W stolicy Gór Opawskich usłyszymy zespoły Sztywny Palazji, Big Cydzy, Goją oraz wokalistów Magdę Beredę i Sidney Polaka. W sobotę o 10:00 z rynku wyruszy turystyczny spacer ulicami miasta. Uczestników oprowadzać będzie burmistrz Paweł Szymkowicz, który jest licencjonowanym przewodnikiem, mówi Bartosz Bukała z Urzędu Miejskiego w Głuchołasach.
5: Jest to wycieczka, podczas której burmistrz opowiada o historii naszego miasta. Kolejna impreza towarzysząca to maraton malarski organizowany w Głuchołazach. Rokrocznie powstają ciekawe prace związane z Głuchołazami, tradycją podczas święta miasta. Jest turniej wytrzymałościowego wyciskania sztangi, który odbywa się na rynku.
0: A patronem medialnym Dni Głuchołas jest Radio Opole.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Kuba Wiel, dobry wieczór. Odra Opole pozyskała nowego zawodnika do formacji ofensywnej. Do zespołu dołączył 22-letni słowacki napastnik Branisław Spasil, który ostatnio występował w Górniku Łęczna. Mierzący 184 cm piłkarz gra przede wszystkim na prawym skrzydle lub w ataku i ma zwiększyć siłę ofensywną opolskiego zespołu przed nowym sezonem. Spasil jest wychowankiem młodzieżowych drużyn FC Nitra. W ostatnim czasie reprezentował barwy Górnika Łęczna, do którego trafił w lipcu 2024 roku. To pierwszy transfer od Reopole przed nowym sezonem BetClic pierwszej ligi. Piłkarze Korei Południowej wygrali w Guadalajarze z Czechami 2-1 w spotkaniu grupy A piłkarskich Mistrzostw Świata. Wcześniej w rozgrywanym również w tej grupie meczu otwarcia współgospodarz Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała z Japonią 2-3 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim mieście Linli. Najwięcej punktów dla Polski 24 zdobył Aleksiej Nasiewicz. Grający na pozycji przejmującego Michał Gierżot wylicza przyczyny porażki.
7: Myślę, że na pewno zagrywaliśmy dzisiaj poniżej chyba oczekiwań. Japończycy mega dobrze byli, bardzo efektywni w 3 metrach i dopiero kiedy tam pojawiły się troszeczkę więcej ryzyka, kiedy ryzyko zaczęło się opłacać, zaczęliśmy ich podbijać. Bardzo szybko grali. Myślę, że to jest taka siatkówka, której się na co dzień za dużo w pustyni nie widzi. Na pewno warunki fizyczne były po naszej stronie, ale oni dobrze wiedzieli, jak z takimi grać. Podejmowali dużo ryzyka, atakowali bardzo wysoko i to mi się opłacało.
6: W następnym meczu Polska zagra z Ukrainą. To spotkanie w niedzielę o 7 rano. Liderem tabeli Ligi Narodów jest Brazylia, druga jest Ukraina, trzecia Japonia. Polska zajmuje 5. miejsce. Porażka z Japonią przyczyniła się do tego, że Polacy stracili prowadzenie w światowym rankingu siatkarzy FIVB. Nowymi liderami są Włosi, a trzecie miejsce zajmują Brazylijczycy. Kamil Majchrzak awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP w holenderskim mieście Hertogenbosch. W ćwierćfinale Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 1 Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Aliasimem 6-4, 6-3. Spotkanie trwało godzinę i 9 minut.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 11 do 12 stopni, a jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, również może popadać deszcz, mogą pojawić się burze, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jutro temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Nasz radiowy termometr w tej chwili pokazuje 16,6 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
16: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
17: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
18: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
19: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
20: Ty też możesz nam pomóc!
19: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
21: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
19: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna. I

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie zachowaniom prozdrowotnym, a razem ze mną w studiu jest Agnieszka Kania. Cześć Agnieszko.
1: Cześć Witku, dzień dobry Państwu.
0: Lekarz stomatolog, tak, lub lekarz stomatologii, doktor medycyny, a przy okazji potocznie mówimy dentysta, że idziemy do dentysty, ale słowo lekarz jest tutaj kluczowe w tym przypadku.
1: Nawet lekarka, powiedziałabym. Nawet lekarka. Wolałabym lekarkę, ale dentystka brzmi fantastycznie, więc proszę się tak do mnie zwracać.
0: To zwłaszcza, że od razu przypomina się piosenka Maryli Rodowicz. Tam wprawdzie był mężczyzna, dentysta, sadysta w tej piosence. Wielki przebój z lat 80. No i rzeczywiście tak żartobliwie nawiązuje do tego utworu, bo myślę, że wciąż jeszcze wiele osób dentystów, lekarzy, stomatologów się boi i idzie dopiero wtedy, kiedy boli, kiedy już trzeba. Sam przyznaję, jestem tego niechlubnym przykładem. Ale, drodzy Państwo, nie będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o higienie jamy ustnej, o to, że mamy dbać o zęby, żeby one były zdrowe i ładnie wyglądały. Dlatego, że też przytoczę taką historię, kiedy byłem kiedyś u laryngologa, i on nakrzyczał na mnie w żartobliwy sposób, ale miałem taką zepsutą ósemkę i pani doktor, laryngolog, powiedziała: proszę pana, jak pan nie pójdzie, nie zrobi w tym porządku, nie usunie tego, to my będziemy się co chwilę spotykali. Pan tam ma siedlisko bakterii, wszystkie pana infekcje gardła i inne rzeczy, które pan ma. Co z tego, że ja panu daję antybiotyki, jak za chwilę pan do mnie wróci, bo dopóki pan nie zrobi porządku z tym, to nic moje działania nie dadzą. I wtedy mnie oświeciło, myślę sobie, no jak? A i okazało się, zacząłem sobie szperać, zaprosiłem Agnieszkę, bo okazuje się, że, drodzy Państwo, część być może wie, ale myślę, że nie wszyscy, że higiena jamy ustnej, dbałość o zęby, to nie tylko same zęby, ale cały nasz organizm. Szereg różnych chorób, i to bardzo poważnych chorób, bierze się z zepsutych zębów, to prawda?
1: Tak, rozpocznę od laryngologii w takim razie, skoro tak pięknie rozpoczyłeś tą odpowiedź. Podobno migdałki znajdują się zaraz koło ósemki, także wcale nie jest dziwne, że bakterie przechodzą sobie, bo bakterie to tacy podróżnicy i nie usiedzą w miejscu, więc przechodzą sobie do migdałków. A ktoś kiedyś ładnie powiedział, że migdałki, trzecie migdałki wymyślono tylko po to, żeby zaspokoić aspiracje finansowe laryngologów i żeby mogli wysyłać swoje dzieci do szkół, tudzież na wakacje. A jeśli chodzi o zęby i organizm, no to oczywiście, że jesteśmy całością, że nie jesteśmy ani zębem, ani stopą, ani piętą, ani uchem, tylko jesteśmy człowiekiem, który składa się z różnych elementów i wszystkie one są powiązane, ponieważ jesteśmy oplecieni taką siatką żył, tętnic, naczyń limfatycznych, nerwów. Jesteśmy od początku do końca wszystkim, co nas

0: Dni jamy ustnej bardzo często manifestują się raki, bo powstają nowotwory, więc faktycznie można spaść na dno, jeśli się pod językiem wymaca rak. I do tego całego układu, do tego całego narządu należą również zęby. I te zęby, jak popatrzymy sobie na górny i dolny łuk zębowy, jak to pięknie brzmi, arcus dentalis, jak w starożytnej katedrze, arcus dentalis. Arcus dentalis na szczycie ma taki zwornik, którym, tak jakby zwornik w katedrze, który się nazywa brodawką przysieczną, gdzie znajdują się różne naczynia krwionośne i nerwy, które unerwiają całą twarz. Ten układ stomatognatyczny jest powiązany z takimi amortyzatorami, czyli zatokami szczękowymi, sitowymi, nosowymi, czołowymi, które mają amortyzować uderzenia, a przede wszystkim mają amortyzować mózg przed uderzeniami, przed naciskiem w czasie na przykład gryzienia twardych orzechów albo zgrzytania zębami. Więc zęby należą do całości, nie tylko całości twarzoczaszki, głowy, ale są powiązane z całym organizmem. I teraz co się dzieje, jeśli mamy zapalenie tak zwanego przyzębia? To co jest przy zębach, czyli dziosła, kości, taki aparat, w którym wiszą sobie zęby jak w hamakach, czyli włókna ozębnej. Wszystko to jest fantastycznym miejscem do akumulowania bakterii, tak zwanej płytki bakteryjnej, a następnie kamienia bakteryjnego, kamienia nazębnego. Kamień nazębny, proszę Państwa, to jest fantastyczna budowla. Kiedyś był taki uczony dentysta, co brzmi jak oksymoron, trochę uczony dentysta. Nazywał się Zygmunt Sokrański i on wziął w latach 80. XX wieku, wziął pod lupę kamień nazębny i odkrył w nim miasto, metropolię. I zauważył, że bakterie są niesamowicie sprytne, że budują wieżowce, w których żyją, rozmnażają się, że budują budynki, które są policją, że mają swoją pocztę, telekomunikację, że mają swoje pociągi, mają swoje rozwidlenia, mają swoje...
1: Domy kultury jest.
0: Domy kultury, właśnie, i biblioteki.
1: No bo mówi się, żywe kultury bakterii. One najczęściej kojarzymy dobrze w jogurcie, że one są potrzebne. No tutaj akurat w jamie ustnej te żywe kultury bakterii, to niekoniecznie to chodzi o jogurt i o zdrowe bakterie.
0: Nie, właśnie zdrowe bakterie, jama ustna, zdrowa jama ustna zasiedlona jest przez 500 gatunków bakterii. Każda z tych bakterii jest reprezentowana przez gatunków. Jest reprezentowany przynajmniej przez jedną bakterię. Także mamy zawsze 500 bakterii. Ale w jednym miligramie kamienia nazębnego znajduje się 200 milionów bakterii. Także milionów. Więc to są milionowe miasta, które jak się rozwijają? Bardzo prosto. Z takiej wioseczki. Czyli wyobraźmy sobie te dwa łuki zębowe. Każdy z Państwa, jak stanie przed lustrem i otworzy usta, to zobaczy świetliste, mam nadzieję świetliste, białe zęby, które tworzą łuki, tak jak łuki gotyckie w katedrach. I my bakterii nie widzimy. Jeśli cokolwiek widzimy na zębach, coś tam się mnoży, coś tam się pojawia, coś tam się buduje, to znaczy, że to jest już układ patologiczny, to znaczy patologiczny, w naszym rozumieniu, że są tam bakterie, które wpływają tylko i wyłącznie, myślą tylko o naszej zgubie i to nie o zgubie zębów, ale właśnie tak jak powiedziałeś, one wpływają na zgubę zupełnie innych organów. Te same bakterie, które ekstrahujemy z kamienia nazębnego, znajdują się w zastawkach serca podczas zawału. Wpływają na miażdżycę. Te same bakterie na choroby zatok, oczu, na cukrzycę. Nie można wyleczyć cukrzycy, jeśli się nie wpłynie, najpierw jamy ustnej. I co ciekawsze, od niedawno zauważono, że niezdrowa jama ustna, niezdrowe zęby to Alzheimer. Wpływają na niską wagę urodzeniową dzieci, nawet na poronienia. Także tak bardzo ważna jest dbałość o jamę ustną w czasie ciąży, kiedy zmienia się gospodarka humoralna i kiedy bakterie natychmiast wykorzystują tę zmianę i szybciej się organizują, dlatego że zmienia się pH w jamie ustnej na takie, które jest korzystne, bardziej kwaśne, takie ulubione przez bakterie. I one tam się akumulują. A jak to robią? Otóż z przodu jamy ustnej, żuchwy przede wszystkim, mamy takie siekacze, które tworzą doskonałe miejsce do pikników nad Wiszą

0: pod wiszącą skałą. Otóż jest to miejsce, które jest otulone i trudno dostępne dla śliny, która tutaj akurat nie przepływa w takim ostrym nurtem, jak to robi w innych miejscach. I tam bakterie znajdują sobie najpierw taką pelikulę, czyli delikatną błonkę, która otacza nasze zęby już zaraz po ich umyciu. I jedna bakteria przyczepia się do tej pelikuli i natychmiast zwołuje kolegów i koleżanki. To są tak zwani pionierzy. Tymi pionierami są bakterie gram ujemne i pałeczki. I te pałeczki nazywamy właśnie pionierami, dlatego że one zajmują najtrudniejsze do zajęcia tereny, takie, z których inne bakterie się ślizgają i uciekają. Tak jak z porcelanowego kubeczka spada wszystko, spada brud, dlatego że jest śliski. Ale one właśnie przyczepiają się jak do balkoników i zwołują następnych. I tworzą się właśnie te metropolie, o których tak pięknie pisał Sograński. Najpierw go wyśmiano. Mówiono, że co to za w ogóle wariat. Jak można pisać o bakteriach, które tworzą miasta? Przecież wiadomo, że to tylko miasta budują. Ludzie, że miasta budują ludzie. Ależ nie. I w tych miastach okazuje się, są uprzywilejowane osoby, uprzywilejowane bakterie, które żyją sobie w takich dzielnicach willowych, ale są też tacy, którzy tłoczą się w blokach, a są też tacy, którzy zamieszkują slumsy. To są ci, którzy przybyli ostatni i nie zdołali wejść pod dziosła, czyli do podziemi. I oni żyją w takich slumsach, ale w podziemiach prawdziwe życie bakterii toczy się w podziemiach. A podziemia to jest to, co znajduje się pod dziosłami i w naszych kościach. I jeśli wyobrazimy sobie, że mamy ranę, która ma 20 cm, która ma i głębokość centymetra, na przykład na udzie, to byśmy umarli ze strachu i tego samego dnia pobiegli jeszcze do ortopedy, żeby nam tę ranę oczyścił, ją trzącą, zropiałą, krwawiącą. Gdybyśmy taką ranę zobaczyli na nodze, to natychmiast byśmy pobiegli do lekarza. A jeśli taką ranę mamy w ustach, a ona zaczyna się od ósemki i kończy na ósemce, albo od siódemki i kończy na siódemce, na górze i na dole, to są dwie rany, które mają do 20 cm i mają głębokość centymetra, ponieważ tak głęboko potrafią się dostać te bakterie, że jak badamy takim szpikulcem, który się nazywa periodontometrem, to wpadamy w dziurę, która ma centymetr i tam sobie mieszkają te miliardy bakterii. My się tym nie przejmujemy. Myślimy sobie, o cóż to takiego, taki kamień na zębach. A to, co my widzimy gołym okiem, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, tak jak Tytaniki rozbijały się o góry lodowe, a my, ludzie, to możemy się rozbijać o kamień nazębny, o którego po prostu nie widzimy. A tam są bakterie, które są bardzo zajadłe. Żadna z bakterii, która siedzi pod dziosłami, nie jest bakterią, która jest nam przychylna. Każda z nich próbuje nas załatwić, próbuje nam coś złego zrobić. I nigdy nie śpią. I jeżdżą na wycieczki, bo bakterie to wycieczkowicze. Nigdy nie chcą siedzieć w jednym miejscu i podróżują z krwią, limfą po całym organizmie. To na przykład zrobił ropień koło kolana. To uderzą w piętę, to uderzą w ucho, to znowu wejdą do oka, to załatwią zatoki szczękowe. A z zatok szczękowych, nosowych, sitowych, już całkiem niedaleko do mózgu, do centrali, która, jak wiemy, jest dosyć ważna. I jest też tak, że my, dentyści, badając pacjenta, możemy odkryć chorobę, która właśnie dzięki tej akumulacji, która dzięki temu, co widzimy w jamie ustnej, manifestuje się inna choroba ogólna w jamie ustnej. I tak jest na przykład z syringomelią. To jest choroba bardzo, bardzo rzadka, która sprawia olbrzymi ból tym, którzy na nią zapadli. Tak pięknie brzmi syringa, od syringi.
1: A te łacińskie nazwy medyczne są w ogóle urocze, prawda? Wcale nie groźne w większości. Piękne takie, jak z mitologii. A sieją spustoszenie i śmierć. O tym też będziemy mówili, bo choroba to choroba, ale wiadomo, że choroba to także śmierć w efekcie i tu wiele chorób też i można po prostu umrzeć z powodu nieleczonych zębów. Do tego też dojdziemy. Ale wróćmy do tej
0: i pójdziemy potem dojdziemy do literatury, bo przecież w Budenbrookach Budenbrook umarł po wyrwaniu zęba trzonowego, prawda? Jak dentysta chwycił za trzon, ale złamał korzenie. Ale dobrze, o śmierci porozmawiamy za chwilkę. Jeszcze teraz bym chciała wrócić do tej syringomelii, która jest straszną chorobą, a nazywa się pięknie, od syringi, na której grał Sylen, który zresztą tak strasznie skończył, dlatego że Apollo obdarł go ze skóry, prawda? Pamiętasz te historie, pamiętają Państwo pewnie te historie z mitologii. A syringa to jest taki flet, rodzaj fletu. I czasami taka syringa, czyli flet, znajduje się w środku rdzenia kręgowego. I to jest coś nieprawdopodobnie strasznego, dlatego że rdzeń jest takim jakby odwróceniem na drugą stronę, przenicowaniem mózgu. W mózgu mamy istotę szaru na zewnątrz, a w środku jest istota biała. I gdybyśmy tak wsysali mózg do środka, do rurki, to wtedy istota biała zacznie okalać szarą i mamy do czynienia z rdzeniem, czyli z czymś, taką rureczką, niteczką, sznurkiem, który znajduje się w środku kręgosłupa. I czasami w tym sznurku, sznurowadle, mieści się taka jama, taka torbiel, jama wypełniona płynem, którą medycy nazwali syringą. Już w XVI wieku zauważył ją taki lekarz, Stefanus, właśnie teraz zapomniałam jego nazwiska, ale przypomnę sobie na następne spotkanie, jak będziemy rozmawiać o syryndze. I zauważył, że coś takiego znajduje się w kręgosłupie, że może być w tej sznurówce taka jama. I to sprawia nieprawdopodobny ból, dlatego że każde dotknięcie, każdy najmniejszy ruch od razu dotyka gołych nerwów. To jest tak, jakby szalony dentysta ciął nam po gołych nerwach wiertarką. To jest ból nie do opisania. Pacjenci, to są chorzy na tę chorobę, są najczęściej myślą o śmierci, dlatego że nie ma takiej pozycji, którą mogliby znaleźć, która byłaby dla nich komfortowa. I jeśli do tego dołącza ból zębów, który często dołącza, to my dentyści możemy, który nie jest niczym usprawiedliwiony. Ci pacjenci mówią, że nawet trupy mogą boleć. Trupy, to znaczy zęby leczone endodontycznie, bo tak
1: czyli
0: często mówią
1: nerw,
0: pacjenci
1: i tak dalej, czyli teoretycznie martwe.
0: Martwe. Więc nawet one mogą boleć i jak pacjent zgłasza się z taką dolegliwością, mówi, że wszystko go boli, ale bolą nawet trupy, to zaczynamy się zastanawiać, dlaczego tak jest. I czasami można dojść do rozwiązania, bo medycyna to inaczej poszukiwanie sprawców, to inaczej szukanie przestępców, to inaczej szukanie tych, którzy sprawiają nam kłopoty.
1: No, to prawda. I niestety powiem odnośnie tych bakterii, które mieszkają tak na dole pod zębem. Zresztą tutaj akurat mieliśmy razem tę przyjemność wątpliwą, że rzeczywiście wydawało się zdrowe zęby z zewnątrz, prawda? Że nic się nie dzieje, nie ma dziury, nie ma uszczerbku, nagle dziąsła zaczynają puchnąć, coś od spodu się wybrzusza, pod spodem jest ogromne jezioro ropy i w efekcie tracimy też te zęby, bo tam cała kość już jest przegniła, zażarta, te zęby przestają mieć w czym się trzymać i mieszkać i żeby to jezioro bakterii usunąć, trzeba usunąć też jednocześnie zęby potworne i powiem, żadna tabletka przeciwbólowa tutaj nie pomagała. Chodziłem wtedy po ścianach, stąd moje wspomnienie jest takie, no ale to akurat szczęśliwie byłem wtedy u Agnieszki, nie żeby z tego powodu Agnieszka była dziś w audycji, ale akurat wiem, że potrafi, no bo uratowałaś mi życie, bo myślę, że gdybym z tym wielkim jeziorem bakterii jeszcze dzień, dwa, no ból nie pozwolił mi wytrzymać i czekać, ale to było bardzo już ryzykowne, bo te bakterie to wszystko by się rozlewały na cały organizm. I łącznie z sercem, na temat serca rzeczywiście słyszałem najwięcej, że bardzo często problemy właśnie krążenie, miażdżyca, zawały mogą być związane właśnie z chorymi zębami, ze stanem zapalnym też przyzębia. I nawet do tego stopnia, że drodzy Państwo, jak macie zepsute zęby, macie taką właśnie stan bakteryjny, to kłopot będzie, kiedy na przykład złamiecie nogę, zdarzy wam się cokolwiek innego i trzeba będzie zrobić operację. Dla każdego lekarza, chirurga, który będzie wam robił operację, jak zobaczy stan waszych zębów, to będzie duży kłopot, bo nawet jeżeli on zrobi poprawnie zabieg czy operację, to przez zepsute zęby możecie mieć poważną infekcję i po prostu zejść. najzwyczajniej, żebym tam bardzo, bardzo straszył, ale to słyszę to, co mówili mi też lekarze.
0: To prawda. No, tak jak wspomniałam na początku, jesteśmy całością, więc kolano jest związane z uchem, z nosem i z zębem. Bakterie nigdy nie śpią i podróżują, więc trzeba być po prostu, najlepiej być zdrowym ogólnie. A jeśli chodzi o dbałość o zęby, to przytoczę taką może historyjkę, która jest chyba ładna, może nie znają Państwo historii powstania, wymyślenia szczotki do zębów, bo wydaje nam się, że dzisiaj szczotka jest jedną z rzeczy najbardziej potrzebnych do życia. Jeśli się pyta o trzy niezbędne rzeczy, które bierzemy ze sobą, to zawsze występuje szczoteczka do zębów, prawda? Nie wyobrażamy sobie życia bez niej. Ale kiedyś ludzie musieli się obywać bez szczoteczki do zębów, dlatego że wymyślono dopiero w XIX wieku. I wpadł na nią Addis, taki trochę rzezimieszek, trochę taki chuligan, który wylądował w więzieniu Newgate w Londynie. I ponieważ nudził się tam, nie było za dużo do roboty, no to zastanawiał się, co by tutaj zrobić. Ale poza tym, że był takim rozrabiaką, to był również zbieraczem szmat. I te szmaty zbierał po to, żeby je przerobić na papier. A potem sprzedawał je wydawnictwom, które potrzebowało oczywiście papieru. Jak siedział w tym więzieniu Newgate, to ukradł raz kość z obiadu. Oczywiście nie można było ukraść kości, było to niedozwolone.
1: No bo niebezpieczne narzędzie, bo kość można naostrzyć i można użyć jako broni, sztyletu, noża na przykład.
0: Otóż to, ale on nie ostrzył, tylko wręcz przeciwnie, wyoblił tę kość, a potem drogą wymiany zdobył sierść dzika syberyjskiego, albo chyba dzika syberyjskiego, mam nadzieję, że Państwa nie kłamie. I zrobił takie dziurki w tej kości, również jakimś tam elementem szkodliwym, pewnie jakąś igłą, i powtykał tam tę szczecinę dzika. A potem przechadzał się po długich korytarzach więziennych i chwalił swoim współlokatorom, co też on ma. I pytali się, a co tam masz, hultaju? Babkę sobie wyrzeźbiłeś z kości? A on tak, śmierdzi ci z gęby, bo nie używasz szczotki do zębów.
1: To jeszcze przy okazji pionier też marketingu i reklamy, uzdolniony. No,
0: teraz to już przesadziłam, chyba wtedy jeszcze nie było, w latach XIX wieku chyba jeszcze nie było reklamy. W każdym razie obnosił się z tą szczoteczką i pokazywał, że nie czyści gałgangiem, jak to wtedy czyniono, tylko właśnie tą szczoteczką. I jak wyszedł z więzienia, to postanowił stworzyć pierwszy warsztat, manufakturę, która będzie tworzyła szczotki do zębów. Bo wcześniej francuskie markizy miały takie brus, które wkładały za staniczek, ale one były bardzo takie jeszcze, te protoplasty, to były takie jeszcze bardzo, bardzo prymitywne. I ta pierwsza szczotka zrobiona z kości naprawdę miała rękojeść i właśnie coś, co przypomina naszą dzisiejszą szczoteczkę. I te pierwsze szczoteczki sprzedawał, to bardzo ciekawe, w księgarniach, dlatego że tam z księgarzami był za pan brat, sprzedawał im wcześniej szmaty, a teraz zaczął sprzedawać szczoteczki, ponieważ ludzie nie wiedzieli, co to jest szczoteczka, więc księgarze dokładali te szczoteczki do książek, które gorzej szły. Mówią, kup książkę, dostaniesz takie coś, co może ci się przyda. I nagle szczoteczkowy interes kwitł, nagle w tym największym mieście wtedy Europy, jednym z największych miast Europy, ludzie zaczęli zauważyć, że ta szczoteczka jest fajna i że można nią myć zęby lepiej niż gałgankiem. A jak już pojawił się nylon na początku XX wieku, no to kultury bakteryjne zaczęły się bać, dlatego że kulturalni ludzie zaczęli myć zęby i kultury bakteryjne zaczęły się chować w podziemia, czyli pod nasze działsa.
1: A to ciekawe, bo akurat większość, zwłaszcza chłopców, podobno, oczywiście to jest stereotypowe, ale mamy dziś naprawdę sprzętów różnorodnych, różnorakich, od zatrzęsienia, kształty wymyślne, ręczne, elektroniczne, wirujące i tak dalej. Natomiast nie każdy niestety chętnie tego używa. Oczywiście tutaj w audycji damy Wam kilka wskazówek, natomiast oczywiście nie będziemy reklamowali konkretnych żadnych firm, bo takich rzeczy nie robimy. Natomiast rzeczywiście zwróciłem uwagę, że ludzie zaczęli tego używać. Ja myślę, że z tego też powodu, że kiedyś te choroby zębów, ból, no i wyobraźcie sobie też, już nie mówię o tym przysłowiowym kowalu, ale im biedniejsza dzielnica czy wioska, jak bolał ząb, no to ktoś szedł do kowala i kowal rwał, to jest takie stereotypowe, a wiadomo, jakie znieczulenie. Na filmach to maczugą w głowę, ewentualnie pół butelki płynu alkoholowego dużego, żeby pacjent był tak upojony, żeby w miarę możliwości ten ból wytrzymał. Stąd też ci Budenbrookowie. No tam oczywiście lekarz był też, jakby no, złamał korzeń, wydało się zakażenie, ale to pokazuje w tej książce, że ludzie po prostu umierali najzwyczajniej w świecie z powodu właśnie infekcji, z powodu zakażenia, jakiegoś krwotoku też, bo też można go oczywiście dostać. Natomiast co do tej higienizacji, ja celowo mówiłem o tym, co się dzieje też pod zębami, bo czasami nam się wydaje, że jak wypolerujemy sobie z przodu, z tyłu, są białe, ładne, no to przecież jest okej, a później nagle się dziwimy, skąd parodontoza, a skąd nagle te stany zapalne, a co mi się dzieje tam od zatok, dlaczego tak jest, skoro przecież codziennie myję. Może po prostu źle myjemy i źle dbamy.
0: No niestety nie jest takie proste, że wystarczy myć zęby, żeby się nam nic nie działo, dlatego że bakterie są przebiegłe i wchodzą w różnymi drogami, mogą wejść przez dziurę w zębie, tak zwaną próchnicę, przez dziurę próchnicową, ale też mogą sobie znaleźć inną drogę, tak jak mówiłam, przez te kieszonki przyzębne i wchodzą jakby od tyłu, od piwnicy albo wejściem od kuchni, czyli od wierzchołka korzenia i tam czynią spustoszenia. I nie wystarczały im zęby, dlatego że również są zachłanne bakterie. Jak już zniszczą ząb, no to rozglądają się za następnymi terenami, które mogą zasiedlić i tymi następnymi elementami, miejscami w przypadku szczęki, czyli tego górnego łuku zębowego są zatoki szczękowe, które komunikują się, które dosłownie dotykają korzeni zębów. A ta błonka zatoki szczękowej jest taka cieniutka, jak ta błonka pod skorupką jajka. Pewnie Państwo obierając jajka natknęli się na taką cieniuteńką błonkę, która się ugina i taka jest właśnie błonka zatoki szczękowej, więc bardzo łatwo ją zniszczyć. Dokonać inwazji na zatoki szczękowe, a potem na całą twarzoczaszkę i nie tylko. Jeśli chodzi o żuchwę, no to te drogi przemieszczania się bakterii również nie są tylko drogami limfatyczno-krwionośnymi, ale mogą się one przenosić właśnie robiąc takie korytarze jak krety w kości. I to, co czasami widzimy na dziosłach, taką gulkę, pacjenci mówią często, o taką gulkę mam na dziośle, to jest taki kopiec kreta, bo same bakterie wydrążyły tunel w kości, więc w twardej kości wydrążyły tunel i wyszły na zewnątrz w postaci takiego kopca, który już się manifestuje i może nam powiedzieć coś o stanie zapalnym, które się tam toczy. Bardzo, bardzo, bardzo ważne jest dno jamy ustnej. To dno, bardzo lubię te nazwy, które być może zostały nadane w sposób zupełnie przypadkowy, a może nie, a może ci pierwsi anatomowie mieli jakąś świadomość, że właśnie to miejsce jest miejscem, gdzie najczęściej się rozwijają raki, nowotwory jamy ustnej. I tak bardzo dokładnie trzeba je oglądać i sprawdzać, czy nie pojawiło się tam coś nowego.
1: Czyli pod językiem podnosimy język i tam oglądamy?
0: No, ale to myślę, że to lekarze powinni robić nowość.
1: Czyli nie jesteśmy w stanie, tak jak uczy się na przykład kobiety na cytologii, żeby badać sobie piersi, to tutaj w przypadku jamy ustnej jednak lepiej kontrolować to u lekarza, stomatologa, fachowca, bo sami możemy mieć kłopot rozpoznać, a jak już zobaczymy, to może być za późno.
0: Możemy przeoczyć. A przytoczę Państwu, może nie znają Państwo tej historii, bo mówimy rak potocznia. Skąd, jak to się w ogóle pojawiło? Otóż w starożytnej Grecji jakiś Perykles leżał sobie na plecach i macał brzuch. I nagle wymacał coś, co przypominało mu właśnie stawonoga, że od takiej wielkiej głowy wyrastały macki nabrzmiałych żył, bo tak wygląda nowotwór. Bo to jest najczęściej guz, który ma macki nabrzmiałych żył. I nazwał to po grecku karkinos. A potem Rzymianie poszli tym samym śladem i takiego natręta w naszym organizmie nazwali kancer, po łacinie kancer. I teraz korzystamy właśnie z tych starożytnych nazw, nazywając nowotwory.
1: Aha, to prawda. Akurat dosyć ostatnio było o tym głośno, słynne akcje też charytatywne, ratujące życie. To kancer jako nazwa też jest bardzo ładną nazwą. No z łaciną tak jest, że te nazwy są niestety ładne, ale wieszczą same złe rzeczy. Co do rzeczywiście tego kontaktu z zatokami, jak macie coś do zrobienia z górą, to rzeczywiście czasami są potrzebne zdjęcia. Dzisiaj też szczęśliwie w dużym stopniu tomografia i rentgen przyczynił się do tego, że można bardzo wiele zobaczyć. Ja wiem, ktoś powie, że częste naświetlanie nie jest zdrowe, ale myślę, że co jakiś czas jednak dobrze sobie zrobić. Zwłaszcza, że tomograf dzisiaj w przypadku 3D obrazu pozwala nam naprawdę zobaczyć, przepraszam, czy coś się tam w środku pod tymi zębami nie dzieje. I to też co jakiś czas chyba dobrze byłoby zrobić. Nawet jak wydaje nam się, że jest okej, ale właśnie tu bąbelek wyskoczył, tam się afta tak zwana zrobiła. No a zdarza się, może się zraniłem jedząc coś ostrego, twardego, prawda, gdzieś podrażniłem dziąsło, no i pojawiły się bakterie, stan zapalny. To niekoniecznie musi być tylko to, może się też dziać coś już od spodu, prawda?
0: Tak, więc zapraszałem Państwa do odwiedzania gabinetu. Po prostu tak jak z innymi lekarzami warto chodzić na te badania okresowe i sprawdzać, czy nic się nie dzieje. A jeśli chodzi o tę tomografię komputerową i zdjęcie rentgenowskie, to zazwyczaj wystarcza takie zdjęcie pantomograficzne, które faktycznie, jeśli chodzi o jakieś większe kłopoty, czy o badanie istoty kości, czy o przygotowanie do implantacji, czy o chorobach paradontalnych, to wykonujemy tomografię komputerową, która pokazuje tak do szpiku już i w 3D, i w trzech wymiarach człowieka i jest twarzoczaszkę, bo to jest CBCT, czyli taka tomografia o zmniejszonej ilości promieniowania rentgenowskiego, która naświetla nas w 200-krotnie w sposób mniejszy niż tomografia medyczna, a dokładnie pokazuje ten stan przyzębia i zębów. Ale bardzo często wystarczy zdjęcie pantomograficzne, jeśli nie ma żadnych takich, gdzie ta dawka promieniowania jest taka tak duża i raz na dwa lata takie badanie warto wykonać.
1: O, to prawda, więc to już cenna rada, zwłaszcza, że też, jeżeli nie będziemy o to dbali, ta kość będzie zżerana, to jak już stracimy zęby, a wcześniej czy później większość z nas je niestety traci, no to myślimy, ach, trudno, no to wstawię sobie dziś popularne na przykład implanty. Okazuje się, że jak macie zniszczone, zeżarte kości, to nie jest wcale taka prosta sprawa włożyć implant, bo on może się nie przyjąć, albo może nie być gdzie go dać i zostanie wam taka, no nie powiem, że plastikowa szczęka z odpustu, no ale klasyczny teoretycznie gibis, jak mówią na Śląsku, czyli sztuczna szczęka. No część się tym pociesza, ale to nie jest taka prosta sprawa. Macie połowę zębów i teraz co? No, żeby taką szczękę zamontować, to też trzeba mieć na czym. Gdzieś zaczepić ją o te zdrowe. Jak te zdrowe nie będą zadbane, no to i tak za chwilę będziecie tak przerabiać, aż w końcu będziecie mieli tylko sztuczną szczękę. Żartobliwi niektórzy mówią, a najlepiej to by było tak, wziąć narkozę, wszystko wyrwać, wstawić sztuczne i już się nie będą psuły. Ale podobno właśnie nie. Podobno im dłużej zachowujemy własne zęby, tym lepiej. Nie wiem, czy tutaj też coś w medycynie się zmieniło pod tym względem, żeby walczyć o te swoje jednak prawdziwe.
0: Zdecydowanie. Warto walczyć, dbać o własne zęby i potem używać własnych zębów. Myśmy się zachłysnęli implantami 25 lat temu mniej więcej, ale teraz okazuje się, że im dalej w las, tym więcej drzew. Okazuje się, że implanty oczywiście są fantastycznym środkiem, które naśladuje własne zęby, dlatego że mają korzeń, sztuczny korzeń, który jest śrubką i koronę, która wystaje na zewnątrz. Ale implanty również nie są obciążone różnymi takimi kłopotliwymi chorobami wokół nich. Oczywiście, że sama śrubka nie choruje, ale kość wokół implantu również choruje, tak jak wokół własnych zębów. I o ile periodontopatię, czyli tak zwaną periodontozę wokół zębów dosyć łatwo się leczy chirurgicznie, o tyle to samo leczenie perimplantitis, czyli zapalenia przyzębia wokół implantu, już takie łatwe nie jest. A między innymi dlatego, że implanty to są śruby i mają gwint, który jest zazwyczaj ciasny i też trudno wyciągnąć bakterie właśnie z tych uskoków gwintu. Jeśli tak dużo powiedziałeś, że teraz trudno mi się do wszystkiego odnieść. Oczywiście,
1: bo to
0: tak
1: fascynujący temat, możemy kiedyś do niego wrócić jeszcze i wybrane wątki oczywiście rozwinąć. Ja chciałem po prostu dzisiaj jakby unaocznić to, jak wiele różnych zagrożeń na nas ciągle czeka w związku z, wydawałoby się, tylko zębami, że to nie tylko właśnie zęby, a jak ktoś kiedyś miał jakikolwiek mechanizm, coś w domu, co było skręcone śrubą i lata sobie tak stało i stało, i nagle coś się zepsuło, trzeba tę śrubę odkręcić. Okazuje się, że przychodzi trzech sąsiadów, wszyscy się mocują. I trudno taką śrubę ruszyć. Tak mi się skojarzyło teraz, że jak nie będziemy dbali o te protezy i implanty, to wcale nie jest tak, że to nam załatwia. Podobno higienizacja protez, implantów jest jeszcze bardziej kłopotliwa niż zdrowych zębów. Jeżeli chcemy oczywiście nie mieć kłopotów i nie chorować. To nie jest tak, że mamy sztuczne, mamy z głowy. Do szklanki namoczymy i już.
0: Nie, higienizacja jest zawsze ważna i trzeba czyścić zęby i te, które są na własnych korzeniach i te, które są ufiksowane na implantach i te prace protetyczne, które są ufiksowane na takich różnych śrubach, belkach i elementach, z których korzystają implantolodzy, implantoprotetycy i własne zęby, które są obarczone mostkami, czyli koronami. Generalnie jest tak, że nie ma takiej pracy protetycznej, nie ma takiej korony, nie ma takiego mostu, nie ma takiej pracy na implancie, która byłaby idealnie szczelna. To, co nam się wydaje szczelne, to, co nam się wydaje idealnie przylegające, to sprawdzamy za pomocą zdjęć rentgenowskich, tomografii i wydaje nam się szczelne. Dla bakterii jest do przejścia, bo zawsze znajdą jakąś tam szczelinkę gdzie i wejdą pod koronę albo pod nieszczelne wypełnienie. Więc ta dbałość, jeśli mamy leczone zęby, powinna być jeszcze większa niż w przypadku zębów nieleczonych. A co do tego leczenia i nieleczenia, to często nam się wydaje, że kultury pierwotne, ludy pierwotne nie miały kłopotów z zębami i że nic wtedy nie robili, nie myli zębów i że mieli własne zęby aż do śmierci. I to po części prawda, tylko że ludzie pierwotnie umierali wcześniej, bo natura nie myślała, że my, wymyślając człowieka 7 milionów lat temu, nie myślała, że my będziemy chodzić do dentysty, że będziemy tak długo żyli i że będziemy zastępować zęby czy różne inne organy takimi naśladowcami. I te zęby u osób, które zupełnie nie dbają o higienę, faktycznie mogą być piękne, białe i zdrowe, ale mniej więcej do 35 roku życia. A potem te kultury pierwotne, ludy pierwotne tracą zęby. Ich po prostu nie mają. Więc ta dbałość jest niezwykle istotna. I nie dajmy się zwieść takiemu mitowi białych zębów Afrykanów, którzy się uśmiechają.
1: Tak, najczęściej się ich przywołuje.
0: Prawda?
1: Tak,
0: no. Właśnie, bo to chodzi oczywiście o kontrast bieli i czerni, które tak pięknie uwydatnia to, co jest w naszym wnętrzu. Biała skóra niejako zlewa się z zębami, więc nie widać tego kontrastu, nie widać tej bieli, nie widać tego piękna w jamie ustnej, które faktycznie tam istnieje, bo te łuki zębowe są naprawdę piękne. Jeśli popatrzymy, wielu z nas ma zwierzęta domowe, psy, koty. Jak psy pięknie otwierają usta i pokazują takie ząbkowane swoje zęby, które się góra z dołem się zazębia. Też często nie zwracamy uwagi na to, że te wypełnienia, które mamy przede wszystkim w trzonowcach, czyli takich dużych zębach z tyłu, też powinny mieć guzki i dołki, że nie powinny być płaskie jak taborety. Jeśli są płaskie jak taborety, to przestają spełniać swoją rolę nie tylko estetyczną, ale też funkcjonalną, bo pozęby się zazębiają i gryzą ze sobą wtedy prawidłowo, kiedy mają guzki, dołki, kiedy wyglądają tak jak zęby młodych psów, czyli tak jak góry, tak jak Himalaje albo jak Sudety. A jeśli są płaskie, jak równina, jaka równina? Śląsko. Jaka równina? Powiedz mi, przypomnij.
1: Krakowsko-Częstochowska. Pogórze to jest chyba.
0: Pogórze to jest równina. Równina Opolska, dobrze, jak tutaj właśnie. To one nie funkcjonują prawidłowo, dlatego że nie są tak ostre, jak zęby takie wyzębione, wysklepione i musimy wykonać większą pracę, chcąc rozgryźć pożywienie. To tak jakbyśmy tępym nożem chcieli przekroić mięso. Oczywiście zrobimy to, ale musimy się namęczyć. Więc te płaskie zęby nie spełniają do końca swojej funkcji i szybciej się męczą, szybciej się psują. Także otwierajmy się przed sobą, pokazujmy się siebie sobie. Czyli patrzmy, jak wyglądamy od wewnątrz. Patrzymy na swoje paznokcie, czy są ostre, czy są zaoblone. Sprawdzamy, jak wyglądają nasze włosy, czy są pięknie falujące, czy też proste. I otwórzmy się czasem, Spójrzmy na zęby, czy mają guzki i dołki, które są niezwykle istotne, czy też są płaskie, jak ta równina.
1: No tak, bo można sobie nakleić licówki, można sobie nakleić tipsy, ale jak pod tymi tipsami będzie brud i nie będą czyszczone paznokcie, to nie chciałbym, przyznaję, żeby ktoś mnie pogłaskał generalnie takimi dłońmi. I to o to troszeczkę chodzi, że czasami z zewnątrz coś wygląda i wydaje nam się, że jest okej. Drodzy Państwo, jak słyszeliście, wiele naprawdę poważnych chorób. Dobrze jest kontrolować sobie, tak jak kontrolujemy inne rzeczy. No akurat ja szczęśliwie w ramach pracy muszę przechodzić badania okresowe, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo te podstawowe badania właśnie krążenia, ciśnienia i tak dalej, różne potrzebne robię. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby to robić. Przyznaję i powiem, że rzeczywiście odkąd zrobiłem porządek z tą zepsutą ósemką, nie byłem u laryngologa od tamtej pory, więc jest to mało tego, powiem tak, że miałem też dosyć takie niepokojące kłopoty sercowe. No, szczęśliwie wszystkie EKG i inne rzeczy wychodziły cudownie, czyli nie ma się czym martwić i one najprawdopodobniej niestety też były związane z poważnymi uszkodzeniami jamy ustnej, zębów, przyzębia. Robiąc tym porządek, szczęśliwie odpukać tego typu kłopoty dolegliwości również minęły, więc mam nadzieję, że jestem tutaj żywym przykładem tego, że to jednak działa, chociaż wiem, że jest trudno. Tak jak mówiłem, trudno czasami albo wakacje, albo praca, albo to może później, to może za miesiąc, to może za tydzień. Nagle mija kilka lat, wyskakuje nam wielka ropna bania i może być za późno i sypią się nam ząbki. Chcecie tego uniknąć? Dbajcie. Naprawdę dzisiaj jest dużo różnych też wspomagaczy. Są i płyny różnego rodzaju też higienizacyjne do płukania. Podobno też dobrze, jak ktoś ma problemy poważniejsze, jednak płynów do płukania jamy ustnej też używać poza normalną pastą do zębów. Tak słyszałem, nie wiem, czy potwierdzisz, że dobrze jest używać płynów też do higieny jamy ustnej.
0: Najważniejsza jest szczotka do zębów. Taka szczotka, która używana jest przez 3 minuty, przynajmniej 2 razy dziennie. Dzisiaj towarzystwo, takie światowe towarzystwo periodontologiczne poleca szczotki elektryczne. To te najprostsze, które wcale nie są drogie i są szczoteczkami, które po prostu się kręcą w kółko. Tak jak samochody mają koła i wszyscy używamy samochodów, bo oczywiście możemy dojść do Kluczborka na piechotę, ale szybciej dojedziemy samochodem. Tak samo jest ze szczoteczką do zębów. Możemy użyć manualnej szczoteczki, takiej bez napędu elektrycznego. Oczywiście jeśli się trochę wysilimy, to wyczyścimy wszystkie zęby, ale szczoteczka, która się kręci jak koła samochodu, bardzo nam w tym pomaga. I czyszcząc nią 3 minuty, to faktycznie jesteśmy w stanie wykurzyć większość bakterii, która się...
1: Zwłaszcza ta, która jest przy dziąsłach, między zębami, którą szczoteczką trudno dojść. Wiemy, jak, zwłaszcza mówię o tym, dlatego pytałem, bo zwłaszcza dzieci jest trudniej nauczyć i zmusić do tego, żeby robiły to dłużej i staranniej, prawda? Najczęściej z przodu okej, z tyłu już gorzej, a tutaj no, ona sama nam powymiata. Ważne, żeby tylko poprzytykać i wszędzie przejechać i ona po prostu rzeźbi i rzeźbi. Dobrze.
0: Szczoteczka, nie, no muszę tutaj sprostować, że szczoteczka wyczyści w najlepszym przypadku 60% powierzchni zębów. Zostaje jeszcze 40%, czyli prawie połowa. I to są tak zwane powierzchnie styczne. I je należy wyczyścić nitką, dlatego że inaczej nie jesteśmy w stanie tych ścianek bocznych wyczyścić. Więc szczoteczka i nitka, a będą Państwo zdrowi.
1: Czyli mentosy nie wystarczą, drodzy Państwo, ani żadne pastylki miętowe i odświeżacze. To tak doraźnie przed randką, ale nie na dłuższą metę dla zdrowia. Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że wrócimy do tego, bo mnie zainteresował też ten Alzheimer. Mało tego, słyszałem o Chińczykach, że próbują i podobno na zwierzętach już robią takie próby, niestety, jakieś sposoby, żeby zęby odrastały w ogóle.
0: To Japończycy.
1: Japończycy. No i o tym kiedyś sobie też pewnie jeszcze porozmawiamy, bo to przywraca nadzieję na to, że coś mogłoby nam odrosnąć, byle zdrowe i na długo. A za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo Ci dziękuję.
0: Też bardzo dziękuję,
1: Państwu,
0: Witku i Państwu.
1: Tak, lekarz stomatologii, lekarka stomatolożka Agnieszka Kania była moją i Waszą gościnią. Dziękuję ślicznie. I Państwu też dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam dobrej, spokojnej i zdrowej nocy. O to zdrowej musicie też sami troszeczkę zadbać. Do usłyszenia.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Za moment godzina 22, za moment dosłownie wiadomości w Radio Opole. Parafianie z Zawady oczekują wyjaśnień od biskupa w związku z zawieszeniem tamtejszego proboszcza. Na Opolagrę w polskiej Nowej Wsi przyjechało ponad 300 wystawców. Powiemy też o pomocy dla rolników poszkodowanych przez przymrozki i susza.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Grupa parafian z Zawady zebrała podpisy w obronie proboszcza i napisała list do biskupa opolskiego, w którym wyraziła swój sprzeciw wobec planowanych zmian w parafii. Jak zaznaczają, chcą mieć jasną sytuację, stąd prośba o spotkanie z ordynariuszem diecezji opolskiej. Przypomnijmy, pod koniec lutego proboszcz z parafii świętego Floriana w Zawadzie został zawieszony w pełnieniu funkcji. To w związku z niepokojącymi informacjami, które dotarły do biskupa Andrzeja Czai. Sprawą zajmował się delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Co ważne, ksiądz do tej pory nie jest o cokolwiek oskarżony i nie ma postawionych zarzutów.
2: Chcieliśmy zapytać księdza biskupa, jak to jest, że sprawa najpierw mówił, że będzie rozstrzygnięta tam do sierpnia, czy będzie do sierpnia zawieszony. Nagle się okazuje, że w jakichś dziwnych okolicznościach podał się do dymisji, zrezygnował w ogóle z pełnienia funkcji, a na jego miejsce już jest powołany nowy. Też chcielibyśmy, jeżeli już byłemu proboszczowi, podziękować za to wszystko, co tutaj zrobił dla parafii, bo zrobił przecież wiele.
3: Jest to takie dość, jakby powiedzieć, no dość ciężkie, że tak dobry kapłan, nasz proboszcz, no w takiej sytuacji został tak potraktowany.
1: Ksiądz Joachim Kobienia, rzecznik prasowy opolskiej kurii, przekazał Radio Opole, że ordynariusz diecezji opolskiej zawsze gotowy jest do dialogu i rozmowy. A jeśli chodzi o postępowanie w sprawie księdza, to jak informuje kuria, zgromadzony został materiał, wysłano go do Stolicy Apostolskiej. Obecnie to Watykan prowadzi postępowanie w tej sprawie.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Stany Zjednoczone i Iran są bardzo bliskie osiągnięcia porozumienia pokojowego, donoszą media. Wysoki rangą urzędnik amerykański poinformował, że Waszyngton spodziewa się podpisania wstępnej umowy w najbliższych dniach. Choć proces negocjacyjny nie dobiegł końca, obie strony mają dysponować tekstem porozumienia, który akceptują. Główne postanowienia tzw. memorandum mają obejmować ponowne otwarcie cieśniny Ormus, zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów i demontaż irańskiego programu nuklearnego. Wysoko wzbogacony uran ma zostać zniszczony na miejscu, a następnie wywieziony z kraju.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Jest zielone światło z Komisji Europejskiej w sprawie przekazania odpowiedniej puli środków na pomoc rolnikom poszkodowanym przez przymrozki i susze. Resort rolnictwa uruchomił już procedury pomocowe. Wiosenne przymrozki i susza spowodowały olbrzymie straty w sadownictwie, uprawie krzewów jagodowych, warzyw, zbóż i rzepaku, mówi wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
4: 15 czerwca ukaże się komunikat Komisji Europejskiej, gdzie komisarz Hansen ma poinformować, jakiego rzędu będzie to pomoc poziomu europejskiego, żebyśmy mogli to oszacować i oszacować, jaki jest możliwy wkład z budżetu państwa.
1: Małgorzata Gromadzka zapowiedziała też pomoc dla rolników z obszarów, gdzie z powodu ponad 3-miesięcznego braku opadów trwa klęska suszy. I jeszcze jedna ważna informacja dla rolników. Drony do wykorzystania w gospodarstwach, automatyczne kombajny czy ciągniki wyglądające jak statki kosmiczne. Takie maszyny można zobaczyć w weekend w polskiej Nowej Wsi, gdzie ruszyła Opolagra, a przyjechało tu ponad 300 wystawców z kraju i zagranicy. Można podziwiać wszystko, co najnowocześniejsze, jeśli chodzi o technologię i technikę rolniczą, mówi Mariusz Jabłoński, organizator wydarzenia.
5: Ciągniki, kombajny, drony, pojazdy bezzałogowe, cała gama produktów i oferty związanej z hodowlą zwierząt, szczególnie bydła, pasze, dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, dodatki mineralne. Naprawdę jest co oglądać. Do tego oczywiście, jak każda Opolagra, pokazy na żywo, pokazy oprysku dronem, pokazy rozsiewu nawozu, pokazy rozcinania bel. Codziennie naprawdę całe mnóstwo atrakcji od rana do popołudnia.
1: A dodajmy, że Opolagra potrwa do niedzieli.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 22.
0: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю в студії. Для вас працює Олександра Піаста. Підсумок подій п'ятниці до вашої уваги. Нові санкції проти пропагандистських видань, медійників і російських суддів. Від сьогодні у силі. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій строком на 10 років. До санкційного списку внесено 29 фізичних осіб і 17 юридичних, серед яких «Газета.ру», «Татмедіа», «Федерал Прес», «Лента.ру», «Союз журналістів Росії» та інші, а також представники пропагандистських структур. Виконання санкцій мають забезпечити Український кабінет міністрів, СБУ та Національний банк. Міністерству закордонних справ доручено поінформувати міжнародних партнерів і ініціювати запровадження аналогічних обмежень з боку ЄС, США та інших держав. Надсучасні винищувачі у польському небі. Сьогодні у Польщі нові винищувачі F-35 здійснили показовий політ у межах акції «Вітання з Польщею». Літаки пролетіли над Гданськом, Варшавою, Краковом і Лодзю з нагоди офіційного включення F-35 до складу повітряних сил країни. Польща замовила 32 такі винищувачі за 4,6 мільярда доларів. У війську вони отримали назву «Гусар». Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш назвав появу F-35 новою епохою для польських збройних сил та важливим кроком до посилення обороноздатності держави. У колишньому селі Гута-Пеняцька на Львівщині тривають пошукові роботи жертв подій 28 лютого 44-го року. Дослідження розпочалися у понеділок за участю фахівців Інституту національної пам'яті Польщі та українських археологів. Як повідомляє Бюро пошуків та ідентифікації ІПН, останків жертв наразі не виявлено. Водночас дослідники знайшли контури фундаменту колишньої каплиці, яка не збереглася до наших днів. За даними ІПН, розміри та розташування фундаменту відповідають архівним записам і свідченням очевидців. Пошуковці сподіваються, що це допоможе точніше визначити місця поховань загиблих поляків. Роботи триватимуть до 18 червня. Ополе літературне у місті стартував 10-й книжковий фестиваль. 150 експонентів та 250 авторів, понад 40 зустрічей з письменниками, концерти відомих артистів та тисячі книг, обіцяють організатори ювілейного книжкового фестивалю. Літературне свято триватиме до 14 червня. Літературне містечко традиційно розмістилося на площі Свободи в Ополі, а фестивальні події також відбудуться на березі Одри. І це була остання інформація нашого випуску. Слухайте нас вже з понеділка. Зичу вам змістовного і сонячного вікенду. З вами була Олександра Піаста. На все добре.
0: Погода.
1: Вночі захмурення умерковане і дуже, przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 11 do 12 stopni. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, również może popadać, niestety mogą również pojawić się burze. W czasie burzy porywy wiatru do 60 km na godzinę, temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. I jeszcze tradycyjnie spoglądam na nasz radiowy termometr, ten w tej chwili pokazuje 15 i 7 stopnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: dobry wieczór. Krzysztof Dobrowolski i moi goście przy rodzinnym stole. Dzisiaj Kluczbork dominuje. Pani Renata Sarnicka i pani Małgorzata Mykita. Dobry wieczór paniom.
1: Dobry wieczór panu i wszystkim słuchaczom.
2: Dobry wieczór panu i wszystkim słuchaczom na antenie.
0: I dobrym ludziom.
2: Bo dobrym tych ludziom,
0: będzie nam
2: tak.
0: bardzo, bardzo dzisiaj potrzeba. Przyjechały panie z Kluczborka z niezwykłą informacją o niezwykłym wydarzeniu. Wprawdzie takich różnych wyjazdów, biegów, rajdów jest już sporo na rzecz dobroczynną, ale myślę, że ten jest w ogóle wyjątkowy, bo po pierwsze chyba jeszcze z Kluczborka do Giedrzwałdu, czyli gdzieś tam na drugim końcu Polski, na rowerach, i to nie zawodowcy nie robili. No to skąd ten pomysł w ogóle i dlaczego akurat na rowerach, dlaczego do Giedrzwałdu?
1: To może Gosia tutaj się wypowie, bo to był jej pomysł.
2: Tak, skąd w ogóle pomysł się wziął? Moja siostra Iwonka ma swojego bloga, ma swoją stronę i po prostu oglądała Łatwoganga. Ja osobiście dla dzieci na nowotwora ogoliłam się na łyso z tego tytułu, jak było 9 dni jego live'a, streama i tak dalej. No i po prostu Piotrek później pojechał rowerem z Zakopca do Gdańska. I to też oglądałyśmy. Pomagałyśmy to, że byłyśmy na streamie non-stop, żeby po prostu tam się nakręcała i żeby mogli pomóc tym chłopczykom. No i w tym momencie, w jakimś momencie tej całej jego akcji przyszła mi taka zajawka w głowie i zobaczyłam w siebie na rowerze jadącą do Giedrzwałdu. I ja tam trochę powiedziałam mamie wprost, mamo, ja pojadę do Giedrzwałdu, zawiążę na mszę dla Litewki, świętej pamięci posła Łukasza, gdyż poseł Łukasz, często miałam okazję z nim osobiście rozmawiać przez telefon. Iwonka była u niego na liście pomocowej, gdzie chciał za każdym razem, mówił: Pani Małgosiu, niech pani się uzbroi w cierpliwość. I ja po prostu byłam cierpliwa. Czekałam, aż usłyszeliśmy tą tragedię. Łukasz Litewka zmarł tragicznie w wypadku na rowerze i po prostu, że chcę jechać tym rowerem. Mówię: tak, pojadę rowerem po pomoc dla Iwonki, zrobię skarbonkę, zrobię kilometry, w tym czasie nagram to też właśnie streama i też z mszą za Iwonkę i za świętej pamięci Łukasza Litewkę.
0: Pani Małgorzato, ale chcielibyśmy poznać powody, dlaczego możemy pomóc pani siostrze.
2: Oczywiście. Iwonka już zbiera od 2020 na operację, gdzie jest to kwota 5,5 miliona. Ma być operowana w Nowym Jorku i zbieramy niezwłocznie. Są licytacje, jest grupa licytacyjna. Iwonka ma swojego bloga Moje K2 i naprawdę tam ludzie dużo działają. Ja jestem opiekunem, zrezygnowałam z pracy, żeby też Iwonką się opiekować. Z początku też działałam na to, żeby robić różne akcje w Kluczborku, w Oleśnie, tutaj tak gminnie. Dużo rzeczy się zadziało, ale w pewnym momencie też ja się osobiście jakoś wypaliłam i musiałam wystopować i zaopiekować się tylko Iwonką i moją mamą też schorowaną. Przez to Łatwogang mi dał po prostu tą iskrę we mnie, obudził wręcz, żebym zrobiła, a że uwielbiam jeździć na rowerze, to postanowiłam, że pojadę tym rowerem dla siebie do Giedrzwałdu, ale też zabiorę wszystkich, właśnie Iwonkę, i poleciałam do znajomych, powiedziałam im: wiecie co, chcę pojechać do Giedrzwałdu i zebrać dla Iwonki na to, żeby mogła mieć operację

0: przynoszę, ubiera się sama oczywiście, tylko ja jej na przykład przyniosę śniadanie, jak chcę na przykład pójść do toalety, ja muszę wziąć respirator, który ma 4,5 kilo i idę za nią powolutku i ona idzie wtedy do toalety, że
1: czyli
0: więc...
1: bez respiratora nawet nie może wejść do toalety.
0: Nie, nie może wyjść, bo po prostu brak tlenu i brak rozprężenia płuc jest ciężki i po prostu mogłaby się zadusić.
1: A jak się pani dowiedziała, że właśnie tego typu operacje są prowadzone w Stanach Zjednoczonych? Czy to jest jedyny ośrodek, czy są też inne?
0: Może są, nie wiem, nie sprawdzałyśmy gdzieś. Rozmawiałyśmy w Polsce z jednym lekarzem, który niby by mógł coś zrobić, ale po prostu to by był za długi czas jakby tej całej operacji leczenia. I po prostu Maja Kapłon, która została właśnie w tym szpitalu w Stanach Zjednoczonych zoperowana, właśnie skontaktowałyśmy się z nią, ona nam powiedziała i my same napisałyśmy, Iwonka napisała, przetłumaczyłyśmy maila i został wysłany i nam odpowiedzieli. I od tamtej pory właśnie jest tak, że zbieramy, wycenili i no musimy nazbierać, żeby móc polecieć i odbyć, żeby mogła się odbyć operacja.
1: Czyli macie otwartą drogę? Trzeba
0: tak.
1: Tylko pieniądze.
0: Pieniądze, tak.
1: 5,5 miliona złotych.
0: Tak.
1: Wszystko zaczęło się w roku 2020.
0: Tak, Iwonka choruje od 9 roku życia. W bilansie u niej zrobili lekarze, jak dzieci się badają w szkole, wyszła skolioza i nikt się nie spodziewał, mama przynajmniej, mnie w tym czasie nie było w Polsce, bo ja byłam za granicą, aczkolwiek ta choroba bardzo miała duży progres. To tak szybko szło, że zaraz po roku miała pierwszą operację i tak dalej i to było, niby miało być dobrze, a powstało po drodze bardzo dużo komplikacji. O tych rzeczach, jak ktokolwiek chce się dowiedzieć więcej, to naprawdę na się pomaga, jest tyle aktualizacji przez te lata, że można wszystko wyczytać, jak to przebiegało.
1: A w jaki sposób można trafić na te informacje, konkretnie pani siostry? Czy to jest jakoś opisane?
0: Tak, się pomaga, łamane tam iwona-glazer.pl i można wejść. Ja mogę tutaj, dam redakcji, że można też wziąć na internecie, jakbyśmy byli, to damy wszystkie dane, linki i będzie można sobie wejść i na naszą skarbonkę jako akcji, którą będziemy, a oprócz tego tej głównej zbiórki.
1: Przez moment nawet nie mam wątpliwości, że wam się uda, natomiast pierwsze wrażenie jest takie. 5,5 miliona złotych dla przeciętnego człowieka. Nie mówię o tej akcji, którą pani miała na myśli, która dla pani była taką inspiracją. Natomiast jest to kwota niewyobrażalna. Żeby nie podcinać skrzydeł, to od razu powiem tak. Jeżeli 5 milionów ludzi, strzelam, dowiedziałoby się o tym i dało po złotóweczce, to jest załatwione. I to chyba tą metodą działa. Ja sobie nie wyobrażam inaczej, chyba że macie takich hojnych sponsorów. Może sponsor to nie jest dobre słowo, bo to jest coś za coś, ale na przykład takich darczyńców, dobrych ludzi po prostu, których stać na to, którzy mają tę wrażliwość, empatię, to na pewno będzie ta droga krótsza.
0: Tak. Ja,
1: macie takich ludzi, którzy
0: ja
1: już
0: powiem
1: was
0: tak,
1: spali
0: że,
1: takimi większymi
0: tak,
1: kwotami?
0: Tak, oczywiście. Iwonka już ma ponad 4 miliony. Został milion do tego, żeby nazbierać i domknąć zbiórkę.
1: 4 miliony
0: ponad.
1: Już
0: ja mogę nawet teraz zobaczyć, zaraz państwu powiem dokładnie, naprawdę ile jest, bo dzisiaj przez to, że się szykowaliśmy do pana, to nie było czasu, żeby wejść na liczniki.
1: Pani Małgorzata, to szykowaliście się na spotkanie z naszymi słuchaczami.
0: I panem, i słuchaczami. Wszystkim.
1: A ja to wie pani, tu mikrofonu
0: no ale pan
1: pilnuje.
0: Też nam za informację. Tak, dobrze. Pan dał swój też czas, żebyśmy mogli
1: ale
0: się znaleźć.
1: Ale to moja robota, no dobra.
0: No, no i cieszymy się.
1: Nie będziemy się przepychać,
0: no,
1: kokietować,
0: oczywiście.
1: Ale ja się cieszę, że panie specjalnie przyjechały z Kluczborka. Mam nadzieję, że nie na rowerze, bo to taka nie za bardzo
2: pogoda.
1: Pora. Ale dobrze, że panie dojechały. Zaraz porozmawiamy o tej
2: trasie. W międzyczasie
1: trasie.
2: Powiem, że przez ostatni tydzień wpłynął prawie milion. Co
1: przez
2: nas
1: tydzień?
2: Dokładnie.
1: Co to te 3 miliony w takim razie jak długo były
2: wie
1: wcześniej?
2: Wie pan co, mam dreszcze w ogóle, jak o tym mówię, bo jak zaczęłyśmy w ogóle ruszać ten temat i Gosia przedstawiła ten pomysł moim znajomym i ja, moi znajomi stwierdzili, zapytamy się Reni, ona jest działaczką społeczną, uwielbia pomagać ludziom, może ona coś wymyśli, bo ma ma dużo pomysłów. Ja bardzo,
1: ale nie to pani oczywiście.
2: Tak, bardzo mi to jakby schlebiło, że oni tak pomyśleli o mnie, ale na to pierwsze spotkanie zjawiłam się właśnie. Gosia przyjechała rowerem do moich znajomych w Krzywiźnie i ja tam też dojechałam samochodem. A Gosię znałam tylko z jednej takiej grupy, na której jesteśmy razem na WhatsAppie. I po prostu, no to się tak zaczęło, ale no co chciałam powiedzieć, że od tej

0: pory, od tydzień temu było to nasze spotkanie. I od tej pory po prostu ten milion się nazbierał, jak myśmy zaczęły robić trochę szumu medialnie. I ja zrobiłam 3-4 dni temu stronę internetową na Facebooku też, którą no już też mamy dosyć dużo obserwatorów. To tak bardzo szybko leci lawinowo i wiele ludzi udostępnia te rzeczy, bo widzi, jaki to jest cel i że to jest już tak w sumie, patrząc na te 5 milionów, to już tak niedużo zostało. Jak ten milion się nazbierał przez ostatni tydzień, no to ja się zastanawiam, czy do tego czasu 3-5 lipca, kiedy my się wybieramy na tą wyprawę rowerową do Gierszfałdu, czy my czasem nie dozbieramy tego drugiego miliona, ale gdyby się tak stało, no to by było wspaniale i oczywiście my chcemy resztę, jeśli by był nadmiar, przeznaczyć na wszystkie dzieci, które na przykład potrzebują pomocy w Kluczborku. Po pierwsze, te nasze dzieci wokół nas, bo my je znamy, bo my widzimy te codzienne zmagania tych rodziców i te zbiórki i te licytacje i to wszystko i mamy już kilka takich dzieci jakby na myśli, tylko jakby na razie nie chcemy też mówić o tym za dużo, bo nie chcemy nikomu robić nadziei, prawda? Ale no na pewno, jeśli przekroczy to nasze najśmielsze oczekiwania i bardzo dużo ludzi się dołączy do tej akcji, no to na pewno, no mamy nadzieję, że tym dzieciom też pomożemy, tak? I jeszcze innym dzieciom może jeszcze więcej dozbieramy i wszystkim na Opolszczyźnie dzieciom pomożemy, a później w Polsce. No tak samo jak ta akcja Łatwoganga też poszła tak lawinowo i my mamy też taką nadzieję, bo też chcemy pracować na takich podobnych zasadach jak Łatwogang, żeby mieć live streama, żeby ktoś po prostu, jakiś dron za nami leciał, nagrywał, żeby po prostu to się takie stało.
1: Czyli
0: też
1: nieustająca relacja podczas waszego wyjazdu.
0: Tak, coś
1: wyjazdu
0: podobnego, żeby ludzie po prostu śledzili. Ja nawet wymyśliłam taki pomysł, którego jeszcze nie sprzedałam, że tak powiem w cudzysłowie, okolicznym restauracjom i barom w Kluczborku, gdzie też mam dużo znajomych, że jeśli tam będą, jeśli będzie ten live stream, to żeby po prostu ci ludzie z Kluczborka tam przyszli do tych restauracji, odpalili te telewizory i po prostu siedzieli i czekali i patrzyli, jak my jedziemy i jakby motywowali nas, prawda? I my ich i oni nas i całą resztę Polski.
1: Jak kibicowaliby to, jakby no tak, w wielkim meczu, w me-
0: tak,
1: wielkim
0: tak
1: meczu o zdrowie i
0: życie siostry
1: Iwony.
0: Właśnie mamy taki plan, i żeby nawet, no, nawet jakiś duży telebim odpalić w Kluczborku na rynku i żeby wszyscy po prostu patrzyli, jak my jedziemy i jak my dążymy do tego wspaniałego celu.
2: Tak, ja jeszcze tutaj uzupełnię. Iwonka ma bardzo dobrą panią, która się opiekuje, to jest pani Magda, bo każdy potopiecki ma swojego jakby opiekuna, się pomaga. No i pani Magda prawdopodobnie nie miałam okazji zobaczyć, ale zrobiła wspaniałą jakiś apel, który naprawdę gdzieś poszedł, nie wiem, mailami, czy jakiś tam miała swój sposób i właśnie wygenerowało się tyle wpłat i że ten milion w takim krótkim czasie.
1: No takim w tempie lawinowym.
2: Tak, naprawdę.
1: Rozumiem, że przez te 4 lata to zbierane no, to były te pieniądze no, troszkę mniejszych kwotach.
2: No były takie momenty, że jednak było dużo wpłat, a później znowu stop. Jest też moja gdzieś tam skarbonka, gdzie były też akcje stacjonarne. No dużo rzeczy się też działo. Na przykład ja w Kluczborku do Mateusza i Basi, którzy mają, Basia maluje, jej mąż robi super burgery. Oni kiedyś pomogli w tamtym roku w wakacje. Iwonce też zrobili burgerowanie, pomaganie przez burgerowanie dla Iwonki. I właśnie im rzuciłam tematem, powiedziałam, przepraszam, może nie tak.
1: Dobrze, no. To jest przy rodzinnym stole się nieraz mówi.
2: I po prostu właśnie tam Renię zobaczyłam. No i tak zaczęło się wszystko tak układać i że powstał ten pomysł. Raczej dopinamy. Mój pomysł został rzucony na stół i po prostu zaczęło się dziać.
0: W ten sam dzień właśnie, w który się spotkałyśmy w niedzielę, pamiętam, tydzień temu, ponad tydzień, to w ogóle ja miałam tyle pomysłów, że ja zaczęłam nawet już w niedzielę wydzwaniać do ludzi. Oni mówią, przestań, nie będziemy przeszkadzać ludziom w niedzielę. Ja mówię, ale dlaczego? Nie, przecież oni, im się może nudzić i odbiorą od nas ten telefon. I właśnie wykonałam telefon do pana Skocianowic, który ma taką super firmę przewozową, przewozy do Niemiec, do Holandii. I po prostu zadzwoniłam, on odebrał telefon w niedzielę i ja się go pytam, czy pożyczy nam samochody, żeby nas pilotować, żeby nam jakieś wany dał, żebyśmy mogli tam przechowywać jakieś nasze rzeczy, rowery. I on powiedział, oczywiście, nie ma problemu. I po prostu to był taki pierwszy moment, kiedy myśmy zrozumieli, że ci ludzie są tak przychylni i że to nam się uda. Dzięki takim
1: tylko
0: osobom
1: trzeba mieć odwagę do nich się zwrócić. Pani Małgorzato, to drobny szczegół techniczny. My tu gadu, a tu zniknął mi obrazek z pani telefonu, a ja aż takich zdolności jasnowidzenia nie mam, ale ta kwota jest już widoczna. Teraz wytężam wzrok. No to tak, ponad 4 200 000 złotych. Nie będę podawał co do złotóweczki, dlatego że może nawet w podczas tej audycji ta kwota będzie większa. No ja jestem przekonany, że tak będzie, ale wrócę teraz do tego praźródła tego wszystkiego. Gdy pani mówiła o tym Giedrzwałdzie, to akurat tak sobie pomyślałem, że to ma dla pani jakiś wymiar duchowy. Mhm. Ja akurat wiem, co to jest Giedrzwałd i historia tego zresztą bardzo ciekawa, bo to jest miejsce kultu na Mazurach. To się działo jeszcze w czasach, gdy tamte okolice były w ramach państwa pruskiego. No i ówczesne władze kościelne, nazwijmy w skrócie niemieckie, bardzo dużym szacunkiem darzyły ludność polską, chociaż to różnie bywało, tak mówiąc też delikatnie, jeżeli chodzi o te objawienia, które tam miały miejsce.
2: Oczywiście.
1: I to jest też taki właśnie ciekawy przykład, że coś, co miało podłoże etniczne polskie, było bardzo szanowane, nawet chyba doceniane przez władze kościelne tamtejsze. Stąd też chcę panią zapytać, coś pani mi przekazuje teraz Giedrzwałd ratunkiem dla Polski. Taka maleńka broszurka. Pozwoli pani, że po audycji już sobie przejrzę. Natomiast skąd pomysł, że akurat kierować, chciałem powiedzieć, swe krogi, swe koła do Giedrzwałdu? Przecież to kawał drogi. Ja nie wiem, ile to jest.
2: To jest ponad 400 kilometrów. Tak. Po prostu zawsze chciałam pojechać przede wszystkim, bo często w Częstochowie bywam. Byłam na sobotach, pierwszych sobotach miesiąca, które są i tak dalej, i tak
1: czyli
2: dalej.
1: Czyli to są wydarzenia o charakterze religijnym.
2: Religijnym. Ja bywam i po prostu mocno wierzę, że Matka Boża jest opatrznościowa i można wyprosić przepiękne łaski, gdy potrafimy oddać Panu Bogu wiele rzeczy. I po prostu ja zawsze powiedziałam sobie, że jak wszystko pójdzie dobrze z Iwonką, jak ona zostanie zoperowana, że ja zrobię jakąś pielgrzymkę gdzieś, gdzie chcę. Moją duszą, nie muszę tego pokazywać, ale moją duchową pielgrzymkę. I to rowerem będą ludzie różni, ale będę się cieszyć, bo oni mi będą dawać siły, bo ja nie jeździłam na rowerze. Ja jestem też przed operacją kolana. 16 będę miała operację mojego prawego kolana, że więc chcę to dlatego zrobić 3., 4., 5. I Giedrzwałd dlatego, bo chcę pojechać do tej Matki Bożej. I ucieszyć się tym, że naprawdę jest, że tam pragnę pojechać, pragnę też właśnie, żeby usłyszano, bo Giedrzwałd też będzie miał swoje święto za rok i żeby naprawdę zobaczyć, że mamy swoje polskie Lourdes. Jako Giedrzwałd z objawieniami, gdzie no jest dużo łask. No, na tej zasadzie.
1: To, o czym pani mówi, to przyjmę na wiarę. Bo to chyba w takich kategoriach też trzeba traktować. Owszem, są też świadectwa udokumentowane, no i według władz kościelnych niepodważalne, natomiast rower, no to jest wyczyn, muszę pani powiedzieć. Tym bardziej dla osoby, która nigdy nie jeździła. Jest pani spokojna, że
2: tak,
1: da radę,
2: już
1: mówiąc,
2: zrobiliśmy
1: tak potocznie.
2: Po parę kilometrów, zrobiliśmy około 30. Ja wtedy, jak pierwszy raz jechałam właśnie w tą niedzielę, że mieliśmy się spotkać, to właśnie zrobiłam coś takiego, że wszyscy myśleli, że ja autem przyjadę, a ja sobie do Mateusza i Basi już pierwszą rundkę zrobiłam. Tam i z powrotem to było takie 20, niecałe 3 kilometry. I powiem Państwu, że w ogóle, moi drodzy słuchacze, nic ani mnie nie bolały kolana, ani ten, ani mięśnie,
1: nie było
2: żadnych zakwasów.
0: Opatrzność.
2: Powiem tak, że w tamtym roku też byłam w szpitalu, nie będę mówić dlaczego i co, ale jasne. Po tym szpitalu jedna z moich sąsiadek, dobra przyjaciółka Ewa, poprosiła mnie, mówi: Gosia, pojedziesz w tym roku ze mną w wakacje do Turawy. Ja mówię, nie ma sprawy.
1: Ale z Kluczborka.
2: Tak, z Kluczborka do Turawy.
1: No to jeszcze pół biedy wypadnie.
2: No dobrze, ale pojechałam, wróciłam i nikt z domu nie wiedział, że ja pojechałam do Turawy. I jak usłyszeli, że ja jestem w Turawie, to się za głowę mówią, jak ty rowerem, jak ty wrócisz? No i wróciłam. Każdy myślał, że będę miała zakwas, że mnie wszystko bolało, a ja po prostu na drugi dzień wstałam, jakbym w ogóle nie była na wycieczce.
0: Jesteś stworzona do tego, żeby jechać do Giedrzwałdu po prostu.
2: I ja po prostu czuję, że mój organizm to uniesie. Może będą musieli mnie ciągnąć tym rowerem, bo może najwolniej będę jechać, ale nie szkodzi, będą mieli
0: mamy
2: cierpliwość.
0: Taką opcję, że mamy dlatego te wany, że bierzemy taką ekipę, bo tak, ja poprosiłam kolegę, żeby nas wsparł właśnie taką merytoryczną wiedzą, jak zorganizować taką wyprawę, gdyż wiem, że oni na przykład w maju zrobili 1100 kilometrów rowerami tą grupą, która się zdecydowała zdecydowała teraz z nami jechać.
1: Obawiam się, że to jest ten sam kolega, który do mnie zadzwonił i ma na imię Rafał.
0: Tak, to ten sam gość.
1: Nie wiem, czy sobie życzę,
0: ja go nazwałam naszym kierownikiem.
1: Nie wiem, czy sobie życzę, żeby wymieniać nazwisko, ale pozdrawiam serdecznie Rafała, jego małżonkę, bo to bardzo dzielni ludzie i
0: super,
1: też tak. Bardzo życzliwi dla świata. Stąd też myślę, że to jest nieocenione wsparcie, tak jak można powiedzieć, merytoryczne. To są zawodowcy
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, tak.
1: I chyba będą wam bardzo, bardzo potrzebni.
0: I to nam daje skrzydeł i to nam daje wiary, że po prostu oni już tyle przeszli kilometrów, przejechali razem i że ta ekipa, którą Rafał właśnie zwerbował, to jest ta jego ekipa, z ludźmi, z którymi on już właśnie te wszystkie kilometry zrobił, więc oni mają i doświadczenie w tym, jak zorganizować noclegi, jakie rzeczy wziąć na taką wyprawę, jakie stosować, nie wiem, odżywki, batony, jak jeść, żeby po prostu na każdym kilometrze, żeby nie odczuwać tego zmęczenia. Ja też dużo czytałam ostatnio i wiem, że musimy jeść, zanim nam się zacznie chcieć jeść i pić, zanim nam się zacznie chcieć pić. Więc to jest po prostu kluczowa sprawa. No, sportowcy pewnie słuchający nas będą się śmiali z tych naszych tutaj rad, ale no to są takie podstawy, które trzeba wiedzieć, żeby nie dopuścić do tego, żeby ten organizm po prostu wycieńczyć i nie mieć tej siły na dalsze kilometry. No i tak dalej, i tak dalej. To długi temat, ale no to tak w skrócie. No i dzisiaj nawet Rafał napisał, że kolega, który chciał z nami jechać, ale nie był pewny, bo miał wizytę lekarską, czy uda mu się ją przełożyć, no dzisiaj nam napisał, że on też jedzie, więc my mamy już taki, po prostu jak się dowiadujemy o nowych osobach, to jest taki kolejny bodziec, o Boże, super, dzieje się, coraz więcej ludzi się dołącza, jest świetnie i na pewno nam się to uda. No to jest 135 do 140 się okazuje na tych trasach rowerowych dziennie, więc to jest bardzo dużo kilometrów. Ekipa Rafała była teraz w sobotę w Częstochowie, 80 kilometrów w sobotę, a w niedzielę wracali też 80. I my z Gosią wyjechałyśmy do Starego Olesna spotkać się z nimi, żeby wyjechać im naprzeciw. Tam właśnie nagrałyśmy takie filmiki, które można zobaczyć na tej stronie facebookowej, którą utworzyłam. I po prostu można tam śledzić. My tam będziemy wszystko dodawać, te wszystkie nasze zmagania. I no, ale nam się tak bardzo podobało, jak ja zobaczyłam, jak oni po tylu kilometrach, oni dalej po prostu jechali mega szybko, bardzo radośni, zadowoleni, jakby w ogóle dopiero wsiedli na rowery w Starym Oleśnie, jechali do Kluczborka i ja mówię, Boże, jacy oni są wspaniali, przecież ci ludzie to są, to po to nam po prostu, po to mnie ktoś wysłał na drogę Gosi, żebym ja po prostu wiedziała, że ten Rafał pomoże nam i tak dalej. I to jest taki łańcuszek, prawda, jakiś taki, no nie wiem, że po prostu taka lawina z tego powstaje, tak, że...
1: Podobno nie ma spotkań przez przypadek.
0: Tak, tak.
1: Czy bez celu.
0: Dlatego my w to tak wierzymy, bo to gdzieś tam po prostu jest, że wszystko nam tak sprzyja, prawda? I my w ogóle nie przyjmujemy do wiadomości, że coś się nie uda.
1: A co się ma nie udać?
0: No właśnie.
1: Najwyżej będziecie dzień dłużej jechać.
0: Najwyżej.
1: I tyle.
0: Śmiałyśmy się, że zapakujemy się do tych vanów, a ta reszta silniejsza będzie jechać, bo zwykle na takich wyprawach Rafał mówił, że czekają właśnie i przystosowują warunki jazdy do osoby, która jest najsłabsza w tej całej ekipie. No ale tutaj my wiemy, że musimy te 130 dziennie zrobić, więc no jak ktoś wymięknie, no to wszyscy nie będą na niego czekać, prawda? Żeby się pozbierał, tylko no taką osobę, która jest niedoświadczona, no wsadzimy do vana, myślę, że nikt nam nie będzie miał tego za złe, bo chodzi o to, żeby po prostu zakończyć ten dzień, zrobić ten nocleg, już mamy od wczoraj, pracujemy nad noclegami. No zdecydowaliśmy się podzwonić najpierw po remizach i kościołach, bo tam najłatwiej. No dzisiaj udało nam się zdobyć miejsce u salezjanów, że dadzą nam salę, bo mają w tym czasie rekolekcje, to już jest wszystko obładowane, a że dopiero wpadłyśmy na ten pomysł tydzień temu, no to jakby już są, wiadomo, wakacje i to wszystko jest porezerwowane i tam ciężko znaleźć cokolwiek, więc no dzisiaj się cieszymy, że ten nocleg pierwszy mamy.
2: Pierwszy już jest.
0: No. W tym pierwszym miejscu, no i w tym drugim jeszcze pracujemy nad noclegiem. Zostawiłyśmy dwie wiadomości u pana w takim hotelu pracowniczym, no bo w kościele się nie da, w remisie się nie da, już to wczoraj sprawdziłam, więc teraz badamy ten trzeci, no, plan.
1: Pierwsze miejsce noclegowe gdzie będzie?
0: Lutomiersk.
1: Przyznam, że nie znam tej miejscowości.
0: To jest za...
1: gdzieś tak, na północ od Kluczborka pewnie.
0: Jak pomyślimy, to jest tak, jedziemy w stronę Łodzi i Sieradza, tak jakby na mapie patrząc, to jest po lewej stronie Łodzi i tam są takie właśnie miejscowości za Sieradzem typu Lututów, Lutomiersk, więc mi się to od razu też skojarzyło, bo ja studiowałam kiedyś anglistykę w Sieradzu, w nauczycielskim kolegium języków obcych i ja te tereny tak kojarzę, więc jak usłyszałam Lutomiersk, to mówię, aha, to gdzieś tam Lututów, to gdzieś tam. No i rzeczywiście to tam było.
1: A co będzie, jak będzie padać deszcz i będzie paskudna pogoda? Przepraszam, że zepsuję humor. Na moment może,
0: ale... Ja dzisiaj to samo pytanie zadałam po drodze, jak jechałyśmy i tak deszcz padał i mówię, słuchaj Gosia, jak taka ulewa będzie, to co robimy? Chowamy się czy jedziemy dalej?
2: Nie no, jedziemy dalej. Będzie, jakoś się zaopatrzymy w jakieś ciuchy. Nic się, będzie mokło. Będziemy się suszyć gdzieś na jakichś suszarkach. Tutaj jak i Rafał, jak i żona Rafała opowiadała, że jak było, no to się suszyli gdzieś na suszarkach ciuchy na Orlenie, zmieniali i
1: tak,
2: po
1: tymi
2: prostu...
1: suszarkami do rąk.
2: Tak, tak. I jeździli i dalej jechali odpoczynek i drałowali dalej, że więc myślę, że wszystko jest do pokonania. Ważna jest chęć, nasza ekipa, która zbiera się, tak jak powiedziała Renatka, liczna i będziemy mogli mieć naprawdę wspaniałą drogę w dobrej intencji, w pomocy i będzie na pewno dużo dobra.
1: No to tak, noclegi już załatwiacie, tak. Pewnie się uda, spokojnie. Macie już fantastyczną pomoc od tego przedsiębiorcy koło Kluczborka, który użyczył te auta, które będą was cały czas wspierać i pilotować. To bardzo ważne.
2: Też mamy w jednym miasteczku zaraz za Kluczborkiem jest chłopak, który też nam zrobi serwis wszystkich rowerów.
1: A właśnie o to chciałem zapytać.
2: Dokładnie.
1: Bo to trzeba bardzo porządnie
2: tak,
1: te rowery przygotować.
2: Oczywiście. Powiedział, że nam pomoże, nie? Bo Renatka tutaj załatwiła, zadzwoniła i powiedział, że możemy przywozić jemu rowery i on wszystkie po prostu przygotuje do trasy.
1: No właśnie, czas zapytać na to wszystkie, czyli ile jak dotąd, bo może...
2: Na razie nie wiemy. Wiemy,
1: tak
2: że około 10 będzie nas na pewno, a może nawet więcej osób.
1: Ale są panie gotowe na to, żeby ta grupa więcej osób liczyła?
2: Mhm. No, każdy, kto ma chęć i chce, zapraszamy.
1: Czy jeżeli drugie 10 się uzbiera, też jedzie?
2: To mogą jechać, jak najbardziej.
0: Wiemy, że według przepisów 15 rowerów może jechać w jednej grupie zamkniętej. Wiem, bo mój syn teraz się uczy na kartę rowerową, więc przypomniałam sobie te wiadomości i mi się przydadzą. Więc jeśli będzie kolejna grupa 15-osobowa, no to musi być, uwaga, też się nauczyłam tego wczoraj, 200 metrów pomiędzy tymi dwoma grupami. No, żeby po prostu samochody...
1: Wątek edukacyjny.
0: Samochody mogły się po prostu ominąć taką grupę. Więc no, będziemy tak działać. Jeśli się okaże, że jest kolejna grupa 15-osobowa, to musimy się tak po prostu rozdzielić trochę.
1: Zapytam panie o taki wątek aktualny, może socjologiczny, trochę z dziedziny psychologii społecznej. Czy to wydarzenie, o którym pani Małgorzata mówiła, to może być coś, użyję modnego, określone game changer? Nie przepadam za tym, no ale
2: challenge,
1: dobra.
2: Czy challenge,
1: no nie jestem challengem, to już dajmy spokój.
2: W ogóle.
1: No. Wy macie wyzwanie. Jakby,
2: my mamy jakby wyzwanie, nie? Tak.
1: Natomiast chodzi mi o to, czy pani zdaniem to, co właśnie ten młody chłopak chyba nieświadomy do końca rozpoczął, czy to może być też takim czynnikiem wspierającym wasze przedsięwzięcie, że coś w nas ruszyło? Bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma już swoje lata, ma już swoją renomę i osiągnięcia. Bez dwóch zdań, czy ktoś
2: oczywiście
1: to lubi, czy...
2: To już jest mało istotne.
1: To już jego sprawa.
2: Tak.
1: Natomiast jakby formuła do tej pory się wyczerpała, prawda? To jakby jedzie już swoim torem, znowu powiem, know-how jest kontynuowane, no i tyle. Natomiast tutaj pojawiła się nowa jakość właśnie w kwestii takiej nawet psychologii społecznej.
2: No ja uważam, że, i to jest bardzo piękne, że Piotr jako łatwogant, jeden streamer, coś tam robił sobie śmiesznego, zrobił jakieś sobie wyprawy, ja tam za dużo nie wiem, ale to jak usłyszałam, że właśnie zrobił tego streama dla tej fundacji, ja nie będę mówić po nazwy, bo ja mogę przejęzyczyć. I później dla tych chłopczyków, że zaczął dla Wojtusia później po kolei i tak dalej, to bardzo pięknie, no i no tą pierwszą to zakończył z 300 milionami złotych, że to jest naprawdę coś, on sam, jego, jak on mówi, że samo go to przerosło i, ale szacun, że taki młody, 23-latek, chce mu się i pokazuje właśnie bardzo fajnie dla młodzieży, dla ludzi, żeby jednak wstać z tych kanap przed telewizorami i słuchać, uważam, bzdur negatywnych, tylko na przykład wziąć i chcieć coś zrobić. Po prostu na tej zasadzie jest naprawdę dużo ludzi, którzy bardzo dużo potrzebują, czy dzieci, czy dorosłych, a przede wszystkim jednak dla dorosłych dużo trudniej się zbiera, bo to widzę po mojej siostrze, prawda?
1: No tak, ma pani rację, że dzieci tak bardziej za serce chwytają.
2: Tak, ale no oczywiście każdy jednak dostaje tą pomoc, Platforma się pomaga, naprawdę jest rewelacyjna, przecież jak łatwo gang miał tego streama i tak dalej, to w pewnym momencie ta Platforma miała w niektórych momentach awarię i musieli ci wszyscy technicy internetowi, wszyscy i tak dalej, informatycy naprawdę na szybkich obrotach pracować, żeby to w momencie odblokowywać, żeby mogło to wszystko współpracować.
1: Od czego zależy, żeby wasze przedsięwzięcie miało podobny przebieg?
2: Ja mam cel po prostu, żeby pomóc Iwonce i nazbierać. Jak naprawdę uda, tak jak powiedziała Renatka, że uda się nam więcej i naprawdę zrobimy jakąś, stanie się naprawdę piękna lawina, no to oczywiście będziemy wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy dołączą się do nas i będą nas wspierać, ci, którzy sponsorzy, ludzie, którzy zrobią streama, gdzie się może znajdzie ktoś, kto by nam mógł pomóc w tym wszystkim, że więc no uważam, że naprawdę można zrobić coś naprawdę wielkiego. Ja nawet wczoraj rozmawiałam z Renatką, i po tym przejeździe, nie wiem jak to się skończy, nie wiem jak to wyjdzie do końca i co się wydarzy, bo nie wiemy. Wiemy, że chcemy jechać i to jest nasza radość. A druga rzecz, że po tym może być tak, że może zrobimy to cykliczne, co roku.
1: Może będzie jakaś inna osoba potrzebować wtedy
2: tak,
1: wsparcia
2: dokładnie,
1: i macie już wtedy przetarty szlak.
2: Tak.
0: Na ten pomysł wpadłyśmy właśnie cykliczności takich wydarzeń, dlatego że ja skontaktowałam się z taką dużą firmą, która wypożycza rowery i to są sklepy sportowe i okazało się, że oni mają swoją fundację i że oni robią cykliczne i właśnie niestety odmówiono nam współpracy z racji tego, że to jest jednorazowe wydarzenie, więc ja wpadłam od razu na pomysł, że...
1: A zróbmy z tego cykliczne.
0: Tak, dokładnie. I
1: nie wykręcam się.
0: Dokładnie. I oni mówią, że współpracują tylko z organizacjami non-profit, więc ja mówię, dobra, Się Pomaga, to jest organizacja non-profit, więc ja od razu zaczęłam wydzwaniać do Się Pomaga i rozmawiać tam z panią Dobrosławą, takie piękne imię ma, pomocowe. I pani Dobrosława też dzisiaj mi obiecała, że zobaczą właśnie, mają też tam swoich ludzi, z którymi współpracowali z różnych innych organizacji non-profit. W tej samej organizacji Się Pomaga jeszcze mają inne jakby, z którymi współpracowali, więc może któraś z tamtych się odważy pracować cyklicznie z tą siecią tych sklepów, prawda? Więc może z tego, co my teraz robimy, wyniknie jeszcze coś innego, pięknego, pobocznego, że oni się dogadają i też będą coś robić cyklicznego, prawda?
2: I może to po prostu połączy się z naszą inicjatywą, prawda? Z tym pomysłem i to się stanie cykliczne.
1: A ja mam pewien taki pomysł, nie wiem czy trafiony, ale może na zapas kiedyś się przyda, oby. Otóż są jeszcze organizacje pożytku publicznego, czyli fundacje, stowarzyszenia. Tak na marginesie, Radio Opole jako nadawca publiczny ma specjalne audycje, zawsze w niedzielę po 19 dla organizacji pożytku publicznego. Może panie założą stowarzyszenie, a może właśnie fundację, niech ma ta fundacja na imię Iwona na przykład. No i w tym momencie możecie mieć różne furtki otwarte, właśnie zastrzeżone dla organizacji pożytku publicznego i wtedy większa siła skuteczności jest. No co wy tak na ten pomysł?
2: No, możemy to przemyśleć.
0: Ja działam w kilku stowarzyszeniach, więc wiem, jak to działa. Wiem, jak wtedy ma się po prostu statut i to inaczej działa,
1: jasne,
0: prawda? Więc oczywiście to jest super pomysł i no, jak nie znajdziemy takiej fundacji, która nam pomoże takie cykliczne rzeczy robić i współpracować na przykład z tymi sklepami, no to oczywiście będziemy zmuszone może założyć swoją, żeby to... Wiem, że taka organizacja musi działać czasami rok, żeby miała pewne prawa. Prawda?
1: No to są
0: im szybciej
1: takie,
0: założymy, tym lepiej.
1: Tak, to są takie konsekwencje stażu, że tak powiem. Mają wtedy tak, panie prawo do naszego podatku 1,5%, to co zawsze możemy odprowadzić na rzecz organizacji pożytku publicznego. Możecie wtedy gościć się regularnie w naszym radiu, ale i tak, ja przyznam się, że no, z takim dreszczykiem będę czekał na tę waszą wyprawę. Może się umówimy, że panie zechcą przekazać relacje dla słuchaczy Radia Opole, bo jestem przekonany, że wiele osób, takich właśnie, które rozumieją tę sytuację, albo nawet ze zwykłej ludzkiej ciekawości, będą obserwować to, co robicie, a ten pomysł z takim streamem, dronem, może kogoś jeszcze panie znajdą właśnie, kto by zawodowo to obsłużył i taką relację przekazywał.
0: Ja powiem tak, ja spotkałam chłopaka, który jest bardzo młody, ma 21 lat i spotkałam go na rynku w Kluczborku, ponieważ tam taki Kamil, który był w Mam Talent i pobił rekord stania na jednym kole, rekord Guinnessa, to był właśnie teraz w Kluczborku i był taki streamer, który go filmował i robił mu zdjęcia. I po prostu ja została, ktoś mi przedstawił tego streamera i ja od razu po prostu mówię, chłopaku, może ty pojedziesz z nami? I ja już go zainteresowałam i on, ja czekam na jego odpowiedź właśnie, czy on się zgodzi, ponieważ ma plany ze studiami, ma pracę, musi się wywiązać z pewnych rzeczy i nie wie, czy akurat w tym terminie będzie mógł z nami pojechać, ale jest bardzo zainteresowany.
1: I ciekawe, czy na rowerze, czy busem?
0: On ma super doświadczenie, bo on takie robi te, nie wiem jak to się nazywa, stanty, tak? Na rowerze, takie skoki z górek, z tych ramp, więc...
1: Nie wiem jak się nazywa, ale mi to imponuje.
0: Mi też.
1: Tak jakby grawitacja tak. Nie istniała. Widziałem ostatnio w Wiśle taki tor. No... To,
0: cuda robią.
1: To trzeba zobaczyć.
0: Tak, i właśnie dlatego, że on się zajmuje rowerową tematyką, to pomyślałam, że to jest wspaniały człowiek i akurat taki, którego potrzebujemy, że on będzie wiedział też, jak te rowery sfotografować, jak to przedstawić w taki sposób, właśnie jaki powinno się przedstawić. Prawda?
1: Po gładkiej asfaltowej drodze, to on może nawet jechać i spać. Tak się domyślam, że ma takie chyba umiejętności.
0: No teraz różne są te selfie sticki i tam inne rzeczy można domontować, żeby to ten film miał taką też wartość artystyczną, nie? Nie tylko, że zrelacjonuje, co my robimy, ale też, że to ludziom się będzie fajnie oglądało.
1: Pani Renato, ja nie wątpię, że przy pani talentach wszelakich...
0: Tam pan mnie przechwala.
1: Dobrze, dobrze, proszę tutaj
0: pan
1: się
0: nie wzbrania.
1: Może i dobrze, tak sobie pomyślałem,
0: no właśnie,
1: ale takie, ja się ludzi raczej nie boję, wie pani, szczególnie dobrych.
0: Coś takiego istnieje, ktoś ostatnio powiedział, gdzie się nie da, tam Renie trzeba posłać, to się no, wszystko no to, uda.
1: To proszę się posyłać, ale ja nie wątpię, że przy pani talentach, ekspresji, energii, pomysłowości, że również jej będzie pani w stanie przekazać jakąś relację, ewentualnie zrobić zdjęcia i z wielką przyjemnością zamieścimy na stronie Radia Opole, a już po powrocie to w ogóle obowiązkowy macie tutaj...
0: Cieszymy się za
2: przywitanie jak najbardziej.
1: Obowiązkowy pobyt w radiu i żeby opowiedzieć o tym może nawet z kilkoma osobami, bo to myślę, że jest fascynujące.
0: Jako follow-up, prawda? Taki przyjdziemy i zrobimy po prostu...
1: Podsumowanie tego, no bo to wiecie, to jest też taki obowiązek i radość, żeby w ten sposób podziękować tym, którzy was wspierają. Oni też na pewno liczą na to, że to wszystko zakończy się sukcesem.
0: Ja korzystając z okazji chciałam zaapelować do takich instytucji jak na przykład ubezpieczalnie, żeby na przykład nas ubezpieczyli lepiej, tak? No bo wiadomo, na drodze są różne warunki i to się też wiąże z jakimś tam ryzykiem dla każdego z nas, żeby po prostu no, mielibyśmy coś takiego lepsze ubezpieczenie, żebyśmy się pewniej czuli i no to by nam pomogło, dałoby nam skrzydeł też. No też może, żeby nie obciążać tej firmy, która nam udostępnia te wany, żeby też nie musieli na przykład swojego paliwa wlewać, to może jakaś firma by się znalazła, która by nam to paliwo gdzieś tam zasponsorowała chociaż, bo może dla jakiejś dużej stacji benzynowej to jest niewielki koszt, a na przykład już dla tej firmy, która chce nam pomóc, już jest jakiś, a dla nas jeszcze większy, prawda?
1: Jasne.
0: Bo my to wszystko generujemy charytatywnie i chcemy po prostu robić to z własnej nieprzymuszonej woli, nic z tego nie mając, tylko chcemy Iwonkę wspierać. No to tak mówiąc już o tych sponsorach, no to jeszcze chcielibyśmy na przykład mieć jakieś, wiadomo, napoje, energetyki, wodę. Ja już napisałam do wielu firm, na przykład takich, które produkują takie napoje izotoniczne, batony proteinowe, tak, energetyczne. Już nie będę wymieniać tych firm, no ale wiadomo, to wszystko wymaga czasu i może ktoś usłyszy nas na antenie i pomyśli, ojej, ja mogę tutaj przekazać po prostu rzeczy, które nam się przydadzą na trasie, tak? No to tyle, tak chciałam zaapelować.
2: Na przykład banany, prawda? Może, no bo banan jest bardzo dobry.
0: Suszone owoce, no coś takiego, żeby szybko nam dało powera, ale nie musiałybyśmy o tym myśleć już, bo to by było.
1: Proszę przypomnieć, kiedy startujecie?
2: Startujemy 3, 4, 5 lipca.
0: Piątek, 6 rano pod Nowym Kościołem w Kluczborku, znaczy się on już nie jest taki nowy, już
2: no, najświętszego serca
0: lat,
2: Pana Jezusa.
0: Ale tak mówimy
2: parafia
0: na tym kościół.
1: Czyli w piątek, 3 lipca.
2: O 6 rano.
1: O 6 rano. Czego wam życzyć? Połamania kół, to się chyba mówi.
0: Powiedzieliśmy to razem.
2: Tak,
1: no i oczywiście tego sukcesu pod każdym względem, w każdym wymiarze, bo to jest naprawdę ogromne wyzwanie. A jeżeli w ciągu miesiąca udało się zebrać już 1 000 000, no tak wskoczył, no to ten 5 po to, żeby siostra pani Małgorzaty mogła przebyć szczęśliwie te operacje w Nowym Jorku, to myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Chwila, moment.
0: Dodam jeszcze, że poznałam Iwonkę dopiero 5 czerwca, dzień po Bożym Ciele, i po prostu zobaczyłam w jej oczach taką nadzieję i powiedziałam jej: Iwonka, słuchaj, ja wiem, że ty teraz nie możesz jechać z nami tymi rowerami na Gierzwałt, ale jak ty już tą operację przejdziesz, to na pewno z nami pojedziesz kiedyś w przyszłości. I widziałam w jej oczach po prostu taką iskrę, że aż teraz no płakać mi się chce.
2: No, powiem tak, bo Iwonka, chorując na tą chorobę, jeszcze nim zaczęła być 24 godziny na dobę pod aparaturą, zawsze spała pod aparaturą, odkąd była po operacjach, od jakiegoś tam momentu. I w pewnym momencie, często, gęsto, jak ja już wróciłam do Polski, było tak, że robiłyśmy sobie wyprawę, ona uwielbia jeździć rowerem, że więc jeździłam z nią nad żwirownię naszą kluczborską, czy gdzieś w różne trasy, prawda? Nawet chyba rowerem byłyśmy do Byczyny, pojechałyśmy sobie, nie? Że naprawdę tak lubi super to. I może wtedy nie rowerem, autem, ale zawsze starałam się, chciałam pokazać, żeby wyjść do ludzi, żeby pokazać jej, że są ludzie dobrzy, życzliwi.
1: Jestem o tym przekonany, że są i że nas słuchają, tak. I że pomogą pani siostrze. Bardzo dziękuję za ten przyjazd z Kluczborka do Radia Opole. Na razie samochodem, a będziemy z wielką przyjemnością, radością i takim przejęciem wspierać was podczas całej tej podróży tam i z powrotem. Pani Renata Sarnicka i pani Małgorzata Mekita, siostra Iwony, były naszym gościem. Gdyby ktoś z państwa ewentualnie miał jakiś pomysł na wsparcie tego przedsięwzięcia, to ja służę swoim adresem poczty radiowej, można do mnie napisać, a ja do pani na pewno raz, dwa trafię już na drugi dzień. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: noc trochę chmur, trochę deszczu, ale więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz zbliża się już godzina 23 i wiadomości. Dziecko poparzone podczas zabawy benzyną, to w zachodniopomorskiem. Brak pomocy psychologicznej i wykluczenie transportowe. Opolska młodzież zwraca uwagę na swoje problemy. Dochód z biletów na Dni Kluczborka trafi do hospicjum.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Do szpitala trafiło 8-letnie dziecko, które poparzyło się podczas zabawy benzyną. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jarogniew, niedaleko Kołobrzegu. Więcej w relacji Anety Łuczkowskiej.
2: Ustaleń strażaków wynika, że troje dzieci bawiło się na podwórku. Rozpaliły ogień i dolewały do niego przeznaczoną do kosiarki benzynę z kanistra. W pewnym momencie kanister z łatwopalną cieczą się zapalił, a trzymający go chłopiec spanikował, zaczął machać kanistrem i oblał swojego 8-letniego kolegę benzyną. Dziecko stanęło w płomieniach. Pozostała dwójka zachowała na tyle przytomności, że ugasiła ogień. Poszkodowany 8-latek jest przytomny, kontaktowy, ma jednak poparzony nawet 70% powierzchni ciała. Karetka zabrała dziecko do szpitala w Szczecinie, gdzie jest dziecięcy oddział leczenia oparzeń.
0: Bardzo dziękuję za relację.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Opolska młodzież zwraca uwagę na problemy wykluczenia komunikacyjnego, rynku pracy czy zdrowia psychicznego. Młodzi przygotowali regionalną strategię, a dziś swoje pomysły konsultowali z organizacjami i samorządami. Mówi Dawid Kloc, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i współorganizator konsultacji.
3: Przede wszystkim ideą tych konsultacji jest to, żeby samorządowcy mogli lepiej zrozumieć to, co my jako młodzi ludzie mamy w głowach, mamy na myśli. Chcę się skupić na tym, że w dalszym ciągu młodzi ludzie wskazują na to, iż jakakolwiek tematyka prozdrowotna jest poruszana w sposób bardzo powierzchowny w szkołach. Dalej niestety wskazuje się na trudności w dostępności do pomocy psychologicznej, że równie bliski jest mi transport i wykluczenie transportowe, które dalej dotyka wielu młodych ludzi.
0: Współpraca z młodymi nie jest trudna, tłumacz Oliwier Domański, sołtys Tułowic Małych.
4: Trzeba młodym pokazać, zachęcić i stworzyć przestrzeń do działania, w której pokażemy, że można, tylko trzeba dać możliwości i aktywne formy działania pracy z młodzieżą.
5: Te wyniki jakby pokazują taki stan, jaki jest. I to jest dobre, dlatego że to pokazuje, w których obszarach powinno się zadziałać mocniej. Warto posłuchać głosu młodych ludzi, bo za niedługo to oni będą być może zarządzać tym interesem.
0: Dodaje Marian Antonik ze Stowarzyszenia Europa Juvenis. A my dodajmy, że strategia ma być przyjęta podczas 8. Opolskiego Kongresu dla Młodzieży.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Uczestnicy Dni Kluczborka, które ruszyły dzisiaj, muszą pamiętać o zakupie biletów. Nie chodzi jednak o zysk dla magistratu, ale o wsparcie hospicjum Ziemi Kluczborskiej Świętego Ojca Pio w Smardach Górnych. Mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
6: U nas jest wejście biletowane, jest to 10 zł i z tego 40% jest przekazywane tradycyjnie na hospicjum. I to jest chyba rzecz też istotna, że kilkadziesiąt tysięcy złotych rokrocznie na to hospicjum jest przekazywane.
0: Dzieci do 7 roku życia wejdą bezpłatnie, a posiadacze kart Kluczbork dla Rodziny Plus i Kluczbork dla Seniora za 5 zł. Radio Opole jest patronem medialnym Dni Kluczborka. Dodam tylko, że koncert Gwiazdy zespołu Łzy jutro o godzinie 20:30.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: A teraz sport. Odra Opole pozyskała nowego zawodnika do formacji ofensywnej. Do zespołu dołączył 22-letni słowacki napastnik Branisław Spasil, który ostatnio występował w Górniku Łęczna. Mierzący 184 cm piłkarz gra przede wszystkim na prawym skrzydle lub w ataku i ma zwiększyć siłę ofensywną opolskiego zespołu przed nowym sezonem. I jeszcze na koniec informacja dla kierowców. Nowy węzeł przy Centrum Usług Publicznych w Opolu będzie całkowicie przejezdny od poniedziałku. Skorzystają też rowerzyści i piesi, bo zostaną udostępnione nowo wybudowane ciągi. Budowa wiaduktu kosztowała 29 milionów złotych, ale miasto zdobyło na ten cel 80% dotacji z Unii Europejskiej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Można spodziewać się również przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 12 stopni. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu i możliwe burze. W czasie burz rzecz jasna wiatr będzie wiał bardzo mocno. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. A na radiowym termometrze w tej chwili nieco ponad 15 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Dziś, drodzy Państwo, powiemy o współpracy DJ-a Alesso i zespołu One Republic, którzy po ponad 10 latach znów łączą swoje talenty w jednej produkcji. Poznamy również pierwszy zwiastun nadchodzącego albumu Prince'a zatytułowanego Timeless. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole co najmniej do północy.

dobry początek posłuchamy Blanki. Artystka wraca z wakacyjnym singlem Dance to This, który od pierwszych sekund wprowadza klimat lata, flirtu i długich nocy na parkiecie. To jest bardzo lekki, chwytliwy numer o zauroczeniu, które całkowicie przejmuje kontrolę i napędza całą piosenkę. Singiel ten łączy taneczną energię z prostym przekazem. Promocję tego utworu dodatkowo wzmocnił Sean Paul, który pojawił się w filmiku opublikowanym na Instagramie Blanki. To nadało całości bardziej międzynarodowy, wiralowy charakter, no i potwierdza, że artystka bardzo konsekwentnie buduje swój własny popowy styl. Na naszej antenie Dance to This i Blanka.

brzmienia, jak i emocjonalnego przekazu. In Your Eyes opowiada przede wszystkim o miłości, o przeznaczeniu i o pełnym oddaniu. Sam Alesso podkreślał, że powrót do współpracy z Ryanem Tedderem był dla niego czymś bardzo wyjątkowym i naturalnym, a utwór ma w sobie klimat dawnych, najbardziej rozpoznawalnych produkcji. Posłuchajmy efektów tej współpracy.

Po wielu latach zespół H-Connect ujawnił materiał, który przez długi czas funkcjonował jedynie jako muzyczna ciekawostka. Chodzi o epkę Winner, która zawiera 6 utworów nagranych i zmiksowanych już w roku 1987 z myślą o pełnym albumie. No i choć wówczas nie udało się doprowadzić tego projektu do wydania, to dziś, niemal 4 dekady później, nagrania te trafiają do serwisów cyfrowych. Materiał broni się właściwie pod każdym względem. Słychać tutaj dopracowaną produkcję, świetne partie instrumentalne oraz wyrazisty wokal. Słychać, że ten zespół od początku miał własny styl i unikał schematów. Tworzył muzykę bardziej złożoną, bardziej ambitną niż wiele ówczesnych produkcji. No i choć trudno w to uwierzyć, że tak dopracowany zestaw utworów nie otworzył grupie drogi do większej kariery, dziś można docenić jego ponadczasowość. Klimat lat 80. jest tutaj wyraźny, ale nie brzmi to przestarzale. Przeciwnie, wpisuje się to w obecny powrót do tej estetyki, no i nadal robi duże wrażenie. Na szczególną uwagę zasługuje utwór Winner. To jest bardzo chwytliwa kompozycja z wyrazistym refrenem, który dobrze pokazuje energię i zgranie tej grupy. Posłuchajmy.

tym miesiącu Klara Wysocka opublikowała nowy singiel zatytułowany Gdybym mogła, który zapowiada jej w pełni autorską epkę Wewnątrz. Ten utwór jest trzecim przedsmakiem nadchodzącego wydawnictwa. Piosenka opiera się na mrocznym brzmieniu pulsującej elektronice. Tekst opowiada o narastającym dystansie, napięciu, pokłótniach oraz emocjach, które przechodzą w frustrację, złość, a całość uzupełniają bardzo eteryczne chórki i wyraźne momenty rozluźnienia. Sama artystka podkreśla, że ważnym elementem tego utworu jest rapowy fragment i basowy puls, który nadał całości właściwy kierunek. To jest dla niej nowy, bardziej drapieżny sposób opowiadania o relacjach, o konfliktach i braku komunikacji. Solowy projekt Klary Wysockiej jest na pewno mocno osadzony w tej nostalgii, autorskiej wrażliwości, a nowy krążek Wewnątrz ma być takim kolejnym krokiem w rozwijaniu tego artystycznego świata.

Do sieci trafił ostatnio Stone, czyli wyjątkowy singiel Prince'a, który zapowiada jego nadchodzący album Timeless. To jest utwór, który pokazuje tego artystę w znakomitej formie, łączy jego charakterystyczny wokal, świetne, wyraziste partie gitarowe, no i oczywiście tę mieszankę soulu, funku i popu. Piosenka pochodzi z archiwalnych nagrań, które zostały odnalezione w bogatym katalogu twórczości Prince'a. No i mimo upływu lat brzmi to bardzo świeżo, bardzo aktualnie, potwierdzając ten ponadczasowy charakter jego muzyki, ale też taką unikalną zdolność do wyprzedzania trendów. Album Timeless ma się ukazać jeszcze tego lata. No i co istotne, ma być zbiorem wybranych utworów z różnych epok kariery tego artysty, zarówno tych mniej znanych, jak i wcześniej niepublikowanych. No i wydawnictwo ma ukazać pełnię talentu Prince'a, jego kreatywność, odwagę w eksperymentowaniu z brzmieniami. Mam nadzieję, że premiera singla Stone, który jest zapowiedzią tego projektu, pozwoli na nowo odkryć dorobek Prince'a. Posłuchajmy.

Nia Smith umacnia swoją pozycję na brytyjskiej scenie soul i R&B, prezentując nowy, nastrojowy, bardzo emocjonalny utwór High, w którym jej charakterystyczny wokal łączy się z bardzo subtelną, oszczędną produkcją. To jest utwór, który opowiada o odcinaniu się od przeszłości, o szukaniu wewnętrznej równowagi i odnajdywaniu siły w zmianie. Brzmieniowo balansuje gdzieś między alternatywnym R&B a soulem, budując atmosferę pełną refleksji i emocji. Artystka bardzo konsekwentnie rozwija tutaj swój styl, stawiając oczywiście na szczerość, wrażliwość, co przekłada się na rosnące uznanie wśród słuchaczy, ale też branży. Widać, że jej twórczość pięknie się rozwija, no i nie ma wątpliwości, że jest to jeden z ciekawszych głosów współczesnego soulu. Przed nami Nia Smith w utworze High.

0: please.
1: Nasze piątkowe spotkanie dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia. Kłaniam się. Agnieszka Kurenda-Schmidt. Tyle o mnie, opowiedz coś o sobie.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie zachowaniom prozdrowotnym, a razem ze mną w studiu jest Agnieszka Kania. Cześć Agnieszko.
1: Cześć Witku, dzień dobry Państwu.
0: Lekarz, stomatolog, tak, lub lekarz stomatologii, doktor medycyny, a przy okazji potocznie mówimy dentysta, że idziemy do dentysty, ale słowo lekarz jest tutaj kluczowe w tym przypadku.
1: Nawet lekarka, powiedziałabym. Nawet lekarka. Wolałabym lekarkę, ale dentystka brzmi fantastycznie, więc proszę się tak do mnie zwracać.
0: To zwłaszcza, że od razu przypomina się piosenka Maryli Rodowicz. Tam wprawdzie był mężczyzna, dentysta, sadysta w tej piosence. Wielki przebój z lat 80. No i rzeczywiście tak żartobliwie nawiązuje do tego utworu, bo myślę, że wciąż jeszcze wiele osób dentystów, lekarzy, stomatologów się boi i idzie dopiero wtedy, kiedy boli, kiedy już trzeba. Sam przyznaję, jestem tego niechlubnym przykładem. Ale, drodzy Państwo, nie będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o higienie jamy ustnej, o to, że mamy dbać o zęby, żeby one były zdrowe i ładnie wyglądały. Dlatego, że też przytoczę taką historię, kiedy byłem kiedyś u laryngologa, i on nakrzyczał na mnie w żartobliwy sposób, ale miałem taką zepsutą ósemkę i pani doktor, laryngolog, powiedziała: proszę pana, jak pan nie pójdzie, nie zrobi w tym porządku, nie usunie tego, to my będziemy się co chwilę spotykali. Pan tam ma siedlisko bakterii, wszystkie pana infekcje gardła i inne rzeczy, które pan ma. Co z tego, że ja panu daję antybiotyki, jak za chwilę pan do mnie wróci, bo dopóki pan nie zrobi porządku z tym, to nic moje działania nie dadzą. I wtedy mnie oświeciło, myślę sobie, no jak? A i okazało się, zacząłem sobie szperać, zaprosiłem Agnieszkę, bo okazuje się, że, drodzy Państwo, część być może wie, ale myślę, że nie wszyscy, że higiena jamy ustnej, dbałość o zęby, to nie tylko same zęby, ale cały nasz organizm. Szereg różnych chorób, i to bardzo poważnych chorób, bierze się z zepsutych zębów, to prawda?
1: Tak, rozpocznę od laryngologii w takim razie, skoro tak pięknie rozpoczęłaś tą odpowiedź. Podobno migdałki znajdują się zaraz koło ósemki, także wcale nie jest dziwne, że bakterie przechodzą sobie, bo bakterie to tacy podróżnicy i nie usiedzą w miejscu, więc przechodzą sobie do migdałków. A ktoś kiedyś ładnie powiedział, że migdałki, trzecie migdałki wymyślono tylko po to, żeby zaspokoić aspiracje finansowe laryngologów i żeby mogli wysyłać swoje dzieci do szkół, tudzież na wakacje. A jeśli chodzi o zęby i organizm, no to oczywiście, że jesteśmy całością, że nie jesteśmy ani zębem, ani stopą, ani piętą, ani uchem, tylko jesteśmy człowiekiem, który składa się z różnych elementów i wszystkie one są powiązane, ponieważ jesteśmy oplecieni taką siatką żył, tętnic, naczyń limfatycznych, nerwów. Jesteśmy od początku do końca wszystkim, co nas tworzy. A ten układ stomatognatyczny, czyli to, co najczęściej się rozumie przez zęby i uśmiech, składa się z bardzo, bardzo wielu elementów. Jednym z nich są zęby, ale występują tam też stawy skroniowo-żuchwowe, są mięśnie, są ścięgna, są dziąsła, są ujścia ślinianek i same ślinianki, są naczynia limfatyczne, są węzły chłonne, jest dno jamy ustnej, które w tym słowie dno zawiera się bagno. Czasami, prawda, myślimy dno, spadł na dno. I na tym dnie jamy ustnej bardzo często manifestują się raki, powstają nowotwory. Więc faktycznie można spaść na dno, jeśli się pod językiem wymaca rak. I do tego całego układu, do tego całego narządu należą również zęby. I te zęby, jak popatrzymy sobie na górny i dolny łuk zębowy, jak to pięknie brzmi, arcus dentalis, jak w starożytnej katedrze. Arcus dentalis. Arcus dentalis na szczycie ma taki zwornik, którym, tak jakby zwornik w katedrze, który się nazywa brodawką przysieczną, gdzie znajdują się różne naczynia krwionośne i nerwy, które unerwiają całą twarz. Ten układ stomatognatyczny jest powiązany z takimi amortyzatorami, czyli zatokami szczękowymi, sitowymi, nosowymi, czołowymi, które mają amortyzować uderzenia, a przede wszystkim mają amortyzować mózg przed uderzeniami, przed naciskiem w czasie na przykład gryzienia twardych orzechów albo zgrzytania zębami. Więc zęby należą do całości, nie tylko całości twarzy, czaszki, głowy, ale są powiązane z całym organizmem. I teraz co się dzieje, jeśli mamy zapalenie tak zwanego przyzębia? To, co wszystko, to, co jest przy zębach, czyli dziąsła, kości, taki aparat, w którym wiszą sobie zęby jak w hamakach, czyli włókna ozębnej. Wszystko to jest fantastycznym miejscem do akumulowania bakterii, tak zwanej płytki bakteryjnej, a następnie kamienia bakteryjnego, kamienia nazębnego. Kamień nazębny, proszę Państwa, to jest fantastyczna budowla. Kiedyś był taki uczony dentysta, co brzmi jak oksymoron trochę, uczony dentysta. Nazywał się Zygmunt Sokrański i on wziął w latach 80. XX wieku, wziął pod lupę kamień nazębny i odkrył w nim miasto, metropolię. I zauważył, że bakterie są niesamowicie sprytne, że budują wieżowce, w których żyją, rozmnażają się, że budują budynki, które są policją, że mają swoją pocztę, telekomunikację, że mają swoje pociągi, mają swoje rozwidlenia, mają swoje...
0: Domy kultury jest.
1: Domy kultury, właśnie. I
0: no bo mówi się żywe kultury bakterii. One najczęściej kojarzymy dobrze w jogurcie, że one są potrzebne. No tutaj akurat w jamie ustnej te żywe kultury bakterii, to niekoniecznie to chodzi o jogurt i o zdrowe bakterie.

te, mam nadzieję, świetliste, białe zęby, które tworzą łuki, tak jak łuki gotyckie w katedrach. I my bakterii nie widzimy. Jeśli cokolwiek widzimy na zębach, coś tam się mnoży, coś tam się pojawia, coś tam się buduje, to znaczy, że to jest już układ patologiczny. To znaczy patologiczny w naszym rozumieniu, że są tam bakterie, które wpływają tylko i wyłącznie, myślą tylko o naszej zgubie. I to nie o zgubie zębów, ale właśnie tak jak powiedziałeś, one wpływają na zgubę zupełnie innych organów. Te same bakterie, które ekstrahujemy z kamienia nazębnego, znajdują się w zastawkach serca podczas zawału. Wpływają na miażdżycę. Te same bakterie na choroby zatok, oczu, na cukrzycę. Nie można wyleczyć cukrzycy, jeśli się nie wpłynie, nie wyleczy najpierw jamy ustnej. I co ciekawsze, od niedawno zauważono, że niezdrowa jama ustna, niezdrowe zęby to Alzheimer. Wpływają na niską wagę urodzeniową dzieci, nawet na poronienia. Także tak bardzo ważna jest dbałość o jamę ustną w czasie ciąży, kiedy zmienia się gospodarka humoralna i kiedy bakterie natychmiast wykorzystują tę zmianę i szybciej się organizują, dlatego że zmienia się pH w jamie ustnej na takie, które jest korzystne, bardziej kwaśne, takie ulubione przez bakterie. I one tam się akumulują. A jak to robią? Otóż z przodu jamy ustnej, żuchwy przede wszystkim, mamy takie siekacze, które tworzą doskonałe miejsce do pikników pod wiszącą skałą. Otóż jest to miejsce, które jest otulone i trudno dostępne dla śliny, która tutaj akurat nie przepływa w takim ostrym nurtem, jak to robi w innych miejscach. I tam bakterie znajdują sobie najpierw taką pelikulę, czyli delikatną błonkę, która otacza nasze zęby już zaraz po ich umyciu. I jedna bakteria przyczepia się do tej pelikuli i natychmiast zwołuje kolegów i koleżanki. To są tak zwani pionierzy. Tymi pionierami są bakterie gram ujemne i pałeczki. I te pałeczki nazywamy właśnie pionierami, dlatego że one zajmują najtrudniejsze do zajęcia tereny, takie, z których inne bakterie się ślizgają i uciekają. Tak jak z porcelanowego kubeczka spada wszystko, spada brud, dlatego że jest śliski. Ale one właśnie przyczepiają się jak do balkoników i zwoją następnych. I tworzą się właśnie te metropolie, o których tak pięknie pisał Sograński. Najpierw go wyśmiano. Mówiono, że co to za w ogóle wariat. Jak można pisać o bakteriach, które tworzą miasta? Przecież wiadomo, że to tylko miasta budują. Ludzie, że miasta budują ludzie. Ależ nie. I w tych miastach okazuje się, są uprzywilejowane osoby, uprzywilejowane bakterie, które żyją sobie w takich dzielnicach willowych, ale są też tacy, którzy tłoczą się w blokach, a są też tacy, którzy zamieszkują już slumsy. To są ci, którzy przybyli ostatni i nie zdołali wejść pod dziosła, czyli do podziemi. I oni żyją w takich slumsach, ale w podziemiach prawdziwe życie bakterii toczy się w podziemiach. A podziemia to jest to, co znajduje się pod dziosłami i w naszych kościach. I jeśli wyobrazimy sobie, że mamy ranę, która ma 20 cm, która ma i głębokość centymetra, na przykład na udzie, to byśmy umarli ze strachu i tego samego dnia pobiegli jeszcze do ortopedy, żeby nam tę ranę oczyścił, jątrzącą, zropiałą, krwawiącą. Gdybyśmy taką ranę zobaczyli na nodze, to natychmiast byśmy pobiegli do lekarza. A jeśli taką ranę mamy w ustach, a ona zaczyna się od ósemki i kończy na ósemce, albo od siódemki i kończy na siódemce, na górze i na dole, to są dwie rany, które mają do 20 cm i mają głębokość centymetra, ponieważ tak głęboko potrafią się dostać te bakterie, że jak badamy takim szpikulcem, który się nazywa periodontometrem, to wpadamy w dziurę, która ma centymetr i tam sobie mieszkają te miliardy bakterii. My się tym nie przejmujemy. Myślimy sobie, o cóż to takiego, taki kamień na zębach. A to, co my widzimy gołym okiem, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, tak jak Tytaniki rozbijały się o góry lodowe. A my, ludzie, możemy się rozbijać o kamień nazębny, o którego po prostu nie widzimy. A tam są bakterie, które są bardzo zajadłe. Żadna z bakterii, która siedzi pod dziosłami, nie jest bakterią, która jest nam przychylna. Każda z nich próbuje nas załatwić, próbuje nam coś złego zrobić. I nigdy nie śpią.
i jeżdżą na wycieczki, bo bakterie

0: samobójcze. Nigdy nie chcą siedzieć w jednym miejscu i podróżują z krwią, limfą po całym organizmie. To na przykład zrobił ropień koło kolana. To uderzą w piętę. To uderzą w ucho. To znowu wejdą do oka. To załatwią zatoki szczękowe. A z zatok szczękowych, nosowych, sitowych, już całkiem niedaleko do mózgu, do centrali, która, jak wiemy, jest dosyć ważna. I jest też tak, że my dentyści, badając pacjenta, możemy odkryć chorobę, która właśnie dzięki tej akumulacji, która dzięki temu, co widzimy w jamie ustnej, manifestuje się inna choroba ogólna w jamie ustnej. I tak jest na przykład z syringomelią. To jest choroba bardzo, bardzo rzadka, która sprawia olbrzymią kłopot, olbrzymi ból tym, którzy na nią zapadli. Tak pięknie brzmi syringa, od syringi.
1: A te łacińskie nazwy medyczne są w ogóle urocze, prawda? Wcale nie groźne w większości. Piękne takie, jak z mitologii. A sieją spustoszenie i śmierć. O tym też będziemy mówili, bo choroba to choroba, ale wiadomo, że choroba to także śmierć w efekcie i tu wiele chorób też i można po prostu umrzeć z powodu nieleczonych zębów. Do tego też dojdziemy. Ale wróćmy do tej
0: Pójdziemy potem dojdziemy do literatury, bo przecież w Budenbrookach Budenbrook umarł po wyrwaniu zęba trzonowego, prawda? Jak dentysta chwycił za trzon, ale złamał korzenie. Ale dobrze, o śmierci porozmawiamy za chwilkę. Jeszcze teraz bym chciała wrócić do tej syringomelii, która jest straszną chorobą, a nazywa się pięknie, od syringi, na której grał Sylen, który zresztą tak strasznie skończył, dlatego że Apollo obdarł go ze skóry. Prawda? Pamiętasz te historie? Pamiętają Państwo pewnie te historie z mitologii. A syringa to jest taki flet, rodzaj fletu. I czasami taka syringa, czyli flet, znajduje się w środku rdzenia kręgowego. I to jest coś nieprawdopodobnie strasznego, dlatego że rdzeń jest takim jakby odwróceniem na drugą stronę, przenicowaniem mózgu. W mózgu mamy istotę szaru na zewnątrz, a w środku jest istota biała. I gdybyśmy tak wsysali mózg do środka do rurki, to wtedy istota biała zacznie okalać szarą i mamy do czynienia z rdzeniem, czyli z czymś, taką rureczką, niteczką, sznurkiem, który znajduje się w środku kręgosłupa. I czasami w tym sznurku, sznurowadle, mieści się taka jama, taka torbiel, jama wypełniona płynem, którą medycy nazwali syringą. Już w XVI wieku zauważył ją taki lekarz Stefanus, właśnie teraz zapomniałam jego nazwiska, ale przypomnę sobie na następne spotkanie, jak będziemy rozmawiać o syryndze. I zauważył, że coś takiego znajduje się w kręgosłupie, że może być w tej sznurówce taka jama. I to sprawia nieprawdopodobny ból, dlatego że każde dotknięcie, każdy najmniejszy ruch od razu dotyka gołych nerwów. To jest tak, jakby szalony dentysta ciął nam po gołych nerwach wiertarką. To jest ból nie do opisania. Pacjenci, chorzy na tę chorobę, są najczęściej myślą o śmierci, dlatego że nie ma takiej pozycji, którą mogliby znaleźć, która byłaby dla nich komfortowa. I jeśli do tego dołącza ból zębów, który często dołącza, to my dentyści możemy, który nie jest niczym usprawiedliwiony. Ci pacjenci mówią, że nawet trupy mogą boleć. Trupy, to znaczy zęby leczone endodontycznie, bo tak często mówią pacjenci.
1: Czyli nerw, i tak dalej, czyli teoretycznie martwe.
0: Martwe. Więc nawet one mogą boleć i jak pacjent zgłasza się z taką dolegliwością, mówi, że wszystko go boli, ale bolą nawet trupy, to zaczynamy się zastanawiać, dlaczego tak jest. I czasami można dojść do rozwiązania, bo medycyna to inaczej poszukiwanie sprawców, to inaczej szukanie przestępców, to inaczej szukanie tych, którzy sprawiają nam kłopoty.
1: No to prawda i niestety powiem odnośnie tych bakterii, które mieszkają tak na dole pod zębem, zresztą tutaj akurat mieliśmy razem tę przyjemność wątpliwą, że rzeczywiście wydawało się zdrowe zęby z zewnątrz, prawda, że nic się nie dzieje, nie ma dziury, nie ma uszczerbku, nagle dziąsła zaczynają puchnąć, coś od spodu się wybrzusza, pod spodem jest ogromne jezioro ropy, i w efekcie tracimy też te zęby, bo tam cała kość już jest przegniła, zażarta, te zęby przestają mieć w czym się trzymać i mieszkać. I żeby to jezioro bakterii usunąć, trzeba usunąć też jednocześnie zęby potworne. I powiem, żadna tabletka przeciwbólowa tutaj nie pomagała. Chodziłem wtedy po ścianach, stąd moje wspomnienie jest takie, no ale to akurat szczęśliwie byłem wtedy u Agnieszki. Nie żeby z tego powodu Agnieszka była dziś w audycji, ale akurat wiem, że potrafi, no bo uratowałaś mi życie. Bo myślę, że gdybym z tym wielkim jeziorem bakterii jeszcze dzień, dwa, no ból nie pozwolił mi wytrzymać i czekać. Ale to było bardzo już ryzykowne, bo te bakterie to wszystko by się rozlewały na cały organizm. I łącznie z sercem, na temat serca rzeczywiście słyszałem najwięcej, że bardzo często problemy właśnie krążenie, miażdżyca, zawały mogą być związane właśnie z chorymi zębami, ze stanem zapalnym też przyzębia. I nawet do tego stopnia, że drodzy Państwo, jak macie zepsute zęby, macie taką właśnie stan bakteryjny, to kłopot będzie, kiedy na przykład złamiecie nogę, zdarzy wam się cokolwiek innego i trzeba będzie zrobić operację. Dla każdego lekarza, chirurga, który będzie wam robił operację, jak zobaczy stan waszych zębów, to będzie duży kłopot, bo nawet jeżeli on zrobi poprawnie zabieg czy operację, to przez zepsute zęby możecie mieć poważną infekcję i po prostu zejść. Najzwyczajniej, żebym tam bardzo, bardzo straszył, ale to słyszę to, co mówili mi też lekarze.
0: To prawda. No, tak jak wspomniałam na początku, jesteśmy całością, więc kolano jest związane z uchem, z nosem i z zębem. Bakterie nigdy nie śpią i podróżują, więc trzeba być po prostu, najlepiej być zdrowym ogólnie. A jeśli chodzi o dbałość o zęby, to przytoczę taką może historyjkę, która jest chyba ładna, może nie znają Państwo historii powstania, wymyślenia szczotki do zębów, bo wydaje nam się, że dzisiaj szczotka jest jedną z rzeczy najbardziej potrzebnych do życia. Jeśli się pyta o trzy niezbędne rzeczy, które bierzemy ze sobą, to zawsze występuje szczoteczka do zębów, prawda? Nie wyobrażamy sobie życia bez niej. Ale kiedyś ludzie musieli się obywać bez szczoteczki do zębów, dlatego że wymyślono dopiero w XIX wieku. I wpadł na nią Addis, taki trochę rzezimieszek, trochę taki chuligan, który wylądował w więzieniu Newgate w Londynie. I ponieważ nudził się tam, nie było za dużo do roboty, no to zastanawiał się, co by tutaj zrobić, ale poza tym, że był takim rozrabiaką, to był również zbieraczem szmat. I te szmaty zbierał po to, żeby je przerobić na papier. A potem sprzedawał je wydawnictwom, które potrzebowało oczywiście papieru. Jak siedział w tym więzieniu Newgate, to ukradł raz kość z obiadu. Oczywiście nie można było ukraść kości, było to niedozwolone.
1: No bo niebezpieczne narzędzie, bo kość można naostrzyć i można użyć jako broni, sztyletu, noża na przykład.
0: Otóż to, ale on nie ostrzył, tylko wręcz przeciwnie, wyoblił tę kość, a potem drogą wymiany zdobył sierść dzika syberyjskiego, albo chyba dzika syberyjskiego, mam nadzieję, że Państwa nie kłamie. I zrobił takie dziurki w tej kości, również jakimś tam elementem szkodliwym, pewnie jakąś igłą, i powtykał tam tę szczecinę dzika. A potem przechadzał się po długich korytarzach więziennych i chwalił swoim współlokatorom, co też on ma. I pytali się, a co tam masz, hultaju? Babkę sobie wyrzeźbiłeś z kości? A on tak, śmierdzi ci z gęby, bo nie używasz szczotki do zębów.
1: I a też przy okazji pionier też marketingu i reklamy uzdolniony. No,
0: teraz to już przesadziłam, chyba wtedy jeszcze nie było, w latach XIX wieku chyba jeszcze nie było reklamy. W każdym razie obnosił się z tą szczoteczką i pokazywał, że nie czyści im gałgankiem, jak to wtedy czyniono, tylko właśnie tą szczoteczką. I jak wyszedł z więzienia, to postanowił stworzyć pierwszy warsztat, manufakturę, która będzie tworzyła szczotki do zębów. Bo wcześniej francuskie markizy miały takie brus, które wkładały za staniczek, ale one były bardzo takie jeszcze, te protoplasty, to były takie jeszcze bardzo, bardzo prymitywne. I ta pierwsza szczotka zrobiona z kości naprawdę miała rękojeść i właśnie coś, co przypomina naszą dzisiejszą szczoteczkę. I te pierwsze szczoteczki sprzedawał, to bardzo ciekawe, w księgarniach, dlatego że tam z księgarzami był za pan brat, sprzedawał im wcześniej szmaty, a teraz zaczął sprzedawać szczoteczki. Ponieważ ludzie nie wiedzieli, co to jest szczoteczka, więc księgarze dokładali te szczoteczki do książek, które gorzej szły. Mówią, kup książkę, dostaniesz takie coś, co może ci się przyda. I nagle szczoteczkowy interes kwitł, nagle w tym największym mieście wtedy Europy, jednym z największych miast Europy, ludzie zaczęli zauważyć, że ta szczoteczka jest fajna i że można nią myć zęby lepiej niż gałgankiem. A jak już pojawił się nylon na początku XX wieku, no to kultury bakteryjne zaczęły się bać, dlatego że kulturalni ludzie zaczęli myć zęby i kultury bakteryjne zaczęły się chować w podziemia, czyli pod nasze dziosła.
1: A to ciekawe, bo akurat większość, zwłaszcza chłopców, podobno, oczywiście to jest stereotypowe, ale mamy dziś naprawdę sprzętów różnorodnych, różnorakich, od zatrzęsienia, kształty wymyślne, ręczne, elektroniczne, wirujące i tak dalej. Natomiast nie każdy niestety chętnie tego używa. Oczywiście tutaj w audycji damy Wam kilka wskazówek, natomiast oczywiście nie będziemy reklamowali konkretnych żadnych firm, bo takich rzeczy nie robimy. Natomiast rzeczywiście zwróciłem uwagę, że ludzie zaczęli tego używać. Ja myślę, że z tego też powodu, że kiedyś te choroby zębów, ból, no i wyobraźcie sobie też, już nie mówię o tym przysłowiowym kowalu, ale im biedniejsza dzielnica czy wioska, jak bolał ząb, no to ktoś szedł do kowala i kowal rwał, to jest takie stereotypowe, a wiadomo, jakie znieczulenie. Na filmach to maczugą w głowę, ewentualnie pół butelki płynu alkoholowego dużego, żeby pacjent był tak upojony, żeby w miarę możliwości ten ból wytrzymał. Stąd też ci budenbrokowie. No tam oczywiście lekarz był też, jakby no, złamał korzeń, wydało się zakażenie, ale to pokazuje w tej książce, że ludzie po prostu umierali najzwyczajniej w świecie z powodu właśnie infekcji, z powodu zakażenia, jakiegoś krwotoku też, bo też można go oczywiście dostać. Natomiast co do tej higienizacji, ja celowo mówiłem o tym, co się dzieje też pod zębami, bo czasami nam się wydaje, że jak wypolerujemy sobie z przodu, z tyłu, są białe, ładne, no to przecież jest okej, a później nagle się dziwimy, skąd parodontoza, a skąd nagle te stany zapalne, a co mi się dzieje tam od zatok, dlaczego tak jest, skoro przecież codziennie myję. Może po prostu źle myjemy i źle dbamy.
0: No niestety nie jest takie proste, że wystarczy mieć zęby, żeby się nam nic nie działo, dlatego że bakterie są przebiegłe i wchodzą w różnymi drogami, mogą wejść przez dziurę w zębie, tak zwaną próchnicę, przez dziurę próchnicową, ale też mogą sobie znaleźć inną drogę, tak jak mówiłam, przez te kieszonki przyzębne i wchodzą jakby od tyłu, od piwnicy albo wejściem od kuchni, czyli od wierzchołka korzenia i tam czynią spustoszenia. I nie wystarczały im zęby, dlatego że również są zachłanne bakterie. Jak już zniszczą ząb, no to rozglądają się za następnymi terenami, które mogą zasiedlić i tymi następnymi elementami, miejscami w przypadku szczęki, czyli tego górnego łuku zębowego są zatoki szczękowe, które komunikują się, które dosłownie dotykają korzeni zębów. A ta błonka zatoki szczękowej jest taka cieniutka, jak ta błonka pod skorupką jajka. Pewnie Państwo obierając jajka natknęli się na taką cieniuteńką błonkę, która się ugina i taka jest właśnie błonka zatoki szczękowej, więc bardzo łatwo ją zniszczyć. Dokonać inwazji na zatoki szczękowe, a potem na całą twarz oczaszkę i nie tylko. Jeśli chodzi o żuchwę, no to te drogi przemieszczania się bakterii również nie są tylko drogami limfatyczno-krwionośnymi, ale mogą się one przenosić właśnie robiąc takie korytarze jak krety w kości. I to, co czasami widzimy na dziosłach, taką gulkę, pacjenci mówią często, o taką gulkę mam na dziośle, to jest taki kopiec kreta, bo same bakterie wydrążyły tunel w kości, więc w twardej kości wydrążyły tunel i wyszły na zewnątrz w postaci takiego kopca, który już się manifestuje i może nam powiedzieć coś o stanie zapalnym, które się tam toczy. Bardzo ważne jest dno jamy ustnej. To dno, bardzo lubię te nazwy, które być może zostały nadane w sposób zupełnie przypadkowy, a może nie, a może ci pierwsi anatomowie mieli jakąś świadomość, że właśnie to miejsce jest miejscem, gdzie najczęściej się rozwijają raki, nowotwory jamy ustnej. I tak bardzo dokładnie trzeba je oglądać i sprawdzać, czy nie pojawiło się tam coś nowego.
1: Czyli pod językiem podnosimy język i tam oglądamy?
0: No, ale to myślę, że to lekarze powinni robić. No, właśnie.
1: Czyli nie jesteśmy w stanie, tak jak uczy się na przykład kobiety na cytologii, żeby badać sobie piersi, to tutaj w przypadku jamy ustnej jednak lepiej kontrolować to u lekarza stomatologa, fachowca, bo sami możemy mieć kłopot poznać, a jak już zobaczymy, to może być za późno.
0: Możemy przeoczyć. A przytoczę Państwu, może nie znają Państwo tej historii, bo mówimy rak potocznia. Skąd, jak to się w ogóle pojawiło? Otóż w starożytnej Grecji jakiś Perykles leżał sobie na plecach i macał brzuch. I nagle wymacał coś, co przypominało mu właśnie stawonoga, że od takiej wielkiej głowy wyrastały macki nabrzmiałych żył, bo tak wygląda nowotwór. Bo to jest najczęściej guz, który ma macki nabrzmiałych żył. I nazwał to po grecku karkinos. A potem Rzymianie poszli tym samym śladem i takiego natręta w naszym organizmie nazwali kancer, po łacinie kancer. I teraz korzystamy właśnie z tych starożytnych nazw, nazywając nowotwory.
1: To prawda. Akurat dosyć ostatnio było o tym głośno, słynne akcje też charytatywne, ratujące życie. To kancer jako nazwa też jest bardzo ładną nazwą. No z łaciną tak jest, że te nazwy są niestety ładne, ale wieszczą same złe rzeczy. Co do rzeczywiście tego kontaktu z zatokami, jak macie coś do zrobienia z górą, to rzeczywiście czasami są potrzebne zdjęcia. Dzisiaj też szczęśliwie w dużym stopniu tomografia i rentgen przyczynił się do tego, że można bardzo wiele zobaczyć. Ja wiem, ktoś powie, że częste naświetlanie nie jest zdrowe, ale myślę, że co jakiś czas jednak dobrze sobie zrobić, zwłaszcza że tomograf dzisiaj w przypadku 3D obrazu pozwala nam naprawdę zobaczyć, przepraszam, czy coś się tam w środku pod tymi zębami nie dzieje. I to też co jakiś czas chyba dobrze byłoby zrobić. Nawet jak wydaje nam się, że jest okej, ale właśnie tu bąbelek wyskoczył, tam się afta tak zwana zrobiła. No a zdarza się, może się zraniłem jedząc coś ostrego, twardego, prawda, gdzieś podrażniłem dziąsło, no i pojawiły się bakterie, stan zapalny. To niekoniecznie musi być tylko to, może się też dziać coś już od spodu, prawda?
0: Tak, więc zapraszałem Państwa do odwiedzania gabinetu. Po prostu tak jak z innymi lekarzami warto chodzić na te badania okresowe i sprawdzać, czy nic się nie dzieje. A jeśli chodzi o tę tomografię komputerową i zdjęcie rentgenowskie, to zazwyczaj wystarcza takie zdjęcie pantomograficzne, które faktycznie, jeśli chodzi o jakieś większe kłopoty, czy o badanie istoty kości, czy o przygotowanie do implantacji, czy o chorobach paradontalnych, to wykonujemy tomografię komputerową, która pokazuje tak do szpiku już i w 3D, i w trzech wymiarach człowieka i jest twarz o czaszkę, bo to jest CBCT, czyli taka tomografia zmniejszonej ilości promieniowania rentgenowskiego, która naświetla nas w 200-krotnie w sposób mniejszy niż tomografia medyczna, a dokładnie pokazuje ten stan przyzębia i zębów, ale bardzo często wystarczy zdjęcie pantomograficzne, jeśli nie ma żadnych takich, gdzie ta dawka promieniowania jest, no, nie jest taka tak duża i raz na dwa lata takie badanie warto wykonać.
1: To prawda, więc to już cenna rada, zwłaszcza, że też, jeżeli nie będziemy o to dbali, ta kość będzie zżerana, to jak już stracimy zęby, wcześniej czy później większość z nas je niestety traci, no to myślimy, ach, trudno, no to wstawię sobie dziś popularne na przykład implanty. Okazuje się, że jak macie zniszczone, zeżarte kości, to nie jest wcale taka prosta sprawa włożyć implant, bo on może się nie przyjąć, albo może nie być gdzie go dać i zostanie wam taka, no nie powiem, że plastikowa szczęka z odpustu, no ale klasyczny teoretycznie gibis, jak mówią na Śląsku, czyli sztuczna szczęka. No część się tym pociesza, ale to nie jest taka prosta sprawa. Macie połowę zębów i teraz co? No, żeby taką szczękę zamontować, to też trzeba mieć na czym. Gdzieś zaczepić ją o te zdrowe. Jak te zdrowe nie będą zadbane, no to i tak za chwilę będziecie tak przerabiać, aż w końcu będziecie mieli tylko sztuczną szczękę. Żartobliwi niektórzy mówią, a najlepiej to by było tak, wziąć narkozę, wszystko wyrwać, wstawić sztuczne i już się nie będą psuły. Ale podobno właśnie nie. Podobno im dłużej zachowujemy własne zęby, tym lepiej. Nie wiem, czy tutaj też coś w medycynie się zmieniło pod tym względem, żeby walczyć o te swoje jednak prawdziwe.
0: Zdecydowanie. Warto walczyć, dbać o własne zęby i potem używać własnych zębów. Myśmy się zachłysnęli implantami 25 lat temu mniej więcej, ale teraz okazuje się, że im dalej w las, tym więcej drzew. Okazuje się, że implanty oczywiście są fantastycznym środkiem, które naśladuje własne zęby, dlatego że mają korzeń, sztuczny korzeń, który jest śrubką i koronę, która wystaje na zewnątrz. Ale implanty również nie są obciążone różnymi takimi kłopotliwymi chorobami wokół nich. Oczywiście, że sama śrubka nie choruje, ale kość wokół implantu również choruje, tak jak wokół własnych zębów. I o ile periodontopatię, czyli tak zwaną periodontozę wokół zębów dosyć łatwo się leczy chirurgicznie, o tyle to samo leczenie perimplantitis, czyli zapalenia przyzębia wokół implantu, już takie łatwe nie jest. A między innymi dlatego, że implanty to są śruby i mają gwint, który jest zazwyczaj ciasny i też trudno wyciągnąć bakterie właśnie z tych uskoków gwintu. Jeśli tak dużo powiedziałeś, że teraz trudno mi się do wszystkiego odnieść. Oczywiście
1: bo to
0: tak
1: fascynujący temat, możemy kiedyś do niego wrócić jeszcze i wybrane wątki oczywiście rozwinąć. Ja chciałem po prostu dzisiaj jakby unaocznić to, jak wiele różnych zagrożeń na nas ciągle czeka w związku z, wydawałoby się, tylko zębami, że to nie tylko właśnie zęby. A jak ktoś kiedyś miał jakikolwiek mechanizm, coś w domu, co było skręcone śrubą i lata sobie tak stało i stało, i nagle coś się zepsuło, trzeba tę śrubę odkręcić. Okazuje się, że przychodzi trzech sąsiadów, wszyscy się mocują. I trudno taką śrubę ruszyć. Tak mi się skojarzyło teraz, że jak nie będziemy dbali o te protezy i implanty, że to wcale nie jest tak, że to nam załatwia. Podobno higienizacja protez, implantów jest jeszcze bardziej kłopotliwa niż zdrowych zębów. Jeżeli chcemy oczywiście nie mieć kłopotów i nie chorować. To nie jest tak, że mamy sztuczne, mamy z głowy. Do szklanki namoczymy i już.
0: Nie, higienizacja jest zawsze ważna i trzeba czyścić zęby i te, które są na własnych korzeniach i te, które są ufiksowane na implantach i te prace protetyczne, które są ufiksowane na takich różnych śrubach, belkach i elementach, z których korzystają implantolodzy, implantoprotetycy i własne zęby, które są obarczone mostkami, czyli koronami. Generalnie jest tak, że nie ma takiej pracy protetycznej, nie ma takiej korony, nie ma takiego mostu, nie ma takiej pracy na implancie, która byłaby idealnie szczelna. To, co nam się wydaje szczelne, to, co nam się wydaje idealnie przylegające, to sprawdzamy za pomocą zdjęć rentgenowskich, tomografii i wydaje nam się szczelne, dla bakterii jest do przejścia, bo zawsze znajdą jakąś tam szczelinkę, gdzie i wejdą pod koronę albo pod nieszczelne wypełnienie. Więc ta dbałość, jeśli mamy leczone zęby, powinna być jeszcze większa niż w przypadku zębów nieleczonych. A co do tego leczenia i nieleczenia, to często nam się wydaje, że kultury pierwotne, ludy pierwotne nie miały kłopotów z zębami i że nic wtedy nie robili, nie myli zębów i że mieli własne zęby aż do śmierci. I to po części prawda, tylko że ludzie pierwotnie umierali wcześniej, bo natura nie myślała, że my wymyślając człowieka 7 milionów lat temu, nie myślała, że my będziemy chodzić do dentysty, że będziemy tak długo żyli i że będziemy zastępować zęby czy różne inne organy takimi naśladowcami. I te zęby u osób, które zupełnie nie dbają o higienę, faktycznie mogą być piękne, białe i zdrowe, ale mniej więcej do 35 roku życia. A potem te kultury pierwotne, ludy pierwotne tracą zęby. Ich po prostu nie mają. Więc ta dbałość jest niezwykle istotna. I nie dajmy się zwieść takiemu mitowi białych zębów Afrykanów,
1: którzy się uśmiechają. Tak, najczęściej się ich przywołuje.
0: Prawda?
1: Tak,
0: no. Właśnie. Bo to chodzi oczywiście o kontrast bieli i czerni, który tak pięknie uwydatnia to, co jest w naszym wnętrzu. Biała skóra niejako zlewa się z zębami, więc nie widać tego kontrastu, nie widać tej bieli, nie widać tego piękna w jamie ustnej, które faktycznie tam istnieje, bo te łuki zębowe są naprawdę piękne. Jeśli popatrzymy, wielu z nas ma zwierzęta domowe, psy, koty. Jak psy pięknie otwierają usta i pokazują takie ząbkowane swoje zęby, które się góra zdała mi się zazębia. Też często nie zwracamy uwagi na to, że te wypełnienia, które mamy przede wszystkim w trzonowcach, czyli takich dużych zębach z tyłu, też powinny mieć kłuski i dołki, że nie powinny być płaskie jak taborety. Jeśli są płaskie jak taborety, to przestają spełniać swoją rolę nie tylko estetyczną, ale też funkcjonalną, bo pozęby się zazębiają i gryzą ze sobą wtedy prawidłowo, kiedy mają kłuski, dołki, kiedy wyglądają tak jak zęby młodych psów, czyli tak jak góry, tak jak Himalaje albo jak Sudety. A jeśli są płaskie, jak równina, Jaka równina? Śląsko. Jaka równina? Powiedz mi, przypomnij.
1: Krakowsko-Częstochowska. Fogórze to jest chyba.
0: Teraz Fogórze, teraz równina. Równina Opolska, dobrze, jak tutaj właśnie. To one nie funkcjonują prawidłowo, dlatego że nie są tak ostre, jak zęby takie wyzębione, wysklepione i musimy wykonać większą pracę, chcąc rozgryźć pożywienie. To tak jakbyśmy tępym nożem chcieli przekroić mięso. Oczywiście zrobimy to, ale musimy się namęczyć. Więc te płaskie zęby nie spełniają do końca swojej funkcji i szybciej się męczą, szybciej się psują. Także otwierajmy się przed sobą, pokazujmy się siebie sobie. Czyli patrzmy, jak wyglądamy od wewnątrz. Patrzymy na swoje paznokcie, czy są ostre, czy są zaoblone. Sprawdzamy, jak wyglądają nasze włosy, czy są pięknie falujące, czy też proste. I otwórzmy się czasem, spójrzmy na zęby, czy mają guzki i dołki, które są niezwykle istotne, czy też są płaskie, jak ta równina.
1: No tak, bo można sobie nakleić licówki, można sobie nakleić tipsy, ale jak pod tymi tipsami będzie brud i nie będą czyszczone paznokcie, to nie chciałbym, przyznaję, żeby ktoś mnie pogłaskał generalnie takimi dłońmi. To o to troszeczkę chodzi, że czasami z zewnątrz coś wygląda i wydaje nam się, że jest okej. Drodzy Państwo, jak słyszeliście, wiele naprawdę poważnych chorób. Dobrze jest kontrolować sobie, tak jak kontrolujemy inne rzeczy. No akurat ja szczęśliwie w ramach pracy muszę przechodzić badania okresowe, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo te podstawowe badania właśnie krążenia, ciśnienia i tak dalej, różne potrzebne robię. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby to robić. Przyznaję i powiem, że rzeczywiście odkąd zrobiłem porządek z tą zepsutą ósemką, nie byłem u laryngologa od tamtej pory, więc jest to mało tego, powiem tak, że miałem też dosyć takie niepokojące kłopoty sercowe. No, szczęśliwie wszystkie EKG i inne rzeczy wychodziły cudownie, czyli nie ma się czym martwić i one najprawdopodobniej niestety też były związane z poważnymi uszkodzeniami jamy ustnej, zębów, przyzębia. Robiąc tym porządek, szczęśliwie odpukać tego typu kłopoty dolegliwości również minęły, więc mam nadzieję, że jestem tutaj żywym przykładem tego, że to jednak działa, chociaż wiem, że jest trudno. Tak jak mówiłem, trudno czasami albo wakacje, albo praca, albo to może później, to może za miesiąc, to może za tydzień. Nagle mija kilka lat, wyskakuje nam wielka ropna bania i może być za późno i sypią się nam ząbki. Chcecie tego uniknąć? Dbajcie. Naprawdę dzisiaj jest dużo różnych też wspomagaczy. Są i płyny różnego rodzaju też higienizacyjne do płukania. Podobno też dobrze, jak ktoś ma problemy poważniejsze, jednak płynów do płukania jamy ustnej też używać poza normalną pastą do zębów. Tak słyszałem, nie wiem, czy potwierdzisz, że dobrze jest używać płynów też do higieny jamy ustnej.
0: Najważniejsza jest szczotka do zębów. Taka szczotka, która używana jest przez 3 minuty, przynajmniej 2 razy dziennie. Dzisiaj towarzystwo, takie światowe towarzystwo periodontologiczne poleca szczotki elektryczne. To te najprostsze, które wcale nie są drogie i są szczoteczkami, które po prostu się kręcą w kółko. Tak jak samochody mają koła i wszyscy używamy samochodów, bo oczywiście możemy dojść do kluczborka na piechotę, ale szybciej dojedziemy samochodem. Tak samo jest ze szczoteczką do zębów. Możemy użyć manualnej szczoteczki takiej bez napędu elektrycznego. Oczywiście jeśli się trochę wysilimy, to wyczyścimy wszystkie zęby, ale szczoteczka, która się kręci jak koła samochodu, bardzo nam w tym pomaga. I czyszcząc nią 3 minuty, to faktycznie jesteśmy w stanie wykurzyć większość bakterii, która się...
1: Zwłaszcza ta, która jest przy dziąsłach, między zębami, którą szczoteczką trudno dojść. Wiemy, jak zwłaszcza mówię o tym, dlatego pytałem, bo zwłaszcza dzieci jest trudniej nauczyć i zmusić do tego, żeby robiły to dłużej i staranniej, prawda? Najczęściej z przodu okej, z tyłu już gorzej, a tutaj ona sama nam powymiata. Ważne, żeby tylko poprzytykać i wszędzie przejechać i ona po prostu rzeźbi i rzeźbi. Dobrze.
0: Szczoteczka, nie, no muszę tutaj sprostować, że szczoteczka wyczyści w najlepszym przypadku 60% powierzchni zębów. Zostaje się 40%, czyli prawie połowa i to są tak zwane powierzchnie styczne. I należy wyczyścić nitką, dlatego że inaczej nie jesteśmy w stanie tych ścianek bocznych wyczyścić. Więc szczoteczka i nitka, a będą Państwo zdrowi.
1: Czyli mentosy nie wystarczą, drodzy Państwo, ani żadne pastylki miętowe i odświeżacze. To tak doraźnie przed randką, ale nie na dłuższą metę dla zdrowia. Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że wrócimy do tego, bo mnie zainteresował też ten Alzheimer. Mało tego, słyszałem o Chińczykach, że próbują i podobno na zwierzętach już robią takie próby, niestety, jakieś sposoby, żeby zęby odrastały w ogóle.
0: Japończycy.
1: No i o tym kiedyś sobie też pewnie jeszcze porozmawiamy, bo to przywraca nadzieję na to, że coś mogłoby nam odrosnąć, byle zdrowe i na długo. A za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: Też bardzo dziękuję.
1: Państwu przypomnę, tak, lekarz stomatologii, lekarka stomatolożka Agnieszka Kania była moją i waszą gościnią. Dziękuję ślicznie. I Państwu też dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam dobrej, spokojnej i zdrowej nocy. O to zdrowej musicie też sami troszeczkę zadbać. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i moi goście przy rodzinnym stole. Dzisiaj Kluczbork dominuje, pani Renata Sarnicka i pani Małgorzata Mykita. Dobry wieczór paniom.
2: Dobry wieczór panu i wszystkim słuchaczom.
3: Dobry wieczór panu i wszystkim słuchaczom na antenie.
1: I dobrym ludziom, bo dobrym tych ludziom, będzie nam bardzo, bardzo dzisiaj potrzeba. Przyjechały panie z Kluczborka z niezwykłą informacją o niezwykłym wydarzeniu. Wprawdzie takich różnych wyjazdów, biegów, rajdów jest już sporo na rzecz dobroczynną, ale myślę, że ten jest w ogóle wyjątkowy, bo po pierwsze chyba jeszcze z Kluczborka do Giedrzwałdu, czyli gdzieś tam na drugim końcu Polski, na rowerach, i to nie zawodowcy nie robili. No to skąd ten pomysł w ogóle i dlaczego akurat na rowerach, dlaczego do Giedrzwałdu?
2: To może Gosia tutaj się wypowie, bo to był jej pomysł.
3: Tak, skąd w ogóle pomysł się wziął? Moja siostra Iwonka ma swojego bloga, ma swoją stronę i po prostu oglądała Łatwoganga. Ja osobiście dla dzieci na nowotwora ogoliłam się na łyso z tego tytułu, jak było 9 dni jego live'a, streama i tak dalej. No i po prostu Piotrek później pojechał rowerem z Zakopca do Gdańska. I to też oglądałyśmy. Pomagałyśmy to, że byłyśmy na streamie non-stop, żeby po prostu tam się nakręcała i żeby mogli pomóc tym chłopczykom. No i w tym momencie, w jakimś momencie tej całej jego akcji przyszła mi taka zajawka w głowie i zobaczyłam w siebie na rowerze jadącą do Giedrzwałdu. I ja tam trochę powiedziałam mamie wprost, mamo, ja pojadę do Giedrzwałdu, zawiążę na mszę dla Litewki, świętej pamięci posła Łukasza, gdyż poseł Łukasz, często miałam okazję z nim osobiście rozmawiać przez telefon. Iwonka była u niego na liście pomocowej, gdzie chciał za każdym razem, mówił: pani Małgosiu, niech pani się uzbroi w cierpliwość. I ja po prostu byłam cierpliwa. Czekałam, aż usłyszeliśmy tą tragedię. Łukasz Litewka zmarł tragicznie w wypadku na rowerze i po prostu, że chcę jechać tym rowerem. Mówię: tak, pojadę rowerem po pomoc dla Iwonki, zrobię skarbonkę, zrobię kilometry, w tym czasie nagram to też właśnie streama i też z mszą za Iwonkę i za świętej pamięci Łukasza Litewkę.
1: Pani Małgorzato, ale chcielibyśmy poznać powody, dlaczego możemy pomóc pani siostrze.
3: Oczywiście. Iwonka już zbiera od 2020 na operację, gdzie jest to kwota 5,5 miliona. Ma być operowana w Nowym Jorku i zbieramy niezwłocznie. Są licytacje, jest grupa licytacyjna. Iwonka ma swojego bloga Moje K2 i naprawdę tam ludzie dużo działają. Ja jestem opiekunem, zrezygnowałam z pracy, żeby też Iwonką się opiekować. Z początku też działałam na to, żeby robić różne akcje w Kluczborku, w Oleśnie, tutaj tak gminnie. Dużo rzeczy się zadziało, ale w pewnym momencie też ja się osobiście jakoś wypaliłam i musiałam wystopować i zaopiekować się tylko Iwonką i moją mamą też schorowaną. Przez to Łatwogang mi dał po prostu tą iskrę we mnie, obudził wręcz, żebym zrobiła, a że uwielbiam jeździć na rowerze, to postanowiłam, że pojadę tym rowerem dla siebie do Giedrzwałdu, ale też zabiorę wszystkich, właśnie Iwonkę, i poleciałam do znajomych, powiedziałam im: wiecie co, chcę pojechać do Giedrzwałdu i zebrać dla Iwonki na to, żeby mogła mieć operację w końcu w Stanach Zjednoczonych. Iwonka ma chorobę skrzywienia kręgosłupa, kifoskolioza, która przyciska jej serce, płuca, i ona jest 24 godziny na dobę pod nieinwazyjną tlenoterapią. Śpi i jest przez cały dzień podłączona pod aparaturę. To jest dla niej męczące, bo nie może sama funkcjonować w tym, że pójdzie do łazienki. Dużo rzeczy robi sama, ale też dużo rzeczy trzeba jej w tym pomóc.
1: Pani Małgorzato, jak się pani siostra porusza? Tak na co dzień?
3: Na co dzień.
1: Jeżeli chce opuścić łóżko.
3: Łóżko, wstaje, normalnie załatwia się w domu, w pokoju na basen. Później ja jej przynoszę, ubiera się sama oczywiście. Tylko ja jej na przykład przyniosę śniadanie. Jak chcę na przykład pójść do toalety, ja muszę wziąć respirator, który ma 4,5 kilo i idę za nią powolutku i ona idzie wtedy do toalety.
1: Czyli więc bez respiratora nawet nie może wejść do toalety?
3: Nie, nie może wyjść, bo po prostu brak tlenu i brak rozprężenia płuc jest ciężki i po prostu mogłaby się zadusić.
1: A jak się pani dowiedziała, że właśnie tego typu operacje są prowadzone w Stanach Zjednoczonych? Czy to jest jedyny ośrodek, czy są też inne?
3: Może są, nie wiem, nie sprawdzałyśmy gdzieś. Rozmawiałyśmy w Polsce z jednym lekarzem, który niby by mógł coś zrobić, ale po prostu to by był za długi czas jakby tej całej operacji leczenia. I po prostu Maja Kapłon, która została właśnie w tym szpitalu w Stanach Zjednoczonych zoperowana, właśnie skontaktowałyśmy się z nią, ona nam powiedziała i my same napisałyśmy, Iwonka napisała, przetłumaczyłyśmy maila i został wysłany i nam odpowiedzieli. I od tamtej pory właśnie jest tak, że zbieramy, wycenili i no musimy nazbierać, żeby móc polecieć i odbyć, żeby mogła się odbyć operacja.
1: Czyli macie otwartą drogę? Trzeba
3: tak.
1: mieć tylko pieniądze. 5,5
3: miliona
1: złotych.
3: Tak.
1: Wszystko zaczęło się w roku 2020.
3: Tak, Iwonka choruje od 9 roku życia. W bilansie u niej zrobili lekarze, jak dzieci się badają w szkole, wyszła skolioza i nikt się nie spodziewał, mama przynajmniej, mnie w tym czasie nie było w Polsce, bo ja byłam za granicą, aczkolwiek ta choroba bardzo miała duży progres. To tak szybko szło, że zaraz po roku miała pierwszą operację i tak dalej i to było, niby miało być dobrze, a powstało po drodze bardzo dużo komplikacji. O tych rzeczach, jak ktokolwiek chce się dowiedzieć więcej, to naprawdę na się pomaga, jest tyle aktualizacji przez te lata, że można wszystko wyczytać, jak to przebiegało.
1: A w jaki sposób można trafić na te informacje, konkretnie pani siostry? Czy to jest jakoś opisane?
3: Tak się pomaga, łamane tam iwona-glazer.pl i można wejść. Ja mogę tutaj, damy redakcji, że można też wziąć na internecie, jakbyśmy byli, to damy wszystkie dane, linki i będzie można sobie wejść i na naszą skarbonkę jako akcji, którą będziemy, a oprócz tego tej głównej zbiórki.
1: Przez moment nawet nie mam wątpliwości, że wam się uda, natomiast pierwsze wrażenie jest takie. 5,5 miliona złotych dla przeciętnego człowieka. Nie mówię o tej akcji, którą pani miała na myśli, która dla pani była taką inspiracją. Natomiast jest to kwota niewyobrażalna. Żeby nie podcinać skrzydeł, to od razu powiem tak. Jeżeli 5 milionów ludzi, strzelam, dowiedziałoby się o tym i dało po złotóweczce, to jest załatwione. I to chyba tą metodą działa. Ja sobie nie wyobrażam inaczej, chyba że macie takich hojnych sponsorów. Może sponsor to nie jest dobre słowo, bo to jest coś za coś, ale na przykład takich darczyńców, dobrych ludzi po prostu, których stać na to, którzy mają tę wrażliwość, empatię, to na pewno będzie ta droga krótsza.
3: Tak.
1: Macie takich ludzi, którzy już was wsparli takimi większymi kwotami?
3: Tak, oczywiście. Iwonka już ma ponad 4 miliony. Został milion do tego, żeby nazbierać i domknąć zbiórkę.
1: 4 miliony ponad. Już
3: ja mogę nawet teraz zobaczyć, zaraz państwu powiem dokładnie, naprawdę ile jest, bo dzisiaj przez to, że się szykowaliśmy do pana, to nie było czasu, żeby wejść na liczniki.
1: Pani Małgorzato, szykowaliście się na spotkanie z naszymi słuchaczami.
3: I panem, i słuchaczami. Wszystkim.
1: A ja to wie pani, tu mikrofonu.
3: No ale pan też nam za informację. Tak, dobrze. Pan dał swój też czas, żebyśmy mogli
1: ale
3: się znaleźć.
1: Ale to moja robota, no dobra.
3: No i cieszymy się.
1: Nie będziemy się przepychać, kukietować,
3: oczywiście.
1: Ale ja się cieszę, że panie specjalnie przyjechały z Kluczborka. Mam nadzieję, że nie na rowerze, bo to taka nie za bardzo
2: pogoda.
1: Pora. Ale dobrze, że panie dojechały. Zaraz porozmawiamy o tej
2: trasie. W międzyczasie powiem, że przez ostatni tydzień wpłynął prawie milion.
1: Co nas tydzień?
2: Dokładnie.
1: To te 3 miliony w takim razie jak długo były
2: wcześniej? Wie pan, co mam dreszcze w ogóle, jak o tym mówię, bo jak zaczęłyśmy w ogóle ruszać ten temat i Gosia przedstawiła ten pomysł moim znajomym i ja, moi znajomi stwierdzili, zapytamy się Reni, ona jest działaczką społeczną, uwielbia pomagać ludziom, może ona coś wymyśli, bo ma dużo pomysłów. Ja bardzo,
1: ale nie, to pani oczywiście.
2: Tak, bardzo mi to jakby schlebiło, że oni tak pomyśleli o mnie, ale na to pierwsze spotkanie zjawiłam się właśnie, Gosia przyjechała rowerem do moich znajomych w Krzywiźnie i ja tam też dojechałam samochodem. A Gosię znałam tylko z jednej takiej grupy, na której jesteśmy razem na WhatsAppie i po prostu, no to się tak zaczęło, ale no co chciałam powiedzieć, że od tej pory, od tydzień temu było to nasze spotkanie I od tej pory po prostu ten milion się nazbierał, jak myśmy zaczęły robić trochę szumu medialnie. I ja zrobiłam 3-4 dni temu stronę internetową na Facebooku też, którą no już też mamy dosyć dużo obserwatorów. To tak bardzo szybko leci lawinowo i wiele ludzi udostępnia te rzeczy, bo widzi, jaki to jest cel i że to jest już tak w sumie, patrząc na te 5 milionów, to już tak niedużo zostało. Jak ten milion się nazbierał przez ostatni tydzień, no to ja się zastanawiam, czy do tego czasu 3-5 lipca, kiedy my się wybieramy na tą wyprawę rowerową do Gierszwałdu, czy my czasem nie dozbieramy tego 2 miliona, ale gdyby się tak stało, no to by było wspaniale i oczywiście my chcemy resztę, jeśli by był nadmiar, przeznaczyć na wszystkie dzieci, które na przykład potrzebują pomocy w Kluczborku. Po pierwsze, te nasze dzieci wokół nas, bo my je znamy, bo my widzimy te codzienne zmagania tych rodziców i te zbiórki i te

0: żeby ktoś po prostu, jakiś dron za nami leciał, nagrywał, żeby po prostu to się takie stało.
1: Czyli też nieustająca relacja podczas waszego
0: wyjazdu.
1: Tak,
0: że coś
1: wyjazdu
0: podobnego, żeby ludzie po prostu śledzili. Ja nawet wymyśliłam taki pomysł, którego jeszcze nie sprzedałam, że tak powiem w cudzysłowie, okolicznym restauracjom i barom w Kluczborku, gdzie też mam dużo znajomych, że jeśli tam będą, jeśli będzie ten live stream, to żeby po prostu ci ludzie z Kluczborka tam przyszli do tych restauracji, odpalili te telewizory i po prostu wszyscy siedzieli i czekali i patrzyli, jak my jedziemy i jakby motywowali nas, prawda? I my ich, i oni nas, i całą resztę Polski.
1: Jak kibicowaliby, tak?
0: No tak.
1: W wielkim meczu, w meczu o zdrowie i
0: mamy
1: życie
0: taki plan.
1: I
0: żeby nawet jakiś duży telebim odpalić w Kluczborku na rynku i żeby wszyscy po prostu patrzyli, jak my jedziemy i jak my dążymy do tego wspaniałego celu.
2: Tak, ja jeszcze tutaj uzupełnię. Iwonka ma bardzo dobrą panią, która się opiekuje, to jest pani Magda, bo każdy potopiec ma swojego jakby opiekuna, się pomaga. No i pani Magda prawdopodobnie nie miałam okazji zobaczyć, ale zrobiła wspaniałą jakiś apel, który naprawdę gdzieś poszedł, nie wiem, mailami, czy jakiś tam miała swój sposób i właśnie wygenerowało się tyle wpłat i że ten milion w takim krótkim
1: szybko
2: czasie.
1: No takim w tempie lawinowym.
2: Tak, naprawdę.
1: Bo rozumiem, że przez te 4 lata to zbierane no, to były te pieniądze mniejszych kwotach.
2: No były takie momenty, że jednak było dużo wpłat, a później znowu stop. Jest też moja gdzieś tam skarbonka, gdzie były też akcje stacjonarne. No dużo rzeczy się też działo. Na przykład ja w Kluczborku do Mateusza i Basi, którzy mają, Basia maluje, jej mąż robi super burgery. Oni kiedyś pomogli w tamtym roku w wakacje. Iwonce też zrobili burgerowanie, pomaganie przez burgerowanie dla Iwonki. I właśnie im rzuciłam tematem, powiedziałam, przepraszam, może nie tak.
1: Dobrze, no. To jest przy rodzinnym stole się nieraz mówi.
2: I po prostu właśnie tam Renię zobaczyłam. No i tak zaczęło się wszystko tak układać, że powstał ten pomysł. Raczej dopinamy. Mój pomysł został rzucony na stół i po prostu zaczęło się dziać.
0: W ten sam dzień właśnie, w który się spotkałyśmy w niedzielę, pamiętam, tydzień temu, ponad tydzień, to w ogóle ja miałam tyle pomysłów, że ja zaczęłam nawet już w niedzielę wydzwaniać do ludzi. Oni mówią, przestań, nie będziemy przeszkadzać ludziom w niedzielę. Ja mówię, ale dlaczego? Nie, przecież oni, im się może nudzić i odbiorą od nas ten telefon. I właśnie wykonałam telefon do pana z Chocianowic, który ma taką super firmę przewozową, przewozy do Niemiec, do Holandii. I po prostu zadzwoniłam, on odebrał telefon w niedzielę i ja się go pytam, czy pożyczy nam samochody, żeby nas pilotować, żeby nam jakieś wany dał, żebyśmy mogli tam przechowywać jakieś nasze rzeczy, rowery. I on powiedział, oczywiście, nie ma problemu. I po prostu to był taki pierwszy moment, kiedy myśmy zrozumieli, że ci ludzie są tak przychylni i że to nam się uda. Dzięki takim
1: tylko
0: osobom
1: trzeba mieć odwagę do nich się zwrócić. Pani Małgorzato, drobny szczegół techniczny. My tu gadu, a tu zniknął mi obrazek z pani telefonu. A ja aż takich zdolności jasnowidzenia nie mam, ale ta kwota jest już widoczna. Teraz wytężam wzrok. No to tak, ponad 4 200 000 zł. Nie będę podawał co do złotóweczki, dlatego że może nawet podczas tej audycji ta kwota będzie większa. No ja jestem przekonany, że tak będzie, ale wrócę teraz do tego praźródła tego wszystkiego. Gdy pani mówiła o tym Giedrzwałdzie, to akurat tak sobie pomyślałem, że to ma dla pani jakiś wymiar duchowy. Ja akurat wiem, co to jest Giedrzwałd i historia tego zresztą bardzo ciekawa, bo to jest miejsce kultu na Mazurach. To się działo jeszcze w czasach, gdy tamte okolice były w ramach państwa pruskiego. No i ówczesne władze kościelne, nazwijmy w skrócie niemieckie, bardzo dużym szacunkiem darzyły ludność polską, chociaż to różnie bywało, tak mówiąc też delikatnie, jeżeli chodzi o te objawienia, które tam miały miejsce.
2: Oczywiście.
1: I to jest też taki właśnie ciekawy przykład, że coś, co miało podłoże etniczne polskie, było bardzo szanowane, nawet chyba doceniane przez władze kościelne tamtejsze. Stąd też chcę panią zapytać, coś pani mi przekazuje teraz Giedrzwałd ratunkiem dla Polski. Taka maleńka broszurka. Pozwoli pani, że po audycji już sobie przejrzę. Natomiast skąd pomysł, że akurat kierować, chciałem powiedzieć, swe kroki, swe koła do Giedrzwałdu? Przecież to kawał drogi, ja nie wiem ile to jest.
2: To jest ponad 400 kilometrów. Tak. Po prostu zawsze chciałam pojechać przede wszystkim, bo często w Częstochowie byłam na sobotach, pierwszych sobotach miesiąca.

0: Jezusa, które są i tak dalej, i tak
1: czyli
0: dalej.
1: Czyli to są wydarzenia o charakterze religijnym.
0: Religijnym. Ja bywam i po prostu mocno wierzę, że Matka Boża jest opatrznościowa i można wyprosić przepiękne łaski, gdy potrafimy oddać Panu Bogu wiele rzeczy. I po prostu ja zawsze powiedziałam sobie, że jak wszystko pójdzie dobrze z Iwonką, jak ona zostanie zoperowana, że ja zrobię jakąś pielgrzymkę gdzieś, gdzie chcę. Moją duszą, nie muszę tego pokazywać, ale moją duchową pielgrzymkę. I to rowerem będą ludzie różni, ale będę się cieszyć, bo oni mi będą dawać siły, bo ja nie jeździłam na rowerze. Ja jestem też przed operacją kolana. 16 będę miała operację mojego prawego kolana, że więc chcę to dlatego zrobić 3., 4., 5. I GCV dlatego, bo chcę pojechać do tej Matki Bożej i ucieszyć się tym, że naprawdę jest, że tam pragnę pojechać, pragnę też właśnie, żeby usłyszano, bo GCV też będzie miał swoje święto za rok i żeby naprawdę zobaczyć, że mamy swoje polskie Lourdes. Jako GCV z objawieniami, gdzie no jest dużo łask, no, na tej zasadzie.
1: To, o czym pani mówi, to przyjmę na wiarę, bo to chyba w takich kategoriach też trzeba traktować. Owszem, są też świadectwa udokumentowane, no i według władz kościelnych niepodważalne, natomiast rower, no to jest wyczyn, muszę pani powiedzieć. Tym bardziej dla osoby, która nigdy nie jeździła. Jest pani spokojna, że...
0: Tak, już zrobiliśmy po parę kilometrów, zrobiliśmy około 30. Ja wtedy, jak pierwszy raz jechałam właśnie w tą niedzielę, że mieliśmy się spotkać, to właśnie zrobiłam coś takiego, że wszyscy myśleli, że ja autem przyjadę, a ja sobie do Mateusza i Basi już pierwszą rundkę zrobiłam. Tam i z powrotem to było takie 23 kilometry. I powiem Państwu, że w ogóle, moi drodzy słuchacze, ani mnie nie bolały kolana, ani ten, ani mięśnie, nie było żadnych zakwasów.
2: Opatrzność
0: pomogła. Powiem tak, że w tamtym roku też byłam w szpitalu, nie będę mówić dlaczego i co, ale jasne. Po tym szpitalu jedna z moich sąsiadek, dobra przyjaciółka Ewa, poprosiła mnie, mówi: Gosia, pojedziesz w tym roku ze mną w wakacje do Turawy. Ja mówię, nie ma sprawy.
1: Ale z Kluczborka.
0: Tak, z Kluczborka do Turawy.
1: No to jeszcze pół biedy wypadnie.
0: No dobrze, ale pojechałam, wróciłam i nikt z domu nie wiedział, że ja pojechałam do Turawy. I jak usłyszeli, że ja jestem w Turawie, to się za głowę mówią, jak ty rowerem, jak ty wrócisz? No i wróciłam. Każdy myślał, że będę miała zakwas, żeby nie wiem, wszystko bolało, a ja po prostu na drugi dzień wstałam, jakbym w ogóle nie była na wycieczce.
2: Jesteś stworzona do tego, żeby jechać do GCV-u po prostu.
0: I ja po prostu czuję, że mój organizm to uniesie. Może będą musieli mnie ciągnąć tym rowerem, bo może najwolniej będę jechać, ale nie szkodzi, będą mieli
2: mamy
0: cierpliwość.
2: Mamy taką opcję, że mamy dlatego te wany, że bierzemy taką ekipę, bo tak, ja poprosiłam kolegę, żeby nas wsparł właśnie taką merytoryczną wiedzą, jak zorganizować taką wyprawę, gdyż wiem, że oni na przykład w maju zrobili 1100 kilometrów rowerami tą grupą, która się zdecydowała teraz z nami jechać.
1: Obawiam się, że to jest ten sam kolega, który do mnie zadzwonił i ma na imię Rafał.
2: Tak, to ten sam gość.
1: Dokładnie. Nie wiem, czy sobie
2: ja go
1: życzę,
2: nazwałam naszym kierownikiem.
1: Nie wiem, czy sobie życzę, żeby wymieniać nazwisko, ale pozdrawiam serdecznie Rafała i jego małżonkę, bo to bardzo dzielni ludzie i
2: super,
1: też bardzo życzliwi dla świata. Stąd też myślę, że to jest nieocenione wsparcie, tak jak można powiedzieć, merytoryczne. To są zawodowcy
2: tak,
1: po prostu.
2: Tak, tak.
1: I chyba będą wam bardzo, bardzo potrzebni.
2: I to nam daje skrzydeł i to nam daje wiary, że po prostu oni już tyle przeszli kilometrów, przejechali razem i że ta ekipa, którą Rafał właśnie zwerbował, to jest ta jego ekipa, z ludźmi, z którymi on już właśnie te wszystkie kilometry zrobił, więc oni mają i doświadczenie w tym, jak zorganizować noclegi, jakie rzeczy wziąć na taką wyprawę, jakie stosować, nie wiem, odżywki, batony, jak jeść, żeby po prostu na każdym kilometrze, żeby nie odczuwać tego zmęczenia. Ja też dużo czytałam ostatnio i wiem, że musimy jeść, zanim nam się zacznie chcieć jeść i pić, zanim nam się zacznie chcieć pić. Więc to jest po prostu kluczowa sprawa. No, sportowcy pewnie słuchający nas będą się śmiali z tych naszych tutaj rad, ale no to są takie podstawy, które trzeba wiedzieć, żeby nie dopuścić do tego, żeby ten organizm po prostu wycieńczyć i nie mieć tej siły na dalsze kilometry. No i tak dalej, i tak dalej. To długi temat, ale no to tak w skrócie. No i dzisiaj nawet Rafał napisał, że kolega, który chciał z nami jechać, ale nie był pewny, bo miał wizytę lekarską, czy uda mu się ją przełożyć, no dzisiaj nam napisał, że on też jedzie, więc my mamy już taki, po prostu jak się dowiadujemy o nowych osobach, to jest taki kolejny bodziec, o Boże, super, dzieje się, coraz więcej ludzi się dołącza, jest świetnie i na pewno nam się to uda. No to jest 135 do 140 się okazuje na tych trasach rowerowych dziennie, więc to jest bardzo dużo kilometrów. Ekipa Rafała była teraz w sobotę w Częstochowie, 80 kilometrów w sobotę, a w niedzielę wracali też 80. I my z Gosią wyjechałyśmy do Starego Olesna spotkać się z nimi, żeby wyjechać im naprzeciw. Tam właśnie nagrałyśmy takie filmiki, które można zobaczyć na tej stronie facebookowej, którą utworzyłam. I po prostu można tam śledzić. My tam będziemy wszystko dodawać, te wszystkie nasze zmagania. I no, ale nam się tak bardzo podobało, jak ja zobaczyłam, jak oni po tylu kilometrach, oni dalej po prostu jechali mega szybko, bardzo radośni, zadowoleni, jakby w ogóle dopiero wsiedli na rowery w Starym Oleśnie, jechali do Kluczborka. I ja mówię, Boże, jacy oni są wspaniali, przecież ci ludzie to są, to po to nam po prostu, po to mnie ktoś wysłał na drogę Gosi, żebym ja po prostu wiedziała, że ten Rafał pomoże nam i tak dalej. I to jest taki łańcuszek, prawda, jakiś taki, no nie wiem, że po prostu taka lawina z tego powstaje, tak, że...
1: Podobno nie ma spotkań przez przypadek.
2: Tak, tak.
1: Czy bez celu.
2: Mhm. Dlatego my w to tak wierzymy, bo to gdzieś tam po prostu jest, że wszystko nam tak sprzyja, prawda? I my w ogóle nie przyjmujemy do wiadomości, że coś się nie uda.
1: A co się ma nie udać?
2: No właśnie.
1: Najwyżej będziecie dzień dłużej jechać.
2: Najwyżej.
1: I tyle.
2: Śmiałyśmy się, że zapakujemy się do tych vanów, a ta reszta silniejsza będzie jechać, bo zwykle na takich wyprawach Rafał mówił, że czekają właśnie i przystosowują warunki jazdy do osoby, która jest najsłabsza w tej całej ekipie. No ale tutaj my wiemy, że musimy te 130 dziennie zrobić, więc no jak ktoś wymięknie, no to wszyscy nie będą na niego czekać, prawda? Żeby się pozbierał, tylko no taką osobę, która jest niedoświadczona, no wsadzimy do vana, myślę, że nikt nam nie będzie miał tego za złe, bo chodzi o to, żeby po prostu zakończyć ten dzień, zrobić ten nocleg, już mamy od wczoraj, pracujemy nad noclegami. No zdecydowaliśmy się podzwonić najpierw po remizach i kościołach, bo tam najłatwiej. No dzisiaj udało nam się zdobyć miejsce u salezjanów, że dadzą nam salę, bo mają w tym czasie rekolekcje, to już jest wszystko obładowane, a że dopiero wpadłyśmy na ten pomysł tydzień temu, no to jakby już są, wiadomo, wakacje i to wszystko jest porezerwowane i tam ciężko znaleźć cokolwiek, więc no dzisiaj się cieszymy, że ten nocleg pierwszy mamy.
0: Pierwszy już jest.
2: No. W tym pierwszym miejscu, no i w tym drugim jeszcze pracujemy nad noclegiem. Zostawiłyśmy dwie wiadomości u pana w takim hotelu pracowniczym, no bo w kościele się nie da, w remizie się nie da, już to wczoraj sprawdziłam, więc teraz badamy ten trzeci, no, plan.
1: Pierwsze miejsce noclegowe gdzie będzie?
2: Lutomiersk.
1: Przyznam, że nie znam tej miejscowości.
2: Mhm. To jest za...
1: gdzieś tak, na północ od Kluczborka pewnie.
2: Jak pomyślimy, to jest tak, jedziemy w stronę Łodzi i Sieradza, tak jakby na mapie patrząc, to jest po lewej stronie Łodzi i tam są takie właśnie miejscowości za Sieradzem typu Lututów, Lutomiersk, więc mi się to od razu też skojarzyło, bo ja studiowałam kiedyś anglistykę w Sieradzu, w nauczycielskim kolegium języków obcych i ja te tereny tak kojarzę, więc jak usłyszałam Lutomiersk, to mówię, aha, to gdzieś tam Lututów, to gdzieś tam. No i rzeczywiście to tam było.
1: A co będzie, jak będzie padać deszcz i będzie paskudna pogoda? Przepraszam, że zepsuję humor. Może,
2: ale... Ja dzisiaj to samo pytanie zadałam po drodze, jak jechałyśmy i tak deszcz padał i mówię, słuchaj Gosia, jak taka ulewa będzie, to co robimy? Chowamy się czy jedziemy dalej?
0: Nie no, jedziemy dalej. Będzie, jakoś się zaopatrzymy w jakieś ciuchy. Nic się, będzie mokło. Będziemy się suszyć gdzieś na jakichś suszarkach. Tutaj jak i Rafał, jak i żona Rafała opowiadała, że jak było, no to się suszyli gdzieś na suszarkach, ciuchy na Orlenie zmieniali i
1: tak,
0: po
1: tymi
0: prostu...
1: suszarkami do rąk.
0: Tak, tak. I jeździli i dalej jechali odpoczynek i drałowali dalej, że więc myślę, że wszystko jest do pokonania. Ważna jest chęć, nasza ekipa, która zbiera się, tak jak powiedziała Renatka, liczna i będziemy mogli mieć naprawdę wspaniałą drogę w dobrej intencji, w pomocy i będzie na pewno dużo dobra.
1: No to tak, noclegi już załatwiacie, tak. Pewnie się uda, spokojnie. Macie już fantastyczną pomoc od
2: grupy
1: tego przedsiębiorcy, koło Kluczborka, który użyczył te auta, które będą Was cały czas wspierać i pilotować. To bardzo ważne.
0: Też mamy w jednym miasteczku zaraz za Kluczborkiem jest chłopak, który też nam zrobi serwis wszystkich rowerów.
1: A właśnie o to chciałem zapytać.
0: Dokładnie.
1: Bo to trzeba bardzo porządnie
0: tak,
1: te rowery przygotować.
0: Powiedział, że nam pomoże, nie, bo Renatka tutaj załatwiła, zadzwoniła i powiedział, że możemy przywozić im, jemu rowery i on wszystkie po prostu przygotuje do trasy.
1: No właśnie, czas zapytać na to. Wszystkie, czyli ile jak dotąd, bo może...
0: Na razie nie wiemy. Wiemy, tak że około 10 będzie nas na pewno, a może nawet więcej osób.
1: Ale są Panie gotowe na to, żeby ta grupa więcej osób liczyła?
0: Mhm. No, każdy, kto ma chęć i chce, zapraszamy.
1: Czy jeżeli drugie 10 się uzbiera, też jedzie?
0: To mogą jechać, jak najbardziej.
2: Wiemy, że według przepisów 15 rowerów może jechać w jednej grupie zamkniętej. Wiem, bo mój syn teraz się uczy na kartę rowerową, więc przypomniałam sobie te wiadomości i mi się przydadzą. Więc jeśli będzie kolejna grupa 15-osobowa, no to musi być, uwaga, też się nauczyłam tego wczoraj, 200 metrów pomiędzy tymi dwoma grupami. No, żeby po prostu samochody...
1: Wątek edukacyjny w
2: samochody mogły się po prostu ominąć taką grupę, więc no, będziemy tak działać, jeśli się okaże, że jest kolejna grupa 15-osobowa, to musimy się tak po prostu rozdzielić trochę.
1: Zapytam Panie o taki wątek aktualny, może socjologiczny, trochę z dziedziny psychologii społecznej. Czy to wydarzenie, o którym Pani Małgorzata mówiła, to może być coś, użyję modnego określenia game changer? Nie przepadam za tym, ale
0: challenge,
1: dobra.
0: Czy challenge,
1: no nie jestem challengem, to już daliśmy spokój. No. Wy macie wyzwanie. Jakby,
0: my mamy jakby wyzwanie, nie? Tak.
1: Natomiast chodzi mi o to, czy Pani zdaniem to, co właśnie ten młody chłopak chyba nieświadomy do końca rozpoczął, czy to może być też takim czynnikiem wspierającym Wasze przedsięwzięcie, że coś w nas ruszyło? Bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma już swoje lata, ma już swoją renomę i osiągnięcia. Bez dwóch zdań, czy ktoś
0: oczywiście
1: to lubi, czy...
0: To już jest mało istotne.
1: To już jego sprawa. Tak. Natomiast jakby formuła do tej pory się wyczerpała, prawda? To jakby jedzie już swoim torem, znowu powiem, know-how jest kontynuowane, no i tyle. Natomiast tutaj pojawiła się nowa jakość właśnie w kwestii takiej nawet psychologii społecznej.
0: No ja uważam, że i to jest bardzo piękne, że Piotr jako łatwogant, jeden streamer, coś tam robił sobie śmiesznego, zrobił jakieś sobie wyprawy, ja tam za dużo nie wiem, ale to jak usłyszałam, że właśnie zrobił tego streama dla tej fundacji, ja nie będę mówić po nazwy, bo ja mogę przejęzyczyć i później dla tych chłopczyków, że zaczął dla Wojtusia później po kolei i tak dalej, to bardzo pięknie, no i no, tą pierwszą to zakończył z 300 milionami złotych, że to jest naprawdę coś, on sam, jego, jak on mówi, że samo go to przerosło i, ale szacun, że taki młody, 23-latek, chce mu się i pokazuje właśnie bardzo fajnie dla młodzieży, dla ludzi, żeby jednak wstać z tych kanap przed telewizorami i słuchać, uważam, bzdur negatywnych, tylko na przykład wziąć i chcieć coś zrobić. Po prostu na tej zasadzie jest naprawdę dużo ludzi, którzy bardzo dużo potrzebują, czy dzieci, czy dorosłych, a przede wszystkim jednak dla dorosłych dużo trudniej się zbiera, bo to widzę po mojej siostrze, prawda?
1: No tak, ma Pani rację, że dzieci tak bardziej za serce chwytają.
0: Tak, ale no oczywiście każdy jednak dostaje tą pomoc, platforma się pomaga, naprawdę jest rewelacyjna, przecież jak Łatwogang miał tego streama i tak dalej, to w pewnym momencie ta platforma miała w niektórych momentach awarię i musieli ci wszyscy technicy internetowi, wszyscy i tak dalej, informatycy naprawdę na szybkich obrotach pracować, żeby to w momencie odblokowywać, żeby mogło to wszystko współpracować.
1: Od czego zależy, żeby wasze przedsięwzięcie miało podobny przebieg?
0: Ja mam cel po prostu, żeby pomóc Iwonce i nazbierać. Jak naprawdę uda, tak jak powiedziała Renatka, że uda się nam więcej i naprawdę zrobimy jakąś, stanie się naprawdę piękna lawina, no to oczywiście będziemy wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy dołączą się do nas i będą nas wspierać, ci, którzy sponsorzy, ludzie, którzy zrobią streama, gdzie się może znajdzie ktoś, kto by nam mógł pomóc w tym wszystkim, że więc no uważam, że naprawdę można zrobić coś naprawdę wielkiego. Ja nawet wczoraj rozmawiałam z Renatką i po tym przejeździe, nie wiem jak to się skończy, nie wiem jak to wyjdzie do końca i co się wydarzy, bo nie wiemy. Wiemy, że chcemy jechać i to jest nasza radość. A druga rzecz, że po tym może być tak, że może zrobimy to cykliczne, co roku.
1: Może będzie jakaś inna osoba potrzebować wtedy tak, wsparcia dokładnie, i macie już wtedy przetarty szlak.
2: Tak. A na ten pomysł wpadłyśmy właśnie cykliczności takich wydarzeń, dlatego że ja skontaktowałam się z taką dużą firmą, która wypożycza rowery i to są sklepy sportowe i okazało się, że oni mają swoją fundację i że oni robią cykliczne i właśnie niestety odmówiono nam współpracy z racji tego, że to jest jednorazowe wydarzenie, więc ja wpadłam od razu na pomysł, że...
1: A zróbmy z tego cykliczne.
2: Tak, dokładnie. I
1: nie wykręcam się.
2: Dokładnie. I oni mówią, że współpracują tylko z organizacjami non-profit, więc ja mówię, dobra, Się Pomaga to jest organizacja non-profit, więc ja od razu zaczęłam wydzwaniać do Się Pomaga i rozmawiać tam z panią Dobrosławą. Takie piękne imię ma, pomocowe. I pani Dobrosława też dzisiaj mi obiecała, że zobaczą właśnie... Mają też tam swoich ludzi, z którymi współpracowali z różnych innych organizacji non-profit. W tej samej organizacji Się Pomaga jeszcze mają inne jakby, z którymi współpracowali. Więc może któraś z tamtych się odważy pracować cyklicznie z tą siecią tych sklepów, prawda? Więc może z tego, co my teraz robimy, wyniknie jeszcze coś innego, pięknego, pobocznego, że oni się dogadają i też będą coś robić cyklicznego, prawda?
0: I może to po prostu połączy się z naszą inicjatywą, prawda? Z tym pomysłem. I to się stanie cykliczne.
1: A ja mam pewien taki pomysł, nie wiem czy trafiony, ale może na zapas kiedyś się przyda, oby. Otóż są jeszcze organizacje pożytku publicznego, czyli fundacje, stowarzyszenia. Tak na marginesie, Radio Opole jako nadawca publiczny ma specjalne audycje, zawsze w niedzielę po 19 dla organizacji pożytku publicznego. Może panie założą stowarzyszenie, a może właśnie fundację, niech ma ta fundacja na imię Iwona na przykład. No i w tym momencie możecie mieć różne furtki otwarte, właśnie zastrzeżone dla organizacji pożytku publicznego i wtedy większa siła skuteczności jest. No co wy na ten pomysł?
0: No, możemy to przemyśleć.
2: Ja działam w kilku stowarzyszeniach, więc wiem, jak to działa. Wiem, jak wtedy ma się po prostu statut i to inaczej działa, jasne, prawda? Więc oczywiście to jest super pomysł i no, jak nie znajdziemy takiej fundacji, która nam pomoże takie cykliczne rzeczy robić i współpracować na przykład z tymi sklepami, no to oczywiście będziemy zmuszone może założyć swoją, żeby to... wiem, że taka organizacja musi działać czasami rok, żeby miała pewne prawa.
1: No to są
2: im szybciej
1: już takie,
2: założymy, tym lepiej.
1: Tak, to są takie konsekwencje stażu, że tak powiem. Mają wtedy panie prawo do naszego podatku 1,5%, to co zawsze możemy odprowadzić na rzecz organizacji pożytku publicznego. Możecie wtedy gościć się regularnie w naszym radiu, ale i tak ja przyznam się, że no, z takim dreszczykiem będę czekał na tę waszą wyprawę. Może się umówimy, że panie zechcą przekazać relacje dla słuchaczy Radia Opole, bo jestem przekonany, że wiele osób, takich właśnie, które rozumieją tę sytuację, albo nawet ze zwykłej ludzkiej ciekawości, będą obserwować to, co robicie, a ten pomysł z takim streamem, dronem, może kogoś jeszcze panie znajdą właśnie, kto by zawodowo to obsłużył i taką relację przekazywał.
2: Ja powiem tak, ja spotkałam chłopaka, który jest bardzo młody, ma 21 lat i spotkałam go na rynku w Kluczborku, ponieważ tam taki Kamil, który był w Mam Talent i pobił rekord stania na jednym kole, rekord Guinnessa, to był właśnie teraz w Kluczborku i był taki streamer, który go filmował i robił mu zdjęcia. I po prostu ktoś mi przedstawił tego streamera i ja od razu po prostu mówię, chłopaku, może ty pojedziesz z nami? I ja już go zainteresowałam i ja czekam na jego odpowiedź właśnie, czy on się zgodzi, ponieważ ma plany ze studiami, ma pracę, musi się wywiązać z pewnych rzeczy i nie wie, czy akurat w tym terminie będzie mógł z nami pojechać, ale jest bardzo zainteresowany.
1: I ciekawe, czy na rowerze, czy busem?
2: On ma super doświadczenie, bo on takie robi te, nie wiem jak to się nazywa, stanty, tak? Na rowerze, takie skoki z górek, z tych ramp, więc...
1: Nie wiem jak się nazywa, ale mi to imponuje.
2: Mi też.
1: Tak jakby grawitacja nie istniała. Widziałem ostatnio w Wiśle taki tor. No... To,
2: cuda robią.
1: To trzeba zobaczyć. To,
2: tak. I właśnie dlatego, że on się zajmuje rowerową tematyką, to pomyślałam, że to jest wspaniały człowiek i akurat taki, którego potrzebujemy, że on będzie wiedział też, jak te rowery sfotografować, jak to przedstawić w taki sposób, właśnie jaki powinno się przedstawić. Prawda?
1: Po gładkiej asfaltowej drodze, co on może nawet jechać i spać. Tak się domyślam, że ma takie umiejętności.
2: No teraz różne są te selfie sticki i tam inne rzeczy można domontować, żeby to ten film miał taką też wartość artystyczną, nie? Nie tylko, że zrelacjonuje, co my robimy, ale też, że to ludziom się będzie fajnie oglądało.
1: Pani Renato, ja nie wątpię, że przy pani talentach wszelakich...
2: Tam, pan mnie przechwala.
1: Dobrze, dobrze, proszę tutaj
2: pan
1: się
2: nie wzbrania.
1: Może i dobrze, za którym pomyślałem.
2: No właśnie,
1: ale takie, ja się ludzi raczej nie boję, wie pani, szczególnie
2: takiego,
1: dobrych.
2: Coś takiego istnieje, ktoś ostatnio powiedział, gdzie się nie da, tam Renie trzeba posłać, to się uda.
1: To proszę się posyłać, ale ja nie wątpię, że przy pani talentach, ekspresji, energii, pomysłowości, że również i będzie pani w stanie przekazać jakąś relację, ewentualnie zrobić zdjęcia i z wielką przyjemnością zamieścimy na stronie Radia Opole, a już po powrocie to w ogóle obowiązkowy macie tutaj...
2: Cieszymy się za
0: przywitanie jak najbardziej.
1: Obowiązkowy pobyt w radiu i żeby opowiedzieć o tym może nawet z kilkoma osobami, bo to myślę, że jest fascynujące.
2: Jako follow-up, prawda? Taki przyjdziemy i zrobimy po prostu...
1: Podsumowanie tego, no bo to wiecie, to jest też taki obowiązek i radość, żeby w ten sposób podziękować tym, którzy was wspierają. Oni też na pewno liczą na to, że to wszystko zakończy się sukcesem.
2: Ja korzystając z okazji chciałam zaapelować do takich instytucji jak na przykład ubezpieczalnie, żeby na przykład nas ubezpieczyli lepiej, tak? No bo wiadomo, na drodze są różne warunki i to się też wiąże z jakimś tam ryzykiem dla każdego z nas, żeby po prostu, no, mielibyśmy coś takiego, lepsze ubezpieczenie, żebyśmy się pewniej czuli i no to by nam pomogło, dałoby nam skrzydeł też. No też może, żeby nie obciążać tej firmy, która nam udostępnia te wany, żeby też nie musieli na przykład swojego paliwa wlewać, to może jakaś firma by się znalazła, która by nam to paliwo gdzieś tam zasponsorowała chociaż, bo może dla jakiejś dużej stacji benzynowej to jest niewielki koszt, a na przykład już dla tej firmy, która chce nam pomóc, już jest jakiś, a dla nas jeszcze większy, prawda?
1: Jasne.
2: Bo my to wszystko generujemy charytatywnie i chcemy po prostu robić to z własnej, nieprzymuszonej woli, nic z tego nie mając, i tylko chcemy i Iwonkę wspierać. No to tak mówiąc już o tych sponsorach, no to jeszcze chcielibyśmy na przykład mieć jakieś, wiadomo, napoje, energetyki, wodę. Ja już napisałam do wielu firm, na przykład takich, które produkują takie napoje izotoniczne, batony proteinowe, tak, energetyczne. Już nie będę wymieniać tych firm, no ale wiadomo, to wszystko wymaga czasu i może ktoś usłyszy nas na antenie i pomyśli, ojej, ja mogę tutaj przekazać po prostu rzeczy, które nam się przydadzą na trasie, tak? No to tyle, tak chciałam zaapelować.
0: Przykład banany, prawda? Może, no bo banan jest bardzo dobry.
2: Suszone owoce, no coś takiego, żeby szybko nam dało powera, tak. Ale nie musiałybyśmy o tym myśleć już, bo to by było.
1: Proszę przypomnieć, kiedy startujecie?
0: Startujemy 3, 4, 5 lipca.
2: Piątek, 6 rano pod Nowym Kościołem w Kluczborku, znaczy się on już nie jest taki nowy, już
0: no, najświętszego serca
2: lat,
0: Pana Jezusa,
2: ale tak mówimy
0: parafia.
2: Na ten kościół.
1: Czyli w piątek, 3 lipca.
0: O 6 rano.
1: O 6 rano. Czego Wam życzyć? Połamania kół, to się chyba mówi.
2: Powiedzieliśmy to razem.
0: Tak, tak,
1: no i oczywiście kół i... Tego sukcesu pod każdym względem, w każdym wymiarze, bo to jest naprawdę ogromne wyzwanie. A jeżeli w ciągu miesiąca udało się zebrać już 1 000 000, no tak wskoczył, no to ten 5 po to, żeby siostra pani Małgorzaty mogła przebyć szczęśliwie tę operację w Nowym Jorku, to myślę, że to jest tylko kwestia czasu, chwila, moment.
2: Dodam jeszcze, że poznałam Iwonkę dopiero 5 czerwca, dzień po Bożym Ciele, i po prostu zobaczyłam w jej oczach taką nadzieję i powiedziałam jej, Iwonka, słuchaj, ja wiem, że ty teraz nie możesz jechać z nami tymi rowerami na Gierwałt, ale jak ty już tą operację przejdziesz, to na pewno z nami pojedziesz kiedyś w przyszłości. I widziałam w jej oczach po prostu taką iskrę, że aż teraz no płakać mi się chce.
0: No, powiem tak, bo Iwonka, chorując na tą chorobę, jeszcze nim zaczęła być 24 godziny na dobę pod aparaturą, zawsze spała pod aparaturą. odkąd była po operacjach, od jakiegoś tam momentu. I w pewnym momencie, często, gęsto jak ja już wróciłam do Polski, było tak, że robiłyśmy sobie wyprawę. Ona uwielbia jeździć rowerem, że więc jeździłam z nią nad żwirownię naszą kluczborską, czy gdzieś w różne trasy, prawda? Nawet chyba rowerem byłyśmy do Byczyny, pojechałyśmy sobie, nie? Że naprawdę tak lubi super to. I może wtedy nie rowerem, autem, ale zawsze starałam się, chciałam pokazać, że żeby wyjść do ludzi, żeby pokazać jej, że są ludzie dobrzy, życzliwi.
1: Jestem o tym przekonany, że są i że nas słuchają, tak. I że pomogą pani siostrze. Bardzo dziękuję za ten przyjazd z Kluczborka do Radia Opole. Na razie samochodem, a będziemy z wielką przyjemnością, radością i takim przejęciem wspierać was podczas całej tej podróży tam i z powrotem. Pani Renata Sarnicka i pani Małgorzata Mekita, siostra Iwony, były naszym gościem. Gdyby ktoś z państwa ewentualnie miał jakiś pomysł na wsparcie tego przedsięwzięcia, to ja służę swoim adresem poczty radiowej, można do mnie napisać, a ja do pań na pewno raz, dwa trafię już na drugi dzień. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Zaczynam audiokrację razem z zespołem The Hunted Youth. Na dzisiaj sporo piątkowych i nie tylko nowości, także gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.